0: Pytanie tylko, czy akurat taka lokalizacja takich szans nie przekreśla.
1: Na pewno łatwo nie będzie, ale to też nie jest tak, że państwo funkcjonujące sprawnie jest bezradne.
0: Bo jak mówi, determinacja jest bardzo duża, a skuteczne działania lubią ciszę.
2: Marcin Romanowski ma zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk jest poszukiwany od końca 2024 roku. ORP Wicher zwodowany w Zatoce Gdańskiej to zwieńczenie kilkudniowych wydarzeń związanych z chrztem tej jednostki. Statek rozpocznie służbę w 2029 roku w ramach największego w historii programu modernizacyjnego naszej floty. Powstaną jeszcze dwa bliźniacze, wielozadaniowe okręty Burza oraz Huragan. Wartość całej umowy to 15 miliardów złotych. Lubelska kuria reaguje na zachowanie znanego lubelskiego duchownego. Ksiądz Mieczysław Puzewicz, mimo kościelnego zakazu kontaktowania się z małoletnimi, w lipcu spotkał się z ukraińską młodzieżą. W przeszłości, co ujawniła Gazeta Wyborcza, duchowny przez lata miał molestować nastolatki i młode kobiety. O szczegółach teraz reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Lubelska kuria zapewniła mnie, że odbyła już rozmowę dyscyplinującą z duchownym. Osoby, które zostały skrzywdzone przez księdza w przeszłości, mogły poczuć się zranione, tłumaczy w rozmowie ze mną ksiądz Adam Jaszcz, kanclerz kurii metropolitarnej w Lublinie.
4: Przeprosił za swoje zachowanie, rzeczywiście zobaczył w tym zło i zachowanie niewłaściwe, które mogło wywołać zgorszenie i skandal. Tak się rzeczywiście stało.
3: Zakaz nałożony na duchownego ma charakter prewencyjny. Ostateczną decyzję ma podjąć Watykan. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Ksiądz Puzewicz to jeden z najbardziej znanych lubelskich duchownych. Przez wiele lat był rzecznikiem arcybiskupa Józefa Życińskiego i diecezjalnym duszpasterzem młodzieży. Potem kierował archidiecezjalną rozgłośnią radiową. Lotnisko Chopina odprawiło w lipcu rekordową liczbę pasażerów, prawie 2 700 000. To wzrost w ciągu roku o ponad 10%. Podróżni najczęściej latali do Londynu, Paryża, Amsterdamu, Brukseli i Frankfurtu. Wśród kierunków czarterowych pierwsze miejsce zajmuje Antalya w Turcji, kolejne Egipt. Wiadomo, gdzie w Bułgarii odbędzie się przyszłoroczna Eurowizja. Konkurs zagości w Burgas, mieście, które wielu z nas zna z wakacyjnych podróży nad Morze Czarne do Słonecznego Brzegu, Neseberu czy Sozopola. W Burgas widzowie obejrzą 3 koncerty na żywo 11, 13 i 15 maja w najnowszej hali koncertowej i sportowej w arenie Burgas.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Cisza jest aż bolesna. Jakby wszyscy umówili się, że zrobią wszystko, żeby nie wydać z siebie żadnego dźwięku. Głos wydobywali z siebie tylko w studio. Wchodzili tam z opuszczonymi głowami, wzrok wbity w podłogę albo w kartki z notatkami. Robili to, co do nich należy.

0: że a potem wychodzili dokładnie w tej samej pozie. Ale w jakiś magiczny sposób plotki i domysły na temat tego, co się wydarzyło, i tak krążyły po biurze. Jakby przenosiły się z głowy do głowy. Ewelina ma tego dosyć. Myśli, że jeśli to potrwa dłużej, to oszaleje do końca swojego dyżuru. Chce, a raczej potrzebuje z kimś porozmawiać. Usłyszeć głos drugiej osoby. To jest wręcz fizyczny przymus. Jej ciało domaga się, żeby wyrzuciła z siebie te wszystkie obawy i emocje. Ewelina żałuje, że Edyty dzisiaj nie ma w pracy. To najbliższa jej osoba. Nie za bardzo wie, kogo jeszcze mogłaby zaczepić. Robi więc jedyną rzecz, która przychodzi jej do głowy. Idzie po kawę. Opuszcza swoje stanowisko w newsroomie. Widzi spojrzenie wydawczyni. Modli się o to, żeby zapytała ją, gdzie idzie, ale ona wraca do pracy. Teraz Ewelina idzie korytarzem. Po drodze widzi polityka, który nerwowo przygotowuje się do spotkania z Beatą Lubecką. Przechodzi do kuchni. Wtedy zdaje sobie sprawę, że zapomniała wziąć ze sobą kubka. Już ma wracać, kiedy dostrzega stojącego przed ekspresem Tobiasza Ornowskiego. Jest posiniaczony i opuchnięty. Ewelina myśli, że w takim stanie nie powinien przychodzić do pracy, ale przyszedł. I teraz stoi, wpatrując się bezradnie w kawowy ekspres.
1: Chyba trzeba wymienić wodę.
0: Ornowski wzdryga się, kiedy ją słyszy. W jego oku, tym, którego nie zasłania opuchlizna, pojawia się mgnienie strachu. Ewelinie jest wstyd, że go zaskoczyła. Nie powinna.
1: Pomogę.
0: Podchodzi do ekspresu. Redaktor odsuwa się o krok, żeby zrobić jej miejsce. Ewelina wyjmuje zbiorniczek z wodą, napełnia go i wsadza z powrotem.
1: Jak ją zrobić?
2: Zarumał.
0: Teraz Ewelina sięga po suszący się obok kubek. Wsadza go pod kran ekspresu i naciska przycisk. Nic się nie dzieje.
1: Pojemnik na odpadki się zapchał.
0: Uśmiecha się przepraszająco. Wyciąga tackę z fusami po kawie i wyrzuca je do śmieci. Przez chwilę szarpie się z tacą, która nie chce wrócić na swoje miejsce. Wreszcie jej się udaje. Naciska przycisk, z ekspresu zaczyna wylewać się kawa. Podaje kubek Ornowskiemu.
2: Dziękuję.
0: Mężczyzna chce odejść. Ewelina zdaje sobie sprawę, że to jedyna okazja, żeby czegoś się dowiedzieć, żeby zdobyć informacje z pierwszej ręki, a nie plotki podawane już dziesiątki razy z ust do ust.
1: Podobno Agnieszka nie żyje.
0: Wypaliła z grubej rury. Uśmiecha się przepraszająco i czerwieni się. Czuje się teraz, jakby była małą dziewczynką, która przez przypadek powiedziała coś na środku klasy, jakieś brzydkie słowo, którego nauczyła się w domu.
2: Żyje, żyje, jest w szpitalu. Kiepsko z nią, ale jej stan jest stabilny. Lekarze mówią, że z tego wyjdzie.
1: A ty?
2: Jak widzisz, stoję, oddycham, jakoś funkcjonuję. Chociaż przyznaję, obsługa ekspresu trochę mnie dzisiaj przerosła. To jakiś nowy model?
0: Ekspres stoi tutaj ten sam, od lat.
1: Chyba tak. Musieli niedawno wymienić.
0: To niewinne kłamstwo. Wydaje się jej, że redaktor go potrzebuje.
2: Tak myślałam.
1: Mogłeś wczoraj zginąć.
2: O, raczej nie. Nie, nie, nie. Jemu zależy na tym, żeby wrócić na antenę, nie na tym, żeby nas pozabijać. No przynajmniej jeszcze nie.
1: To co teraz zrobimy?
0: Ornowski bierze łyk kawy. Jego twarz na moment wykrzywia grymas bólu.
2: Szczerze? Jeszcze nie wiem.
3: Z kim rozmawiałaś?
0: Edyta instynktownie chowa telefon za plecami. Odwraca się w stronę chłopaka. Jest już ubrany, przez ramię ma przewieszoną torbę. Zdąży nawet wysuszyć włosy, chociaż jeszcze w kilku miejscach widać krople wody. Wszystko to znaczy, że skończył brać prysznic dobre kilka minut temu. Dlaczego tego nie usłyszała? Jak długo stała tutaj bez ruchu, z komórką w dłoni, pozwalając, żeby czas przeciekał jej przez palce?
4: Z Eweliną.
0: Jest zaskoczona, jak gładko przychodzi jej to kłamstwo. Jak instynktowne jest i błyskawiczne. Nie odczuwa też najmniejszych wyrzutów sumienia z jego powodu. Jakby to, że okłamuje swojego chłopaka, z którym dzieli mieszkanie i teoretycznie przynajmniej plany na przyszłość, było najbardziej oczywistą i zwyczajną rzeczą na świecie.
3: Naprawdę? Z nią zazwyczaj inaczej rozmawiasz.
4: Podsłuchiwałeś?
3: Nie. Chodzi mi o sam ton.
4: To już po tonie rozpoznajesz, z kim rozmawiam?
3: Chodziło mi o to.
4: Wiesz co? Jak tak to cię interesuje, to sprawdź se rejestr połączeń, okej?
0: Wyciąga przed siebie komórkę. Jej dłoń drży, co sprawia, że podbrzusze zaczyna ją boleć ze strachu. Czy Łukasz to zauważył? Ten moment zdenerwowania i niepewności.
4: No co? O czemu nie sprawdzasz? Telefon jest co prawda nowy, ale hasło jest to samo co w starym. Znasz je przecież.
0: Na twarzy Łukasza odmalowuje się wahanie. Nie wie, jak się zachować. Jedna jego część aż rwie się, żeby wziąć komórkę. Zacząć w niej grzebać, sprawdzając nie tylko rejestr połączeń, ale także archiwum wiadomości, Messengera, WhatsAppa. Wszystkie możliwe aplikacje. Ma ten telefon co prawda ledwo chwilę, ale wyobraźnia jego podpowiada mu, że tam można coś znaleźć. Druga jego część waha się. Może z poczucia przyzwoitości. Może dlatego, że przeczuwa, że jeśli weźmie ten telefon, to przekroczy granicę, której przekraczać nie wolno. Ile razy już to zrobił? Za dużo, myśli Edyta. Ale pomimo tego ciągle jest z nim. Nagle Łukasz macha lekceważąco ręką i poprawia sobie torbę na ramieniu.
5: Idę do pracy.
0: Przez chwilę stoją naprzeciwko siebie. Łukasz robi ruch w jej stronę, jakby chciał nachylić się i pocałować ją w policzek na pożegnanie, tak jak to kiedyś robili, ale w ostatniej chwili rezygnuje. Jego twarz wykrzywia się w jakimś dziwnym grymasie tęsknoty, rozczarowania i niechęci.
5: Miłego dnia.
0: Edyta zostaje sama. Przez chwilę chce rzucić tym przeklętym telefonem o ścianę. I pewnie by to zrobiła, ale przecież stacja nie zafunduje jej kolejnego telefonu. Myśli o tym, że jej związek zmienił się w pełną podejrzliwości i wzajemnych pretensji i patologię. A potem przypomina sobie, że dla ratowania tejże patologii przed chwilą zrezygnowała z najciekawszej dziennikarskiej propozycji, jaką otrzymała w życiu. Tak, z tego śledztwa w sprawie Budzikowskich najprawdopodobniej i tak by nic nie wyszło. Zdaje sobie sprawę, że jest to duża szansa, ale jednocześnie, że to mylny trop. Ale jeśli nie... Jeśli właśnie wyrzuciła do kosza okazję na wybicie się. I co w zamian dostała? Kolejną scenę. Jest wściekła, dlatego nawet nie myśli o tym, co robi. Po prostu wybiera numer.
6: Tak?
4: Zmieniłam zdanie. Robimy to.
0: Edyta idzie ulicą. Pomimo tego, że od spięcia z Łukaszem minęła już prawie godzina, ciągle pali ją wściekłość. Dawno się na niego tak nie wkurzyła. A równocześnie jest zła na siebie, bo ciągle myśli o tym, co zrobi jej chłopak. Pojechał do pracy. Pewnie spotka tam Ewelinę. Czy zapyta ją o poranną rozmowę z Edytą? Oczywiście, ale nie wprost. Jednak nie jest idiotą. Spróbuje w jakiś okrężny sposób. Powie coś w stylu...
7: Słuchaj, Edyta obśmiała się z tego kawału, który opowiedziałaś jej dzisiaj rano, ale coś zawaliła z puentą, jak mi go opowiadała. Możesz mi go powtórzyć?
0: Na co Ewelina zmarszczy brwi i powie, że wcale z Edytą nie rozmawiała i wszystko się wyda. Łukasz pokiwa głową z tą swoją miną stylu wiedziałem, a po powrocie do domu zrobi jej kolejną awanturę. A może nie? Może Ewelina wyczuje pułapkę? Nie będzie wiedziała, o co chodzi, ale są przyjaciółkami, więc będzie chronić jej tyłek.
1: Ten o zajączku? No, jak zajączek przychodził do misia do sklepu i prosił o marchewkę, miś odpowiadał, że marchewki nie ma. A jak to się powtórzyło po raz trzeci, to powiedział, że jeśli zajączek jeszcze raz tu przyjdzie i zapyta o marchewkę, to miś mu przybije uszy gwoździami do ściany. Więc zajączek przychodzi następnego dnia i pyta, czy są gwoździe. Miś mówi, że nie ma, no i dopiero wtedy zajączek pyta, czy jest marchewka.
7: Przecież ten kawał jest stary. I nieśmieszny.
1: Edytę ubawił.
0: Chociaż nie. Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że Ewelina nawet z Łukaszem nie będzie rozmawiać. Nie lubi go i ma o nim jak najgorsze zdanie.
7: Słuchaj, Edyta obśmiała się z tego kawału, który opowiedziałaś jej dzisiaj rano, ale coś zawaliła z puentą, jak mi go opowiadała. Możesz mi go powtórzyć?
1: Nie wiem, nie znam się. Zarobiona jestem.
0: Tak to właśnie będzie wyglądać, myśli Edyta i trochę ją to uspokaja. Obok przejeżdża stara ciężarówka. Atakuje ją zapach samochodowych spalin. Ale mimo tego po raz pierwszy tego dnia uśmiecha się i trochę uspokaja. Edyta marszczy brwi, kiedy niedaleko zatrzymuje się czarny samochód. Podchodzi do niego i zagląda do środka. Wtedy opuszcza się szyba i w środku widzi Artura.
4: Ej, mieliśmy się spotkać na pętli.
3: No, zauważyłem cię po drodze, to się zatrzymałem. A co, mam jechać jednak na pętlę i tam na ciebie czekać?
4: Ej, nie wygłupiaj się, okej? Okay?
0: Edyta otwiera drzwi i wsiada do środka. Nie rozpoznaje marki. Zawsze była w tym słaba. Strasznie to stereotypowe, wie o tym, ale naprawdę nie ma głowy do tych wszystkich Fordów, Fiatów, Volkswagenów czy Mercedesów. Samochód z Łukaszem kupili używany. On siedział w internecie, czytał artykuły, przeczesywał serwisy aukcyjne. Ją interesowało tylko to, żeby auto jeździło i nie kosztowało za dużo. Pomimo swojej nikłej wiedzy na temat motoryzacji, widzi jednak, że samochód Artura jest raczej z wyższego segmentu. W środku pachnie nowością, a skóra na siedzeniach błyszczy, jakby przed chwilą ją wypastowała.
4: Tylko nie mów mi, że kupiłeś ten wóz za kasę z podcastu.
3: No nie, za książki.
4: O, jeszcze lepiej.
3: Dokąd jedziemy?
4: Póki co prosto, potem będę cię kierować.
3: Podaj adres, mogę wbić w nawigację.
4: Jedź.
5: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już za chwilę w Radiu Z.

0: Radio Z przedstawia
1: Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą.
2: Owodził niezły sen i nie chcę dłużej spać. Krzyczy to, co we mnie jest, że nie ma czego się bać.
1: Wchodzi do środka pan Budzik. Stawia kroki powoli, ociężale. Jakby był zmęczony, a jego mięśnie zmieniały się właśnie w kamień. W dłoniach trzyma tackę, a na niej szklankę z wodą i dwie białe tabletki. Maggie boi się nawet głośniej odetchnąć i tylko obserwuje swojego porywacza. Pan Budzik odkłada tackę na stół. Na moment zastyga z pochyloną głową. Później wyprostowuje się. Idzie w stronę otwartych na oścież drzwi. Staje w progu. Sięga po klamkę. Znowu zastyga. Jest teraz odwrócony do niej plecami. Nie może jej widzieć. Piosenkarka myśli, że to wszystko jest bardzo dziwne, nienaturalne. Nagle do niej dociera. On ją sprawdza. Specjalnie porusza się tak wolno. Specjalnie stoi tyłem. Chce się przekonać, czy znowu spróbuje ucieczki. Maggie nie robi nic. Nie dlatego, że w ogóle zrezygnowała z planów wydostania się z tej przeklętej piwnicy. Rozumie, że jest od niej silniejszy i szybszy. Jeśli chce go pokonać, musi mieć plan. Musi być od niego sprytniejsza. Pan Budzik zamyka drzwi i dopiero wtedy do niej wraca. Jego ruchy wydają się być teraz naturalniejsze, jakby jej bierność przynosiła mu jakąś ulgę. Zasiada po drugiej stronie stołu. Wykonuje dłonią gest, jakby zapraszał ją do siebie. Maggie podnosi się z materaca. Robi to ostrożnie, opierając się jedną ręką o ścianę. Od ciosu, który otrzymała podczas ostatniej próby ucieczki, ciągle kręci jej się w głowie. On to widzi. Podnosi się, jakby chciał jej pomóc, ale ona powstrzymuje go ruchem ręki. Nie mogłaby znieść jego dotyku. Sama myśl, że chwyciłby ją za ramię, że poczułaby jego grube paluchy na swojej skórze, sprawia, że chce się jej wymiotować.
2: Już dobrze.
1: Podchodzi do stołu.
3: Aspirynę ci kupiłem i do popicia coś przyniosłem.
1: Maggie zastanawia się, co teraz. Czy te tabletki to naprawdę niewinna aspiryna, czy środek usypiający? A może jakaś trucizna? Ale czuje, że nie ma wyboru. Że to kolejna próba i jeśli teraz nie weźmie tych lekarstw, to on to źle odbierze. Oczywiście ma gdzieś uczucia porywacza, ale musi być od niego sprytniejsza, powtarza sobie w myślach. Musi sprawiać wrażenie posłusznej i uległej, bo tylko wtedy może liczyć na kolejną szansę. Dlatego bierze drżącą dłonią tabletki. Popija je wodą, a właściwie tylko udaje, bo chowa tabletki pod językiem. Mają paskudny, gorzki smak. Może to naprawdę aspiryna?
3: Nie powinnaś uciekać. Ja nie chciałem ci zrobić krzywdy. Nie chciałem, żeby bolało cię tak mocno. Ale ty nie powinnaś uciekać. Za to przepraszam. Nie powinnaś uciekać. Ale przepraszam.
1: Maggie czuje, że powinna mu coś odpowiedzieć, ale jeśli tylko otworzy usta, to wypadną te dwie tabletki. Jest już na 90% przekonana, że to aspiryna, ale te 10% niepewności nie pozwalają jej ich połknąć. Mężczyzna wydaje się być skrępowany jej milczeniem.
3: Nie chcę, żeby stało ci się coś złego. Bo on ma plan. Rozumiesz? On ma plan. Tłepski facet jest.
1: Żeby potwierdzić swoje słowa, stuka się palcem w czoło. Piosenkarka zaś myśli, że nigdy nie lubiła ludzi, którzy mówią o sobie w trzeciej osobie.
3: Jeśli wszyscy będą robić to, co on chce, to będzie dobrze. Bo ten plan to precyzyjna robota. Jak zegarek. Tik, tak, tik, tak. Rozumiesz? To dobrze, to dobrze. Jak tutaj schodziłem, słyszałem, że śpiewałaś. Ładnie. Będziesz teraz śpiewać dalej.
1: W jego postawie, spojrzeniu, widzi niemą prośbę. Maggie podnosi dłoń do ust. Udaje, że kaszle, wypluwając na wpół rozpuszczone tabletki w dłoń. Myśli sobie, że nie chce tego robić, ale zaraz potem powtarza w myślach, że musi być od niego sprytniejsza.
0: To tutaj?
1: Wydaje się być zaskoczony i lekko rozczarowany, patrząc na niski blok z lat 50. na warszawskim Mokotowie.
4: Tutaj.
1: Wysiada z samochodu i bez słowa idzie w stronę klatki schodowej. Artur biegnie za nią. Edyta wie, że zachowuje się niegrzecznie, ale potrzebuje być przez chwilę arogancką Zołzą. Taką, która w pełni panuje nad sytuacją, która decyduje o tym, co się teraz wydarzy.
5: To dokąd właściwie idziemy?
4: Do Jarka Błaszkowicza.
5: Okej. A kim jest Jarek Błaszkowicz?
4: Zaraz się dowiesz.
5: Ej, ale nie tak się umawialiśmy. Jeśli potrzebowałaś tylko podwózki, to trzeba było sobie zamówić Ubera.
1: Dziennikarka wie, że pisarz ma rację. Nie może się na nim wyżywać za to, że jej życie osobiste to jest jakiś koszmar, a Łukasz z ukochanego mężczyzny zmienił się w kogoś, kogo woli unikać, żeby nie wywoływać nowej kłótni. Co nie jest łatwe, biorąc pod uwagę, że mieszkają razem.
4: Dobra. Jarek Błaszkowicz to był dziennikarz naszego radia. Pracował u nas przez jakieś 20 lat. Zajmował się głównie sprawami kryminalnymi.
5: I ma coś wspólnego ze sprawą Budzikowskich?
4: Szperałam w naszym radiowym archiwum, szukając jakiegokolwiek tropu. I znalazłam informację, że Budzikowski kontaktował się z Błaszkowiczem tuż przed swoją śmiercią. Twierdził, że ma dla niego sensacyjny materiał.
5: Na jaki temat?
4: No tego właśnie nie wiem. Bo do spotkania Błaszkowicza z Budzikowskim nigdy nie doszło.
5: Dlaczego?
4: Tego się chcę dzisiaj dowiedzieć.
1: Teraz razem podchodzą do klatki schodowej. Edyta wybiera numer na domofonie.
5: Może nikogo nie ma?
6: Kto tam?
4: Dzień dobry. Jestem dziennikarką Radia Z. Chciałam z panem porozmawiać o sprawie Budzikowskich.
6: Nie ma o czym rozmawiać.
5: I co teraz?
1: Nagle drzwi otwierają się. Z klatki schodowej wychodzi starsza kobieta. Edyta i Artur chcą się wślizgnąć do środka, ale kobieta zastępuje im drogę.
7: A państwo do kogo?
5: Ulotki.
7: Ulotki? Jakie ulotki?
5: Z rabatami.
7: A, to proszę.
1: Wchodzą do chłodnego wnętrza klatki schodowej. Wbiegają na drugie piętro i odnajdują właściwe drzwi. Otwiera im mężczyzna, wyglądający na około 60 lat. Ma długie, sięgające do ramion siwe włosy i kozią bródkę. Nosi czarną koszulę na ramionczkach z logo heavy metalowego zespołu i szare dresowe spodnie.
6: Co jest?
4: Jestem z Zetki. Chciałam porozmawiać o Budzikowskich.
6: Uparci jesteście. Nie ma o czym gadać.
4: Chodzi o tę piosenkarkę, Megi.
6: Te, co ją porwali?
4: Tak.
6: No to wchodźcie.
1: Gabinet Ornowskiego to prostokątne, dość wąskie pomieszczenie o przeszklonych drzwiach. Dlatego dobrze widzi zbierających się po drugiej stronie ludzi. Są tam reporterzy, serwisanci, wydawcy. Dział sportowy i ekonomiczny, marketing, dziewczyny, które zajmują się konkursami, chłopacy od IT i realizatorzy. Są tam ludzie prowadzący pasmo poranne, popołudniowe czy wieczorne. Cała radiowa załoga. Niektórzy pracują tutaj od niedawna. Inni odchodzili i wracali już kilka razy. Są też tacy, którzy byli tutaj cały czas i nigdzie się nie wybierają. Wszyscy oni są dla Ornowskiego jak rodzina. A teraz wszyscy oni czekają na to, co im powie. Problem polega na tym, że jeszcze nie wie. Przenosi wzrok na ścianę. Niewiele ma tam ozdób. Kilka zakurzonych dziennikarskich nagród. Szczerze mówiąc, już nawet nie pamięta, od kogo je dostał, za co i kiedy. Większości z nich nawet nie odebrał. Nigdy nie lubił tych wszystkich medialnych imprez, gal i festiwali, poklepywania się po plecach. Wolał biegać z mikrofonem. Nawet głupia uliczna sonda wydawała mu się ciekawsza niż branżowy raut. Zawiesił też 3 zdjęcia ze swoich wojen. Irak i 2 razy Afganistan. Nie lubi wracać myślami do tamtych chwil, ale zauważył, że te fotografie robią wrażenie, szczególnie na młodych dziennikarzach. Zawsze dobrze podbić sobie autorytet u podwładnych. Podnosi telefon i wybiera numer.
8: Co tam?
5: No miałem pytać o to samo, a konkretnie o to, czy...
8: Mamy jakiś trop, wiesz, że nie mogę ci powiedzieć.
5: Off the record?
8: Jak off the record, to też nie mogę ci powiedzieć.
5: Czyli nie macie, szkoda.
8: Bo
5: miałem nadzieję, że mi powiesz, że już go macie, albo że to kwestia góra godziny, dwóch.
8: Powiem Powiem ci szczerze, że kiedy zobaczyłem twój numer na komórce, też miałem nadzieję, że dzwonisz do mnie z jakąś rewelacyjną informacją.
0: Na przykład?
8: No na przykład, że ten drań do was zadzwonił i postanowił się przedstawić. Albo coś takiego.
0: Niestety.
8: Robimy co w naszej mocy. Wiesz o tym?
0: My też.
1: Rozłącza się i rzuca telefon na biurko. Przymyka oczy i odchyla się na krześle do tyłu. Odwraca się, otwiera oczy i widzi w progu Beatę Lubecką.
9: Wszyscy już są, od jakiegoś czasu. Kiedy przyjdziesz?
0: Dlaczego ciebie przysłali?
9: Przecież wiesz, bo lubię zadawać trudne pytania. Idziesz?
1: Ornowski podnosi się z krzesła. Lubecka cofa się o krok i otwiera przed nim szeroko drzwi. Wszyscy patrzą na niego wyczekująco. Ornowski myśli, że są chwile, kiedy tęskni za wojną.
10: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już w poniedziałek po drugiej w Radiu Z.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Darek Klimczak, zapraszam. 26. tytuł w karierze Igi Świątek. Nasza zawodniczka dzisiaj w dwóch szybkich setach pokonała reprezentantkę Kazachstanu, Jelenę Rybakinę. Było 6-2 i 6-3, a spotkanie trwało godzinę 15 minut. Ta wygrana dużo dla mnie znaczy, bo ostatnie miesiące nie były łatwe. Zachowałam koncentrację, kontynuowałam ciężką pracę, mimo opinii, jakie pojawiały się na mój temat w internecie. Cieszę się, że rzeczywistość jest inna, podkreślała po meczu Świątek. Zwycięstwo to daje awans na piąte miejsce w rankingu tenisistek. Teraz Polka szybko musi się przenieść do Cincinnati, gdzie już się gra, a nasza reprezentantka broni tam tytułu. Zacznie od drugiej rundy. Polska znalazła się na liście krajów europejskich Starlink Roam. SpaceX odpowiada Krzysztofowi Gawkowskiemu. Jak podaje wicepremier i minister cyfryzacji, firma nie będzie traktować polskich klientów gorzej niż tych w innych krajach europejskich. Deklaracja, którą otrzymał Gawkowski, ma być jasna. Polska zostanie włączona do wewnątrzeuropejskiego obszaru podróży Starlink Roam. Polscy klienci nie będą objęci żadnymi nowymi ograniczeniami. Pakiet CPN wraca, ale w ograniczonej formie. Obniżony ma zostać VAT. Dzięki temu ceny paliw przy dystrybutorach mają spaść do nawet złotówkę za litr. Pakiet CPN zacznie jednak obowiązywać dopiero od poniedziałku, czyli już po najbliższym weekendzie, który dla sporej części osób będzie weekendem przedłużonym, bo pracodawcy w wielu przypadkach oddają wolny piątek za święto przypadające w sobotę. Ci kierowcy muszą się niestety liczyć z wizją podwyżek na stacjach, mówi Radiu Z Dorota Gudaś z BM Reflex.
1: Diametralnie zmieniła się sytuacja w tym tygodniu, bowiem ceny paliw w hurcie rosły, rosła także ropa, no bo jak wiemy, cieśnina Ormus w dalszym ciągu pozostaje zamknięta, także weekend przed nami może się okazać, że te ceny paliw na stacjach mogą zacząć rosnąć.
0: Zdaniem ekspertów cena litra benzyny może wzrosnąć średnio o 15 groszy, litr oleju napędowego może pójść w górę średnio o 25. Większa liczba patroli to nie tylko na drodze. Policja intensywnie przygotowuje się także do tego długiego, dłuższego weekendu. Prosimy o czujność, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Piotrem Gawrońskim Andrzej Fiołek, rzecznik policji.
2: Są reakcje osób, które widzą osobę, która jedzie tak zwanym wężykiem. To jest bardzo ważne, że jest ta reakcja. Tak samo nad wodą, jeżeli widzimy coś podejrzanego, dzwońmy na numer alarmowy.
3: Jakie wykroczenia najczęściej ten długi weekend ludzie popełniają?
2: Standardowo jest to prędkość. Dochodzi do mniejszej ilości może zdarzeń typu kolizje, ale jeżeli już dojdzie do czegoś poważniejszego, do wypadku, to skutki tych wypadków są bardziej dolegliwe.
0: Wzmożone kontrole będą dzisiaj oraz w niedzielę. W życie wchodzą nowe przepisy dla branży motoryzacyjnej, wśród nich materiały z recyklingu używane przy produkcji samochodów, czyli obowiązek udowodnienia, że pojazd nadaje się do jazdy przy sprzedaży. Mamy 2 lata na przygotowanie się do zmian. Ich szczegóły zna reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Na razie branża ma przy produkcji samochodów używać materiałów z recyklingu do plastikowych części. Na początek w 15%, ale w przyszłości będzie też chodzić o elementy stalowe czy aluminiowe. Do tego producenci będą musieli sami zadbać o te samochody, które już nie nadają się do dalszej jazdy, organizować punkty zbiórki i przetwarzania części, co ma też ograniczyć szarą strefę i problem z nielegalnym złomowaniem pojazdów. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Przy sprzedaży używanych aut nie ma większych zmian, wystarczy dowód z badania technicznego. Zamieszki pseudokibiców w centrum Zabrza, doszło do nich w środę wieczorem przed jedną z restauracji. W lokalu byli kibice węgierskiego Ferencvaros, którzy przyjechali do Polski na mecz z Górnikiem Zabrze. Przed restauracją pojawiła się grupa miejscowych pseudokibiców i doszło do konfrontacji. O tym, co się dokładnie wydarzyło, teraz nasz reporter Szymon Kastelik.
5: Kilkudziesięciu zamaskowanych kiboli próbowało wedrzeć się do restauracji, gdzie zabarykadowali się Węgrzy. W stronę lokalu poleciały przedmioty, wybito szybę i użyto gazu pieprzowego.
6: Ucierpiał jeden z obywateli Węgier, który podczas ucieczki, próbując przeskoczyć przez ogrodzenie, niefortunnie upadł i doznał złamania nogi.
5: Mówi młodszy aspirant Sebastian Biok z policji w Zabrzu. Napastnicy uciekli, a policja przesłuchała 10 węgierskich kibiców. Żaden nie złożył jednak zawiadomienia. Policjanci nadal szukają uczestników zajścia. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Właściciel restauracji szacuje straty, a na boisku Górnik zremisował z Ferencvarosem 1-1. Taki wynik oznacza, że Zabrzanie odpadli z Ligi Europy i teraz zagrają w Lidze Konferencji za AS Monaco. Trwa śledztwo prokuratury po wypadku w łódzkim akwaparku i śmierci 7-latka, który tonął w czasie kursu pływania. Później lekarze przez 2 tygodnie walczyli o jego życie. Ostatecznie tę walkę przegrali. Na razie nikt w tej sprawie jeszcze nie usłyszał zarzutów, ale prokuratura chce teraz prowadzić śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Do tej pory było prowadzone w sprawie zagrożenia dla życia i zdrowia podopiecznego. Zdaniem śledczych, co najmniej 2 ratowników było na pozycjach, z których było widać znaleźć miejsce wypadku. Te ustalenia będą kluczowe dla całej sprawy, ocenia adwokat Piotr Paduszyński.
7: Jeżeli ich usytuowanie na terenie basenu było takie, że tych miejsc nie widzieli, to organizator opieki w zakresie ratownictwa wodnego poniesie taką samą odpowiedzialność, ponieważ to jego zadaniem było tak ustawić miejsca przebywania ratowników, żeby widzieli.
0: Śledczy planują eksperyment procesowy. Ten będzie możliwy jednak dopiero w połowie września. To dlatego, że ten konkretny basen w akwaparku, w którym tonął 7-latek, jest w tej chwili remontowany. Minął kolejny dzień ataków Rosji na Ukrainę. Dwie osoby zginęły po tym, jak dron kamikadze uderzył w pociąg niedaleko Odessy. Składem podróżowało ponad 300 osób. Na miejscu zginęli maszynista i jego pomocnik. Pozostali pasażerowie zostali ewakuowani. O szczegółach teraz reporter Radia Z Miłosz Gocowski.
8: Rosyjski dron uderzył centralnie w lokomotywę stojącą na stacji. Maszyna została doszczętnie zniszczona. Dwie przebywające w środku osoby zginęły na miejscu. Do ataku doszło w kilka minut po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego, dlatego wszyscy pasażerowie byli jeszcze w środku. Pociąg stanął w ogniu, jednak jak podkreślają służby, na szczęście nikt z pasażerów nie odniósł większych obrażeń. To kolejny już atak na pociąg cywilny w tym miesiącu.
0: Gdy Rosja atakuje takie pociągi, włącza się alarm i składy się zatrzymują, a wszyscy podróżni muszą wyjść na zewnątrz. Zostańmy w Ukrainie. Kraj ten niemal stracił zdolność eksportu swojego zboża drogą morską. W ostatnich tygodniach Rosja przeprowadziła ataki na porty nad Morzem Czarnym i statki na morzu. Ukraina poprosiła więc o pomoc w tranzycie, między innymi Polskę. Nasi rolnicy boją się, że ukraińskie zboże zaleje nasz rynek. Reporter Radia Z Marcin Frydrich teraz o tym, jakie jest stanowisko polskiego rządu.
9: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że rząd nie dopuści do sytuacji, w której miliony ton zboża w niekontrolowany sposób zaleją polski rynek. Nadal obowiązuje rozporządzenie wprowadzające embargo na wwóz do Polski ukraińskiej pszenicy, kukurydzy i rzepaku.
10: Nie ma takiej możliwości, żeby powtórzył się rok 2022-2023, kiedy nasi poprzednicy wpuścili miliony ton zboża do Polski.
9: Ukraina zwróciła się też do Komisji Europejskiej z prośbą o 220 milionów euro pomocy dla swoich rolników. Marcin Frydrich, Radio Z.
0: Ukraina rozmawia też z Mołdawią, Rumunią, Słowacją oraz Węgrami.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
12: Dzień dobry, z nami jest Miłosz Motyka, minister energii, pełen energii z PSL-u. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: I krótkie pytanie na początek. Czy Polskę stać na kolejny program obniżki cen paliw, tak czy nie?
13: Ta decyzja rozstrzygnie się w ciągu najbliższych dni. Robimy wszystko, by tak.
12: Czyli na razie nie. Oczywiście sonda na radioz.pl. Możecie głosować, więc drodzy słuchacze i internauci, czekamy na wasze głosy. Bardzo jestem ciekawa, jaka będzie odpowiedź. No ale muszę pan przyznać, że ceny paliw przyprawiają ból głowy. No i kiedy ewentualnie miałby wrócić ten program?
13: Myślę, że ta decyzja zapadnie w tym tygodniu, czyli w ciągu najbliższych dni.
12: Ale dlaczego generalnie, skąd te wahania?
13: Dwóch powodów. Pierwszą jest właśnie kwestia budżetu i...
12: Nie spina się.
13: Nie. My od początku deklarowaliśmy w momencie wprowadzenia pakietu CPN w marcu, że podatek od nadmiarowych zysków, który był częścią pakietu CPN, tam były obniżki podatków, cena maksymalna oraz właśnie ten podatek, będzie finansował właściwie cały ten program. I niestety decyzja pana prezydenta o wysłaniu tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, de facto zablokowanie jej.
12: Czyli pan prezydent jest winien.
13: Tak. W zakresie finansowania tego programu jak najbardziej jest winien.
12: No, ale pałac prezydencki sugerował, że należałoby obniżyć marże, należałoby obniżyć podatki, którymi obłożone jest paliwo, no i że to rozwiąże sprawę.
13: No, ale na to trzeba mieć finansowanie. Ja cały czas mówię o powodach, o których pani redaktor, od których rozpoczęła rozmowę, więc tych środków nie ma w budżecie ze względu na decyzję pana prezydenta. Dziwną decyzję, bo takie rozwiązania dotyczące właśnie podatku od nadmiarowych zysków były przyjmowane przez większość parlamentarną w poprzednich kadencjach zarządów PiS-u i nie budziły żadnych wątpliwości. Były...
12: A może po prostu źle rządzicie? Że nie umierzecie, bo może nie potraficie rządzić finansami. No to może stąd wynika.
13: Nie, to w drugim kroku, jeżeli chodzi o wydatki, to one są oczywiście rekordowe, jeżeli chodzi o obronność, jeżeli chodzi o edukację, jeżeli chodzi o infrastrukturę, jeżeli chodzi o drogi, czy jeżeli chodzi o chociażby kwestie zdrowia także. I druga rzecz, tak, to jest sytuacja na rynkach, ona ma bezpośredni wpływ na to, natomiast jak się kształtują ceny, natomiast dajmy sobie z panem ministrem Domańskim jeszcze trochę czasu, nie przesądzam.
12: Gracie na zwłokę.
13: Nie gramy na zwłokę, no bo ta decyzja tak. I tak zapadnie.
12: Więc ale podobno, tak, że radzi się w rządzie i że jest więcej sceptyków, żeby jednak tych cen paliw nie obniżać ponownie.
13: nie słyszałem takich dyskusji.
12: Nie? Ja nie było żadnej nic? Zero wczoraj nul? Absolutnie żadnej dyskusji?
13: Byli sceptycy.
12: Czyli wszyscy są za, żeby powrócić do CPN-u, tak? Ceny paliw niżej.
13: Przede wszystkim kierowcy są za.
12: Kierowcy
13: bardzo istotne. Natomiast muszą pamiętać, muszą wiedzieć, że te środki, gdyby trafiły do budżetu, już by były przekazane na obniżkę cen paliw, czyli na VAT niższy, czyli na cenę maksymalną, która gwarantowałaby, że koncerny by sobie tego po prostu nie odbiły. Nie było żadnego merytorycznego uzasadnienia na takie decyzje pana prezydenta. To była czysto złośliwa polityczna decyzja blokująca działanie rządu, ale zrobimy wszystko z panem ministrem Domańskim, by
12: ale co można zrobić w tym poradzić. Gdzie znaleźć te pieniądze w takim razie?
13: To jest właśnie to zadanie, które stoi przed panem ministrem
12: Domańskim.
13: Czyli
12: będzie kreatywna księgowość?
13: Nie będzie kreatywnej księgowości, natomiast może są wydatki, które nie zostały rozdysponowane w takiej wysokości, może są dodatkowe źródła finansów. Budżet państwa pewnie ostatnie lata pokazały, że był bardzo dobrze realizowany, więc ale ta dyskusja jest, jesteśmy w trakcie tej dyskusji, decyzja jest przed nami, zrobimy wszystko, by finał był pozytywny, ale przyczyny tej decyzji to jest oczywiście i jej zwłoki, niestety działanie pana prezydenta. Dziwię się, że taką decyzję...
12: Mówił pan po raz trzeci, że to wszystko wina prezydenta. Teraz wracając do tego.
13: Bo to jest 5 miliardów złotych, pani redaktor. Za
12: 5 miliardów złotych. Zakładając, że CPN by powrócił ten plan, że ceny paliw niżej, to od kiedy to miałoby nastąpić?
13: Zgodnie z deklaracją pana premiera na ostatnie 2 tygodnie. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to na pewno, jeżeli chodzi o jego zakres.
12: A na jak
13: w pierwszym
12: długo?
13: Kroku, na 2 tygodnie, myślę.
12: Mhm. Tylko?
13: Ze względu na różne czynniki, ale także to, jak kształtują się wpływy do budżetu. Niestety, nie chcę wracać po raz kolejny do tej kwestii, której poruszyliśmy wcześniej, ale obniżka VAT-u myślę, że jest taką, którą jako Ministerstwo Energii byśmy rekomendowali w pierwszym kroku. Powiązana oczywiście z ceną maksymalną.
12: Czyli najpierw obniżka VAT-u. Dobrze, pytanie słuchacza, nie coś złośliwe. Maciej, gdzie i kiedy pan widział diesla za 5,19? Nie,
13: benzyna 95 była poniżej 5,19 w grudniu 2025 roku.
12: Ale wie pan, dlaczego to jest zobowiązanie, że przed wyborami Donald Tusk, teraz pan premier, mówił, że właściwie no, jak on zacznie rządzić, to 5,19 to będzie po prostu normą. No i co?
13: Mówił to w 2022 roku pod kątem tego, jak wówczas Prawo i Sprawiedliwość rządziło, gdyby przyjąć taki mechanizm, który my wówczas przyjmowaliśmy w stosunku do tamtych cen, to cena by tyle wynosiła. Zresztą po obniżce podatków, po obniżce VAT-u i po obniżce akcyzy, ta cena bardzo mocno spadła poniżej 6 zł, jeżeli chodzi o benzynę 95 w tym roku. Natomiast dzisiaj jest to trudne ze względu na sytuację na rynkach. No i tutaj przyczyn nie należy szukać w Polsce, tylko niestety w rejonie Bliskiego Wschodu.
12: No dobrze, czyli na początek ewentualnie wchodzi w grę obniżka VAT-u, tak?
13: Tak.
12: Do ilu?
13: No, do wartości najniższej możliwej, takiej, która
12: czyli
13: miała miejsce.
12: 8%, tak?
13: Tak, poprzednio. To bym rekomendował i w zakresie kolejnym, jeżeli chodzi o rozwiązania, bo pani redaktor też mówiła, co w przyszłości, jak kwestia finansów publicznych, to na pewno podatek od nadmiarowych zysków powinien być analizowany przez nas. Jeszcze raz podchodzimy do tej kwestii.
12: Ale to znaczy będzie kolejne podejście do podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych?
13: Nie rozumiemy tej decyzji pana prezydenta i zgadzam się z panem prezydentem Trumpem, który stwierdził, że w sytuacji kryzysów energetycznych różnymi działaniami przedsiębiorstwa energetyczne na różnych polach generują nadzwyczajne zyski kosztem obywateli, którzy generują nadzwyczajne niestety swoich portfeli straty. I to jest nie tylko kwestia rynku ropy, ale także rynku gazu i jako ministerstwo analizujemy sytuację pod kątem tego, jak te zyski dzisiaj się kształtują w ramach tych przedsiębiorstw, jeżeli one zostały, i powtarzam cały czas, nadmiarowe, nie te, które im zablokują finansowanie, tylko nadmiarowe, czyli powyżej 20% więcej niż w roku poprzednim, to wtedy uważam, że warto podejść do tej kwestii jeszcze raz, uwzględniając pewnie niektóre zniuansowane kwestie, które podniósł pan prezydent w swojej decyzji.
12: A to w takim razie kiedy będzie to kolejne podejście? Kiedy będzie kolejny projekt?
13: To wtedy, no myślę, że na jesieni, pani redaktor, i dzisiaj te analizy już trwają w Ministerstwie Energii.
12: I co, będzie taki scenariusz jak z kryptowalutami, że ciągle będziecie powtarzać
13: nie,
12: ten sam
13: będziemy,
12: projekt?
13: Właśnie nie będziemy powtarzali tego samego projektu, dlatego inaczej podchodzimy do tej kwestii, ale decyzja, którą podjął pan prezydent, on nie zawetował tej ustawy. Tylko ją odesłał do Trybunału. To jest niestety trochę takie umycie rąk, jak Piłat. I, bo sam blokuje ten Trybunał. Jest niewłaściwy.
12: No tak, ale de facto rozumiem, że skutkuje to tym, że nie można z tym dalej nic zrobić, tak?
13: Tak, ale takie podatki, windfall tax, podatki od nadmiarowych zysków, były przyjmowane też przez naszych poprzedników, a my wówczas za tym rozwiązaniem głosowaliśmy.
12: No dobrze, ale obniżenie, otoczenie prezydent sugerowało, że zamiast wprowadzać nowy podatek właśnie od nadmiarowych zysków, to rząd powinien zdecydować właśnie o obniżeniu stawek VAT i akcyzy na paliwa.
13: Ale z czego? Właśnie z tego źródła, o którym mówimy, o którym mówiliśmy w marcu, i pan prezydent nie powinien być zaskoczony tym, że z podatku od nadmiarowych zysków się takie świadczenia czy obniżki finansuje w 2022, w 2023 roku. Poprzedni rząd robił dokładnie to samo na obniżkę cen energii, na mrożenie cen de facto, na fundusz wypłaty różnicy ceny. Przyjmowano środki z podatku windfall tax od koncernów energetycznych.
12: Aż 70% badanych oczekuje od rządu działań, które doprowadzą do obniżenia cen paliw. To jest

0: zgodnie z deklaracją. No to tutaj budżet państwa, już nie chcę powtarzać tego, że nie jest z gumy, ale ma własne ograniczenia. No przecież nie chcemy działać
1: prawo. Ale wie pan, że paliwo również, że tak powiem, podbija
0: koszty. Ma wszystko, ale to
1: tak, i już ceny w sklepach, to widać generalnie, że ceny podstawowych produktów w sklepach wzrosły w lipcu o prawie 2% w stosunku do tego, co było przed rokiem.
0: Widzimy to pod kątem właśnie tego, jak zadziałał pakiet CPN, jak obniżył inflację w stosunku do tych państw, które są w naszym regionie szczególnie. To jest widoczne, że ta różnica była znaczna i tak, taki wpływ jest i to myślę potwierdza, że gdybyśmy mieli środki na ten program, to byśmy go przedłużyli. Nie było potrzeby blokady podatku od nadmiarowych zysków, to ten program już by działał. Już by działał.
1: Kiedy te pieniądze znajdziecie teraz, skoro pan mówi, że no, niespecjalnie was na to stać?
0: Proszę być cierpliwym i zaufać panu ministrowi Domańskiemu.
1: Zresztą cytowałam tutaj wyniki sondażu.
0: Ale nikt nie działa wbrew logice i wszyscy wiemy, że będziemy robili wszystko, żeby te środki znaleźć, bo przykro zaskoczyła nas decyzja pana prezydenta, powiem szczerze, i lobbying koncernów zagranicznych okazał się silniejszy w tej sprawie. Źle się stało.
1: A jaki to, że tam koncern zagraniczny lobbował pana prezydenta?
0: Przecież to nie ulega żadnej wątpliwości, że koncerny mogą się dzisiaj z tego cieszyć, że koncerny robiły, no to jest naturalna praktyka. W wielu momentach część nieoficjalnie, część oficjalnie krytykowała podatek od nadmiarowych zysków. Słyszeliśmy to zresztą na posiedzeniu komisji. Natomiast
1: od kogo?
0: Od przedstawicieli branży. Mhm. Natomiast to jest absolutnie naturalne, przecież nikt nie chciałby być obłożony podatkiem od nadmiarowych zysków, natomiast na pewno będziemy sprawdzać i pytać o kwestię tego, jak to się przełożyło na decyzję pana prezydenta, ile takich spotkań było. Uważam, że to powinno zostać wyjaśnione, bo nie było żadnego merytorycznego uzasadnienia.
1: Ale jak chcecie go zapytać?
0: No będziemy oczekiwali od pana prezydenta deklaracji, dlaczego ugiął się pod tym stanowiskiem, które było wówczas wygłaszane w tak jasny sposób przez koncernów i ich doradców, a nie słucha głosu kierowców.
1: Czy Polskę stać na kolejny program obniżki cen paliw? Tak, odpowiedziało 44%, nie 56%.
0: Widzi pani redaktor?
1: No. Jak widać, część naszych słuchaczy, internautów, no ma na ten pogląd, no, znaczy na tę sprawę taki, a nie inny pogląd i zdaje sobie sprawę, że są pewne jednak ograniczenia. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Pan minister Motyka też z nami zostanie, no i skomentuje te wyniki, no pewnie się ucieszy z tego.
0: Nie.
1: Jak sądzę. Nie? Nie. No to w takim razie zapraszam już teraz do części internetowej.
2: To jest gość Radia Z.
1: No nie 56% odpowiedziało.
0: Jak pani redaktor wie, To nie jest tak, że pan prezydent nam coś politycznie sprezentował. Możemy przerzucić winę. Znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby tę ustawę podpisał. Nawet w trybie kontroli następczej skierował ją do Trybunału, byśmy mogli te środki ściągnąć i wydatkować na pakiet CPN. To by było lepsze rozwiązanie.
1: Że nie można żerować czegoś, co jest jakby działaniem wstecznym. No.
0: Pani redaktor, a jak można podatek od nadmiarowych zysków antycypować na miesiące, lata do przodu? Przecież nikt z nas nie wiedział w lutym, że na początku tego miesiąca, że pod koniec dojdzie do takiego kryzysu, który w taki sposób wywinduje ceny. Więc podatek od nadmiarowych zysków zawsze był w zakresie pewnego czasu od zysków, które zostały wygenerowane. Tak też było w przeszłości w Polsce. Tak też jest w innych państwach. Ten zarzut odrzucam po prostu. Taka jest praktyka. Będziemy pracowali nad rozwiązaniem, które ograniczy te zyski, bo ja się po prostu nie zgadzam, żeby w takiej sytuacji, kiedy każdy kierowca płaci więcej, koncerny cieszyły się z zysków. Widzimy to po konferencjach wynikowych na różnym etapie swojej działalności. Nie przeznaczało tych zysków na obniżkę cen.
1: Wojciech pyta, czy pan premier, mówiąc o obniżce cen paliw pod koniec sierpnia, aby ulżyć wracającym z wakacji, czy ma nas za, tutaj mocne sformułowanie, za idiotów, czy jest tak odrealniony, że myśli, że ludzie wyjeżdżają na wakacje w czerwcu i wracają pod koniec sierpnia? Nie. Do tego czasu część ludzi już zdążyła wyjechać i wrócić z wakacji 3 razy. No.
0: To prawda, natomiast pan prezydent...
1: Premier, bo to jest pytanie od premiera.
0: Tak, ale mówię tutaj o tym, że wracam do poprzedniego wątku. Wtedy ten program działałby, gdyby nie ta decyzja na całe wakacje. Ta decyzja, o której pani redaktor mówi, na te 2 tygodnie, do której odnosi się słuchacz, wynika z ograniczeń finansowych. Ale to przecież nie jest tak, że pan premier nie wie, kiedy ludzie wracają. Tylko widzimy, kiedy jest największy ruch, kiedy te powroty są największe, kiedy

0: tych wyjazdów jest najwięcej. Należało oczywiście odpowiedni czas wybrać ze względu na te ograniczenia, które też widzą nasi rodacy w sądzie.
1: Politycy PiS-u, Prawa i Sprawiedliwości, opozycji rozpoczynają kontrolę w państwowych instytucjach, spółkach i chcą się dowiedzieć na przykład, dlaczego to, skoro ceny hurtowe spadają paliw, to dlaczego temu nie towarzyszą obniżki na stacjach właśnie?
0: Towarzyszą, panie
1: redaktor. Przy dystrybutorach.
0: To jest też element presji, którą powinny czuć koncerny paliwowe, szczególnie jeżeli chodzi o koncern Orlen, i ta presja jest ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych, które pełni nadzór. Jeżeli chodzi o ceny detaliczne, jak panie redaktor i posłowie PiS-u sprawdziliby w ciągu ostatnich dni, w stosunku do tygodnia poprzedniego, one są obniżane tak, moim zdaniem powinny być znacznie niższe jeszcze i myślę, że te najbliższe dni powinny to odzwierciedlać, ale kolejny wątek, ja go nie neguję, natomiast uważam, że należy tę sprawę jakoś podjąć, tak jak podejmowały to inne państwa. Gdy dochodzi do wzrostu cen na rynkach, koncerny bardzo szybko na to reagują, nawet gdy nie zakupują tego paliwa jeszcze po nowych cenach, już podnoszą ceny, przygotowując się do przyszłości.
1: Antycypują.
0: One tak. Natomiast gdy dochodzi do spadku cen na rynkach, dość wolno to schodzi. To jest ten element rakiety i pióra. Natomiast niewykluczone, że należy było ustawowo podejść do tej kwestii tak, by te podwyżki też były w jakiś sposób ograniczone. Na przykład nasi zachodni sąsiedzi ograniczyli możliwość podnoszenia tych cen pod kątem ich liczby w dniu czy w tygodniu. W Unii Europejskiej różne modele są podejmowane. Ja nie wykluczam tutaj też takiego działania.
1: Mamy ciąg dalsze afery z pieniędzmi dla Powodzian na Dolnym Śląsku. Anna Konieczyńska została zawieszona już w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Nie wyrzucona, zawieszona, ale została wczoraj też odwołana z funkcji wiceprezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Ta instytucja przyznała też maksymalną pożyczkę dla firmy pani wiceprezes, byłej już. Maksymalną pożyczkę w wysokości 200 tysięcy złotych na odbudowę czy też naprawę po powodzi. Tyle, że no, jak pokazywały zdjęcia satelitarne i dane Straży Pożarnej, no akurat na tych terenach no, wielkiej wody nie było. No i to pana zdaniem już zamyka sprawę? Właściwa decyzja?
0: Sprawę zamknie praca służb.
1: A co pan powie koalicjantom?
0: Słucham?
1: A co pan powie koalicjantom, Koalicji Obywatelskiej?
0: Ale no, też nie jest tak, że myślę, ci, którzy moi koledzy w rządzie nadzorowali tę sprawę. Natomiast ja wiem, co i ja słyszę, co oni mówią.
1: Minister Kierwiński przecież był odpowiedzialny za to, żeby pomagać ludziom po powodzi.
0: Tak. No i panie redaktor, to jak te środki były przekazywane, myślę, że widać też w rejonie Dolnego Śląska. Wielu
1: ludzie się skarżą, że dostawali po prostu ochłapy. A tutaj proszę bardzo, no, mąż pani prezes dostaje maksymalną pożyczkę w wysokości 200 tysięcy. I pani prezes jeszcze mówi, że o tym nic nie wiedziała.
0: I tak nie powinno
1: była pani
0: być. I tak nie powinno być, ale tutaj pani redaktor pytała o koalicjantów. Mhm. Oni zachowują się w tej sprawie jednoznacznie krytycznie wobec tej postawy, ale też służby prowadzą w tej kwestii kontrolę i liczę, że jeżeli zostaną nieprawidłowości wykazane, to tą sprawą będzie zajmowała także prokuratura. I tutaj nie ma innej drogi.
1: Zastanawiające jest to, że CBA zajmuje się sprawą od końca kwietnia, a sprawa dopiero teraz ujrzała światło dzienne dzięki doniesieniom Wirtualnej Polski i dlatego zostały podjęte takie, a nie inne kroki. A do tej pory, przez te kilka miesięcy, w sumie nie działo się nic, a sprawa się już toczyła. Była pani prezes, mówi tak, wiceprezes, nie ma w sobie nic do zarzucenia. Jej zdaniem to odwołanie wzięło się z nagonki medialnej, a ona sama się stała ofiarą polityczną. I do pana trafia taka argumentacja?
0: Nie, po prostu nie. I pani prezes, która
1: przekazuje... Wiceprezes, tak, była.
0: No ale no, tytularnie tak, wiceprezes tak. Przekazuje dotacje dla swojego sąsiada, to myślę, że powinna sama w sobie czuć niewłaściwą decyzję, którą podjęła i dziwię się, że nie ma jeszcze tej refleksji.
1: Tak? Stwierdziła,
0: bardzo,
1: że nie...
0: bardzo jednoznacznie.
1: Tutaj powołuje się na doniesienia innych mediów. Stwierdziła, że nie pamięta, czy pomagała mężowi, właśnie, którego firma otrzymała wsparcie dla powodzi w wysokości 200 tysięcy złotych. Być może mąż coś pytał, ale chyba z tego, co pamiętam, to rozmawiał, nie wiem, z księgową, różnymi osobami. No. Deklarowała też, że nie pomagała sąsiadom w wypełnianiu wniosków. No może wypełnianiu wniosków? No rzeczywiście nie. No. No, sprawa jest bulwersująca, jakby
0: z
1: nie patrzeć.
0: Z punktu widzenia etycznego, z punktu widzenia moralnego w życiu.
1: A to jakoś wpłynie na notowania całego rządu i całej koalicji?
0: Mam nadzieję, że nie. Natomiast tutaj, jeżeli ma nie wpłynąć, to tylko dlatego, że ta reakcja powinna być zdecydowana i na to liczę.
1: Ale jest zdecydowana rzeczywiście, bo czy nie jest tak, że gdyby nie od sprawie napisała Wirtualna Polska, to nic by się nie wydarzyło? Nie byłoby żadnych konsekwencji.
0: Kontrola była prowadzona wcześniej przed
1: artykułem. No ale co, były jakieś konsekwencje? Nie.
0: To już pytanie do służb, czy będą?
1: Dobrze. Rząd przyjął przepisy, które mają pomóc właścicielom domów jednorodzinnych poszkodowanych w programie Czyste Powietrze przez nieuczciwych wykonawców, że mogliby po prostu odzyskać, odrobić te straty. Jak to ma pomóc generalnie takim ludziom?
0: To ma przenieść odpowiedzialność z tych, którzy nigdy na niej nigdy takiej odpowiedzialności nie powinni ponosić, na część budżet państwa i oczywiście po odpowiednim dochodzeniu na tych wykonawców.
1: Ale w takim razie, że no nie wiem.
0: Panie redaktor,
1: weszłam w taki program, zostałam oszukana, tak. I co mogę zrobić w takim razie? I jak ta ustawa zostanie przyjęta? Tak? Bo na razie to jest tylko przyjęta przez rząd, potem musi być przez parlament, a potem jeszcze musi ją podpisać pan
0: prezydent. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska prowadzą w tej sprawie kontrolę i zdecydowaną większość tych przypadków już zdiagnozowały. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli takiego przypadku nie zdiagnozowały, on się
1: ale jeśli na przykład zostałam oszukana, to mam pójść do oddziału wojewódzkich ośrodków, jak to się nazywa?
0: Wojewódzkich funduszy.
1: Oddziału funduszy ochrony środowiska?
0: Tak, bo one są podmiotem tej umowy także. Bo to przez wojewódzkie fundusze się te środki dysponuje i wtedy ta procedura rusza. I te środki zostały też, jeżeli chodzi o ocenę skutków regulacji, zagwarantowane w budżecie z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
1: Czyli każda osoba, która została oszukana,
0: tam jest odpowiednia, tam jest odpowiednia ścieżka, jeżeli chodzi o... bo to musi być wykazane, że ta sytuacja była przez także oceniających, czyli przez fundusz, czyli przez służby, jako element... niewłaściwego wykonania.
1: Ale co nie zadziałało, że pojawiali się tacy nieuczciwi wykonawcy i mieli dostęp do tego programu?
0: Pani, w 2020...
1: No weryfikacja zawiodła.
0: Do 2020 później zmieniliśmy ten program. Mm-hmm. Natomiast akurat nie weryfikacja paradoksalnie, tylko liczba wniosków, która była obsługiwana przez Narodowe i Wojewódzkie Fundusze, była bardzo duża. Skala tego programu jest ogromna. Natomiast pojawiali się wykonawcy, którzy po prostu żerowali na starszych osobach. To były różne przypadki, powiem szczerze. Na przykład to było zostawienie podłączonego pieca węglowego, a gdzie elementem umowy było to, żeby otrzymać dotację tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostanie on odłączony. Wtedy kontrola Narodowego albo Wojewódzkiego Funduszu się pojawiała i wskazywała, że jest to błąd i dotacja zero-jedynkowa ze względu na regulamin tego programu powinna zostać cofnięta. No ale to przecież, umówmy się, nie... Często starsza osoba, 80-90-letnia, instalowała te urządzenia w domu lub je nie odłączała, tylko wykonawca, który najczęściej znikał. Albo którego gdzieś później dzięki działaniom służb udawało się znaleźć. Więc to jest pomoc takim ludziom.
1: Ale ten program jest wstrzymany, tak? Bo nie ma certyfikacji ze strony Komisji Europejskiej.
0: Nie, to zupełnie inna sprawa. Ten program jest zmieniany i był zmieniany już kilkukrotnie. Natomiast kwestia certyfikacji...
1: No ale są problemy z refinansowaniem przez Unię Europejską tego programu? Rozumiem, że pieniądze idą z budżetu, ale my mamy odzyskać pieniądze jako państwo z Unii Europejskiej. Tak.
0: Z programu Feniks. To jest kwestia, która jest rozstrzygana przez Ministerstwo Funduszy i Ministerstwo Klimatu. Tutaj powiem szczerze, nawet nie zgłębiałem się w szczegóły dotyczące refinansowania, natomiast jest to program, który w gigantyczny sposób zmieni jakoś powietrza oczywiście w efekcie, ale też myślenie Polaków o odnawialnych źródłach i szkoda, by takie patologiczne sytuacje i takie patologiczne przypadki, które przerzucały odpowiedzialność na zwykłych obywateli, często na tych najsłabszych, rujnowały zaufanie do tego programu.
1: Czy Polska może wyjść z programu ETS, nie wychodząc z Unii Europejskiej? ETS, czyli system handlu uprawnieniami do emisji
0: niemożliwe.
1: CO2.
0: To jest praktycznie niemożliwe, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli pani redaktor nawiązuje
1: ale
0: do projektu...
1: Ale praktycznie niemożliwe, tak? Prawie, czy w ogóle? Niemożliwe, tak?
0: Niemożliwe. Natomiast ten projekt, który przedstawiła opozycja, to jest kuriozalny. Znaczy w tym projekcie jest uzasadnieniu, co też przeanalizowali analitycy, dziennikarze i my przeanalizowaliśmy, są zawarte takie stwierdzenia w uzasadnieniu, że on jest nie do przyjęcia. Znaczy, jeżeli ktoś dzisiaj podważa w XXI wieku wpływ CO2 na ocieplenie klimatu, to znaczy, że w tej atmosferze lewituje. A to jest w projekcie PiSu. To jest totalne kuriozum. Skądinąd środki z tytułu handlu uprawnieniami też trafiają na część z nich transformację energetyczną, większa część niż zarządów PiS-u. Nie ma w tym projekcie wskazanego źródła finansowania tej transformacji dla przedsiębiorców i dla systemu, więc ja to traktuję jako projekt polityczny, który no, jest akurat naukowo kuriozalny. Znaczy, no, jeżeli ktoś dzisiaj neguje naukę, to znaczy, że nie powinien kształtować w Polsce legislacji.
1: No ale jakby nie patrzeć, to Polska ma jedne z najwyższych cen hurtowych i relatywnych energii w Europie. No musi pan przyznać, to jest
0: tak, ale
1: jasne.
0: Wpływ ETS na to ma.
1: No tak, ETS,
0: ja
1: ale też węglowa struktura miksu energetycznego, wysokie podatki dystrybucyjne, no to nie można naprawdę nic zrobić z tymi podatkami dystrybucyjnymi.
0: Opłatami dystrybucyjnymi można zrobić i robimy. Rozporządzenie taryfowe zmieniamy, natomiast zwracamy uwagę także na to, że jeżeli chodzi o ETS, to jego należy zmienić na poziomie europejskim i tu apeluję do przedstawicieli opozycji o skuteczną dyskusję, która będzie teraz w Parlamencie Europejskim na jesieni w zakresie zmieniania tego programu ETS. Co się stało, to, że ta propozycja Komisji Europejskiej moim zdaniem niewystarczająca. Mówię to bardzo zdecydowanie, ale idąca
1: kosmetyka.
0: W dobrą stronę.
1: Blackout.
0: Nie, to akurat naciśnięcie, naciśnięcie przycisku, a nie blackout. To jest propozycja, która idzie w dobrą stronę, ale niewystarczająca.
1: Co tu się dzieje teraz? Naprawdę jakaś po prostu sztuczna inteligencja wkroczyła do akcji, czy co? Obracają się kamery? No nie, jest ciekawe. Dobrze, Maciej Berek, minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, odchodzi z rządu na własne życzenie i podobno ma być kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Tego nie wiem.
1: A jeśli tak będzie, to PSL poprze taką kandydaturę?
0: Nie zastanawialiśmy się nad tym jeszcze, powiem szczerze, i nie usłyszałem ze strony pana ministra Berka deklaracji, jak zamierza kontynuować swoją karierę zawodową, ale jeżeli chodzi o pracę w rządzie, jak po tych też aspektach ustawowych, które udało nam się wspólnie przeprowadzić, oceniam go bardzo wysoko.
1: No dobrze, to odchodzi taki supervisor, prawa ręka pana ministra
0: Pana
1: premiera Tuska, no to w takim razie rozumiem, że teraz wszystko jakoś tak będzie się nie wiem, będzie wolniej się toczyło może, nie?
0: To myślę, że większa odpowiedzialność spoczywa na nas, na ministrach, by pilnować procesu legislacyjnego. Z drugiej strony mamy współpracowników pana.
1: Taki super, ale odchodzi nagle generalnie, myślę, że te doniesienia mediów są prawdziwe. No, tym bardziej, że minister sprawiedliwości mówił, że głosowanie, w którym wyłoniony zostanie kolejny kandydat na, czy też sędzia Trybunału Konstytucyjnego przez parlament, ma się odbyć we wrześniu, bo odchodzi kolejny sędzia. Więc, jak to będzie wyglądać? Generalnie, że bezpośrednio z kancelarii premiera minister przeniesie się do Trybunału Konstytucyjnego?
0: Po pierwsze, doskonały prawnik i konstytucjonalista. Nie wiem, czy do Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj powiem szczerze i ja, jeżeli chodzi o doniesienia mediów, jestem dość ostrożny. Natomiast bardzo wysoko oceniam pracę i specjaliści powinni trafiać w najlepsze miejsca. Jeżeli cały czas mówię, nie wiem, czy Trybunał Konstytucyjny, czy inne miejsce, ale do jakichkolwiek innych najważniejszych funkcji w państwie Maciej Berek jest przygotowany bardzo dobrze.
1: No ale to jest jednak zadziwiające, gdyby to miał być.
0: Panie redaktorze,
1: Lewica już mówi, że w razie czego to ona takiej kandydatury nie poprze, to tak nie może być. No przecież to chyba nie tak miało wyglądać odpolitycznianie Trybunału Konstytucyjnego.
0: Lewica, ja tej deklaracji nie słyszałem, ale w ogóle jeżeli chodzi o kwestię rządu i na rządzie nie było rozmowy o przyszłości pana ministra Berka, więc trudno mi się odnosić do aspektów, które są doniesieniami medialnymi.
1: Maciej pyta. Donald Tusk nazwał Macieja Berka swoją prawą ręką. Teraz Berek ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, powołuje się na media. To jak jako prawa ręka chyba będzie dopilnował zamachu stanu i obalenie prezydenta z urzędu prezydenta przez Trybunał?
0: Ja
1: czy zagłosuje pan za takim niezależnym sędzią?
0: Ja cały czas powtarzam, nie wiadomo, bo nie rozmawialiśmy o tym na rządzie, natomiast jeżeli chodzi o kompetencje, jeżeli chodzi o doświadczenie, jeżeli chodzi o praktykę pana ministra Berka, to jest to absolutny specjalista.
1: Czyli szkoda, że odchodzi.
0: Z rządu? Szkoda.
1: No to taki specjalista, prawa ręka i tutaj nagle...
0: Wie pani redaktor, ale to... Nie, ale to tak, to różni ministrowie różnie kształtują swoją karierę i życzę im jak najlepiej, ale z punktu widzenia naszych resortów, ministrów, Maciej Berek absolutnie gigantycznym wsparciem i bardzo dobrze koordynował nadzór wprowadzenia polityki rządu.
1: No, następczynie już jest, zobaczymy, a Mateusz Szpytma, czasami mam problem z wymówieniem tego nazwiska, Szpytma, nie został prezesem.
0: Nie został.
1: No właśnie, to był wasz kandydat, wspierany przez was. No,
0: Popieraliśmy tą kandydaturę, tak.
1: W Sejmie to się udało przeforsować, a już w Senacie niekoniecznie.
0: Tak, w Senacie nasi
1: koalicjanci
0: głosowali
1: powiedzieli, Koalicja Obywatelska i Lewica powiedziała nie.
0: Tak.
1: To co się stało?
0: Nie chcę oceniać tego głosowania, choć uważam, że to był najlepszy z możliwych kandydatów. Uważam, że lepszego już nie będzie. Lepszego z punktu widzenia jego doświadczenia pracy w Instytucie Pamięci Narodowej nie tylko. Panie redaktor pyta, co się stało. Myślę, że to zarzut o współpracę. Zarzuty, jeśli można je tak nazwać, współpracę z poprzednim prezesem Instytutu Pamięci Narodowej przeważyły, ale przypominam, że...
1: I to ma być obciążająca okoliczność, tak? Że był zastępcą Karola Nawrockiego.
0: W debacie parlamentarnej ze strony naszych koalicjantów i takie było stanowisko, natomiast współpracował także z innymi. Leonem Kieresem, z prezesem Kurtyką, później z prezesem Nawrockim. Jeżeli chodzi o kandydatury kolejne, myślę, że bardziej...
1: A jeszcze raz można, tak, proszę dokończyć.
0: Może być trudno wyłonić przez Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.
1: Czyli mamy pad, rozumiem. A można jeszcze raz zgłosić tę samą kandydaturę, czy już nie?
0: No nie wiem, myślę, że pan prezes...
1: Taki handelek będzie, że Berek do Trybunału Konstytucyjnego, a Szpytma jednak zostanie tym prezesem IPN-u.
0: Nie ma takiej dyskusji na ten moment i myślę, że prezes Szpytma po pierwsze bardzo dobrze przygotowany do tej funkcji, jeżeli chodzi o jego doświadczenie pracy w Instytucie Pamięci Narodowej. Po drugie, udowodnił, że potrafił współpracować z różnymi prezesami Instytutu. I po trzecie, dawałby gwarancję współpracy Instytutu z rządem. Jeżeli dojdzie do wyboru kogoś bardziej radykalnego, no to będziemy mieli Karola Nawrockiego 2.0 w Instytucie Pamięci Narodowej, chociaż oczywiście będzie na ten moment pad, bo my się na pewno nie zgodzimy. Jak
1: to
0: mówię,
1: kto jest teraz prezesem?
0: Jest PO prezesa, tak? PO prezesa. Nie wiem, czy nie pan prezes Polejowski.
1: A czy grozi nam blackout? Tak wracając do bardziej pana działki. Bo teraz oczywiście były upały, teraz na razie temperatura spada.
0: Nie grozi.
1: Ale mają, nie, absolutnie.
0: Natomiast
1: może...
0: sytuacja, jeżeli chodzi o system pod kątem hydrologii i pod kątem temperatur, wpływu ich na system, jest oczywiście bardzo trudna. I to ma bezpośrednie przełożenie na pracę systemu. Mówię tutaj chociażby o jednostkach chłodzących. My robimy wiele, by ten miks zmieniać, ale to, co zostało, myślę, że przez wszystkich zrozumiane, to to, że będzie tylko szybciej i będzie tylko trudniej, jeżeli chodzi o oparcie chłodzenia jednostek, na przykład o wodę, z rzek, jak w Dunaju. Węgrzy, Rumuni mają gigantyczny problem. Nie mówię, że mieli, tylko mają. Bo nie wiadomo, czy elektrownia jądrowa w Rumunii powróci do pełnej sprawności. To pokazuje, że my musimy dalej budować jednostki.
1: My też mieli, gdybyśmy mieli też elektrownię jądrową, też mielibyśmy problemy,
0: nie,
1: tak?
0: Ponieważ my budujemy elektrownię jądrową na Pomorzu przy chłodzeniu wody z Bałtyku. Budujemy
1: tam nie
0: też,
1: zabraknie wody.
0: Nie, budujemy też jednostki gazowe, które będą mieli autonomiczny system chłodzenia. Natomiast, no, przykład z Polski, te momenty, w których ograniczono pracę niektórych elektrowni, które były właśnie chłodzone wodą z Wisły, ograniczało swoją pracę. I to jest dla nas wyznacznik, jak to będzie kształtowało się w kolejnych latach.
1: Zaśmienienie słońca dzisiaj mamy, to jakoś wpłynie? Generalnie system energetyczny w kontekście fotowoltaiki.
0: Tak.
1: No, rozumiem, płynie. Że to będzie po 19, no to...
0: Na część wpłynie. Mamy stanowisko operatora systemu przesyłowego w tej kwestii. Bardziej wpłynie na systemy państw Europy Zachodniej, więc niewykluczone, że będzie dochodziło do większego eksportu energii z Polski wówczas, ale tak, takie sytuacje także wpływają. I to pokazuje, jak to się zmienia pod kątem dnia nawet. Bo gdyby doszło do częściowego zachmurzenia, to mamy spadek generacji z fotowoltaiki o kilkaset mega na danym terenie. Więc operatorzy w Polsce, to trzeba przyznać, w tym kryzysie energetycznym i energetycy walczyli o sprawność tego systemu. W naszym regionie, wśród naszych partnerów, sojuszników, walczyła cała gospodarka. Ograniczenie dotyczyło przedsiębiorstw, dotyczyło gospodarstw indywidualnych także. W Polsce nie prognozujemy, by w kolejnych miesiącach, latach miało dochodzić do takiego ograniczenia.
1: No ale jednak ograniczenia były, chociażby takie, że prace ograniczały w zeszłym tygodniu elektrownie węglowe w Kozienicach.
0: Ale mówię o ograniczeniu dla przedsiębiorców.
1: Właśnie nie dlatego, było... że mamy problemy hydrologiczne, że jest na przykład niski stan.
0: Ale nie było ograniczenia w poborze energii, znaczy nie wyłączane były fabryki. A w państwach Europy bardziej na południe od nas, środkowej, środkowo-południowej, mówię tutaj o Serbii, mówię tutaj o części Bułgarii, Rumunii czy Węgrzech, dochodziło do wyłączenia fabryk ze względu na mniejszy pobór energii, który był potrzebny.
1: A co to znaczy, że trzeba było przywołać na rynku mocy? Co to znaczy przywołanie na rynku mocy?
0: Rozmawialiśmy o strukturze rachunku. W tym rachunku częścią istotną z tej struktury jest wprowadzony mechanizm, akurat przez naszych poprzedników i przedłużony przez nas, związany z rynkiem mocy, który jest pewną rezerwą, jest pewnym marginesem bezpieczeństwa. Z tego mechanizmu, z tego rachunku są finansowane bloki, które w takich momentach pracują. One ekonomicznie nie pracują, ponieważ dają ze względu na emisję nie przekraczają pewne standardy, po prostu drożej jest je wprowadzać do systemu, ale w takich momentach mogą tym marginesem być. I tak było. I to przywołanie miało miejsce. Ono miało miejsce także w poprzednich latach, ale w sytuacjach hydrologicznych pokazuje, że przygotowywaliśmy się do tego, nasi poprzednicy, bardziej pod kątem sytuacji w zimie. Natomiast tu się okazuje, że przywołanie miało miejsce latem i że sytuacja hydrologiczna ma większy wpływ na system często niż samo zapotrzebowanie na moc.
1: To kiedy będzie tańszy prąd?
0: Im więcej będziemy mieli magazynów energii w systemie, odnawialnych źródeł i elastycznych mocy gazowych, tym tańszy prąd będzie. Natomiast odpowiadając na tę sytuację, można powiedzieć, że sytuacja niestety generuje wyższe rachunki za prąd. Mówię tutaj w całej Europie. Ta energetyczna, bo wyłączanie elektrowni jądrowych pracujących w podstawie niestety powodowało, że trzeba było albo importować energię, albo generować ją tak jak w Polsce z węgla, który daje nam poczucie bezpieczeństwa na rynku mocy także.
1: Czyli nie będziemy rezygnować z węgla, tak?
0: Ale my stopniowo wychodzimy z...
1: Do 2049 roku, tak?
0: De facto, jeżeli chodzi o kopalnie, jeżeli chodzi o elektrownie, do momentu wprowadzenia mocy jądrowych, natomiast jest.
1: Ale elektrownia jądrowa dopiero ruszy za 10 lat, najwcześniej.
0: Tak, do tego momentu bloki węglowe do tego momentu przynajmniej w części będą...
1: I one wytrzymają?
0: Zdecydowana większość wytrzyma. Część tych, które są blokami starszymi, jest harmonogram ich odstawiania w przyjmowanych konkretnych grupach energetycznych, natomiast to nie jest tak, że my z dnia na dzień wyłączymy elektrownie węglowe, nie ma takiej możliwości.
1: Pytanie od słuchacza. Minister Pełczyńska pochwaliła się na Twitterze, że właśnie zaczął płynąć prąd z elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Kiedy więc nastąpi obniżenie cen energii elektrycznej? Wszak tania zielona energia była jedną z obietnic trzeciej drogi, do której też należał PSL, z której pan, jak i Pełczyńska, minister, startowaliście. Nie wiem, czy pani Pełczyńska startowała.
0: Nie startowała, ale właśnie, jeżeli chodzi o cenę energii, w tym roku nie dopłacamy do cen. 5 miliardów złotych z kieszeni wszystkich nas, także ze strony słuchacza, trafiało na to, żeby dopłacić do cen. One byłyby w granicach 700 zł za megawattogodzinę, gdyby nie to mrożenie. Teraz nie ma już tego mrożenia. Cena w taryfach jest niższa niż wówczas była ceną maksymalną, co pozwala nam 5 miliardów złotych nie wydawać z kieszeni podatników. To jest pierwszy krok. Drugi to jest obniżka części opłat i więcej mocy w systemie odnawialnych plus magazynów, więc nie ma jednej daty, natomiast jest proces, który pokazuje, że nie będziemy musieli do tego po pierwsze dopłacać, później te kroki będą obniżały cenę energii w kolejnych latach, myślę, chociaż tutaj ten kryzys energetyczny, kryzys gazowy, wtedy, gdy przyjmowaliśmy taryfy na rok 2027, nic nie wskazywało, że będzie dochodziło do podwyżek cen na przykład gazu, a one miały miejsce. One dzisiaj nie mają wpływu, tak jak deklarowaliśmy, na ten rok, ale nie wiemy, jak będzie w roku przyszłym. I jeżeli chodzi o prąd z Bałtyku, on jest dopiero wprowadzany do sieci. Dzięki naszym zmianom legislacyjnym wprowadzanie energii w trakcie rozruchu jest możliwe. Ono się odbywa dopiero teraz na takim wstępnym etapie. Do końca tego roku, to są kolejne miesiące, gigawat mocy będzie wyprowadzony, ale to jeszcze do tego są 4 miesiące, więc nie sugerowałbym się ceną energii pod kątem obecnej sytuacji wiatraków, ich mocy i energii na morzu.
1: No ale 54 turbiny na morzu, a tylko niektóre pracowały.
0: Tak, na tym polega rozruch technologiczny. Część jest włączana, część jest wyłączana, część jest wprowadzana autonomicznie, część będzie wprowadzona w całości pod koniec listopada, więc na tym polega rozruch technologiczny i tak jesteśmy przed czasem, bo w tym planie mieliśmy wprowadzenie tej energii pod koniec roku, a została wprowadzona w lipcu.
1: A co to za pogłoski, które się pojawiają w kuluarach, że PSL i PO miałby startować z jednej listy, a Władysław Kosiniak-Kamysz byłby premierem?
0: Bajkopisarstwo.
1: Krótko na temat. A Hołownia powinien wejść do rządu i jako wicepremier?
0: A to deklarowaliśmy to i byliśmy na tym stanowisku w momencie kształtowania się naszej koalicji. Ja to stanowisko wtedy wygłaszałem jednoznacznie. Teraz nie wiem, to będzie zależało.
1: Teraz, no to
0: nie,
1: teraz
0: trudne.
1: Czy to też sezon ogórkowy?
0: To jest
1: kompletny political fiction.
0: należy o to pytać premiera i pana marszałka Hołowni, jeżeli mają taką dyskusję ze sobą, natomiast my o takich dyskusjach nie słyszeliśmy, ale bardzo wartościowa osoba. Szkoda, że wówczas nie wszyscy liderzy weszli do koalicji. Myślę, że to bardzo mocno usprawniłoby pracę takiego.
1: A wspólny start z Szymonem Hołownią byłby możliwy jeszcze?
0: Niewykluczony.
1: Niewykluczony?
0: Nie, nam się naprawdę dobrze współpracowało i współpracuje z marszałkiem Hołownią.
1: Jakaś odmiana trzeciej drogi?
0: Nie wiem, to już należałoby o to pytać też drugiego, to jest element pewnej taktyki politycznej, natomiast nam się z marszałkiem Szymonem Hołownią współpracował i współpracuje bardzo dobrze, bo często się mówi o tych niesnaskach koalicja, a z marszałkiem Hołownią trzeba przyznać, że jeżeli się na coś ktoś umówi, to słowa dotrzymuje.
1: Jak wiemy, PiS chce deportacji Ukraińców, przynajmniej zgłasza takie pomysły, że jakby wróciło do władzy, to tak właśnie będą, też takie centra deportacji, z tego co pamiętam, ale na pewno chodzi o deportację tych Ukraińców, którzy są w wieku poborowym i nie mają tutaj legalnej pracy. I teraz, sondaż jest dla Rzeczpospolitej i z tego sondażu wynika, że za odesłaniem do ojczyzny mężczyzn właśnie w wieku zdolnym do służby wojskowej powiedziało się 67,2% uczestników badania. Dużo.
0: Pytanie o mechanizm, bo jeżeli chodzi o to, by osoby, które nie pracują w Polsce, w ogóle znaczy Ukraińcy, którzy nie mają uzasadnienia do wjazdu, nie powinni być do Polski wpuszczani. Takie są przepisy nawet na Ukrainie. Tam myślę, że ta weryfikacja powinna być skuteczniejsza i lepsza. O tym mówił pan prezydent Zeleński swoją drogą. To nie jest tak, że ktoś tutaj wychodzi przed szereg. Pytanie jest o kwestię respektowania prawa, bo większość jednak zdecydowana, jak słyszymy te dane ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pracuje w Polsce ilegalnie, to jest 95%. Ci, którzy nie pracują, to są najczęściej ci, którzy opiekują się na przykład niepełnosprawnymi dziećmi, albo ci, którzy przyjechali lata temu i nie mogą żadnej pracy podjąć, ale nie byliby też zdolni do tego, żeby walczyć na froncie, więc to jest na razie hasło polityczne, nie ma projektu.
1: Pytanie od słuchacza. Wolność słowa. Po tym, jak rosyjska rakieta spadła na polskie pole, minister Kierwiński zapewniał, że wszystkie procedury zadziałały. Jeśli poradnik bezpieczeństwa mówi, że po syrenie alarmowej radio i telewizja nas poinformuje, co mamy zrobić?
0: Nie poinformowało.
1: No nic takiego się nie wydarzyło. Radio, telewizje publiczne, finansowane z budżetu państwa. Jeżeli jeden urzędnik nie jest w stanie dojechać do biura, inny nie reaguje, bo nie obudził się, jak dostał SMS, a trzeci czeka, aż się dodzwoni do przełożonego, a następnego dnia pan minister Kierwiński alertem RCB powoduje, że padają strony rządowe, no to czy tak ma to wyglądać i czy naprawdę można stwierdzić, że wszystkie procedury działają?
0: Nie, ta sytuacja pokazuje, że część procedur może być usprawniona, a na pewno do tych procedur szybciej i sprawniej powinni się
1: Ale trzy
0: urzędnicy.
1: Lata już rządzicie, na Boga, no naprawdę, serio, ile można po prostu to usprawniać, ile można to poprawiać?
0: Panie redaktorze, ale jeżeli chodzi o kwestię związaną z syrenami, to tutaj te procedury są jasno opisane. I to nie jest kwestia niewłaściwych procedur, tylko niewłaściwego zachowania się przez niektórych samorządowców tutaj szczególnie.
1: Czyli ludzie zawalili, tak? Rozumiem, nie system,
0: jeżeli
1: nie procedury.
0: Jeżeli ktoś nie dojechał, nie włączył tej syreny, no to na Boga, no. Nie ma w tej sytuacji.
1: Ale
0: mail
1: informujący, że ta rakieta
0: został
1: 4 minuty po tym, jak nastąpił wybuch. No to chyba coś tu jest nie tak.
0: Właśnie z tego tytułu te procedury nie zadziałały za późno. Tutaj one zostały uruchomione, ale one są dość jasno opisane, tylko je należy stosować.
1: No tak, a następnego dnia rzeczywiście sama dostałam taki SMS generalnie, żeby wejść na stronę poradnika bezpieczeństwa. Ludzie. No. I w dodatku jeszcze strona się zablokowała. Jakub.
0: Myślę, że na tych błędach, z tych błędów lekcje wyciągną ci, którzy są za to odpowiedzialni w RCB.
1: Jakub pyta, dlaczego w miejscu stoi wciąż sprawa budowy elektrowni atomowej, że tyle się mówi o budowaniu, realnych działań brak? Na przykład dążenie do tego, by wreszcie nie było tak, że jak PiS przejmie władzę w 2027 roku, to, no jak to ładnie napisano, po prostu przekreśli projekt, bo jest pochodzi od złego Tuska.
0: Nie. To po pierwsze nie jest prawdą, że cokolwiek, że coś stoi w miejscu. Trwają prace terenowe. My przekazaliśmy w ubiegłym tygodniu teren wykonawcy. Amerykańska firma Bechtel te prace rozpoczęła. Został wybrany wykonawca robót ziemnych także. I robimy wszystko, by w 2028 roku budowa reaktora się rozpoczęła. Teraz przed nami etap prac projektowych, prac ziemnych nadal. Tam trwają prace normalnie terenowe. Kilkuset pracowników jest na miejscu. Będzie także kolejny etap, budowa budynków pod już elementy wyspy jądrowej, które będą składowane na miejscu budowy i później instalowane, więc ta budowa postępuje.
1: A można określić jakiś horyzont czasowy?
0: Oczywiście.
1: Kiedy ta elektrownia ruszy, kiedy ten pierwszy prąd popłynie z elektrowni jądrowej pierwszej w Polsce?
0: W 2036 roku.
1: Naprawdę? Serio?
0: 8 lat trwa od momentu budowy reaktora czas do jego włączenia, uruchomienia. To jest...
1: Zawsze tak, są obsuwy.
0: Na całym
1: zawsze
0: świecie.
1: Zawsze są obsuwy, przepraszam za takie kolokwializmy, ale zawsze. Zawsze są.
0: A nie zawsze. Nie zawsze. Natomiast tutaj mamy deklarację wykonawcy strony amerykańskiej, że do nich nie dojdzie. Natomiast w większości przypadków, ale nie zawsze są obsuwy. Tutaj ten projekt jest pod kątem geologicznym, technicznym dobrze przygotowany. To nie jest też projekt, który jest projektem first of a kind, więc liczymy na też doświadczenie wykonawcy z innych projektów, które będzie mitygowało te ryzyka, ale nieprawdą jest, że na budowie nic się nie dzieje. Są realizowane prace terenowe, techniczne, tak żeby w 2028 roku beton jądrowy już został wylany, a w 2036 roku by ten prąd popłynął.
1: Które partie obecnie koalicji obsadziły zarząd, a które radę nadzorczą grupę Orlen?
0: Nic, żadne, bo
1: nic?
0: Ja nie...
1: Nie było żadnych nominatów politycznych, absolutnie.
0: A jaki?
1: No ja nie wiem.
0: Nie ma tam żadnego członka Polskiego Stronnictwa Ludowego.
1: A ja nie mówię o członkach, tylko może po prostu jakoś tak o ludzi, którzy są kojarzeni po prostu z pewnymi środowiskami politycznymi.
0: Nie.
1: Jak są, mają się afiliacje.
0: Ireneusz Fonfara, którego ja poznałem już po wyborze na prezesa, jest fachowcem od lat pracującym w branży prywatnej, wcześniej w spółkach państwowych z merytorycznego nadania i myślę, że sprawdza się pod kątem wyników, pod kątem oceny spółki przez branżowców znacznie lepiej niż jego poprzednik.
1: No ale przecież Orlen za czasów Daniela Obajtka miał potężne zyski, tak czy nie?
0: Na kryzysie energetycznym, ale my mówimy tutaj o kursie akcji, który nie jest wygenerowany na sytuacji, tylko jest elementem wielu składowych działań spółki. Myślę, że też przywróceniem zaufania. Nie ma na przykład takiej sytuacji jak 1,5 miliarda złotych dla spółki córki OTS, która wydała je na... De facto właśnie nie wiadomo na co, bo one się rozpłynęły i w tej sprawie toczy się postępowanie prokuratorskie. Takiej sytuacji nie ma i nie ma nawet sygnału z rynku, by do tego dochodziło.
1: Minister Domański informował, że poinformował, że przy kopalni Wujek powstanie centrum symulacji osadnictwa kosmicznego. Czy ze wszystkich inwestycji naprawdę tej potrzebujemy najbardziej? Po co nam to?
0: Nie, znaczy to ciekawe pytanie. To jest element transformacji województwa śląskiego, który jest postulowany także przez górników. To jest postulowane także przez związkowców. Należy...
1: Moim zdaniem działanie pozorowane, tak jak było Ministerstwo Przemysłu.
0: Ale kopalnia jest w likwidacji, bo po prostu zakończyła wydobycie. I albo będzie w jej miejscu coś takiego, co będzie generowało miejsce pracy i będzie wykorzystywało ten teren, albo będzie oczywiście dochodziło do zasypywania, a później procedura odwadniania, no, takiego fizycznego wygaszania kopalni. Więc to jest postulat, który płynie przede wszystkim ze strony związkowców i górników, aby takie centrum powstało, które będzie później rozwijało kompetencje i inny łańcuch dostaw na Śląsku. Więc analizujemy to, badamy, bo oczywiście to wymaga badań technicznych, jak kopalnia może być do tego dostosowana, ale pomysł jest bardzo ciekawy i jest do niego
1: ale
0: poparcie
1: po
0: społeczne. Z paru powodów. Po pierwsze, że nie mamy takiego dużego ośrodka badawczego, ani w ogóle nie mamy takich ośrodków badawczych.
1: A będziemy podbijać kosmos, tak?
0: Nie. Kwestia w kosmosie, czy w takich ośrodkach wykonuje się badania związane z aerodynamiką, niekoniecznie, które mają odzwierciedlenie
1: ale
0: swoje w kosmosie.
1: Centrum symulacji osadnictwa kosmicznego.
0: Tak.
1: Czyli generalnie projektujemy, że moglibyśmy się przenieść.
0: No, spokojnie, pani redaktor,
1: na jakąś inną planetę. No, osadnictwo kosmiczne, no...
0: Jak się słucha, na przykład, słucha Antoniego Macierewicza, to się czuje, jakby niektórzy już w kosmosie funkcjonowali od lat. Ale tutaj ci górnicy, którzy akurat potrzebę transformacji też widzą, to postulowali i ja tego ani nie bagatelizuję, ani nie obśmiewam. Uważam, że jest to temat, który jest warty uwagi. I pracuje nad tym specjalista także, Tomasz Rożek. Z nim dzisiaj jeszcze rozmawiał na temat tego projektu, jesteśmy w kontakcie. Który ma swoje doświadczenia w akurat popularyzacji nauki i wykorzystywaniu tego potencjału. Jeżeli jest do tego poparcie społeczne, znajdziemy finansowanie i będzie to możliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa i takiej geologii, to warto by Śląsk właśnie myślał tak o przyszłości w praktyce.
1: I ostatnie pytanie, Bogdan pyta, czy ogląda pan TVP i co pan sądzi o polityczności tej stacji?
0: Czasem oglądam. Na pewno są to materiały znacznie bardziej informacyjne i nie ma tutaj żadnej wątpliwości niż w stosunku do tego, co było w latach poprzednich za Jacka Kurskiego, który zresztą wprost powiedział, że to była telewizja polityczna i on doprowadził do dobrego wyniku PiS-u w 2023 roku. Szczycił się z tego, a Mateusz Morawiecki uważa, że był politycznie atakowany przez swojego wewnętrznego oponenta.
1: No to też jest pytanie, czy pan oglądał może ostatnio w wielkiej mierze Marcinkiewicza w TVP, który tam snuł jakieś swoje teorie o rzekomych uzależnieniach pana prezydenta.
0: Nie.
1: Mówił, że Marcinkiewicz zarzucał głowie państwa, że ta, cytat, ćpa, ale od razu zastrzegł, że nie mówi, że to narkotyki. Coś bierze, jest uzależniony od jakiejś dawki, którą musi przyjmować częściej niż co godzinę.
0: Nie, nie, nie. Nic takiego. No to niewłaściwie sformułowane na pewno powinna być reakcja ze strony prowadzącej.
1: Dziękuję bardzo. Miłosz Motyka był z nami, minister energii z PSL-u. Dziękuję bardzo i życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Energetycznego.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: czwarta. Nazywam się Darek Klimczak, zapraszam na wiadomości Radia Z. Niebezpieczne pożary w Chorwacji. Tamtejsze władze ewakuowały mieszkańców i turystów leżącego nad Adriatykiem w pobliżu Splitu kurortu Lokwa Rogoźnica. Na razie wszyscy ewakuowani zostali przewiezieni do hali sportowej w leżącej niedaleko miejscowości Omisz. Droga prowadząca przez Lokwę została przez strażaków zamknięta. Ogień nie tylko podchodzi już pod dom, jest też coraz bliżej brzegu Adriatyku. Alarmy lotnicze na Łotwie i w Finlandii. W tym pierwszym kraju alarmy zawyły w regionach leżących przy granicy z Rosją i Białorusią. Finlandia natomiast we wschodniej części Zatoki Fińskiej. W obu tych miejscach obowiązują ograniczenia w ruchu lotniczym. Pod zarzutem planowania zamachu w Warszawie wpadł Rosjanin. Mężczyzna na zlecenie rosyjskich służb specjalnych miał za zadanie dokonać egzekucji na obywatelu Ukrainy i USA. Premier Donald Tusk przestrzega, że z takimi sytuacjami możemy mieć do czynienia coraz częściej.
1: Niestety musimy przyjąć to założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych z różnych powodów w różnych miejscach na świecie i dlatego nasze działania będą niezwykle intensywne w tej sprawie.
0: Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu. W akcji uczestniczyli kontrterroryści oraz funkcjonariusze ABW. Rosjanin usłyszał już zarzuty, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Upały coraz bliżej wrócą już w ten weekend. W Polsce miejscami może być nawet 35 stopni. Możliwe jednak, że będą to jedne z ostatnich tak gorących dni w tym roku, mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.
2: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury.
0: Bardzo gorąco będzie także w Wielkiej Brytanii oraz Francji, tam temperatury mogą przekraczać 40 stopni. To może być nie tylko najgorętsze, ale i najdroższe lato w Europie. Może kosztować gospodarkę nawet 180 miliardów euro. Więcej o tym teraz reporter Radia Z, Miłosz.
3: Walka z upałami może pochłonąć nawet 1% PKB całej Europy. To mniej więcej tyle samo, ile wzrostu na ten rok zakładali ekonomiści. Największe koszty ponosi Francja, która z powodu upałów musi przeznaczać gigantyczne kwoty na walkę z pożarami i innymi skutkami ekstremalnych temperatur. To według ekonomistów może nawet doprowadzić do recesji na zachodzie Europy. Według meteorologów upalne lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa i kolejna fala upałów może nawiedzić Europę jeszcze pod koniec sierpnia.
0: To Europę w Polsce na początku przyszłego tygodnia ochłodzi się, znowu pojawią się deszcze i burze. 32 osoby na ławie oskarżonych, wśród nich znajomy prezydenta Nawrockiego. W Gdańsku rozpoczął się proces zorganizowanej grupy przestępczej działającej przy drink barze Rosji, w którym świadczono usługi seksualne i handlowano narkotykami, mówi prokurator Damian Jeżdżewski.
4: Zgodnie z tutaj z zarzutami aktu oskarżenia, oskarżeni ci, część z nich miała sprzedawać narkotyki w tymże klubie i nabijać te narkotyki na kasie fiskalnej jak każdy inny towar typu papierosy czy też alkohol.
0: Na ławie oskarżonych zasiada także ochroniarz z baru Grzegorz H., pseudonim Śledziu. To kibol i neonazista, za którego swego czasu Karol Nawrocki składał poręczenie. Mateusz Morawiecki i jego stronnicy wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny tej partii podjął decyzję o wykluczeniu 38 posłów oraz 2 senatorów ze względu na ciężkie naruszenie statutu. Według rzecznika dyscyplinarnego PiS-u Karola Karskiego sprawa jest prosta. Stronnicy Morawieckiego wystąpili z klubu parlamentarnego PiS-u i utworzyli swój własny, a to niezgodne ze statutem. Na samym Morawieckim ciąży jeszcze jeden zarzut, mówi rzecznik dyscyplinarny PiS-u.
5: Sąd dyscyplinarny jeszcze przytoczył jedną okoliczność jakby wyróżniającą go z tej grupy osób, czyli że publicznie zadeklarował tworzenie nowej, konkurencyjnej w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości partii politycznej.
0: Wykluczeni parlamentarzyści mają teraz tydzień na odwołanie się od tej decyzji. W szeregach PiS-u formalnie wciąż pozostają 3 europosłowie ze Stowarzyszenia Rozwój Plus: Piotr Miller, Michał Dworczyk i Waldemar Buda. Ramię w ramię pracowali wspólnie wojskowi, policjanci, strażacy, ratownicy medyczni. Zakończyły się ćwiczenia Taran 2026. Zgodnie ze scenariuszem na autostradzie A1 w Mszanie wojskowa ciężarówka staranowała kilka samochodów i autobus. Blisko 100 poszkodowanych czekało na pomoc. Celem był trening współpracy, mówi kierownik ćwiczeń, starszy brygadier Dariusz Deberny.
6: Całe te ćwiczenia realizowane w sposób mocno realistyczny, także nie zakładaliśmy jakie siły i środki służb ratowniczych najbliższych będą w to wszystko zaangażowane.
7: Dużo osób w jednym czasie. Ważne też jest rozdzielenie pewnych zadań. Kwestia koordynacji, kwestia bardzo ważnego elementu, jakim jest triaż, segregacji medycznej.
0: Dodawał szef Śląskiego Pogotowia Klaudiusz Nadolny. Rusza kolejna fala remontów za pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. 500 szkół i przedszkoli w Polsce przeszło już termomodernizację. Kolejne 500 placówek czeka to wkrótce. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska podkreśla, że to realne oszczędności dla samorządów, ale też zapewnienie komfortu uczniom i nauczycielom.
8: To jest nie tylko zapewnienie ciepła w tych szkołach, w klasach, oddziałach, ale także zapewnienie chłodu dzieciom w upalne dni. Rolety przeciwsłoneczne, styropian na ścianie sprawia, że tego typu obiekty dużo wolniej się nagrzewają.
0: Rząd na cały program wyda z unijnych środków ponad 2 miliardy złotych. Za przekroczenie prędkości o ponad 70 km na godzinę 7,5 tysiąca złotych kary. Za przejazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowym 6 tysięcy. To opisywane przez media założenia szykowanej zmiany taryfikatora mandatów. Nie ma w tej chwili takiej rekomendacji, odpowiada jednak pytany o to wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
9: Te analizy jeszcze się nie zakończyły, więc w tej chwili odpowiedź jest taka, że nie ma decyzji o tym, by podnosić te stawki, chociaż mamy świadomość, że szczególnie ta dolna granica, jeżeli chodzi o mandaty, jest już mocno nieadekwatna.
0: Mroczek przyznał jednak, że jedną z pilniejszych spraw jest podniesienie kar dla kierowców popełniających wykroczenia na przejazdach kolejowych, bo takich sytuacji jest bardzo dużo, a o podwyższenie mandatów prosiło Ministerstwo Infrastruktury. Wielkie miasta mogą stracić możliwość pobierania opłaty turystycznej, alarmują aktywiści z Krakowa. Chodzi o zmiany, które odkryli w projekcie ustawy zamieszczonym na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Reporter Radia Z Przemek Tranek porozmawiał z aktywistami i powie, czego się dowiedział.
10: Zgodnie z projektem opłaty miały pobierać gminy, które mają odpowiednie walory klimatyczne lub krajobrazowe, ale nieoczekiwanie Ministerstwo Finansów zamieniło słowo lub na słowo oraz, wyjaśnia Maciej Fijak z Miejskiego Ruchu Społecznego Akcja dla Krakowa.
11: Było tam słowo lub, że można wybrać jedno albo drugie, dzisiaj jest to oraz, czyli spełniać trzeba oba te warunki.
10: A Kraków mógłby zyskać od 100 do 200 milionów złotych rocznie z opłaty turystycznej, wyliczają aktywiści, a pieniądze przeznaczyć na przykład na rozwój transportu publicznego i dodatkowe sprzątanie miasta. Przemek Taranek, Radio Z.
0: W ubiegłym roku Kraków odwiedziło ponad 16 milionów turystów.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. To jest gość Radia Z.
13: Rozmawia Beata Lubecka.
14: Dzień dobry, z nami Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Szczęśliwie zdążył, bo się pomylił, pojechał na żurawio, a jesteśmy na Czerskiej. Dzień dobry.
15: Ale jestem na czas, jak zwykle. Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka.
14: To prawda, odruchy Pawłowa. Czy prezydent Nawrocki jest wzorowym...
15: No to pierwszy.
14: Czy prezydent Nawrocki jest wzorowym zwierzchnikiem sił zbrojnych, tak czy nie?
15: Tak.
14: No i oczywiście jest sonda na radioz.pl, drodzy Państwo, więc głosujcie, oceniajcie. Bardzo jestem ciekawa, co odpowiedzą na to nasi słuchacze oraz internauci. A tymczasem mamy kolejny konflikt na linii prezydent-rząd. Otóż dlaczego Kancelaria Prezydenta blokuje od 3 miesięcy awanse na stopnie generalskie szefów służb specjalnych ABW, Agencji Wywiadu i Wojskowej Agencji?
15: Kto powiedział, że blokuje? Nie znam takiego sformułowania.
14: No, 3 miesiące, no to chyba blokada.
15: Wnioski wpływają, nie ma terminu do ich rozpoznania. Oficerowie poszczególnych służb, czy służb podległych MSWiA, czy żołnierze, czy kwestie MON-u są załatwiane i ta sprawa też jest, że tak powiem, procedowana. Jak zostanie przeprocedowana, to będą decyzje pana prezydenta. A ile potrzeba było czasu na przykład na to rządowi, żeby pan premier złożył kontrasygnatę pod 4 członkami zarządu NBP. Wie pani, że te dokumenty po chyba 3 czy 4 miesiącach zostały odesłane. Nie wiadomo, czy pan premier chce je podpisać, czy nie chce podpisać. Ważna... Nie, to w ogóle jedna sprawa z drugą nie ma nic wspólnego, tylko skoro próbuje się pana prezydenta rozliczać, to myślę, że warto by było rozliczać najpierw tych, którzy od lutego nie dopełnili swoich obowiązków, jeżeli chodzi o Narodowy Bank Polski.
14: No ale tutaj to jest jednak oceniane w służbach, że to jest kuriozalna sytuacja, bo w rzeczywistości to te osoby właściwie no, jakby zajmują stanowiska generalskie i poza tym dziwią się temu nasi sojusznicy. I to obniża po prostu też prestiż ich służby.
15: jest, myślę, że prestiż służby nie wynika z szarży, tylko prestiż służby wynika, jak ta służba jest sprawowana. Jeżeli służba jest sprawowana sprawnie, dobrze, z odpowiedzialnością w służbie narodowi i państwu, to myślę, że to jest wystarczające dla prestiżu służby. Oczywiście stopnie są ważne, nominacje, awanse są ważne, ale najważniejszy jest sposób wykonywania służby. I tym się myślę, że powinien oznaczać, czy tym się powinien cechować prestiż służby.
14: A decyzja będzie przed świętem Wojska Polskiego?
15: Decyzja będzie wtedy, kiedy pan prezydent ją podejmie.
14: No wczoraj widzieliśmy...
15: Nie ma terminu, zakładam. Tutaj nie ma terminu do pana prezydenta, więc prezydent nie jest związany terminami.
14: Wczoraj prezydent i premier nad morzem, ORP Wichernowa Fregata została wczoraj ochrzczona. No pan prezydent też mówił, że to jest no jednak rzecz wyjątkowa, przełom, i w ogóle by obydwaj byli zgodni, i pan premier, i pan prezydent, że to wszystko się wzięło właśnie z marzeń, idei w latach 2013-2014. Skąd ta zgodność?
15: Marzenia, idee są ważne, ale najważniejsza jest realizacja. Czyny są najważniejsze, a nie słowa, ani myśli, ani zamiary, ani plany, tylko czyny. A te czyny były w czasie rządu Prawa i Sprawiedliwości, i to były czyny pana ministra Błaszczaka, wicepremiera, który tak naprawdę podpisał tę umowę, i gdyby nie te decyzje i nie te działania, które były podjęte w czasie poprzedniego rządu, rządu Zjednoczonej Prawicy, to po prostu
14: czyli
15: tego
14: to
15: projektu by nie było.
14: To zasługa PiS-u w takim razie, tak?
15: Zasługą tego rządu jest to, że nie popsuli tego projektu.
14: No, rządzą już 3 lata, jakby nie patrzeć, więc no, można powiedzieć, że zbudowali ten projekt.
15: To są projekty długoterminowe, więc dobrze, zasługą tego rządu jest to, że nie odstąpili od tego dobrego projektu. Tak, to trzeba przyznać, natomiast trzeba przyznać, że gdyby nie pan minister Błaszczak i gdyby nie kontrakty zbrojeniowe dla tej stoczni wojennej, to po prostu pewnie w 2016 albo 2017 roku tej stoczni by po prostu nie było, bo w takim stanie Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica zastała ten stocznię i przemysł stoczniowy, okrętowy po poprzednich 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej. To są fakty, ja nie chcę tak daleko
14: cofać,
15: jeżeli mamy długoterminowe projekty, długoterminowe inwestycje, realizacje, tak jak w tym
14: jeśli chodzi o marynarkę wojenną i jej modernizację, to jesteśmy dopiero na samym początku drogi. A czy tegoroczna defilada z okazji Święta Wojska Polskiego to budzi jakieś napięcie w Pałacu Prezydenckim, na linii Pałac Prezydencki Rząd?
15: Bardziej chyba budzi wśród dziennikarzy, być może w jakichś kręgach rządowych. Dla pana prezydenta Święto Wojska Polskiego jest jednym z najważniejszych jako zwierzchnika sił zbrojnych. To jest zawsze dzień wyjątkowy. To także jest, że tak powiem, wspomnienie Bitwy Warszawskiej, wielkiego zwycięstwa. Więc jeżeli gdzieś budzi jakieś wątpliwości, to być może w kręgach medialnych, być może w niektórych kręgach rządowych, bo podobno, nie wiem, to dziennikarze piszą, ja szczerze mówiąc się tym nie zajmowałem, że to ma być nazwane też
14: Polska Safe.
15: Polska Safe. Mamy piękny polski język. W radiu szczególnie
14: to
15: słychać.
14: Ale jest Polska Safe, bezpieczna Polska, ale to jakoś tak drażni w Pałacu Prezydenckim?
15: Mnie to nie drażni, tylko ja jako Polak i jako miłośnik języka polskiego, który jest tak naprawdę jednym z fundamentów polskości dzięki temu językowi. Także przetrwaliśmy najtrudniejsze czasy. Matki uczyły polskie dzieci pacierza w polskim języku czytać, mówić. Polscy wieszcze pod zaborami pisali pięknie w polskim języku. Nie potrzeba jakichś chyba dodatkowych sformułowań anglojęzycznych, zapożyczonych, tak zwanych makronizmów, żeby uczcić święto Wojska Polskiego.
14: Nie no, ewidentnie jest to nawiązane również do tego programu modernizacji polskiej Armii Safe, który to program właściwie
15: Polska Bezpieczna. Polska, tak, prezydent Polski
14: zawetował. Ale świętowanie będzie osobno, bo prezydent będzie w Warszawie, a pan premier będzie w Zatoce Gdańskiej. To
15: chyba wybór, to wybór pana premiera, no przecież już od lat tradycją jest, od czasów świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który, można powiedzieć, wskrzesił tego rodzaju obchody Święta Wojska Polskiego, że świętowanie jest tutaj, w Warszawie. Ostatnie lata to jest Wispostrada, to też jest już pewna taka tradycja, więc jeżeli pan premier Tusk wybiera inne miejsce, to jest jego decyzja. No, pan prezydent będzie z polską armią, z polskimi żołnierzami, z ich rodzinami, z Polakami w Warszawie, na Wispostradzie podczas wielkiej defilady. I chciałbym zauważyć, bo to
14: wynika także z rozmów... Ale pan premier będzie na paradzie okrętów polskich sojuszniczych z NATO.
15: No to dlatego trzeba pytać pana premiera, dlaczego uważa, że powinien być w innym miejscu niż minister obrony narodowej, czyli jego wicepremier, i przede wszystkim niż zwierzchnik sił zbrojnych. Ja
16: do tego się jakoś szczególnie nie czepiał, mówiąc tak potocznie. Natomiast chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, bo to ważne tak poza tą polityką, przepychankami, że oprócz tego, że mamy pokaz polskiej armii, sprzętu, polskich sił zbrojnych, to jest też ważne, myślę, że mało kto o tym wie, z punktu widzenia takich działań operacyjnych, logistycznych, to są prawdziwe ćwiczenia Wojska Polskiego. Prawdziwe ćwiczenia Wojska Polskiego przeprowadzane nie w warunkach jakichś hermetycznych czy poligonowych, tylko w realnych warunkach, o tym mówią generałowie. Chciałbym, żeby nasi słuchacze, ale także ci, którzy oglądają nas w internecie, wiedzieli, że oprócz tego, że jest to pewien pokaz siły polskiej armii, to jest to także ważne z punktu widzenia szkoleniowego. Bardzo ważne, o tym jeszcze raz podkreślam, mówią generałowie, dowódcy Wojska Polskiego. Więc myślę, że warto, żebyśmy także o tym mówili, bo były też takie głosy gdzieś tam w przyszłości, że to jest niepotrzebne, że po co to pokazywać i tak dalej, i tak dalej. Dwa walory. Jeden, ten patriotyczno-tożsamościowy, docenienia Wojska Polskiego. Drugi, bardzo ważne ćwiczenie w przemieszczaniu wojsk. Szczególnie, że mówimy o tym przemieszczaniu bardzo często z zachodu na wschód. A ten kierunek też jest dosyć oczywisty, jeżeli patrzymy na zagrożenia ze strony właśnie wschodu, ze strony Federacji Rosyjskiej.
14: A ile kosztowała ta feta z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia pana prezydenta Karola Nawrockiego?
16: Zdecydowanie mniej niż wynagrodzenie pana Kasprzyka, które zarobił w ciągu roku w szpitalu tymczasowym.
14: 1 800 900.
16: Ja jestem urzędnikiem państwowym, szefem kancelarii prezydenta, więc funkcjonariuszem publicznym. Za różne rzeczy mnie ściga pan Żurek i ta ekipa, na przykład za to, że doradzałem prezydentowi, a w tym przypadku Służba Ochrony Państwa, że tak powiem, zadecydowała o tym, że to jest usługa, która jest z tak zwanego zakresu bezpieczeństwa, a w tym wypadku nie ujawnia się tych informacji.
14: Ale to są pieniądze podatników.
16: No tak, ale proszę poczytać przepisy, to nie jest moja decyzja, to jest decyzja Służby Ochrony Państwa, która mówi o tym, że tego rodzaju... No, żyjemy w trudnym czasie. To nie jest sprytne. Ja rozumiem, że nie mamy nic przeciwko transparentności. Mogę powiedzieć tylko tyle, że to było dużo, dużo mniej niż kilkukrotne

0: Prezydent Nawrocki, wszyscy ci prezydenci spotykają się z Polakami, bo taka jest też rola prezydenta głowy państwa i zawsze w budżecie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej były środki na tego rodzaju spotkania. Ale i to spotkanie było z Polakami.
1: Że ta uroczystość trochę taka megalomańska.
0: To każdy ma prawo do oceny. Ja widziałem tam Polaków, którzy przyjechali po roku cieszyć się razem ze swoim prezydentem z tego, że system nie został domknięty, że prezydent dotrzymuje słowa, że to hasło wciąż jest aktualne, po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. I nie zgadzam się, na przykład chyba pan wiceminister Obrony Narodowej mówił, że to było spotkanie partyjne.
1: Spotkania rządziło Prawo i Sprawiedliwość i prezydent też był z Prawa i Sprawiedliwości, to wam to nie przeszkadzało. A teraz
0: mówicie, że co nie przeszkadzało nam?
1: No. Nie przeszkadzało wam, że prezydent też pochodzi z Prawa i Sprawiedliwości i wtedy nikt nie mówił o domykaniu systemu, a teraz mówicie o gwałturę, to dobrze,
0: ale
1: że
0: my nie mówiliśmy o domykaniu systemu. Ja posługuję się nomenklaturą językową, którą wdrożyła tamta strona. To oni mówili o 8 gwiazdkach, to oni mówili o domykaniu systemu, to oni mówili o tym, o dorżnięciu watach, to oni o tym wszystkim mówili. To ja tylko po prostu na prawach cytatu, pani redaktor, powtarzam, co mówi dzisiejszy obóz, albo mówił dzisiejszy obóz rządzący. My tych słów po prostu nie używaliśmy. My też nie używaliśmy słowa i nie jest dzisiaj na przykład Prawo i Sprawiedliwość totalną opozycją, tylko opozycją konstruktywną. To jest ta różnica. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o jedną rzecz, bo takie pytanie medialne zadał, tylko jedną rzecz w tym wątku.
1: Nie, czas się nam skończył. Ja muszę tylko jeszcze powiedzieć, że czy prezydent Nawrocki jest wzorowym zwierzchnikiem sił zbrojnych? Tak, odpowiedziało 30%. Nie. 70%. I o komentarz poproszę pana ministra w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Zachęcam, pan minister również zachęca.
0: Zachęcam serdecznie.
2: To jest gość Radia Z.
1: No widzi pan, 70% naszych internautów, słuchaczy orzekło jednak, że pan prezydent nie jest wzorowym zwierzchnikiem.
0: A ja pamiętam, no dobrze, tu mamy kilka minut sondażu radiowego. Myślę, że są ważniejsze sondaże. Najważniejsze to są te sondaże wyborcze. Ja przypomnę, jak to pan prezydent Warszawy miał już zostać prezydentem. Nie został, przypomnę. Ostatni sondaż, taki na większej jednak grupie niż kilka minut w radiu, szanuje wszystkie głosy. Ale więcej niż kilka minut w radiu, kiedy to 56% Polaków pozytywnie albo bardzo pozytywnie ocenia prezydenturę pana prezydenta Nawrockiego, a więc również tę funkcję zwierzchnika sił zbrojnych, bo tego nie da się rozliczyć.
1: Nie jest nic nadzwyczajnego, bo zazwyczaj prezydenci jednak cieszą się dużym stopniem zaufania obywateli.
0: Prezydent tak Wałęsa chyba na koniec się nie cieszył dużym.
1: A Bronisław Komorowski się cieszył i ostatecznie nie zawalczył o reelekcję.
0: Ale koncertowo przegrał wybory. To nawet chyba mówił pan premier Miller, że rozumie, dlaczego Bronisław Komorowski przegrał wybory z takim podejściem.
1: A to spotkanie w Juracie, to czemu ma służyć z młodzieżą? W ostatnim weekendzie ma być taka rywalizacja trochę tak, jak jest po drugiej stronie Campus Polska Rafała Trzaskowskiego?
0: To jest kolejny element spotkań pana prezydenta z Polakami. Ja przypomnę,
1: młodymi Polakami, tak?
0: Na przykład młodymi Polakami. A i tutaj warto znowu odwołać się do sondażu. Pewnie pani redaktor go zna, nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze pamiętają. 69% Polaków w wieku, jak dobrze pamiętam, od 18 chyba do 25 lat pozytywnie ocenia prezydenta i popiera prezydenta. Żaden polityk w Polsce i żaden prezydent, żeby była jasność, nie miał takiego poparcia wśród najmłodszych Polaków.
1: Czyli pan prezydent chce sobie wychować potencjalnych wyborców.
0: To nie jest kwestia wychowywania wyborców, to jest kwestia prowadzenia życzliwego, dobrego dialogu i wsłuchiwania się w głos młodych ludzi, bo to oni po nas, pani redaktor, po mnie, po panu prezydencie przejmą tu sztafetę pokoleń i poniosą
1: kawa nie wyklucza herbaty dobrym czasem. Można oczywiście nawiązywać kontakt, jak najbardziej dialog, etc., no, ale w ten sposób sobie zaskarbiać sympatię, no i potem, wychowywać potencjalnych
0: Przyjemne z pożytecznym. To spotkanie, wierzę, że będzie przyjemne przede wszystkim dla tych młodych ludzi, którzy aplikują. Pewnie tych aplikacji już jest zdecydowanie więcej niż nie mam teraz bezpośrednich danych, bo ja się tym bezpośrednio nie zajmuję. Akurat tym spotkaniem to jest rzecz gabinetu pana prezydenta, ale tych zgłoszeń jest naprawdę dużo, więc no też nie wszyscy ci młodzi ludzie niestety pewnie się dostaną, ale to pokazuje też tę energię, która w młodym Polakach
1: jest. Ale rozumiem, że jest
0: jakiś limit przyjęć? No myślę, że tam będzie kwestia też czy terenu, który tam jest, więc to będzie pewnie kilkaset osób. No tak myślę, że to będzie kilkaset osób. Natomiast muszę wrócić, bo pani mi nie pozwoliła. Muszę wrócić jeszcze do tych kwestii kosztów.
1: Pozwoliła, wow.
0: Musiała pani przerwać, żeby przejść na...
1: Musiałam przerwać, tak, ponieważ skończył się nam czas.
0: Ja jestem bardzo uczciwy zawsze. Jeżeli chodzi, takie było pytanie chyba pana Tomczyka, wiceministra obrony narodowej, który pytał, czy to jest spotkanie partyjne, to co się odbyło 6 sierpnia. Znaczy, spotkania partyjne to chyba odbywały się w tym

0: Saloniku Wipolskim w Szpitalu Południowym. Spotkania partyjne to mogą się odbywać w zarządach spółek Skarbu Państwa.
1: Nie, no jakie spotkania partyjne?
0: To się mogą odbywać w tych agencji, w Jeleniej Górze czy na Dolnym Śląsku. Tam mogą się odbywać spotkania partyjne. Myślę, że swoich koleżanek i kolegów partyjnych mógłby pan Tomczyk zapytać, jak to z tymi pieniędzmi jest, jak one się
1: Zrównany po prostu, jak, że tak powiem, odkręcić kota okonem. Naprawdę, no fantastycznie.
0: Zapytałem o spotkanie partyjne, ja tylko znowu odpowiadam.
1: Ale pan sam generalnie wyszedł z inicjatywą, żeby jednak skomentować, ja nie zapytałem, co tam...
0: No bo muszę na to pytanie również odpowiedzieć formalnie, więc także odpowiem formalnie, ale chciałbym uprzedzić pana ministra Tomczyka, żeby nie czuł się zaskoczony.
1: A czy możliwa jest wspólna lista prawicy do Sejmu? Bo podobno są takie plany Jarosława Kaczyńskiego. I że patronem miałby być prezydent Nawrocki.
0: Czy jest możliwa, tego nie wiem. To na pewno jest rzecz polityków, którzy są w kierownictwach poszczególnych partii, tych konserwatywnych, prawicowych, patriotycznych. Wiem jedno, że dzisiaj wyborcy prawicowi popierają prezydenta Nawrockiego. Wrócę do tego sondażu dla chyba Wirtualnej Polski. 56% Polaków popiera. Więc tych Polaków o takim usposobieniu prawicowym, konserwatywnym jest po prostu więcej. Więc to oni powinni mieć głos decydujący, więc dobrze by było, gdyby prawica w Polsce rządziła, nie tylko z tego powodu, że więcej jest po prostu tych Polaków, ale dlatego, że po prostu rządzi lepiej, co pokazało 8 poprzednich lat, chociażby na podstawie armii możemy o tym
1: wnioskować. Mówi to cały czas pan minister, który cały czas jest w Prawie i Sprawiedliwości, a pan będzie w końcu kandydatem na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, no bo plan Czarnek nie wypalił.
0: Ale kto tak powiedział?
1: No nie wypalił, no tak słychać w szeregach Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ja znam ostatnie zdanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który jasno, czytelnie, bez żadnych wątpliwości, kategorycznie napisał, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest pan profesor Przemysław Czarnek, którego serdecznie pozdrawiam, bo to mój serdeczny kolega, naprawdę znakomity człowiek, któremu niestety czasami niektóre media próbują przyszyć tak zwaną gębę, a to jest człowiek z wielkim dystansem do siebie, z uśmiechem, z polotem, z neznajomością języków, z formalnym i nie tylko formalnym wykształceniem.
1: No to jakoś nie chcę pokazać takiej twarzy, bo najczęściej pokazuje taką nieprzyjemną twarz, można powiedzieć. A pakt senacki z patronatem prezydenta jest możliwy?
0: Myślę, że tutaj ta sytuacja jest trochę prostsza, dlatego że mamy okręgi jednomandatowe, są bardzo czytelne prognozy, jak to mogłoby się ułożyć. No, można powiedzieć, że ten pakt, w jakiejś mierze ten pakt tej strony dzisiaj rządzącej pokazał, że tam, gdzie jest większa jedność, to można ten Senat bardzo szybko wygrać. Nie chcę powiedzieć łatwo, ale można wygrać, można zdecydowanie wygrać. Więc tutaj naprawdę warto też nad tym się pochylić. Warto, żeby...
1: Czyli tutaj prezydent ewidentnie byłby skłonny do tego, żeby być takim patronem takiego paktu senackiego, rozumiem, tak?
0: Tak, no i takie rozmowy czy takie rozważania są prowadzone. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo polityka, czy ja rozumiem, że ta kuchnia jest bardzo interesująca, ale myślę, że polityka i tego rodzaju rozmowy, jeżeli się toczą w ogóle, wymagają spokoju, ciszy.
1: A taka lista z Brownem, czy bez?
0: Krzysztof Bosak, mówił o tym pan prezes Jarosław Kaczyński.
1: Proszę? A taki pakt senacki z Brownem, czy bez?
0: Ja myślę, że bardziej powinniśmy spojrzeć nie przez pryzmat partii politycznych i liderów partii politycznych, czy tylko wyłącznie przez ten pryzmat, tylko przez pryzmat wyborców prawicowych. Prezydent jest prezydentem Polaków, a nie partii politycznych. Więc jeżeli pan prezydent patrzy, czy w kontekście Senatu, czy nawet pani powiedziała o tym kontekście Sejmu,
1: na tą swoją ofertę, można było odnieść wrażenie, że pan prezydent jednak nie jest prezydentem wszystkich Polaków, tylko jest prezydentem wszystkich prawic.
0: Panie redaktor, to było spotkanie otwarte. Pani redaktor mogła przyjść.
1: No dobrze, ale na tych trybunkach to mógł sobie każdy zasiąść tak z ulicy? No nie, no tam byli po prostu politycy Prawa i Sprawiedliwości, albo na przykład polityków... Mateusz Morawiecki, który poszedł na swoje.
0: No byli też tam politycy chociażby Konfederacji, oczywiście byli politycy Prawa i Sprawiedliwości.
1: Nie tak z ulicy mogli sobie przyjść?
0: Pani redaktor,
1: nie.
0: Czy jest czymś dziwnym to, że po roku bardzo dobrej prezydentury przychodzą ludzie, którzy pracowali w kampanii, którzy wspierali pana prezydenta. Przecież Prawo i Sprawiedliwość było tą formacją, która poparła, a konkretnie pan prezes Jarosław Kaczyński, poparła obywatelskiego kandydata, jaki wówczas był prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Karol Nawrocki.
1: Pan mówi, że to jest bardzo
0: dobre. Pan prezydent z tym wielkim poparciem Prawa i Sprawiedliwości, a później szerzej prawicy, bo także Konfederacji, wyborców Grzegorza Brauna i tak dalej, wygrał te wybory. Uwaga, także 400 tysięcy to myślę, że ważne, wyborców lewicowych, bo to wynika z tych badań, które były podczas wyborów prowadzone. Dziękuję również tym 400 tysiącom wyborców lewicowych. Wierzę, że jest ich dzisiaj więcej.
1: Czy to jest zmiana ustroju na prezydenckim?
0: Celem pana prezydenta, jeżeli mówimy o tej perspektywie konstytucyjnej czy ustrojowej, chociażby w związku z powołaniem Rady Nowej Konstytucji, jest to, żeby Polska była organizmem ustrojowo sprawnym do podejmowania decyzji i żeby naród mógł te decyzje co jakiś czas rozliczyć. Bez względu na to, czy będzie je podejmował prezydent Rzeczypospolitej, który będzie miał zdecydowanie większą władzę, czy zdecydowanie większą władzę, taką decydującą, będzie miał rząd z premierem na czele. My musimy po prostu się zdecydować, bo prezydent nie mówi, czy to ma być ustrój prezydencki, czy to ma być ustrój parlamentarno-gabinetowy, premierowski, ale żeby był jakiś, bo my dzisiaj mamy ustrój generalnie parlamentarny z silnymi wpływami władzy prezydenta, czyli mamy tę sytuację, o której na przykład na początku mnie pani pytała, czy dopytują co chwilę dziennikarze wtedy, kiedy no jest problem ze współdziałaniem, a ten problem ze współdziałaniem z rządem widać no nie od dzisiaj, tylko widać właściwie na każdym kroku i nie jest to wina pana prezydenta Nawrockiego.
1: No pan prezydent Nawrocki chętnie wetuje, oczywiście tak, wiem, co pan zaraz powie, że o wiele więcej ustaw podpisał niż zawetował, rzeczywiście 41 jest zawetowanych, a 259, jeśli pamięć mnie nie myli, jest podpisanych, ale na przykład pan prezydent zawetował ustawę o opodatkowaniu koncernów paliwowych od nadzwyczajnych zysków, no i rząd prawdopodobnie podejmie kolejną próbę, żeby taki projekt ustawy przez parlament przeprowadzić. No i czy pan prezydent ponownie odeśle taką ustawę do Trybunału Konstytucyjnego?
0: Rząd pana premiera Tuska jest znakomity w jednym, a właściwie w dwóch rzeczach. Po pierwsze, oszukiwanie swoich wyborców, czyli niedotrzymywanie słowa i w sięganiu wszystkim, już nie tylko swoim wyborcom, głęboko do kieszeni. Głęboko do kieszeni. Proszę zauważyć, dlaczego pan prezydent odesłał tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego? Po pierwsze, lex retro non agit. Prawo nie może działać wstecz. To prawo działało wstecz. Po drugie, przepisy prawa podatkowego, a z takimi mieliśmy do czynienia, nie mogą być zmieniane w trakcie roku budżetowego, w trakcie roku podatkowego. Zmieniane, zmiany były. Muszą być uchwalone, ale panie redaktorze, żeby prawda się przebiła, żeby fakty się przebiły. Po trzecie, przepisy dotyczące podatków muszą być przyjmowane w odpowiedniej procedurze. One tej procedury faktycznie nie dochowały, bo w istocie było to tak szybko procedowane, że ta procedura nie została dochowana. I po czwarte, wreszcie prezydent mówił, żadnych nowych podatków dla zwykłych Polaków, a te podatki, które by były nałożone wstecznie, niekonstytucyjnie, w istocie byłyby przerzucone w ceny paliwa. To jest oczywiste, to jest tak prosty mechanizm. Ktoś, kto ma przeczytał elementarz z ekonomii, elementarz. Zalecam to panu premierowi, panu ministrowi Domańskiemu, elementarz z ekonomii. Jest wiadomo, że jeżeli mamy usługi o charakterze, czy produkty o charakterze detalicznym, a tak jest w przypadku paliw, jeżeli podwyższa się koszty prowadzenia działalności, to te koszty są wrzucane w ceny. I wie pani, na ale jakim budżet, Orlen, Orlen, który jest...
1: prawie 4 miliardy złotych.
0: Ale budżet, mamy dziurę budżetową ponad 800 miliardów w ciągu tych niespełna 3 lat. Nikt
1: dzięki
0: nie kopał, nikt nie miał takiej pogłębiarki...
1: 8 miliardów potencjalnych.
0: Nikt nie miał, pani redaktor, takiej pogłębiarki dziury budżetowej, jaką skonstruował rząd Donalda Tuska. Nikt takiej dziury otchłani budżetowej nie wykopał. W tym też są, przepraszam, trzecie dokonanie doskonali, jeżeli chodzi o zadłużanie tych pokoleń, które żyją i tych pokoleń na przyszłość. Przecież 300 miliardów złotych mam mieć deficytu, prawda? To właściwie prawie, że codziennie blisko miliard złotych rośnie mamy deficyty, gdyby to rozłożyć w skali roku. No to jest rzecz niebywała. 7,3% mamy w stosunku do PKB. Czyli te ramy konstytucyjne zostały poprzekraczane. To nie jest wina pana prezydenta, to nie jest wina opozycji, to nie jest wina Prawa i Sprawiedliwości, to jest wina tego rządu. Tego rządu. I jeżeli chodzi o ceny paliw, jeżeli ceny o paliw, to kolejny, chciałbym, bo pani, bo to myślę, że interesuje kierowców, ja też jestem kierowcą, no chciałbym zobaczyć ceny po 5,19. Dzisiaj baryłka ropy jest tańsza niż wtedy, kiedy pan premier to obiecywał. I wie pani redaktor...
1: Będzie powrót do tego programu prawdopodobnie na dwa ostatnie tygodnie.
0: Ale nigdy chyba nie widzieliśmy po 5,19 zarządów Donalda Tuska po 2023 roku. Czy pani redaktor widziała? Ja nie widziałem. Ja nie widziałem, no gdzie jest ta obietnica?
1: Dobrze, jest
0: warunki de facto są lepsze. Warunki międzynarodowe na rynkach światowych są lepsze, a ceny w Polsce są wyższe. A jeszcze jedna kwestia, myślę, że istotna. Orlen, polski koncern, tak naprawdę kontrolowany przez rząd. Wie pani, na czym oni mają największy, właściwie jedyny wzrost zysków? Na sprzedaży cen, na sprzedaży paliw detalicznych. Tylko gdzie? Tylko w Polsce. I to odpowiada na to pytanie, skąd ten rząd, Donald Tusk, pan Domański, szef MAP-u i cała ta ekipa biorą pieniądze bezpośrednio z pani, z mojej i z naszych słuchaczy kieszeni. Bardzo głęboko sięgają do naszych kieszeni. Najchętniej by nam te portfele po prostu zabrali i rozprawili się z tym pieniędzmi, tak jak rozprawili się kiedyś z OFE. Pamięta pani tą historię, że to nie są pieniądze Polaków? Ja tylko czekam, kiedy Donald Tusk z Domańskim powiedzą, słuchajcie państwo, pieniądze, które są w waszych portfelach, w istocie nie są waszymi pieniędzmi, a te portfele nie są wasze i my bardzo głęboko po nie sięgniemy.
1: Myślę, że pan teraz trochę zastosował taki klasyczny straszak, a chciałabym zapytać jeszcze, co będzie z ustawą o Lex Szarlatan, bo w tej sprawie również odwiedził Pałac Prezydencki Jerzy Siempak, który nie jest lekarzem.
0: Pałac Prezydencki spotkał się z jednym z współpracowników czy pracowników kancelarii.
1: A gdzie się spotkał?
0: Ze mną się nie spotkał.
1: Ale gdzie się spotkał?
0: Nie spotkał
1: na mieście się spotkał?
0: Prezydentem. Nie, spotkał się z ministrami.
1: Ale gdzie się spotkał? W pałacu?
0: Spotkał się w kancelarii. Nie spotkał się z prezydentem, nie spotkał się ze mną.
1: Że spotkał się
0: nie spotkał się z ministrami, nie spotkał się z Radą Medyczną. Nie spotkał
1: ale gdzie się spotkał? W pałacu, a nie na mieście?
0: Nie spotkał się z nikim, kto będzie w tej sprawie decydował.
1: Dobrze, w takim razie tylko zapytam.
0: A wczoraj było spotkanie, nie wiem, czy pani zauważyła. Było spotkanie wczoraj w kancelarii. Byli przedstawiciele różnych środowisk, bo tutaj apele o to, żeby podpisać albo nie podpisać tej ustawy, wpływają od Business Center Club, począwszy, do stowarzyszeń pszczelarzy. Od środowisk bardzo prawicowych do środowisk megaliberalnych.
1: I ku czemu skłania się pan prezydent?
0: Pan prezydent skłania się na razie, czy pochyla się nad tą ustawą i nad analizą tej ustawy. Termin do decyzji jest do 21, a więc do kolejnego piątku i na pewno w tym terminie pan prezydent podpisze tę ustawę. Dawno nie było ustawy, która budzi tak duże zainteresowanie, również emocje, która budzi wątpliwości. Po to było wczoraj spotkanie między innymi z rzecznikiem praw pacjenta, z przedstawicielami zawodów czy samorządów medycznych, zawodów medycznych, bo to nie tylko lekarskiego, także z przedstawicielami związków, stowarzyszeń pacjenckich, ale także z biznesem, chociaż Business Center Club, Stowarzyszenia Rzemieślnicze i tak dalej, i tak dalej. Rada pana prezydenta. Zdania są bardzo mocno podzielone. Tak samo są podzielone w koalicji. Ja znam na przykład posła, który w koalicji rządzącej, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, głosował przeciwko tej ustawie. Więc to nie jest tak oczywiste. Jedną rzecz mogę powiedzieć. Wszyscy rozsądni ludzie, którym leży na sercu dobro pacjentów, wiedzą i są za tym, żeby po prostu gorącym żelazem wypalać działania tych wszystkich oszustów, hochsztaplerów, szarlatanów, przestępców de facto, którzy żerują na ludzkiej krzywdzie i wykorzystują tę sytuację bardzo trudną, kiedy pacjenci, ich rodziny walczą o swoje życie i zdrowie i wtedy naciągają ich na jakieś kosmiczne, idiotyczne procedury czy zabiegi. Tak, z tym trzeba skończyć. Tylko dlaczego nie działa prokuratura? Dlaczego nie jest stosowany artykuł 286, czyli oszustwo? Dlaczego nie ma postępowań skutecznych o zagrożenie ludzkiego życia i zdrowia? Są dzisiaj już instrumenty w kodeksie karnym. To jest pytanie chociażby do ministra sprawiedliwości i do szefów służb. Dlaczego to nie działa? Dlaczego to nie działa? Dlaczego ci ludzie...
1: Dobrze, kiedy
0: dlaczego
1: decyzje zapadnie?
0: Receptomaty, które wszyscy... Rzecznik mówi, że wie, ministerstwo mówi, że wie i właściwie nic z tym się nie dzieje. Wczoraj dobre spotkanie merytoryczne, 2,5-godzinna rozmowa w kancelarii prezydenta. Te fakty, czy te okoliczności przedstawię także dzisiaj panu prezydentowi. Pan prezydent ma też swoich doradców w Radzie Medycznej. Będzie to decyzja, najlepsza z możliwych, chociaż jest to decyzja, przyznam, bardzo trudna.
1: Konrad pyta, czy rząd tworzony przez Grzegorza Brauna będzie lepszy od rządu Donalda Tuska?
0: Ale dzisiaj nic się nie ma żadnych takich przesłanek, że pan Grzegorz Braun jako szef swojego ugrupowania Konfederacji Korony będzie tworzył rząd. No.
1: Ale nie słyszeliśmy.
0: To poparcie jest na poziomie kilku
1: który
0: do 10%.
1: Potępiłby dochodzące wypowiedzi Grzegorza Brauna, no, które były skandaliczne, na przykład chociażby w odniesieniu do Holokaustu.
0: Ale nie ma zgody, nie ma zgody pana prezydenta, nie ma zgody środowiska pana prezydenta, żeby, nie wiem, kwestionować Holokaust. Nie ma takiej zgody. To są wypowiedzi niedopuszczalne, skandaliczne. To są de facto wypowiedzi, bardzo mocno to powiem, antypolskie. To są wypowiedzi antypolskie, bo jeżeli umniejsza się zbrodnie niemieckie popełnione na Żydach, to równie dobrze można umniejszać zbrodnie niemieckie popełnione na Polakach i na wszystkich innych narodowości. Nie ma na to zgody ani prezydenta Nawrockiego, ani nikogo z otoczenia pana prezydenta Nawrockiego, tym mojej skromnej osobie. Więc jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma tutaj Także jest tutaj jakaś zgoda albo milczenie? Nie, nie ma tego milczenia, nie ma na to zgody.
1: Kolejne pytanie od słuchacza. Co dalej z szumnie zapowiadanym zerowym PIT-em dla rodzin? Zapowiadał to pan prezydent w kampanii wyborczej. Czy coś pan prezydent działa w tej sprawie? Czy jednak rząd was ubiegnie i szybciej podniesie próg podatkowy? Ten próg?
0: Nie. Znaczy to, że rząd w czymś ubiegnie prezydenta, to taki dobry żart. Dlatego, że ten rząd ma jeszcze do spełnienia kilkadziesiąt, stu konkretów, których oczywiście nie spełni. Pani Popełczyńska na Łęcz bardzo ciśnie. Dobrze, gratuluję tej postawy, żeby tę kwotę wolną od podatku podnieść, tylko że minęło już prawie 3 lata i nic się nie zanosi, żeby ta kwota została podniesiona. Oszukali Polaków. Miało być 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Nie ma jej. I nie sądzę, żeby było.
1: Prąd,
0: i nie
1: sądzę, też żeby miał była. Być tańsze od 30 tysięcy.
0: No, tylko, że pan prezydent, no to dobrze.
1: Ja
0: to
1: teraz wiem, za sejmowa zamrażarka, tak wiem.
0: Ale to przecież, ale to znowu nie moje słowa, widzi pani. Ja bym złego słowa na ten rząd nie powiedział. Tylko problem jest inny.
1: No
0: problem jest inny, że tu marszałek Czarzasty w swoim orędziu, w programowym wystąpieniu, nie powiedział o narodzie, nie powiedział o Polsce, nie powiedział o ojczyźnie, nie powiedział o wspólnocie, tylko mówił o koalicji i mówił o sejmowej zamrażarce, czy marszałkowskim wecie de facto, to tak nazwał, instytucji, której w polskim ustroju, polskiej konstytucji nie ma. I stosuje to marszałkowskie weto, bo z 22 ustaw 21 jest nieprocedowanych. To, że nadali drugi, to nie znaczy, że oni coś z tym robią. A te rozwiązania dotyczące zerowego PIT-u dla rodzin, czyli dla rodzin z dwójką i większą liczbą dzieci, leżą w Sejmie i czekają na to, żeby marszałek Czarzasty wreszcie coś z tym zrobił, żeby chociaż zaczęli nad tym dyskutować, żeby zaczęli to procedować, bo to jest w interesie Polski, polskich rodzin, polskich dzieci. Nie chcą tego i taki jest, no, komunista tak, ale no chyba nie o takim sercu socjalnym i spojrzeniu na polską rodzinę pan marszałek Czarzasty, no bo gdyby miał tą wrażliwość socjaldemokratyczną, to powinien w pierwszej kolejności się tym projektem zająć, a mrozi go.
1: Tomasz pyta, kilka tygodni temu była głośna sprawa odtajnienia aneksu do raportu WSI. Czy będzie w końcu ujawniony, odtajniony ten aneks? Bo na razie cisza.
0: Ale to znowu tutaj była taka zastanawiająca postawa pana marszałka Czarzastego, który bał się otworzyć przesyłkę, która przyszła z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pamięta pani tę sprawę? Pan redaktor Manowski także w Radiu Z dopytywał pana marszałka Czarzastego. No i wyszła zupełna, że tak powiem, komedia, bo mówi, nie wiem od kogo to dostałem, ale była jednak przesyłka. No tak, ale jednak ona była z BBN-u, ale jej nie otworzyłem i odesłał tę przesyłkę do Kancelarii Prezydenta.
1: No i co dalej?
0: Nie zaopiniował.
1: No i
0: nie
1: co
0: wiem,
1: dalej?
0: Czemu pan marszałek tak się obawia. To
1: no ale bez opinii nie można tego ujawnić?
0: Opinie nie są wiążące marszałka Sejmu i Senatu, ale potrzebna jest kontrasygnata premiera. Są jeszcze pewne analizy, które są prowadzone w...
1: Dla pana prezydenta kontrasygnaty nie zawsze są potrzebne, na przykład jeśli chodzi o asesorów, no
0: zawsze
1: jakoś tak
0: zignorowo. Zawsze są wymagane, kiedy wymaga konstytucja.
1: A jeżeli powie, bo Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że niepotrzebne są kontrasygnaty, jeśli chodzi o mianowanie asesorów.
0: A orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z polską konstytucją nie są czasami ostateczne i powszechnie obowiązujące?
1: Można powątpiewać, czy ten Trybunał Konstytucyjny taki jest naprawdę, jakbyś powinien.
0: Redaktor wynika, bo ja takiej wątpliwości nie mam.
1: No chociażby stąd, że byli tam tacy, a nie inni nominaci. Jeszcze zapytam o kolejnego nominata, być może potencjalnego.
0: To jeszcze w tej sprawie bardzo krótko, bardzo krótko. Już pomijając
1: będzie ujawnienie, czy nie będzie?
0: Pokażę, jak się ośmieszył niestety pan premier, podpisując nie postanowienie prezydenta, bo nawet wtedy, kiedy kontrasygnata była wymagana, to poszczególni premierzy podpisywali postanowienia konkretnych prezydentów. A tutaj panu premierowi Tuskowi, chyba pan minister Żurek, być może ktoś inny, kto nie ma takiej elementarnej wiedzy, podsunął akty nominacji, które nigdy nie były podpisywane przez żadnego premiera. Mówi, że tam 200 ponad dokumentów podpisuje. Co więcej, podpisał tylko te, czy jakby zgodził się w jego przekonaniu, chociaż nie miało to żadnego znaczenia dla prawnego, tylko dla asesorów sądów powszechnych. Natomiast kilkunastu asesorów sądów administracyjnych, rozumiem, dalej jest gorszej kategorii. Tak jak gorszej kategorii są neosędziowie, którzy podobno nie mają orzekać, czyli cały czas podział. Lepszych i gorszych. Według
1: wracając do aneksu, co z nim będzie?
0: Zobaczymy. Jeszcze są, na razie to tak naprawdę nie mamy stanowiska Sejmu. Jest jakieś stanowisko pani marszałek Kidawy-Błońskiej, czyli ono jest krytyczne co do zasady. Ona zresztą wyrażała to publicznie. Trzeba dopiąć tę procedurę. To wymaga postanowienie prezydenta w tym zakresie, wymaga kontrasygnaty. Tak też było, kiedy premierem był pan Jarosław Kaczyński, a prezydentem świętej pamięci Lech Kaczyński. Chodziło wtedy o ujawnienie jakby treści istoty raportu.
1: Przemysław pyta, czy w świetle ostatnich wydarzeń w Prawie i Sprawiedliwości, czyli podziału na rozwój plusy, i PiS. Nie zadaje pan sobie pytania, po co tkwie w partii, skoro moim przełożonym jest pan prezydent? Jak dla mnie kryzys w PiSie rodzi słuszne pytania o konflikt interesów u ludzi prezydenta, który powinien być apartyjny?
0: Ja na samym początku tę kwestię z panem prezydentem rozstrzygnąłem. Pan prezydent wyraził zgodę na to, żebym pozostał w Prawie i Sprawiedliwości. Oczywiście autor pytania, pani redaktor, słuchacze mogą oceniać to, czy w ramach wykonywanej funkcji robię to dobrze, czy źle. Dla mnie oczywiście decydujące jest tutaj zdanie prezydenta.
1: On uważa, że dobrze.
0: Prezydent zgodnie z konstytucją powołuje, odwołuje szefa kancelarii. Jeżeli będzie uznawał, że niedobrze, to rozumiem, że pan prezydent mnie odwoła. No ale na razie ta współpraca, za co panu prezydentowi dziękuję, układa się dobrze, bardzo dobrze. Chociaż oczywiście ja też, jak ułomny człowiek.
1: Jeśli chodzi o pana zdolności retoryczne, to tutaj pan prezydent można powiedzieć, że postawił na właściwego konia i teraz tylko można się zastanawiać, czy rzeczywiście Zbigniew Boguci w jakiejś tam perspektywie być może będzie kandydatem na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, bo się z PiSu nie wypisał. A chciałam zapytać się...
0: Ale też jako szef kancelarii, bo pani pytała na przykład o środowisko i inne środowiska. No przecież było takie spotkanie, pani redaktor, w Pałacu Prezydenckim, w którym ja razem z panem prezydentem uczestniczyłem. Na zaproszenie pana prezydenta, gdzie wszystkie kluby zostały zaproszone. Przyszli tam przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Korony.
1: Ale do czego pan zmierza? Jaka ma być puenta? 2050, jaka ma być puenta tej opowieści?
0: Partii Razem. Nie przyszli tylko ci najtwardsi koalicjanci.
1: No i jaka ma być puenta tej opowieści?
0: Platforma, Koalicja Obywatelska. No to pokazuje, że bez względu, po pierwsze, że prezydent chce rozmawiać ze wszystkimi środowiskami, a po drugie, że ja jako szef kancelarii także wykonuję te zadania, które mi pan prezydent polecił. Nie przeszkadza mi w tym, że jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Naprawdę można, myśmy się jakby zafiksowali zupełnie, że mamy różne plemiona, które muszą się zwalczać. A ja uważam, że mimo różnic, na przykład, nie wiem, z Polską 2050, czy z Partią Razem, czy także, nie wiem, patrzę z punktu widzenia pewnej mojej programowej Prawa i Sprawiedliwości, także z Konfederacją, rozmawiamy i będziemy rozmawiać, bo to jest potrzebne Polsce.
1: No to jest też potrzebne panu prezydentowi, to środowisko Konfederacji, które wiadomo też przyczyniło się w jakiś sposób do zwycięstwa pana prezydenta. Chciałam zapytać o to, co się stanie, jeśli okaże się, że chyba już były minister Maciej Berek, prawa ręka pana premiera.
0: Jeszcze nie ma formalnej decyzji, ale jest wniosek pana premiera.
1: No tak, ale dotychczasowy koordynator pracy w rządzie, bardzo chwalony przez wszystkich, że świetny fachowiec i tak dalej, prawa ręka pana premiera, no ma być kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pan sobie wyobraża taki scenariusz?
0: Czy ja przy tej władzy wyobrażam sobie każdy scenariusz, bo przecież
1: ja tylko będę złośliwa może teraz, trudno, ale były sytuacje, kiedy bezpośrednio niemalże z ław poselskich przesiadali się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, poseł Pawłowicz,
0: słowa krytyki jeszcze nie powiedziałem.
1: Ale spodziewam się, co pani, no nie będzie laurki na pewno, nie będzie fanfar.
0: A to pani się zdziwi.
1: Tak?
0: Pani się dziwi, dlatego, że
1: pan
0: minister Berek, w przeciwieństwie do pana premiera Tuska, miał taką funkcję chyba koordynatora polityki rządu. Generalnie to chyba powinien robić premier, tak przynajmniej mi się skromnie wydaje, że koordynować politykę rządu powinien prezes Rady Ministrów. Ale w związku z tym, że pana premiera nie ma bardzo często, albo no, znany jest z tego, że raczej nie lubi się przepracowywać, więc do tej roboty był pan minister Berek.
1: Na jakiej podstawie pan twierdzi, że pan premier nie lubi się przepracowywać? Co o tym miałoby świadczyć, że pan premier jest takim leniem?
0: Wczoraj tam w Wirtualnej Polsce taki artykuł, w którym mówi, że pan premier jest, później znika, później go nie ma, jest tylko na posiedzeniu rządu, też w Sejmie, też jak byłem jeszcze posłem, to bardzo często go po prostu nie było, chyba najwięcej absencji, jeżeli chodzi o posłów. No to są fakty. To są fakty. Ja pamiętam też, jak pan premier zapowiadał po tym spadnięciu rakiety, która według marszałka Trzaskowskiego i tak by spadła, powinna być zestrzelona. Mówił o tym, że w ciągu kilku czy kilkunastu godzin przedstawi szczegółowe informacje. Minęło już kilka dobrych dni. Słyszała pani redaktor, bo nasi słuchacze słyszeliście jakieś informacje, to też pokazuje, że pan premier się nie przepracowuje, bo gdyby chciał popracować, to ja rozumiem, że premier ma instrumenty, żeby zmusić służby, swoich ministrów, tych, którzy to powinni zbadać, żeby powiedzieć opinii publicznej, powiedzieć prezydentowi, powiedzieć nam wszystkim, co się wydarzyło i dlaczego ta rakieta nie została zestrzelona. To nie pierwszy raz nie dotrzymał słowa, ale to pokazuje, że nie lubi się przepracowywać. Więc pan Berek miał zastępować w tej pracy. I dlatego mówię pozytywnie, że zastępował w tej pracy premiera w ramach koordynacji polityki rządu.
1: Gdyby okazało się, że będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to pan prezydent przyjąłby od niego ślubowanie?
0: Ja myślę, że pan prezydent ma jeden wektor decyzji, jeżeli chodzi o przyjęcie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli zachowane są procedury, to pan prezydent przyjmuje to ślubowanie. Mieliśmy przykład ostatnio pana sędziego Patyry. No, były różne wątpliwości, ale procedury zostały dochowane. Sejm wybrał, prezydent zaprosił na ślubowanie i pan sędzia złożył ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej.
1: To może być podobnie, tak?
0: A nie wobec kolumn.
1: Czyli może być podobnie.
0: Chociaż dzisiaj dalej nie orzeka. Bo stanął z tą czwórką, która składała wobec kolumn i powiedział, że nie będzie orzekał. Przedziwna to postawa, no ale to już jest jakby nie rzecz pana prezydenta, tylko tych, którzy są wybierani.
1: Zapytam jeszcze inaczej. Czy taka osoba jak Maciej Berek powinien zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym?
0: Ja nie jestem zwolennikiem sytuacji, w której ludzie związani bezpośrednio z polityką, czy to będący w ławach rządowych, czy w ławach senackich, czy sejmowych trafiali. Tak, mówię, że to powinniśmy poprawić.
1: Zapisy też tak było.
0: No, ale wcześniej za Platformę też tak było. Pan profesor Kieres też trafił prosto z Senatu.
1: Rozumiem. No to jak rozumiem, no ja mówię, to my też rozumiem.
0: Nie mówię tamci, że, no, ale panie doktor, mówię dokładnie coś innego. Chciałbym.
1: Była ustawa, która miała generalnie wyeliminować takie praktyki, tak, stawiać taki ustawa, szlaban, że przez 4 lata, jeśli ktoś był europosłem, posłem, ministrem, nie będzie mógł sprawować takiej funkcji, nie będzie mógł kandydować. Pani, i kto to zawetował?
0: Pan prezydent Duda. Nie zawetował z tego powodu pan prezydent Duda tej ustawy, tylko z tego powodu, że ta ustawa przewidywała podważanie wyroków i orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, że miała działać wstecz. Że była skrajnie niekonstytucyjna. I to nie jest moje zdanie, czy nawet zdanie prezydenta Rzeczypospolitej ówczesnego, pana prezydenta Andrzeja Dudy, tylko zdanie Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Rzecznika Praw Obywatelskich i na koniec sejmowych legislatorów.
1: Mówili,
0: że jest niekonstytucyjna. To, że w ustawie są jakieś dobre zapisy i to był dobry zapis ustawy, to żeby była ta karencja 4-letnia między sprawowaniem funkcji o charakterze politycznym, a zasiadaniem w Trybunale, to nie zmienia faktu, że ta ustawa była skrajnie niekonstytucyjna, co wskazywało 5 różnych instytucji. Od Sądu Najwyższego do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przez Rzecznika Praw
1: Obywatelskich. Bo sytuacja jest dynamiczna, jak to się mówi, jak mówią klasycy. Czy pana kolega z Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Romanowski, który celowował się ucieczką za granicę przed wymiarem sprawiedliwości, polskim wymiarem sprawiedliwości, czy powinien dostać list żelazny? Jest pan prawnikiem.
0: Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki list żelazny dostał, ale to nie jest decyzja moja, to nie jest decyzja szefa kancelarii czy polityków.
1: Tylko no sąd o tym decyduje, tak. Ale prokuratura mówi, czy to ma być nagroda za to, że uciekł z Polski?
0: Znaczy, to proszę pytać prokuratury. Jest wniosek pana mecenasa Lewandowskiego, obrońcy, który mówi o tym, że był Klidziena, czyli europejski nakaz aresztowania, bo chyba on tam obowiązuje. No skoro ma nie przebywać w Unii Europejskiej, to on jest bezsensowny, bo to dotyczy kwestii osób związanych czy przebywających na terenie Unii Europejskiej. No, ja wiem jedno, że tam, gdzie prowadzone, a mogłem się o tym przekonać również osobiście podczas trwającego ponad 8 godzin przesłuchania 25 stron protokołu w prokuraturze krajowej dotyczącym pomocnictwa do nieodebrania ślubowania przez prezydenta Rzeczypospolitej, który nigdy nie powiedział, że ślubowania nie odbierze, a motywowani politycznie albo ciskani politycznie.
1: A teraz
0: ale dlaczego? No, pani pyta o Romanowskiego. Trudno to oddzielić tak. od sytuacji, w których nie wszyscy prokuratorzy, bo w Polsce jest, nie pamiętam, 6 czy 7 tysięcy prokuratorów, kilka tysięcy prokuratorów pracują, wykonują swoją pracę dobrze. Ale jest grupa.
1: Dobrze, ale ja chciałam jeszcze zapytać o pana,
0: która
1: byłego wice
0: politycznej, która nie gwarantuje.
1: Dobrze, ale prokuratura na przykład umorzyła sprawę dotyczącą rzekomych, że pan ówczesny szef IPN miał wykorzystywać na sposób,
0: nie tylko to, znaczy,
1: miał wykorzystywać pomieszczenia dotyczące pokoje, znaczy należące do IPN-u. No i prokuratura umorzyła to postępowanie, nie dopatrzyła się tutaj żadnych, że tak powiem, nieprawidłowości. Widzi pan, a wy mówicie, że ta prokuratura...
0: To właśnie już tłumaczę, tak, wstęp już zrobiłem do tego.
1: A ja jeszcze zapytam. Zakończę jeszcze sprawę Marcina Romanowskiego, ponieważ jest podejrzenie, że ma przebywać w Tyraspolu, czyli stolicy zbuntowanej mołdawskiej prowincji, która właściwie jest pod kuratelą Kremla.
0: A chyba tej informacji nawet sam rzecznik tej nielegalnie przyjętej prokuratury nie ma pewności co do tego, czy tak jest.
1: Spod tego adresu w Naddniestrzu polityk PiS miał wystąpić o wydanie listu żelaznego. Informację potwierdziła rzeczniczka warszawskiego sądu okręgowego, który ma zdecydować o tym liście żelaznym.
0: Jeżeli ktoś wyśle z Ulan Bator kopertę podpisaną redaktor Lubelska, to znaczy, że pani tam była? No nie.
1: No ale to wie pan jednak, no... To dziwne to wszystko jest, naprawdę. To nie jest wszystko pytanie, to jest bardzo dziwne.
0: Bardzo dziwne, bo ja bym chciał, żeby informacje, które przekazuje rzecznik prokuratury krajowej, były informacjami sprawdzonymi. To znaczy, jeżeli mam pewność, jako organ procesowy, to komunikuję. Jeżeli nie mam pewności, to prowadzę czynności sprawdzające, żeby rozstrzygnąć, czy to prawda, czy nie. A tutaj mamy do czynienia z teatrem, który jest rozgrywany publicznie, bo dotyczy to polityka związanego z prawicą i sprawiedliwością.
1: Tak, nie ma dymu bez ognia. Pan Romanowski sam się do tego przyczynił, salwując
0: się. A mogę wrócić do tego, bo pani mówi o tym rozróżnieniu.
1: Bardzo proszę.
0: To jest, że tak powiem, cenne będzie dla naszych słuchaczy.
1: Tak, proszę.
0: Proszę zauważyć, że te śledztwa, które nie są objęte tą upolitycznioną, nielegalnie przejętą, z nielegalnymi nominacjami prokuraturą krajową, one są rozstrzygane w sposób niezależny. Pani podała przykład tych pokoi w Muzeum II Wojny Światowej, a więc przykład, który
1: to był Muzeum
0: miał II, uderzyć...
1: Bo ja mówię o IPN, a to było
0: o... Nie, to chodziło o Muzeum II Wojny Światowej, wtedy, kiedy pan prezydent był jeszcze dyrektorem muzeum. Ono zostało umorzone, jak dobrze pamiętam, przez prokuraturę w Gdańsku. Jeżeli chodzi o dwie wieże, także tego nie prowadziła, jak dobrze pamiętam, prokuratura związana bezpośrednio
1: tak,
0: politycznie. Jeżeli chodzi o śledztwo na przykład dotyczące, znaczy nie mnie, bo ja nigdy nie miałem tam zarzutów, idiotyczne śledztwo dotyczące szpitala tymczasowego w Szczecinie, to po 2 latach także prokurator chyba w Poznaniu, no gdzieś na zachodzie Polski, bo nawet nie jestem stroną, byłem przesłuchiwany też tam 7 godzin, także zostało umorzone. Bo tam, gdzie prokuratorzy mają możliwość swobodnego, niezależnego działania, po prostu podchodzą do tego w sposób profesjonalny i te śledztwa kończą się całkowitym blamażem, porażką tych, którzy są w tej ślamazarnej ekipie rozliczeń. Pana Tuska, Żurka, kto tam jest jeszcze kiedyś? Pan Banaś był także w tej ekipie jako szef NIK-u.
1: Polityk Prawa i Sprawiedliwości.
0: No
1: był szefem KAS-u. Krajowej Administracji Skarbowej, potem
0: ale
1: nawet
0: później,
1: ministrem
0: ale
1: finansów.
0: Później, ale później się dogadywał z drugą stroną i mówił, że będzie robił prezenty premierowi Tuskowi.
1: Ale był jak
0: zostało nawet zostało nagrane. Zresztą dzisiaj chyba ma go oskarżenia, czy na pewno miał zarzuty, chyba ma go oskarżenia. Chcę pokazać, że z tych wielkich rozliczeń, z tych urojonych politycznie przestępstw, które są w głowie pana Tuska, pana Żurka i tej ekipy, nic nie zostaje. Nic nie zostaje, bo nikt nie został skazany. Śledztwa, czy to dotyczące sprawy jakieś wokół pana prezydenta, czy prezesa Kaczyńskiego, czy mojej skromnej osoby, są umarzane, bo żaden prokurator nie chce na siebie wziąć tego politycznego szaleństwa, amoku nienawiści i ścigania, bo tam nie ma żadnych przestępstw. Tych przestępstw nigdy nie popełniono. To jest wyimaginowane w chorej wyobraźni tych ludzi, którzy zamiast zająć się gospodarką, budową armii, polityką międzynarodową, tym, żeby Polacy w liczbie 100 tysięcy nie stracili pracy w ostatnim roku, oni zajmują się ściganiem przeciwników politycznych. To jest problem. A na koniec im niezależni, tam gdzie prokuratorzy mają możliwość niezależnej decyzji, tak jak w Gdańsku, tak jak w mojej sprawie, jak w sprawie prezesa Kaczyńskiego, mówią, słuchajcie, tu nie ma żadnego przestępstwa. Ani z 231, ani oszustwa, ani żadnego innego. Odsyłam do tego komunikatu i może zamiast liczyć głosy, na przykład pan Gierty, który tutaj był taki bardzo galopujący do przodu, jeżeli chodzi o te zawiadomienia, o te pomówienia, zamiast składać te idiotyczne zawiadomienia, może niech zacznie czytać dobrą lekturę, jakim są uzasadnienia do umorzeń w tych sprawach. A myślę, że tych umorzeń będzie więcej. A pana Donalda Tuska zachęcam, zamiast słuchać patocelebryty Murańskiego, także żeby na lekturę, na wieczór, przeczytał sobie te umorzenia, bo one są naprawdę pouczające. Żadnych przestępstw w tych sprawach
1: no nie
0: było.
1: Sądzę, żeby teraz pan Murański miał być jakimkolwiek autorytetem dla premiera.
0: Był, panie redaktor. No przecież na Murańskiego powołał się premier w Polsce.
1: Redaktora Rymanowskiego, tak. Ale jeszcze chciałam zapytać, czy pan sprawdził, czy dane mogły wyciec na przykład. Chodzi mi o ten wyciek, no taki bez precedensu, że dane około 19 milionów Polaków dotyczących, no dane wrażliwe dotyczących zdrowia, recept, wizyt lekarskich, chorób, są przedmiotem ataku hakerskiego. Teraz ci hakerzy nie wiadomo skąd jeszcze są, żądają okupu. Państwo polskie, minister Gawkowski mówi, że nikt nie będzie z nikim tutaj negocjował, żadnych absolutnie nie będzie ustępstw. I żeby sprawdzić generalnie na stronę bezpiecznedane.pl, gov.pl, żeby sprawdzić, czy...
0: Nie sprawdzałem, pewnie dzisiaj to sprawdzę. Nie wiem, być może moja żona też jakby tymi rzeczami się bardzo często zajmuje, te kwestie lekarskie, dzieci, naszej opieki zdrowotnej, no ale mamy do czynienia z gigantycznym skandalem. Znaczy, jeżeli dane wrażliwe w takiej liczbie wyciekają, to znowu jest zasadne pytanie. I nie zadaję go jako polityk. Zadaję to pytanie jako pacjent. bez względu, czy moje dane są pośród tych, które wyciekły, czy też nie, czy moich bliskich. Jako pacjent pytam, gdzie są polskie służby? Gdzie jest Ministerstwo Cyfryzacji? Gdzie są służby specjalne? Gdzie jest MSWiA? Gdzie jest Ministerstwo Zdrowia? Gdzie jest pan premier?
1: Ale sądzi pan,
0: żyjemy w czasach, ale gdzie te dane
1: pan, że można się w 100% zabezpieczyć przed atakiem hakerskim?
0: Nie wiem, czy w 100%.
1: I tu chodzi jeszcze o system.
0: Skala tego zjawiska jest po prostu gigantyczna.
1: Firmy My Doctor, jak rozumiem, i klientami byli lekarze i placówki medyczne. Czy to prywatne, czy to państwowe?
0: No ale żyjemy w czasach bardzo trudnych. W czasach, kiedy jesteśmy tak naprawdę w trakcie wojny hybrydowej, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń. Zgadzamy się. Jest to sfera niezwykle wrażliwa. Te dane mogą być wykorzystywane na tysiące nielegalnych, przestępczych sposobów. Te dane mogą być użyte do szantażowania ludzi. Te dane mogą...
1: Ale co zawiodło w takim razie pana zdaniem? Problemy.
0: No zawiódł rząd. No kto odpowiada za to? Kto odpowiada za osłonę, jeżeli chodzi o wywiadowczą? Kto odpowiada za przeciwdziałanie różnego rodzaju patologiom? No kto ma do tego instrumenty? Pani zaczęła to pytanie od... pytania dotyczącego nominacji szefów służb. Kto odpowiada za to, żeby do takich sytuacji nie dochodziło?
1: Aha, czyli to miał przyczynek do tego, redaktor, że to bardziej nie należą się awanse generalskie, rozumiem?
0: Nie, ja tylko mówię o tym, że jeżeli mówimy o tym, czy państwo działa, czy nie działa, to przekonujemy się w takich sytuacjach, bo służby są po to, nie tylko, żeby działać wtedy, kiedy mleko się rozlało i ścigać przestępców, tych, którzy tego dokonali. Są po to, żeby temu przeciwdziałać, żeby do tego w ogóle nie doszło.
1: Dziękuję bardzo za spotkanie. Tylko chciałem zapytać jeszcze, jak się panu podoba nowe studio?
0: Bardzo ładne, bardzo ładne.
1: To cieszę się.
0: Jeszcze raz jestem, następnym razem już będę
1: wiedział. Następnym razem, proszę sobie zakodować, Czerska. Nie ma. Nowy adres.
0: To trudny adres z punktu widzenia, że tak powiem, prawicy, ale bardzo miła rozmowa, panie redaktor. Bardzo
1: Zbigniew
0: dziękuję.
1: Bogucki był z nami, minister w Kancelarii Prezydenta, szef Kancelarii Prezydenta Sprawa i Sprawiedliwości. Być może w przyszłości jakiś kandydat na premiera z
0: Prawa i Sprawiedliwości. Kancelarii, tak zostanie.
1: Dziękuję, życzę dobrego
0: dziękuję
1: dnia.
0: Bardzo.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: Piąta. Zapraszam na wiadomości Radia Zet. Ja nazywam się Darek Klinczak. 49 dni pod gruzami. Tyle przeżył kot, którego wczoraj znaleźli strażacy w ruinach jednego z bloków zawalonych w czasie trzęsienia ziemi w Wenezueli. Kot miauczał, jego piski usłyszeli budowlańcy, którzy zawołali strażaków. W tej chwili zwierzak jest w lecznicy. Jego właściciele są poszukiwani. W czerwcu w trzęsieniu ziemi w Wenezueli zginęło ponad 6 tysięcy osób. Teraz ważne przypomnienie dla każdej i każdego. Przez 2 dni weekendu nie zrobimy zakupów. W sobotę wypada ustawowe święto, w niedzielę jest zakaz handlu. Dzisiaj duże sklepy będą otwarte dłużej, zakupy trzeba zaplanować, mówi ekonomista z lubelskiego MCS-u Jakub Czerniak.
1: Zrobić zakupy wcześniej i wcześniej nie myślę tutaj piątek wieczorem, tylko piątek rano, jeśli ktoś może, piątek wczesne popołudnie, a nawet dzisiaj zaplanować te zakupy wcześniej. A jeśli czegoś zabraknie, to skorzystać z tych mniejszych otwartych sklepów.
0: Małe sklepy mogą być otwarte w weekend, ale za ladą musi stać właściciel. Policjantka z Gdyni uratowała kobietę, której w samochodzie grożono śmiercią. Funkcjonariuszka spędzała urlop na Kaszubach, kiedy zobaczyła na drodze bardzo niebezpieczną sytuację. Natychmiast zareagowała. Szczegóły tej historii zna reporter Radia Zet Maciej Bąk.
2: Policjantka podróżowała z rodziną na trasie Tuchomie-Lipnica. Nagle zobaczyła, że drzwi jadącego obok Audi kilkukrotnie się otwierają i zamykają, a w pewnym momencie z pojazdu wyskakuje młoda kobieta. Okazało się, że jej znajomy wiózł ją z nożem w ręku, grożąc, że ją zabije i nie chcąc wypuścić z samochodu. Policjantka dała kobiecie schronienie w swoim aucie, zadzwoniła po patrol, a ten po 20 minutach schwytał oprawcę. Mężczyzna odpowie za pozbawienie 19-latki wolności i groźby karalne, ale też za posiadanie narkotyków i kierowanie bez uprawnień.
0: Grozi mu do 5 lat więzienia. Adwokaci krytykują 3-miesięczny areszt dla rolnika, który zaorał drogę w Gliwicach. Józef M. uważa, że jej część przebiega przez jego działkę. Miasto temu zaprzecza. W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich, domaga się wyjaśnień od sądu. Adwokat Paweł Matyja z Fundacji Dowód Niewinności nazywa areszt absurdem.
3: Jeżeli zaczniemy w takich sprawach stosować areszty, no to każdego i za wszystko możemy wsadzić do aresztu. No bo co za różnica, jeżeli wsadzimy człowieka za rozoranie kawałka drogi, to może wsadźmy za chwilę kogoś, może panią, która kwiatki sprzedaje w złym miejscu bez pozwolenia.
0: Sama prokuratura może przyznać się do błędu i zawnioskować o uchylenie aresztu. Szczecin chce Daru Młodzieży, jeden z najsłynniejszych polskich żaglowców, który służy jako jednostka szkoleniowa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Wkrótce ma zostać wycofany ze służby. I zrodził się tutaj pomysł, żeby potem zacumował na stałe przy wałach Chrobrego w Szczecinie, mówi Dariusz Sadowski z tamtejszego magistratu.
4: Prezydent miasta zainicjował taki proces, który ma doprowadzić do tego, żeby Dar Młodzieży, kiedy już przejdzie na zasłużoną emeryturę, aby właśnie ta jednostka trafiła do Szczecina.
5: Jakaś odpowiedź ze strony właśnie Daru jest?
4: Można powiedzieć, że jesteśmy na samym początku. To jest taki pierwszy krok, którego mamy nadzieję, że ta współpraca z lokalnymi władzami, z władzami krajowymi będzie na tyle owocna, że doprowadzi do tego szczęśliwego finału. Natomiast no, samych kulis też na pewno jeszcze nie mogę tutaj zdradzać.
0: Żaglowiec właśnie dopływa do Szczecina. W poniedziałek ma trafić do stoczni remontowej po tym, jak uszkodził śrubę podczas wizyty w USA. Są wstępne wyniki badań osadów z dna zbiornika w Pilchowicach. Stężenia metali ciężkich i prawdopodobnie ścieków przemysłowych są na tyle wysokie, że mogą stwarzać zagrożenie. Reporterka Radia Zet Grażyna Wiatr zajmuje się tym tematem i powie, co dalej z rzeką Bóbr po katastrofie ekologicznej z lipca.
6: Wojewoda utrzymuje zakaz korzystania z rzeki do czasu pełnego raportu w tej sprawie. Na razie, jak dowiedziałam się w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, wstępna analiza wykazała przekroczenie norm dla metali ciężkich i rakotwórczych węglowodorów. Stężenia wskazują na wysokie ryzyko wystąpienia efektów toksycznych organizmów żywych. GIOŚ dalej analizuje te wyniki, zajmą się nimi też inne służby, a pełny raport o tym, czym mogą grozić, będzie w przyszłym tygodniu. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Tauron Ekoenergia montuje kurtyny do zatrzymania spływu osadów na czas remontu zapory. Agenci CBA weszli do Opery Lubelskiej. Sprawa ma związek z przetargiem z zeszłego roku. Prokuratura podejrzewa m.in. utrudnianie postępowania oraz posługiwanie się dokumentami poświadczającymi nieprawdę. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
7: Jak tłumaczy mi prokurator Waldemar Moncarzewski z Prokuratury Regionalnej w Lublinie, śledztwo wszczęto na wniosek delegatury CBA w Rzeszowie. W sprawie zabezpieczono już m.in. komputery, telefony czy dane z poczty elektronicznej.
8: Aktualnie prokurator nie posiada informacji o efektach wykonanych czynności. Natomiast czynności zostały wykonane.
7: Dotychczas nikt nie usłyszał zarzutów ani nie został zatrzymany. Opera Lubelska sprawę dotąd nie komentuje. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Przestępstwo zakłócenia przetargu publicznego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Polityczny zgrzyt o brak nominacji. Na stole 3 wnioski o awanse dla trojga szefów służb SKW, ABW i Agencji Wywiadu, ale wciąż nie ma decyzji prezydenta. Jest spore zaniepokojenie i są pytania, co stoi na przeszkodzie. Tym bardziej, że jest zielone światło dla 21 generałów w wojsku. Komentarze w tej sprawie zbierała reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
9: Wnioski zostały złożone już 3 miesiące temu. Ten dotyczący SKW osobiście skierował Władysław Kosiniak-Kamysz, ale decyzji prezydenta nie ma. Nie tracę nadziei, mówi wicepremier.
10: Uważam, że jak najbardziej zasługują na awanse generalskie.
9: Prezydencka zwłoka rodzi pytania o intencje. A kto powiedział, że blokuje, mówi w Radiu Z szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki.
11: Wnioski wpływają, nie ma terminu do ich rozpoznania. Ta sprawa też jest procedowana.
9: A jak zostanie przeprocedowana, jak tłumaczy, to będą decyzje. Pytanie, kiedy?
0: Politycy obozu władzy apelują, aby było to jak najszybciej. Polska może sprzedać Ukrainie część rakiet Patriot. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych dni. Jak zapowiedział wicepremier i minister obrony narodowej, rozmowy na ten temat ze stroną ukraińską toczą się na specjalne życzenie dowództwa NATO oraz przedstawicieli USA. Reporter Radia Z Miłosz Gosłowski zbierał doniesienia w tej sprawie.
5: Po tym jak Ukraina praktycznie wystrzelała się z wszystkich pocisków Patriot, wysłała prośbę o pomoc do wszystkich swoich sojuszników. Ta została wsparta przez NATO i jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, członkowie sojuszu zobowiązali się do pomocy.
10: Wnioski od sojuszników i z kwatery głównej NATO w tej sprawie płyną. Bardzo silnie te wnioski akcentuje strona amerykańska w wielu rozmowach. Z obowiązaniem NATO ze szczytu w Ankarze jest wspieranie Ukrainy.
5: W najbliższych dniach wicepremier będzie o tym rozmawiać z ukraińskim ministrem obrony. Na razie żadne decyzje jeszcze nie zapadły.
0: Polska już kilka miesięcy temu sprzedała Ukrainie część pocisków do baterii Patriot. Kolejne wiadomości Radia Z o godzinie 6. Zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pory strzec.
1: Marian, o czym myślisz?
0: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Tak, zakres.

0: Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: No, dzień dobry, jesteśmy, jest piątek, 14 sierpnia, na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszamy. Iga na tronie w Toronto bezlitośnie w dwóch setach pokonała Rybakinę.
4: Drugi powrót CPN-u, rządowa tarcza paliwowa będzie nieco mniejsza niż poprzednia.
3: Znów będzie gorąco, długi weekend zapowiada się upalny i słoneczny.
2: Szósta.
3: Iga Świątek nową królową w Toronto w dwóch setach 6-2, 6-3 pokonała Kazaszkę Jelenę Rybakinę. Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: To była istna demolka.
5: Demolka, dokładnie tak. Iga tylko wyszła na kort i już spotkanie układało się tak, jak chciała. Grała agresywnie, wykorzystywała błędy rywalki, no i bardzo szybko przejęła kontrolę nad pierwszym setem. Im bardziej Rybakina się starała, tym bardziej Iga zachowywała koncentrację i ponownie zwyciężała. A tak mówiła Iga, odbierając nagrodę.
6: This tournament, it means so, so much to me because all these, you know, past months were not easy.
5: To dla mnie bardzo, bardzo wiele znaczy. Ostatnie miesiące nie były łatwe. Cieszę się, że wciąż skupiłam się na rozwoju. Trochę zmieniłam swoją grę, poprawiłam mimo wszystkich opinii. Jakie wiele osób wpisywały na mój temat każdego dnia w internecie. A opinie rzeczywiście nie były miłe. Przyznała, że pomagali jej to wszystko przetrwać ludzie, którzy ją znają.
4: Ta wygrana winduje polską rakietę do topowej piątki głównego zestawienia.
3: To miała być mokra robota na zlecenie Rosji. Policyjni kontrterroryści i funkcjonariusze ABW udaremnili zamach na obywatela Ukrainy i USA.
4: Mężczyzna miał zginąć w Warszawie, ale niedoszły zamachowiec wpadł dzięki dynamicznej akcji służb na stołecznym Mokotowie w zeszły piątek.
3: Kim jest zatrzymany? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
7: 29-letni Rosjanin został zwerbowany przez rosyjskie służby do konkretnego zadania. Miał dokonać egzekucji obywatela Ukrainy z amerykańskim paszportem. Zamach miał być przeprowadzony w Warszawie, poinformował premier Donald Tusk i dodał, że z takimi sytuacjami będziemy mieli do czynienia częściej.
8: Czeka nas ciężka bardzo robota, żeby uniknąć właśnie najgorszych scenariuszy.
7: Rosjanin usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, przyjęcia zlecenia zabójstwa i czynienia przygotowań do zamachu. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Marcin Friedrich, Radio Z.
4: W zidentyfikowaniu i ujęciu zamachowca polskim służbom pomagali także Amerykanie.
3: CPN powraca. Druga odsłona rządowej tarczy paliwowej wraca w poniedziałek i będzie obowiązywać do końca wakacji.
4: Dzięki obniżce akcyzy ceny paliwa mają spaść prawie o złotówkę na litrze. To dobra wiadomość, bo obecne ceny wołają o pomstę do nieba, usłyszał od kierowców na stacji reporter Radia Z Jan Kielak.
9: Straszne. Za stówkę będzie raptem 14 litrów. To jest tyle co nic.
10: Są zabójcze.
11: Mniej się jeździ?
10: Nie, tyle samo.
12: Tyle samo jeżdżę, bo nie mam innego wyjścia, ale boli bardzo, także cieszę się, że będzie mniej.
4: Rząd przywraca tylko część wcześniejszych ulg, obniżony będzie jedynie VAT na paliwo.
3: Frakcja Mateusza Morawieckiego już bez partyjnych legitymacji. Sąd dyscyplinarny postawił kropkę nad i wykluczył 38 posłów i dwóch senatorów z szeregów Prawa i Sprawiedliwości.
4: Decyzja raczej spodziewana jest ostatecznym przypieczętowaniem potężnego politycznego rozłamu.
3: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk w wiadomościach o poranku. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
3: Co ostatecznie przesądziło o wyrzuceniu stronników byłego premiera?
13: Zachowanie polityków, które tak naprawdę było i jest działaniem wbrew partii. Konkretnie chodzi o założenie przez nich nowego klubu parlamentarnego. I to według sądu dyscyplinarnego było po prostu ciężkim naruszeniem przepisów, tłumaczy rzecznik dyscyplinarny Karol Karski.
14: Członek Prawa i Sprawiedliwości jest zobowiązany wchodzić w skład klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Jak tego nie robi, no to po prostu jest na zewnątrz.
13: W przypadku Mateusza Morawieckiego zarzut jest cięższy, bo tu w grę wchodzi jeszcze publiczna deklaracja założenia nowej partii.
4: Wykluczeni politycy mają tydzień na odwołanie się od decyzji.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: No i cóż to dzisiaj za pogoda?
16: Lampa jak nie wiem, parówach nie wiem, wiesz?
2: Nie, no jeszcze spokojnie. 20,
16: na zachodzie ma być 30, widziałem.
2: Naprawdę?
16: Tak.
2: A podobno jutro, pojutrze nawet 38 stopni w cieniu.
16: No. Jutro wystąpi globalne ocieplenie w Polsce, wiesz?
2: Ale o poranku jeszcze tak, no, chłodnawo. Już tak wyłazi ta jesień spod ziemi. Już się czai.
15: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Proszę, tutaj Radio Z, dzień dobry, kłaniamy się nisko. Michał Korościel koło mnie.
1: I Marek Starybrat, witamy serdecznie.
0: Dzisiaj wstaliśmy rano i radosna wiadomość, bo dowiedzieliśmy się, że Iga Świątek w końcu wygrała turniej. To się od dawna nie zdarzyło. Ona zmieniała turniej trenerów, ale turnieju dawno nie wygrała.
1: Dawno nie wygrała, prawie rok czekała Iga Świątek na wygraną. I wiesz, to nie jest taki byle sobie turniej, to jest naprawdę poważny turniej. Pokonała poważną rywalkę, Jelenę Rybakinę.
0: Ale przepraszam, poważny turniej, czy to było French Open, czy to był Wimbledon,
1: Czy to był Australian Open, czy US Open,
0: poważny turniej.
1: Wymieniłeś wszystkie turnieje wielkoszlemowe, ale i to są bardzo poważne.
0: Tak.
1: To są bardzo poważne, tak. A ten jest po prostu poważny.
0: Okay.
1: I to jest 26. turniej wygrany przez Igę Świątek i po raz pierwszy w historii Iga Świątek ma więcej wygranych turniejów niż lat.
0: Tak, i to jest bardzo ważna informacja dla tych, którzy uważają, że Iga Świątek się już kończy.
1: Nie, ona się absolutnie nie kończy, ona się zaczyna. Teraz sportowcy mogą dłużej. Zobacz, na przykład Robert Lewandowski już prawie 4 dychy ma, cały czas gra. Kiedyś sportowiec 40-letni to już prawie na wózku jeździł, a teraz wiesz, także myślę, że z 10 lat gry jeszcze przed Igą.

0: Velvet i Chemistry w Radiu Z. To jest program Dzień Dobry Bardzo, 19 minut po godzinie 6 rano. Proszę Państwa, Marek od samego rana nie daje mi spokoju. Mówi, a widziałeś wodowanie tego statku?
1: No,
0: albo super wodowanie statku. Jakiego statku? Jakie wodowanie, Marek?
1: To jest fregata, to jest okręt wojenny polski. Od wielu lat nie było nowego. To jest okręt, który się nazywa Wicher.
0: Wicher, bardzo ładnie.
1: Ja nie wiem, czy to jest dobra nazwa.
0: Dlaczego?
1: No bo gdyby miała być taka bardziej straszna dla naszych wrogów, to się powinien nazywać, nie wiem, Sinica.
0: No, na przykład.
1: Albo bakteria coli. Albo, nie wiem, złota alga. Ale dobra, mamy wichra. No. I tam, słuchajcie, był na widowni pan prezydent i pan premier. I była ciekawa sytuacja, że oni się chyba nie lubią, prawda?
0: Znaczy, taki jest przekaz medialny, że oni się nie lubią.
1: No właśnie, a Donald Tusk podszedł do pana prezydenta i go tak w geście takiej radości tak poszarpał, rozumiesz, za ramiona i tak wytrząsł go po prostu.
0: A to może jest tak, wiesz, że gra medialna jest taka, że są dwa obozy i one się tłuką, a tak naprawdę oni są przyjaciółmi, czy oni są obaj z północy, oni obaj są fanami Lechii Gdańsk, to są bracia po szalu. Jak jesteś z kimś bratem po szalu, to nie możesz się z nim
1: brat
0: tłuc.
1: Brat po szalu. Dobra nazwa dla tej dwójki.
0: No właśnie.

0: No i widzicie, mówiliśmy, że w dobrym towarzystwie czas będzie szybciej leciał. To już 26 po 6. Zbliżamy się do bardzo ważnego momentu w naszym porannym programie.
1: Będą wiadomości Radia Z. Czy ty tam podglądałeś, co oni tam zamierzają opowiadać i co?
0: CPN. Jest Orlen, a oni ciągle, że CPN.
1: I będą znowu tańsze paliwa?
0: No będą tańsze paliwa, ale co oni z tymi nazwami, że wracają do starych? Czyli co, jest teraz Stadion Narodowy, to znowu będzie Stadion
1: 10-lecia. I znowu będzie można kupić kasetę Eminema.
0: No, o co tu chodzi? Szczegóły już za chwilkę w wiadomościach.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian, co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł.

0: To znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu drogerii Superfarm.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: Organizacja turystyczna Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Coconut. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Z. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Pół do siódmej rano, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
3: Ostrzegamy kierowców na obwodnicy Warszawy, czyli ekspresowej S2 w kierunku Terespola między węzłami Patriotów i Lubelska. Pali się ciężarówka, zablokowany jest prawy i środkowy pas.
4: W całej Polsce na drogach ruch może być dziś większy, bo niektórzy zaczynają długi weekend. Święto Wojska Polskiego wypada w sobotę, więc w wielu firmach wolne odbiera się dzisiaj.
3: Na drogach będzie więcej policji. Andrzej Fiołek z Komendy Głównej ostrzega przed alkoholem za kierownicą i nad wodą.
5: Bywają lata, że nawet 90% osób, które utonęły podczas takiego letniego wypoczynku, jeziora, morze, to są właśnie mężczyźni. Pod wpływem alkoholu jest większość z nich.
4: Dzisiaj wiele urzędów nie pracuje. Czego nie załatwicie, powiemy w wiadomościach za pół godziny.
3: Polska wraca do Europy. W oczach Starlinka nasz kraj znów jest na liście państw europejskich dostawcy satelitarnego internetu.
4: Polscy klienci nie będą objęci żadnymi nowymi ograniczeniami, informuje minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zgodnie z informacją na stronie Starlinka, urządzenia zarejestrowane w Polsce nie są już traktowane jako do użytku tylko w Polsce.
3: Etna nadal paraliżuje ruch lotniczy nad Sycylią. Lotnisko w Katanii będzie zamknięte co najmniej do 2 w nocy w sobotę.
4: Dzisiaj jest już 7 dzień, kiedy samoloty nie mogą tu startować i lądować z powodu pyłów wulkanicznych wyrzucanych przez Etnę. To najdłuższy taki paraliż w ostatnich 20 latach.
3: Iga Świątek wróciła. Kibice w końcu mogą się cieszyć z wygranego turnieju.
4: Pierwszy raz w karierze triumfowała w WTA 1000 na twardych kortach w Toronto. W finale wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3.
3: A co jeszcze dzieje się w sporcie, najlepiej wie Krzysztof Wilanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: W wiadomościach sportowych zostajemy na kortach. Na turnieju w Cincinnati Magdalena Fręch wywalczyła miejsce w drugiej rundzie, a to dzięki wygranej w 2 setach 6-2 i 7-5 z Chorwatką Antonią Ruzic. Już w pierwszej rundzie turniej zakończył się dla Magdy Linet. Nasza tenisistka przegrała w 2 setach 0-6 i 3-6 z Rumunką Eleną Gabrielą Ruse. A w kwalifikacjach piłkarskiej Ligi Europy Jagiellonia Białystok lepsze od Rangersów z Glasgow. Ekipa z Białegostoku w rewanżu na wyjeździe zremisowała 1-1, a to znaczy, że gra dalej, bo w pierwszym meczu była lepsza 2-1. Z kwalifikacji Ligi Europy odpadł niestety Górnik. Też 1-1 zremisował z Ferencvaroszem, ale tydzień temu to Węgrzy byli górą 1-0. U siebie Zabrzanie prowadzili do 81 minuty, ale właśnie wtedy samobójczego gola strzelił Michał Saczek.
7: Zrobiliśmy duży błąd. Jest to szkoda, bo ja tam wierzyłem, że już będzie ta dogrywka. Niestety ten błąd zdecydował, że nie awansujemy dalej.
6: Mówił trener Górnika Michał Gaszparik. Jego ekipa zagra teraz w ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji, podobnie jak Kraków, który do niej awansował. To po wygranej 1-0 ze szwedzkim Hammarby.
8: No, jeżeli ktoś lubi narzekać, no to uwaga.
2: Ja bardzo lubię.
8: To nie, to dzisiaj nie masz szans, bo dzisiaj bardzo ładna pogoda.
2: Nie ma na co.
8: 29 stopni na zachodzie, no 30 może.
2: Ja dostałem SMS-a od szefa, że mimo upału nie mogę dzisiaj siedzieć w studiu topless, bo będą jacyś goście po 8. To jest moim zdaniem ograniczanie mojej wolności.
8: A ty lubisz topless?
2: Bardzo.
8: Radio Z i już. A jaką masz miseczkę?
2: Pytanie zbyt intymne.

0: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
1: Wakacyjna żądza pieniądza. W Radiu Z.
2: No i teraz słuchajcie, odłączamy komóreczki z ładowarek z nocy, bo trzeba wysłać SMS. SMS o treści Radio Z na 7353 za 3,69. Dlaczego, panie Korościel?
3: Dlatego, że dzięki temu wchodzicie do gry nawet o 700 tysięcy złotych. Wiesz co, ja się nie chcę chwalić, ale ja wczoraj prowadziłem finał loterii i słuchaczowi Łukaszowi miałem przyjemność wręczyć 30 tysięcy złotych.
2: Wow,
3: to jest niezwykła przyjemność.
2: To jest super moment, nie? Dla radiowca, jak ktoś inny jest bogatszy od ciebie.
3: To jest bardzo fajne. Czułem się trochę tak, jak wiesz, jak 6 grudnia się czuje rodzic, który udaje Mikołaja, nie? To wczoraj miałem dokładnie to samo i dzisiaj też będą wielkie pieniądze do wzięcia w Radiu Z, nawet 700 tysięcy złotych, jak mówiłem, trzeba wysłać Radio Z pod 7353, a jeżeli zrobicie to do godziny 7 rano, to każdego SMS-a pomnożymy razy 10 tysięcy.
2: 10 tysięcy, także dzieci, pamiętajcie, że święty Koro naprawdę istnieje.
3: A jak?
2: Jak ktoś będzie mówił, że święty Koro nie istnieje, to nie wierzcie.
3: Wystarczy, Radio Z 7353.
2: Tak, to jest dziennikarz sportowy, więc wystarczy mu zostawić na stoliku szklankę mleka i trochę żużlu. Radio Z 7353, dzisiaj 700 tysięcy złotych i do 7 ekstra bonus, każdy SMS razy 10 tysięcy. Radio Z 7353.
4: Reklama.
5: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
6: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy
7: i podziabiemy na strzępy.
8: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z delikartą limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
9: Starcie

0: Organizacja turystyczna, Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Coconut. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Set. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to gorące okazje z Intermarché. Jak chipsy Lay's, trzecie opakowanie gratis, a Pepsi 1,5 litra, tylko 4,99 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
5: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
6: Wakacyjna żądza pieniądza.
5: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
7: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
5: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.
12: Tu Marek Stary, brat i Michał Korościel. Bardzo się cieszymy, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników, bo mamy takie hiciory jak Toto i Afryka. A za chwilę jeszcze Podsiadło będzie śpiewało.
13: Toto jest Toto?
12: To.

0: wstajecie z Radiem Z za 10:07. Słuchajcie, teraz u nas mocny wakacyjny konkurs.
1: Ho na solo.
2: O co chodzi w tym konkursie, Marek? Bo ja, mówiąc szczerze, nie bardzo wiem. Ten dżingiel był taki niedopracowany. Ty robiłeś ten dżingiel?
0: Nie, to mój kolega.
2: To jakaś sztuczna inteligencja. Nie wiem, czy to jest dobry konkurs. Nie mam pojęcia. Przekonaj mnie, że to jest dobry konkurs. Ja tego nigdy nie słyszałem. Dobrze. I tak wstęp jest średni.
0: Dżingiel zrobił mój kolega, bo on ma garaż i kanał. Trzeba mieć kanał, żeby zrobić takiego dżingla. To po pierwsze.
2: Ty masz niewiele kolegów. Chyba jeden, co go masz, to ma ten kanał. No okej, niech będzie.
0: Słuchaj, przynajmniej mam jednego.
2: No dobra.
0: Uwaga, zabawa polega na tym, na solo, żeby rozpoznać, z jakiej piosenki pochodzi solówka gitarowa, i teraz pan będzie grał na gitarze. Uwaga! Ale gra.
2: Ja wiem.
0: No, ja wiem, że ty wiesz, ale ty nie jesteś słuchaczem, który będzie rozwiązywał zagadkę.
2: Aha, czy ja nie mogę podpowiadać słuchaczom?
0: Jaka piosenka i jaki wykonawca, z jakiej piosenki pochodzi to właśnie solo na gitarze?
2: Mówiąc szczerze, to nawet nie brzmi jak gitara. No, ale już mniejsza o to. Jak ktoś wie, to niech dzwoni pod 321-321-321. Do wygrania są okulary przeciwsłoneczne sygnowane logo Radia Z.
0: Tak, jest bidon sygnowany logo Radia Z.
2: Wiesz, co znaczy sygnowany?
0: Tak, to bierzesz i tak jak krowy się znakuje, to rozgrzewasz.
2: Krowę się sygnuje.
0: I wypalasz.
2: I co jeszcze mamy?
0: Jeszcze ręcznik plażowy.
2: O, jeszcze ręcznik plażowy, właściwie nieużywany.
0: Właściwie nieużywany, tak.
2: Dzwońcie. Znaczy,
0: tylko raz w Sarbinowie. Zapraszamy serdecznie. 321-321-321.

0: To była Shakira, proszę państwa, piosenka Daj, Daj. Dzisiaj jest 14 dzień sierpnia, jutro będzie święto Wojska Polskiego. Ze wszystkich świąt to jest właściwie moje ulubione, tuż po walentynkach, powiem ci.
1: Myślałem, że powiesz, że tuż po Bożym Narodzeniu.
0: Nie. Najpierw walentynki, a później święto Wojska Polskiego, dlatego że ja oglądam to w telewizji i mój ulubiony fragment to jest, jak ten generał mówi: czułem, panie prezydencie!
1: Tak.
0: To jest super, nie? To jest taki patos, takie ciary. Ja zawsze mogę się doczekać.
1: Zawsze chciałem być takim żołnierzem, który tak odpowiada z kolegami, no ale niestety, no, kategorię D dostałem, no.
0: A czemu? Co jest z tobą nie tak? Znaczy, trochę jest, widzę, ale za co konkretnie?
1: Nie, no jedną nogę mam krótszą, nie wzięli mnie, no.
0: Za chwilę wiadomości w Radiu Z.
2: AC Milan kontra Manchester United. Super mecz z Radiem Z. Przed nami wielkie piłkarskie święto, a dla śmiałków wielka nagroda, warta nawet 10 tysięcy złotych. Codziennie graj i wygrywaj w Radiu Z. Bilety VIP na mecz AC Milan Manchester United. Zgłoś się na naszym Facebooku i słuchaj nas od rana, bo zawsze jest szansa na dogrywkę. AC Milan, Manchester United. Super mecz z Radiem Z.
3: Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
6: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
7: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
6: Nawet tutaj musisz.
7: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
6: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
7: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
8: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
14: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
15: Nie masz pomysłu na lato?
14: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
16: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
17: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
18: Polecam. Ewa Swoboda.
19: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
14: Marian, co ty robisz?
19: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: Po reklamie.
1: Zbliża się siódma, jest piątek, 14 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
3: Miasta opustoszeją, autostrady się zapełnią. Długi weekend przed nami.
15: CPN powraca, będzie ulga dla kierowców, choć tarcza w ograniczonym zakresie.
3: Chrystus ze Świebodzina zdetronizowany. Teraz największa jest Matka Boska z Konotopia.
1: Siódma.
3: Przedłużony weekend powoli się zaczyna. Tysiące pracowników w Polsce mają dziś wolne.
15: To dlatego, że pracodawcy często właśnie dziś oddają dzień za święto przypadające w sobotę. Ponieważ zapowiada się słonecznie i upalnie, wielu Polaków weekend spędzi poza miastem.
3: Będziemy dla Was monitorować drogi i ostrzegać w wiadomościach przed korkami czy niebezpieczeństwami. Łączymy się z reporterem Radia Z. Mateusz Szkudlarek jest przy drodze numer 91 w Łodzi. Dzień dobry, Mateusz.
20: Dzień dobry.
3: Widać już te weekendowe wyjazdy?
20: No ten ruch na razie nie jest jeszcze duży, ale dzień dopiero się zaczyna, więc z każdą kolejną godziną aut z pewnością będzie coraz więcej. Ja to samo miejsce, w którym jestem teraz, obserwowałem też wczoraj po południu i już wtedy było tu naprawdę tłoczno, a to może oznaczać, że część kierowców ruszyła w trasę wczoraj, zaraz po pracy. Długi weekend to czas wzmożonej pracy policjantów ruchu drogowego. Będzie więcej patroli, między innymi właśnie przy takich trasach szybkiego ruchu. Mundurowi będą kontrolować prędkość, wyjadą też nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami. Warto zdjąć nogę z gazu. Policjanci apelują też, jeśli czeka nas dziś dłuższa trasa, dobrze ją zaplanujmy, róbmy też częste przystanki. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
15: To też pierwszy taki weekend w tym roku. Jutro większość sklepów będzie zamknięta, ale potem niedziela handlowa. Dziś wiele supermarketów będzie otwartych dłużej, ale jutro da się zrobić zakupy. Jak zwykle w święta małe lokalne sklepy będą otwarte.
3: Nawet o złotówkę taniej na litrze, tak ma być od poniedziałku, gdy w życie wejdzie druga odsłona rządowej tarczy paliwowej.
15: CPN wraca na ostatnie dwa tygodnie wakacji. To odpowiedź na wciąż trudną sytuację na świecie, ale przede wszystkim na ogromne potrzeby społeczne.
3: Zweryfikowane informacje przynosi reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk. Zasady będą dokładnie takie jak wcześniej?
21: Dla kierowców tak, bo będziemy po prostu tankować taniej i to nawet właśnie o ponad złotówkę na litrze. Od strony technicznej natomiast program będzie nieco inny, bo stawka akcyzy zostaje, a w dół idzie podatek VAT z 24 do 8%, tłumaczył premier Donald Tusk.
22: To będzie oznaczało, że Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw.
21: Nowe zasady wchodzą od poniedziałku, czyli tuż po długim wyjazdowym weekendzie, ale też tuż przed falą wakacyjnych powrotów i startem nowego roku szkolnego.
15: Podobnie jak przy poprzedniej odsłonie programu, minister energii będzie publikował maksymalne ceny paliw dla każdego dnia.
3: Domniemany zamachowiec zatrzymany w Warszawie. 29-letni Rosjanin na zlecenie kremlowskich spec-służb miał zlikwidować mężczyznę z podwójnym obywatelstwem ukraińskim i amerykańskim.
15: Wpadł w zeszły piątek. W akcji uczestniczyli kontrterroryści i funkcjonariusze ABW. W wykryciu planowanego zamachu polskim służbom pomogli funkcjonariusze z Ameryki. Podejrzany Rosjanin usłyszał już zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące.
3: To był najcieplejszy jak do tej pory dzień roku na Wyspach Brytyjskich. Met Office podaje, że na zachodzie Londynu termometry pokazały ponad 38 stopni.
15: Gorąco też na południu Europy. Na północnym wschodzie Hiszpanii walczą z pożarami. W Aragonii trzeba było ewakuować 900 osób. Jest podejrzenie, że lasy i łąki zostały podpalone celowo.
3: Już nie Świebodzin, a Konotopie w Kujawsko-Pomorskim na ustach całej Polski. To za sprawą Matki Boskiej, a dokładnie jej figury, najwyższej w Europie.
15: Ma 55 metrów wysokości, ufundował ją biznesmen Ryszard Karkosik. Jutro zostanie uroczyście poświęcona.
3: Nie czekając na to, reporter Radia Z Maciej Bąk wybrał się do Konotopia zobaczyć figurę na własne oczy. No i jak Maciej robi wrażenie?
23: O Maryję widać z kilku kilometrów, wyłania się już od wjazdu do pobliskiego miasteczka Kikuł. Figura stoi w szczerym polu, pilnuje jej sympatyczny pan ochroniarz, który to przyznał mi, że już od dawna przyciąga gapiów.
24: A co, ludzi przyjeżdża dużo tutaj?
25: O, ale pięknie. W weekendy to mam przerypany.
26: Piękny, piękny postument.
25: No, z daleka ładnie wygląda.
23: Usłyszałem od ludzi robiących sobie zdjęcia nieco z dystansu, bo teren wokół figury jest zamknięty na czas przygotowań do soboty. Po poświęceniu na Matkę Boską będzie można wejść i podziwiać z niej okolice. Konotopie Maciej Bąk, Radio Z.
3: Uroczystość będzie w święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wystąpi m.in. zespół Mazowsze.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: No śmiało.
0: A to ja. Nie, bo ja, wiesz co, jak usłyszałem, że zespół Mazowsze ma tam zagrać, to zacząłem planować podróż i zapomniałem przygotować prognozy pogody. Ale no dzisiaj lampa, jak nie wiem.
1: A mnie zdziwiło, że to nie będzie zespół Enej.
0: A mógłby być. Tu twoje radio, hello na przykład. Proszę Państwa, dzisiaj będzie bardzo ciepło na zachodzie i ciut chłodniej na wschodzie.
27: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: No to pozdrawiamy wszystkich, którzy są w samym środku wakacji i dali ukochanej kamień z napisem Love.
0: Tu Marek Stary Brat.
1: I Michał Korościel.
0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: 12 po 7.
1: Ho na solo.
2: Nie wierzę, że my puszczamy ten dżingiel. Marek, przecież ten dżingiel jest nie, w ogóle nie da się go puszczać w radiu.
0: Dlaczego? To jest jeden
2: ho,
0: z
2: na solo. Ten twój kumpel z tym kanałem, bo to ten twój kumpel w tym kanale swoim zrobił ten dżingiel,
0: tak,
2: nie?
0: Tak, tak, dosłychać, nie?
2: Kurczę, no straszne
0: ale,
2: to jest.
0: Ale ho na solo, dobra nazwa.
2: To, bardzo fajne,
0: to
2: no.
0: Mówimy, że mógłby być konkurs pod patronatem pana prezydenta.
2: Czemu? No, ho na solo, ale bez solo. Sprzętu.
0: Tak. Słuchajcie, konkurs polega na tym, że trzeba rozpoznać, z jakiej piosenki pochodzi taki oto kawałek. Mhm. W sensie solóweczka gitarowa. No i teraz wy, 3-2-1.
2: Zadzwonili?
0: 3-2, no pewnie, 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Co to za piosenka, jaki wykonawca?
3: Witam, a co to za nowum? Jakie 24% VAT-u? A to... Od kiedy? I kto to wprowadzi?
0: A to nie, to proszę pana, to inny konkurs. To nie, spokojnie. Spokojnie, niech pan wstaje, pije kawusie. Co to za piosenka była?
4: No witam bardzo, się kłania. Ostatnio to nagranie, co było ten dżingiel taki, to jest chyba Deep Purple, o ile się nie mylę. Dziękuję,
2: tak.
4: Na razie, hej.
2: Ale dżingiel, pytanie tak. Był dżingiel? Tak, to ja było ze Smoke on the Water.
0: Ale czekaj, ja bym dał nagrodę pocieszenia.
2: A jaka jest nagroda pocieszenia?
0: Nie wiem, zaraz jakąś wymyślimy.
2: Używany parawan na przykład.
0: Tak, to dla pana, że rozpoznał Deep Purple. A teraz, co to była za solóweczka?
5: Dzień dobry, to z tej strony. Ten dżingiel, czy kawałek utworu do zespołu Depeche Mode. Enjoy the silence.
0: Tak jest!
2: A jak, brawo!
0: Oczywiście zestaw wakacyjny Radia Z, okulary przeciwsłoneczne, ręcznik plażowy i bidon już do ciebie lecą, bo to jeszcze wakacje się nie skończyły. Czy skończyły?
2: Nie, jeszcze nie skończyły, ale ekstra, jednak podoba mi się ten konkurs. Zmieniamy dżingiel i jedziemy dalej.

0: nie ma miejsca jak dom to mrozu w Radiu Z o poranku 20 po 7. Słuchajcie, co tam się dzieje w Zakopanem w Tatrach.
1: Co znowu się stało?
0: Tam pan poszedł do urzędu, zgłosił, że chce zbudować poidełka dla koni, wypełnił taki wniosek.
1: No i dobrze.
0: Ale zamiast tego na takiej łące chronionej postawił 5 domków na wynajem.
1: Rozumiesz? Ale czy da się udowodnić temu facetowi, że to nie są domki typu poidełka? Przecież, no,
0: ale kurczę, nie ma czegoś takiego jak domek poidełko. No,
1: nie ma czegoś takiego.
0: Nie, no generalnie, no czym się różni poidełko versus domek, rozumiem. Znaczy ja wiem, że w Zakopanem się różne rzeczy mogą pomylić, bo tam na Krupówkach to się nazywa, zakopiańska architektura.
1: Tak.
0: I to polega na tym, że ja byłem ostatnio, idę sobie Krupówkami, patrzę taki kościółek, mówię, o, wejdę, pomodlę się.
1: Patrzysz na to poidełko.
0: To co?

0: Olivia Adams w Radiu Z, 24 minuty po godzinie 7 i przyszła w końcu do nas Beatrycze. Super, Beata Lubecka, witamy cię serdecznie.
1: Ja również, Korek, ja cię dawno nie widziałam. Cieszę się, czy widzę.
0: Przystojniałem, nie? Przystojniałem. Opalenizna świeża.
1: No, bejsbolówka zawsze ci służy, zawsze.
0: All right. Słuchaj, ty dzisiaj zaprosiłeś do programu gości Radia Z Jacka Sasina i pytanie brzmi, co cię skłoniło do tego?
1: Jestem ciekawa, co tam się dzieje w nie wiem, czy wiesz, ale wczoraj już nastąpiła taka formalna decyzja, że ci wszyscy rozłamowcy od Morawieckiego i spółki zostali już formalnie wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tak,
1: już nie są już w Prawie i Sprawiedliwości.
2: Tak. Odebrali legitymację, tak?
1: Nie, na legitymację to mogą sobie zostawić na wieczną pamiątkę. Natomiast trzy osoby się jeszcze ostały. Trzech europosłów.
0: Trzech muszkieterów.
1: Tak. Ciekawe, co z nimi.
2: Dobrze. No. 8:02, Jacek Sasin, właściwie pół człowieka, bo ostatnio dużo zrzucił pan Jacek.
1: No i to akurat bardzo dobrze. Dobrze, fajnie, bardzo dobrze, fajnie. Dla zdrowotności, jak
2: czyli
1: najbardziej,
2: pół,
1: tak.
2: Pół gościa Radia Z, 8:02,
1: poseł
2: PiS, pół Sasin. Zapraszamy.
1: Pół, to może być pół Sasin.

Tyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
1: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
0: Pamiętałem o wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
10: Nie widzę żadnych słabych stron.
9: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Starcie gigantów już 15 sierpnia we Wrocławiu. Na targach.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Po reklamie.
7: Już pół do ósmej rano, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
8: Sąsiedzi Rosji zaostrzają środki bezpieczeństwa. Łotwa ogłasza alert przed zagrożeniem powietrznym dla niektórych wschodnich regionów. Finlandia wprowadza ograniczenia w ruchu lotniczym na części obszarów Morza Bałtyckiego.
9: Estonia z kolei zamyka na noc wschodnią granicę. Przejścia drogowe i kolejowe z Rosją będą czynne tylko przez 12 godzin dziennie, od 7 do 19. Te ograniczenia mają być do odwołania.
8: Polski nie zaleją miliony ton ukraińskiego zboża, zapewnia o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w kontekście rozmów z Kijowem o zwiększeniu tranzytu ziarna przez nasz kraj.
9: Rosja niemal uniemożliwia transport plonów przez Morze Czarne, a właśnie trwają żniwa. Polscy rolnicy boją się, że zboże z Ukrainy zostanie u nas.
10: Tu się nic nie zmienia, Polska będzie dalej prowadziła ostrą i restrykcyjną politykę wobec zboża ukraińskiego. Chciałem wszystkich zapewnić, minister Krajewski czuwa tutaj nad całym procesem. Nie ma takiej możliwości, żeby powtórzył się rok 2022-2023, kiedy nasi poprzednicy wpuścili miliony ton zboża do Polski.
9: Ukraina prosi o pomoc także Komisję Europejską, konkretnie o 220 milionów euro dla swoich rolników.
8: Wojsko przejmuje ulice, kluczowe arterie Warszawy. Powoli zaczynają się utrudnienia przed jutrzejszą defiladą.
9: Już dzisiaj o 16 zostanie zamknięta Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina. Ruch wróci dopiero jutro o 16.
8: Od soboty od 11.30 wstrzymanie zostanie także ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim. Odnalazły się ukradzione obrazy Henri Matisse'a. W zeszłym roku dzieła francuskiego mistrza zniknęły z biblioteki w São Paulo.
9: Brytyjska policja odzyskała 8 z 13 skradzionych obrazów. Były w rezydencji w São Bernardo do Campo, a osoba, która je posiadała, została aresztowana.
8: W Radiu Z wiadomości sportowe i Krzysztof Wilanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Dopiero dzisiaj piłkarze poznańskiego Lecha zagrają o awans do czwartej, ostatniej już rundy kwalifikacji Ligi Europy. Jak wiecie z Radia Z, rewanżowe spotkanie kolejorza na Wyspach Owczych z Klaksvik zostało przełożone przez problemy mistrzów Polski w podróży. Lech o awans będzie walczył dzisiaj o 20 i spróbuje dołączyć do Jagiellonii, która już jest w czwartej rundzie po tym, jak w dwóch meczu pokonała Rangersów z Glasgow 3-2. A dzisiaj ruszy czwarta kolejka naszej ekstraklasy w Warszawie. Mecz przyjaźni. Legia zagra z Radomiakiem. W tym spotkaniu okazję do debiutu będzie miał nowy napastnik Stołecznych, reprezentant Czech, Jan Kuchta.
13: Czy on zafunkcjonuje w Legii? Zobaczymy. No, jest dużo elementów i on posiada zdolności i doświadczenia, żeby tak było, ale to zweryfikuje życie.
12: Mówił trener legionistów Marek Papszun. Początek tego meczu o 20.30. Dzisiaj też piąty dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Będziemy trzymać kciuki za Adriannę Sułek-Schubert, która będzie rywalizowała w siedmioboju. Zacznie o 11.35 od biegu na 100 metrów przez płotki.
11: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Piękny dzień dzisiaj, na zachodzie 30 stopni. Podobno jutro też bardzo gorąco, 35-36. W centrum dzisiaj 26 kresek powyżej zera.
14: A czy biometr będzie korzystny?
6: No jest wyż, więc biometr, zawsze wydawało mi się, że to jest biometr, a to biometr.
14: Ja w ogóle nie wiem, co to znaczy, ale lubiłem, jak prezenterzy mówili, biometr będzie korzystny. Biometr. To zawsze się cieszyłem.
6: A czemu nie biometr?
14: Tak, powinien być biometr, nie?
6: Ale mówisz Roman czy Oman?
14: Tu Marek, stary brat.
6: Stary bat.
14: Stary ba.
6: I Michał Koście.
14: Witamy serdecznie,
6: i
14: kochani.
6: Mówimy R dzisiaj.
14: Dzień dobry, bardzo.
6: Biometr.

0: Nową płytę wydała Madonna na
1: kiedy?
0: Początku, na początku lipca. Jeżeli
1: co ty gadasz, Marek? To była Britney Spears.
0: Jeżeli podobnie jak Korościel przeoczyliście, to polecam nadrobić muzyczne zaległości. Przenosimy się w Radiu Z do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych. Wow. Za 28, bo uwaga, najbogatszy człowiek na świecie, Elon Musk, zapowiedział budowę największego budynku na świecie.
1: Żeby zmieściło się tam jego ego. Ile ten budynek ma mieć metrów kwadratowych?
0: A ty ile masz w domu metrów? Ja mam 65.
1: Ja mam z 90.
0: No to będzie miało to coś, bo to będzie fabryka chipów i Tesli, samochodów elektrycznych. 9 milionów metrów kwadratowych. 9 milionów.
1: To jest dość dużo, wiesz co?
0: To jest więcej niż bazylika w Lichaniu.
1: No niewiele, ale jednak więcej. Jakieś byłem w Bukareszcie, nie chwaląc się zupełnie, bo jestem internacjonałem, jak wiesz, Marek.
0: Tak,
1: i
0: tak.
1: Tam pani oprowadzała nas po tym pałacu Nikoli Czałczesku i powiedziała, że to jest drugi największy budynek na świecie.
0: Drugi?
1: Bo największy był Pentagon, ale tam była jeszcze jedna śmieszna historia, bo pani mówi, że przyjechał kiedyś tam Michael Jackson i stanął na balkonie tego pałacu Czałczesku i tam, wiesz, 100 tysięcy ludzi przyszło i on się przywitał słowami, w Bukareszcie przypominam, hello Budapest!
0: Niemożliwe.
1: Naprawdę, jego wygwizdali, no.
0: To coś jak prowadzisz koncert w Opolu, a mówisz, jak się macie Bydgoszcz?
2: 4V Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
6: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
5: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
7: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Czas na grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
3: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
9: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Mocny klawisz, dobrze jest.
1: Bardzo fajna piosenka. Jak dobra. Się nazywa ten artysta?
0: To jest Anotr i 54 Ultra, a piosenka pod tytułem Talk to You. Co po polsku znaczy?
1: Mówię do ciebie.
0: Otóż to, ja mówię do ciebie teraz, aha, drogi Michale, aha, i do słuchaczy Radia Z za 7-8. Słuchajcie, na początku sierpnia pojawiły się takie nowe przepisy, jeżeli chodzi o fryzjerów i barberów.
1: Jakie?
0: Że muszą bardziej dezynfekować te maszynki do golenia.
1: Czyżby oni zaniedbywali higienę i wszystkie przepisy sanitarne, Marku?
0: Nie, no wcześniej jakoś tam to czyścili, ale teraz są takie restrykcyjne normy, że muszą to naprawdę dezynfekować. Jest to zrobić trudniej, w związku z czym ci barberzy i fryzjerzy będą tych maszynek teraz używali rzadziej. Czyli przychodzisz i mówisz na przykład długo... Ja tak mówię. Sorry, Michał.
1: Ja jestem błysy, tak, dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą. Jest mi trochę przykro w ogóle, że o tym rozmawiamy. No już nie, trudno, no.
0: Ja mówię o tym, że proszę na górze trochę dłużej, a boki krócej.
1: A boki krócej, no.
0: No i on te boki robi maszynką, a teraz co będzie?
1: Brzytwą.
0: Jak brzytwą?
1: Brzytwą, siekierą, tasakiem.
0: Czyli można.
1: Można, tylko trzeba chcieć.
0: Tylko trzeba podłożyć ceratę.
1: Smith and Tell, proszę Państwa. Forgive me, friend. Wybacz, przyjacielu. Taka piosenka w Radiu Z. Za 6 minut będzie 8 rano.
0: Ale ty znasz angielski, Michał.
1: A jak?
0: You speak English, do you? Do you?
1: Yes, I do.

0: Smith & Tell Swedish Jam Factory. Jeszcze przed ósmą wam powiem na szybkości, jak można zagrać w wakacyjną Rządzę Pieniądza. Słuchajcie, Radio Z SMS-em pod 7353 poproszę. Gracie podwójnie, bo dzisiaj przede wszystkim, słuchajcie, o 700 tysięcy złotych, to jest nagroda główna na dziś, a w wielkim finale wakacji walczycie o Hondę ZRV. Super przestronny samochód dla całej rodziny. Do godziny ósmej, przez najbliższe 3 minuty każdego waszego SMS-a mnożę razy 14 tysięcy. Warto się pospieszyć. Hasło Radio Z pod 7353.
1: Radio Z i już. Najlepsze koncerty i festiwale tego lata są w Radiu Z. Już w tym tygodniu Bittersweet Festival. Gorillaz, Robbie Williams, 21 Pilots, Tom Odell i wielu innych. Słuchaj już dziś od 19:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: A, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: To już prawie ósma, jest piątek, 14 sierpnia, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiok.
14: Skutki secesji. PiS wyrzuca z partii ludzi Morawieckiego. O tym Brzenio na początek.
15: Iga Świątek znów triumfuje, zmiotła z korku kazaszkę w Toronto.
14: Gościem Radia Z jest Jacek Sasin z PiSu.
0: Ósma.
14: Na liczniku Prawa i Sprawiedliwości minus 38 posłów i 2 senatorów. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny dopełnił formalności, jednak wykluczył z partyjnych szeregów polityków związanych z Mateuszem Morawieckim.
15: Tym samym najgłośniejszy rozłam w historii opozycji został domknięty.
14: Polityczne wydarzenia uważnie śledzi reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
16: Tak,
14: a jak na decyzję reagują ci, którzy dostali tę czerwoną kartkę?
16: No raczej spokojnie, choć w internetowych wpisach przebija się jedno słowo – szkoda. Ale nie jest też tajemnicą, że politycy takiej decyzji się spodziewali. A nawet więcej, byli wręcz przekonani, że ona już dawno zapadła. Przykład Paweł Jabłoński tak mówił 2 tygodnie temu. Teraz politycy zapowiadają pracę w ramach Rozwoju Plus i choć mają 7 dni na odwołanie, to raczej takich kroków z ich strony nie będzie.
15: Tym bardziej, że na horyzoncie widać nową partię, która ma powstać do 15 października.
14: Iga Świątek wraca na szczyt. W swoim dawnym, bezlitosnym stylu wygrała Canadian Open.
15: W Toronto pokonała Kazaszkę Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3 i ta wygrana winduje Polkę z powrotem do pierwszej piątki głównego zestawienia. Odbierając nagrodę, Iga przyznała, że ostatnie miesiące nie były łatwe.
14: Powiedziała, że jest szczęśliwa, że skupiała się na rozwoju, trochę zmieniała swoją grę i poprawiała, nie zważając na wszystkie opinie na jej temat, które każdego dnia, jak powiedziała, krążą po internecie, na żywo i wszędzie. Przyznała, że niełatwo z tym wszystkim sobie poradzić.
15: Teraz czas na Stany Zjednoczone. W niedzielę Polka ma zagrać na turnieju w Cincinnati.
14: Gorąco wraca do Polski i to w ciągu najbliższych kilkunastu godzin. Niewykluczone, że będzie to jedna z ostatnich w tym roku odsłon upałów.
15: Bo nieubłagany koniec lata widać w prognozach, mówi o tym Radiu Z, synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Po weekendzie ochłodzi się i w większości województw pojawią się deszcze i burze.
14: Na razie piątek, 8:02, z nami gość Radia Z. Zapraszam, Beata Lubecka.
17: Dzień dobry, zapraszam. A owszem, z nami jest Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, w przeszłości wicepremier i szef... Ministerstwa Aktywów Państwowych. Dzień dobry.
18: Dzień dobry Państwu.
17: Czy będzie zmiana kandydata PiS na premiera, tak czy nie?
18: Nie.
17: Sonda na naszej stronie, na radioz.pl. Czekamy na Wasze głosy, na Wasze opinie. Czy tak rzeczywiście uważacie, jak to powiedział Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości? No chyba w końcu wie, co mówi. No, aczkolwiek pojawiło się mnóstwo spekulacji na ten temat. Do tego jeszcze powrócimy.
18: Proszę nie słuchać plotek.
17: No nie wiem, czy to są plotki. One się tak po prostu mnożą, multiplikują.
18: Ja myślę, że to właśnie może rzeczywiście nie są plotki, to bardziej są celowo wypuszczane dezinformacje, które mają wprowadzić zamęt.
17: No tak, no ktoś Wam chce zaskoczyć. Dobrze, na początku
18: chciałem
17: zapytać o to, że wraca program CPN, czyli ceny paliw niżej na ostatnie dwa tygodnie wakacji, VAT na paliwo obniżone do 8%. Czy pan odetchnął z ulgą?
18: Myślę, że wszyscy Polacy odetchnęli z ulgą, a wraz z nimi pewnie również i ja. Dzisiaj mnie czeka tankowanie samochodu, więc już miałem naprawdę wielkie obawy, naprawdę mam, tak powiem, przed tym, jak ile tam pokażę na dystrybutorze. Ale tak serio, to wielki sukces Prawa i Sprawiedliwości. My walczyliśmy przez ten cały okres, kiedy... Tak, pani redaktor, to proszę dobrze w takim razie słuchać. To wielki sukces Prawa i Sprawiedliwości. Nie. Presja, którą wywieraliśmy na rząd.
17: Nie, ja myślę, że to chodziło o presję ze strony kierowców.
18: Ktoś tą presję musiał wyartykułować w przestrzeni publicznej, politycznej. Robiliśmy to bardzo konsekwentnie. Nasz kandydat na premiera, pan profesor Czarnek, wielokrotnie zabierał w tej sprawie głos. Domagaliśmy się tego, aby taką decyzję podjąć, bo podjęto wcześniej decyzję całkowicie niezrozumiałą. Wycofania się z tego programu.
17: Nie jest z gumy. Tak kosztowało prawie 5 miliardów.
18: No, ale pani redaktor, tak, budżet nie jest z gumy, ale trzeba racjonalnie wydawać pieniądze. Trzeba potrafić przede wszystkim generować wpływy do tego budżetu. To jest pięta achillesowa tego rządu. No dobrze, całkowite załamanie wpływów.
17: Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest taka, jaka jest. Również dzięki poczynaniom waszego idola, Donalda Trumpa.
18: Pani redaktor, proszę, rozmawiajmy poważnie, bo już pani mnie rozbawiła w tej chwili. Ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość odpowiada za sytuację na Bliskim Wschodzie. Jeszcze
17: no nie, ale rozumiem, że odpowiada za świecie. Premier po prostu posłuchał Prawa i Sprawiedliwości i postanowił, dobra, obniżamy ceny ponownie.
18: Gdyby nie było presji, na pewno ten rząd by niczego dobrego dla Polaków nie zrobił. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Presja ma sens, jest konieczna i my będziemy tą presję stosować w każdej sprawie, gdzie rzeczywiście są potrzebne działania na rzecz obywateli. Dobrze. Budżet nie jest z gumy, wracam jeszcze do tego. Ten rząd zawalił całkowicie sprawy budżetowe, ale my, jeśli wygramy, jeśli zdobędziemy władzę, już raz pokazaliśmy, że potrafimy uporządkować finanse publiczne, zrobimy to i tym razem i będziemy zawsze reagować w takich sytuacjach.
17: Dobrze, do tego powrócimy, ale chciałam zapytać jeszcze o to, że Maciej Berek, prawa ręka premiera w kancelarii premiera, no, który odpowiedzialny również za koordynację prac rządu i no, nadzorował jakby pracę wszystkich ministerstw, był takim spinaczem, można powiedzieć, wybiera się do Trybunału Konstytucyjnego, to już jest potwierdzone, to jak pan zagłosuje, jak dojdzie do głosowania?
18: Ja zagłosuję przeciw, bo nie widzę powodu, dlaczego mam wspierać kandydatów rządzącej koalicji, to szczególnie w sytuacji, kiedy ta koalicja konsekwentnie niszczy Trybunał Konstytucyjny.
17: A wyście go nie zniszczyli?
18: Władzę.
17: No, panie pośle, kto tam zrobił taki kipisz?
18: Twierdzenie, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje, niepublikowanie jego wyroków.
17: Pani Beata Szydło też nie publikowała niektórych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, jakie jej się nie podobały.
18: Części sędziów, którzy zbierali się nieformalnie i co coś orzekali. No to jest naprawdę zasadnicza różnica. W tej chwili mamy do czynienia z orzeczeniami podejmowanymi w trybie zgodności z prawem, w pełnym chociażby, ale czy, albo w ustawowym składzie Trybunału Konstytucyjnego i te wyroki nie są publikowane. I w związku z tym dzisiaj rzeczywiście ta nominacja będzie symboliczna, bo tyle się nasłuchaliśmy, panie redaktor, wszyscy, jak to trzeba odpolitycznić Trybunał Konstytucyjny, jak to bardzo źle, że politycy trafiają do tego Trybunału Konstytucyjnego. Ile było krzyku o Stanisława Piotrowicza, ile było krzyku o Krystynę Pawłowicz, tak? A będzie teraz ten krzyk w sprawie Berka tych samych, którzy krzyczeli wtedy. Naprawdę.
17: Nie, no profesor Matczak jest jednak tym zatrwożony. No to, po prostu bardzo zły pomysł.
18: Ja wiem, czytałem.
17: Więc
18: to,
17: no
18: czytałem,
17: widzi pan, to nie jest tak, bo pan od razu myśli, że wszyscy będą tutaj klaskać.
18: Ale
17: ja się posłużę pytaniem.
18: Mi nie chodzi o komentatorów, mi chodzi o polityków, pani redaktor, bo komentatorzy mogą różne rzeczy pisać, mają do tego prawo. Natomiast jaka jest wiarygodność polityków dzisiaj rządzących? Jaka jest wiarygodność Donalda Tuska, który zapowiadał odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, a dzisiaj sam polityka z centrum swojego rządu do tego Trybunału kieruje?
17: To ja się posłużę pytaniem od słuchacza, podpisuję się pod tym pytaniem prawą i lewą ręką, chociaż jestem praworęczna. Co sprawia, że z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość słusznie krytykuje kandydaturę Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a jednocześnie nie ma żadnego uderzenia się w pierś po tym, jak wybraliście takich polityków do Trybunału Konstytucyjnego jak Piotrowicz czy Pawłowicz?
18: Pani Loto, ja powiem tak. Ja nie widzę nic złego w tym, że politycy trafiają do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli mają swoje kompetencje. Tak było zawsze od początku.
17: A Berek nie ma?
18: Od początku.
17: Przecież jest doktorem nauk prawnych.
18: Proszę posłuchać. Panie doktor, ja nie atakuję kandydatury Berka dlatego, że on ma taką, a nie inną polityczną proweniencję. Tak został skonstruowany Trybunał Konstytucyjny, że większość parlamentarna ma prawo powoływać do niego tego typu osoby. Natomiast ja krytykuję zupełnie co innego. Ja krytykuję taką obłudę w polityce. Takie całkowite robienie sobie żartów z wyborców, z obywateli.
17: Bo wy przynajmniej się dobra. My powołujemy polityków i co nam zrobicie?
18: Redaktor,
17: mamy taką fantazję, kropka.
18: Ale panie redaktor, naprawdę, przecież to nie Prawo i Sprawiedliwość pierwsze powołało polityków do Trybunału Konstytucyjnego. Czy mam pani przypomnieć posłów, którzy byli powoływani, pan Ciemniewski chociażby z Unii Wolności, czy jeszcze Unii Demokratycznej, już nie pamiętam, bo się ta partia przecież przekształcała, pan profesor Kieres, senator Platformy Obywatelskiej. Były takie przykłady, no można by je mnożyć.
17: Że wszyscy są źli,
18: nie ma w tym nic złego i nadzwyczajnego. To jest też praktyka w innych krajach europejskich. Proszę zobaczyć Trybunał Konstytucyjny chociażby w Niemczech, w Republice Federalnej. Tam nagminnie się powołuje polityków do Trybunału Konstytucyjnego.
17: Wy się powołujecie na przykłady z Niemiec?
18: Panie doktor, pokazuje tylko, że w Polsce po prostu dzisiaj rządzący, Tusk i jego ekipa, rozpętali polityczną chucpę wokół spraw w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, które były normą i nikomu nigdy nie przeszkadzały. Natomiast próbowano na siłę kreować jakiś obraz Polski pod rządami Prawa i Sprawiedliwości jako kraju łamiącego demokrację, standardy i wszystko, co możliwe. Otóż dzisiaj dlatego musimy piętnować to, że ci, którzy tak mocno wtedy krzyczeli, dzisiaj dokładnie idą tą samą drogą. Bo wiarygodność w polityce jest niezwykle
17: ważna. A ja uważam, że wasza legitymacja w tym zakresie jest mocno ograniczona, żeby nie powiedzieć w ogóle żadna.
18: Nie jest ograniczona, jeśli chodzi o mówienie o wiarygodności, bo Prawo i Sprawiedliwość jest tą partią, panie redaktor, i tego nikt nie jest w stanie podważyć, która jest wiarygodna w wykonywaniu swoich obietnic wyborczych. My realizowaliśmy swój program wyborczy.
17: Ja pytam,
18: to jest nasza wiarygodność.
17: A pan znowu generalnie
18: ja cały czas o wiarygodności, bo wiarygodność w polityce jest niezwykle ważna. Co Polakom po wybieraniu polityków, którzy są całkowicie niewiarygodni,
17: uważają, że jesteś wiarygodny. Dobrze, wracając właśnie do tego,
18: poczekajmy na wybory, sondaże wielokrotnie się
17: co się wydarzyło właśnie w ciągu ostatnich kilku godzin, właściwie kilkunastu. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiSu wykluczył Mateusza Morawieckiego z ugrupowania. W uzasadnieniu czytamy, że były premier zadeklarował tworzenie nowej, konkurencyjnej wobec PiS partii politycznej. Rozumiem, że spełniło się pana marzenie, żeby Morawiecki został z partii wyrzucony.
18: Nie, to absolutnie nie było żadne moje marzenie. To taka lekka złośliwość.
17: Powiem
18: tak, przede wszystkim to żaden news. No, to raczej stwierdzenie pewnego faktu, który nastąpił już wcześniej, bo zarówno Mateusz Morawiecki, jak i ci byli już dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy z nim współpracowali, wybrali swoją drogę. No, utworzyli najpierw stowarzyszenie, utworzyli swój klub parlamentarny, było to w zupełnie innej sytuacji, w sytuacji, kiedy było to, tak powiem, dopuszczone, że tak powiem, przez kierownictwo partii.
17: Czyli to była akurat...
18: Kiedy zapadły inne decyzje, ja się nie wahałem.
17: Pod patronatem Jarosława Kaczyńskiego, a to było bez patronatem.
18: Ja się nie wahałem, jak postąpić.
17: Dobrze, ale o panu mówią, że pan jest, ale stronnicy Morawieckiego mówią, że pan jest największym intrygantem w PiS-ie i to naprawdę jest pan grabarzem tego porozumienia.
18: Dajmy spokój, no, naprawdę, bo powtarzanie tego typu śmiesznych zupełnie teorii w sytuacji, kiedy nasi koledzy utworzyli swój klub parlamentarny.
17: Mówi się, że pan ma teraz najbliższy dostęp do ucha prezesa, że pan po prostu jest teraz pierwszy przyboczny. No,
18: nie będę się w ogóle wdawał w tą dyskusję, bo ta dyskusja o tyle nie ma sensu, że dzisiaj mamy Polskę zalaną aferami. Mnie szczególnie dotknęła, powiem szczerze, afera z dnia wczorajszego, bo wiąże się z moim województwem podlaskim, z panem ministrem Krajewskim, który groził telefonicznie pani staroście w Zambrowie tylko i wyłącznie za to, że zalajkowała post innego radnego dotyczący podejrzeń o co najmniej złamanie standardów w sytuacji, kiedy żona pana ministra Krajewskiego dostała dofinansowanie z publicznych pieniędzy na działalność. Absolutnie niedopuszczalne zachowanie. Kolejna afera tego rządu. Codziennie kolejna afera. A to wyciek danych, a to szpital południowy, a to rozkradzione pieniądze dla powodzian. Non-stop jesteśmy bombardowani tym, a my mamy się zajmować tym, że Mateusz Morawiecki paruje jeszcze posłów, sobie utworzyli stowarzyszenie. No to nie ma żadnego znaczenia dla Polaków.
17: Ale pytam o to, co się wydarzyło na przykład, jeśli chodzi o pieniądze dla powodzian od niemal odkąd tylko ta ujrzało to światło dzienne.
18: Nie robię pani zarzutu.
17: Uważam, że jest to absolutnie naganne. Absolutnie tak, tutaj z panem zgodzę w 150%. I jest pytanie, czy będzie zmiana kandydata PiS na premiera. Tak odpowiedziało 77%. Nie, 23%. O komentarz poproszę w części internetowej.
18: Widać, słuchacze wiedzą lepiej
17: na radio,
18: niż my sami.
17: Na YouTubie. Więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam. Jacek Sasin też zaprasza i zachęca
18: tak
17: jak najbardziej.
18: Bardzo zapraszam i zachęcam.
19: Proszę nie słuchać plotek, choć to raczej celowo wypuszczana dezinformacja. Kandydatem PiS-u na premiera jest Przemysław Czarnek, mówi w Radiu Z poseł Jacek Sasin.
20: To wielki sukces Prawa i Sprawiedliwości. Tak polityk PiS-u mówi o powrocie programu CPN i wyjaśnia, że PiS konsekwentnie wywierał presję na rząd, by przywrócił tarczę paliwową.
19: Jaka jest wiarygodność polityków rządzących? Jaka jest wiarygodność premiera Donalda Tuska? Pyta retorycznie po informacji o kandydaturze Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ja krytykuję obłudę w polityce, dodaje były minister aktywów państwowych.
20: Morawiecki wyrzucony z partii absolutnie nie było, to moje marzenie. Byli już koledzy z partii, po prostu wybrali swoją drogę, mówi Sasin.
19: Rozmowę możecie oglądać teraz na kanałach Radia Z w internecie.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Dzisiaj będzie, proszę państwa, bardzo ciepło, szczególnie na zachodzie naszego kraju, nawet będzie trójka z przodu, ale im dalej na wschód, tym zimniej. 24 w Suwałkach, 10 w Moskwie, minus 5 w Pekinie.
23: Niesamowite.
22: Niebywałe, nie? Jaka prawidłowość.
23: Trójka z przodu dzisiaj na zachodzie.
22: Aha.
23: Mhm.

0: Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: No, ale ta noc była dosyć chłodna, więc o tej porze teraz w całej Polsce raczej jedynka albo dwójka.
2: Jedynka albo dwójka, ale zachód już się powoli zbliża do 2,5. Do 2,5 w sensie. Marek Serybrat.
1: Tak, zrozumiałem. Michał Koraściel.
2: Hejka.
1: Ja gram.

0: Prestocito, Italo Disco.
1: I tu wjeżdżamy my, cali na biało normalnie. Czyli Michał Korościel i Marek Starybrat o poranku. Michale drogi,
2: tak?
1: Bo ty się znasz na sporcie.
2: Bardzo dobrze się znam.
1: Bo piłkarze Lecha Poznań lecieli na mecz na Wyspy Owcze. Po co oni tam lecieli?
2: Żeby zagrać w eliminacjach do Ligi Europy, proszę ciebie. No i były ogromne problemy z doleceniem tam, bo były jakieś złe warunki atmosferyczne. Ale wiesz, tak. Co jest bardzo ciekawe? Jest taka strona Flight Radar, gdzie możesz śledzić loty przeróżnych samolotów.
1: Słyszałem, że najbardziej popularny lot, tak.
2: Tak, i 35 tysięcy ludzi śledziło, jak samolot z piłkarzami Lecha leci tam, czyli więcej niż oglądało mecz Lecha Poznań.
1: Ale już się ten mecz odbył, nie? Dzisiaj będzie,
2: nie,
1: tak?
2: Nie, ale pierwszy mecz się w sensie w Poznaniu.
1: Dwumecz. A wiesz, że na Wyspach Owczych jest więcej owiec niż ludzi?
2: Tak.
1: I grają na boisku ludzie, tak?
2: Tak, tak, ale wiesz co, chciałbym cię przestrzec przed nazywaniem piłkarzy baranami, bo patrzę na ciebie i widzę, że coś cię kusi. Kusi cię ewidentnie, Marek, błagam cię.
1: Coś innego kusi, bo nazwa tego zespołu to jest Klaksvík, tak?
2: Klaksvík, tak. Klaksvík. Co cię kusi w Klaksvíku?
1: Że Klaksvík to brzmi jak nazwa sklepu spożywczego. Patrz, najtańsze pomidory tylko w sklepie Klaksvík. Z Klaksvík, po co przepłacać?
2: Skocz mi do Klaksvíka po fajki.
1: 21 po 8 wstajecie z Radiem Zet.

0: Już za chwilkę u nas wiadomości Radia Z o 8.30, a tam ciągle niski poziom rzek nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Teraz można na drugą stronę Wisły przejść na Bosaka. Czekaj, włączę ci mikrofon, Michał, a teraz?
1: Też a teraz?
0: Nie. O, lepiej, bo mamy nowe studio, wiecie, tutaj
1: ustawiamy
0: różne rzeczy, próbujemy.
1: Ja chciałem tylko powiedzieć, że nie polecamy przechodzenia przez Dunaj na Bosaka. Po pierwsze, to jest daleko do Dunaju, bo nie jest w Polsce, tak. A po drugie, tam mogą być jakieś takie dziury, człowiek wpadnie, utopi się. To
0: a poza tym, wiesz, no, widzisz gościa, co idzie po rzece i sobie myśli, i mówisz sobie, o Jezus.
1: Znowu.
2: Autorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
3: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Czyta lektor AI.

0: Teraz przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie!
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Pół do dziewiątej rano, tu Radio Z, czas na wiadomości, które mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
10: Wyrzucenie Morawieckiego z PiS nie było marzeniem Jacka Sasina. Były minister mówi o tym dziś w Radiu Z.
11: Wybrali własną drogę, komentuje Sasin w rozmowie z Beatą Lubecką. Przyznaje, że to nie jest dobry moment dla PiS-u w sondażach i winę zrzuca na byłego premiera.
10: Jak wiecie z Radia Z, Mateusz Morawiecki i prawie 40 polityków zostało właśnie wykluczonych z partii po tym, jak założyli w Sejmie osobny klub. Intruz na łotewskim niebie. Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który w nocy wleciał w przestrzeń powietrzną Łotwy.
11: Nie ma na razie informacji o pochodzeniu maszyny. Z Radia Z wiecie, że Łotwa dopiero co ogłosiła alert przed zagrożeniem powietrznym dla niektórych wschodnich regionów.
10: Węgrzy chcą posłać na dno dwie barki, żeby podnieść poziom Dunaju. Poziom wody znów opada i to może wymusić wyłączenie jednej z dwóch turbin elektrowni jądrowej w Pokrz.
11: Siłownia jest chłodzona właśnie wodą z rzeki. Zatopienie dwóch barek dałoby szansę podniesienia jej poziomu choć o 20 cm.
10: Temu kotu zostało jeszcze 6 żyć. 49 dni po trzęsieniu ziemi w Wenezueli strażacy wyciągnęli spod gruzów żywe zwierzę.
11: Ekipy usuwały gruz po zawalonym budynku mieszkalnym w Karabajeda i usłyszały oznaki życia.
10: Zabrały kota pod opiekę weterynarzy. Trwa poszukiwanie jego właścicieli, ale nie wiadomo nawet, czy żyją.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
15: No właśnie, koro. Temu koru.
16: Wypadło oczko temu kotu.
15: To ja proszę temu koru, żeby powiedział temu koru, jaka tam dzisiaj pogoda.
16: Wiesz co, na zachodzie będzie wspaniale, około 30 stopni. Pięknie. Będzie w Zielonej Górze, w Gorzowie. O. Na wschodzie ciut chłodniej, na Suwalszczyźnie 24, nigdzie nie będzie padać, wszędzie słoneczko.
13: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: Czemu tutaj wokalista na końcu zmienił głos? Czy on ma coś na sumieniu? Czy szuka go policja?
1: Ale bardzo podoba mi się, że tak zmienił głos. Coś się dzieje. Wiesz, coś się dzieje, tak jak się będzie działo w tym supermeczu. Słyszałeś o tym supermeczu, czy nie?
2: No pewnie. Wysyłamy słuchaczy Radia Z na mecz jutrzejszy Tarczyński Arena we Wrocławiu.
1: I nie wiesz, kto gra, bo widzę, że teraz zaczynasz czytać panicznie. Widzę po twoich oczach, że ty nie wiesz, kto gra.
2: Zamykam oczy i patrz. Manchester United, AC Milan.
1: A jak się mówi na Manchester United?
2: Czerwone diabły.
1: A na AC Milan?
2: AC Milan.
1: Nie mówi się AC Milan. Mówi się Rossoneri. Rossoneri. Rozumiesz, no czerwono-czarni, nie?
2: I mamy bilety, wyobraź sobie, Michale, drogi, wartości 1, VIP-owski 2,5 tysiąca, a jeden słuchacz może wygrać takich biletów 4.
1: Czyli 10 tysięcy niemalże.
2: 10 tysięcy. Po 9 jest wielki finał, będziemy dzwonić, będą pytania, będą emocje piłkarskie, nie przegapcie tego. A jak się mówi na Juventus Turyn?
1: Stara dama.
2: A na FC Barcelona?
1: Młoda dama.
3: Reklama. W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
6: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
5: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
7: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
3: mega,
2: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
6: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
5: Nie masz pomysłu na lato?
6: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
7: Faster.
6: Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
8: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
9: Po reklamie.
10: Cześć, tu Wiktor Dyduła, Radio Z, muzyka numer jeden.

0: Radio.
1: Tak, jesteśmy na antenie. Ja grab, jak mnie słyszysz? Wisła. A teraz? Oj, przepraszamy, ale jesteśmy tutaj właśnie w nowym studiu przy ulicy Czerskiej. Michał Korościel walczy ze swoim mikrofonem. Prawdopodobnie wiesz co, tam jest taki kabel i musisz go chyba podłączyć. Michał podłącza kabel. Słuchajcie, ale chcieliśmy wam z Michałem opowiedzieć o tym, że jest wielki sukces kolejnego Polaka za granicą, bo Marcin Budkowski, słuchajcie, został nowym szefem Cadillaca i to będzie zupełnie nowy team w formule F1.
2: Tak jest, Marcin Budkowski, proszę państwa.
1: O, pojechał, F1. Ja cię słyszę, słuchacze, cała Polska cię słyszy, Michał.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: To może będę starał się unikać wulgaryzmów, skoro cała Polska mnie słyszy. Marcin Budkowski do tej pory był ekspertem telewizyjnym, trochę się znał na Formule 1 i teraz będzie prowadził tego Cadillaca, ale wiesz co, no obawiam się, że wyniki nie będą porywające.
1: Dlaczego?
2: No bo to nie jest jakiś poważny zespół jeszcze na razie, to oni dopiero, wiesz, będą debiutowali w Formule 1. To nie jest Ferrari, no ale miło mieć Polaka znowu w Formule 1. No, to nie jest też Kubica, to nie jest też kierowca.
1: Znaczy
2: nie?
1: To chyba, no właśnie to chciałem powiedzieć, to chyba akurat dobrze.
2: Aha, no tak, jak tak na to spojrzysz.

0: AC Milan kontra Manchester United. Super mecz z Radiem Z. Przed nami wielkie piłkarskie święto, a dla śmiałków wielka nagroda, warta nawet 10 tysięcy złotych. Codziennie graj i wygrywaj w Radiu Z. Bilety VIP na mecz AC Milan Manchester United. Zgłoś się na naszym Facebooku i słuchaj nas od rana, bo zawsze jest szansa na dogrywkę. AC Milan, Manchester United. Super mecz z Radiem Z.
1: Reklama.
2: Mega,
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
5: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips, wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to z mikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Po reklamie.
15: Coraz bliżej dziewiąta, jest piątek, 14 sierpnia. Wiadomości Radio Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
16: Obłudę w polityce i żarty z wyborców. Sprawa Macieja Berka.
17: Wyciek danych i co dalej? Minister cyfryzacji o tym, jak się chronić.
16: Matka Boska z Konotopia jest większa niż Chrystus ze Świebodzina.
15: 9.
16: Były premier jednoznacznie o zapowiedziach obecnego krytykuje obłudę i żarty z wyborców, mówi w Radiu Z Jacek Sasin z PiSu.
17: To po informacji, że Maciej Berek, czyli prawa ręka Donalda Tuska, będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I choć to kompetentny prawnik, to jednak przez lata związany z polityką.
16: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk po wysłuchaniu rozmowy z gościem
18: tak
16: Radia Z. Skąd te surowe oceny, skoro za czasów PiSu politycy też trafiali do Trybunału?
18: Bo tu na pierwszym planie jest coś innego, czyli wiarygodność rządzących. I to o to pyta dziś gość Radia Z, nazywając jednocześnie ten transfer Macieja Berka symboliczną nominacją, bo jak przypomina Jacek Sasin, wszyscy nasłuchaliśmy się o odpolitycznieniu Trybunału.
19: Ile było krzyku o Stanisława Piotrowicza? Ile było krzyku o Krystynę Pawłowicz? Tak? A będzie teraz ten krzyk w sprawie Berka tych samych, którzy krzyczeli wtedy?
18: Tu może być różnie, bo w koalicji zdania mocno podzielone i Polska 2050 i Lewica zamysł premiera krytykują. Głosowanie będzie więc testem na nie, na pewno będzie natomiast Jacek Sasin.
17: Maciej Berek miałby uzupełnić wakat, który powstanie w Trybunale 18 września, kiedy kadencję skończy sędzia Justyn Piskorski.
16: Służby rozpracowują sprawę gigantycznego wycieku danych medycznych. Już wiadomo, że nie byli to hakerzy spoza Polski.
17: Dane 19 milionów Polaków, które wykradziono z platformy MyDoktor, nie trafiły na sprzedaż. Taką informację przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
16: Pytanie, co robić, gdy nasze dane trafią w niepowołane ręce?
20: Według wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego ważne, żeby zastrzec numer PESEL. Warto też sprawdzić na portalu bezpieczne dane.gov.pl, czy doszło do wycieku i zaufać służbom. Więcej możliwości nie ma.
21: Mam przekonanie głębokie, że te dane też, jeżeli dotyczyłyby jakichś osób, które będą podlegały szantażowi, służby będą się nimi opiekowały.
20: Gawkowski mówi, że hakerzy mieli dane ważnego polityka, który został poinformowany o tym przez służby. Minister nie chciał zdradzać, czy żądali okupu. Państwo nie będzie z nimi negocjować, dodał Gawkowski.
16: Z wicepremierem rozmawiał reporter Radia Z Daniel Wrzos.
17: Minister twierdzi, że wiadomo już, gdzie był błąd w oprogramowaniu i system został już uszczelniony.
16: Dron zestrzelony na łotewskim niebie. Obcy bezzałogowiec, który naruszył przestrzeń powietrzną państwa NATO, został przechwycony przez dwa myśliwce. Poziom alertu w obliczu takich sytuacji rośnie w całej Europie.
17: Sąsiadująca z Łotwą Finlandia także wprowadziła dziś tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Kilka godzin później gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego na północnym zachodzie kraju poinformował, że obrona powietrzna zestrzeliła ponad 50 ukraińskich dronów.
16: A incydent z obcym bezzałogowcem na łotewskim niebie był już w poniedziałek. Drona zestrzeliły wtedy francuskie myśliwce. W poniedziałek wraca rządowe wsparcie dla kieszeni tankujących. Ta odsłona tarczy paliwowej będzie jednak w ograniczonej formie.
17: Tym razem spada tylko stawka VAT-u z 23 do 8% i będzie tak przez ostatnie dwa tygodnie sierpnia.
16: O ile będzie taniej? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
22: Zdaniem premiera to pozwoli na obniżki cen nawet o ponad złotówkę za litr. Szacunki ekspertów są nieco bardziej ostrożne. Analityk rynku paliw z BM Reflex Dorota Gudaś.
23: Mogą one być troszeczkę niższej skali od 70 groszy do złotówki.
22: To dlatego, że w kończącym się właśnie tygodniu mieliśmy podwyżki cen paliw w hurcie, a to przełoży się na podwyżki cen przy dystrybutorach. Średnia cena litra oleju napędowego może wzrosnąć o nawet 25 groszy za litr. Z kolei litr benzyny może być droższy średnio o 15 groszy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
17: A to oznacza, że kierowcy, którzy wyjeżdżają teraz na przedłużony dla wielu osób weekend, będą musieli w czasie tankowania sięgnąć głębiej do kieszeni. Ich nie obejmie jeszcze pakiet CPN.
16: 55 metrów wysokości ma obecnie najwyższy posąg Matki Boskiej w Europie i znajduje się w kujawsko-pomorskim Konotopiu. Będzie poświęcony jutro.
17: W Szczerym, w gminie Kiku, postawił go biznesmen Ryszard Karkosik. Figurę widać z odległości kilku kilometrów.
16: Reporter Radia Z Maciej Bąk odwiedził to miejsce i rozmawiał z przygotowującymi się do uroczystości duchownymi. Spodziewają się jutro tysięcy ludzi.
24: Patrząc po tym, ile ludzi wjeżdża w sobotę, w niedzielę, no to uważam, że 5 to tam minimum, nie?
25: 5 tysięcy?
24: To minimum.
26: Kawał figury jest, tak?
27: Dużo ludziom będzie służyło.
26: Podziękowanie za coś, tak? No. Tak.
28: Byliśmy w Świebodzinie, w Licheniu też byliśmy.
29: No, ta jest wyższa od Świebodzina, trochę.
28: No to tak z daleka nie widać, ale na górze ma być też punkt widokowy, tak?
16: Matka Boska z Konotopia jest o 2,5 metra wyższa od słynnego na cały świat posągu Chrystusa w Świebodzinie.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: O, jak ciepło dzisiaj.
4: Bardzo ciepło. 30 stopni ma być na zachodzie naszego kraju, wiesz?
15: Także... To niesamowite. A no. Już było 39, także tak bym się bardzo nie podniecał tą 30.
4: A
15: dzisiaj.
4: Ja się podniecam, bo już mi troszeczkę opalenizna schodzi i teraz chciałbym znowu się delikatnie zarumienić.
15: Ale
4: jeżeli
15: to możesz
4: wiesz.
15: Zawsze pójść na solarium.
4: Nie, solarium jest niezdrowe.
15: Czemu?
4: Słoneczko to jest witamina D, solarium nie.
15: A witamina D to możesz w suplementach.
30: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Mi chcesz życie zepsuć. Życie jest fajne, jak czerpiesz, wiesz, pełnymi garściami z tego, co natura daje, a nie z tego, co daje, wiesz, to laboratorium.
15: Próbowałem, Marek. Wiesz?
4: Nie, nie ma szans.
15: Ciężko się potem odzwyczaić.
4: Ja jestem naturystą.

0: proszę Państwa, to już jutro.
1: Jesteśmy właśnie na antenie, słuchajcie, w Radiu Z. Poprosimy tutaj teraz szczegóły, jeżeli chodzi o jutrzejszy mecz we Wrocławiu, Tarczyński Arena. Tam wielkie dwie piłkarskie legendy. Michał Korościel, czy mnie słyszysz?
2: Oczywiście, że cię słyszę, Marku. Te piłkarskie legendy to oczywiście AC Milan i Manchester United.
1: Tak jest.
2: I właśnie chcemy teraz przywitać słuchacza, który powalczył o VIP-owskie zaproszenia na ten wspaniały mecz. Ten słuchacz to Krystian. Cześć, Krystiano.
3: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie.
2: Czy kojarzysz jakiegoś Cristiano, który kiedyś grał w Manchesterze United?
3: Tak, przychodzi mi jeden na myśl, taki nie do końca znany piłkarz. Czy był to przypadkiem Cristiano Ronaldo na przykład?
2: Tak, no, młody, obiecujący.
1: Popularny Krzysztof, jedna dobra informacja dla ciebie, Krystianie, jest taka, że już masz jeden VIP-owski bilet na ten mecz wartości 2500 zł. Wielkie brawa dla ciebie.
3: Fantastycznie, bardzo mnie to cieszy, dziękuję.
1: Ale słuchaj, żebyś nie szedł tam sam, to jeszcze teraz powalczysz o 3 dodatkowe takie VIP-owskie wejściówki. Pytanie z odpowiedziami ABC, 3 sekundy na odpowiedź. No i co? Powodzenia, gotowy jesteś?
3: Jak najbardziej.
1: Bardzo proszę, pytanie numer 1. Ilu minimum graczy musi być na boisku, żeby mecz piłkarski nie został przerwany? A. Minimum 10, B. Minimum 7, C. Minimum 5.
3: Minimum 10.
1: Minimum 10. Sprawdźmy, czy to jest dobra odpowiedź. A, minimum 7. Jedna wejściówka ci uciekła, ale spokojnie, jeszcze masz dwie. Michał, może pokusisz się o to pytanie, czy ja
2: jestem? Oczywiście, nie, wiem, bo ty się wstydzisz tego słowa, które jest w tym pytaniu, a ja się nie wstydzę, bo ja właściwie nie mam żadnych zahamowań, nie mam nic do stracenia.
1: To bardzo proszę.
2: Uważaj, Krystiano, pytanie brzmi: sforne gacie, to jest to słowo, którego Marek się wstydził. Sforne gacie.
1: Ja tego nie powiem.
2: Co to jest? A. Odmiana męskich, szlacheckich

0: Krystian, trzymamy kciuki za ciebie. Uwaga, ostatnie pytanie, ostatnia wejściówka, żebyś nie szedł na ten mecz sam. Uwaga, uwaga. Rudy 102 to był A. Pies Szarik. Odpowiedź B. Miś na miarę naszych możliwości. Czy C. Czołg.
1: Odpowiedź C. Czołg.
0: Odpowiedź C. Czołg. Sprawdźmy. Tak, to był Czołg. Krystianie, dwie wejściówki VIP-owskie o wartości 5000 w sumie na mecz jutrzejszy AC Milan Manchester United.
1: Niesamowite! Stadiony świata, drodzy państwo!
2: Z kim pójdziesz, Krystiano?
1: Bardzo się cieszę, że udało mi się wygrać dodatkowy bilet. Zabiorę oczywiście mojego kochanego brata, który również jest wielkim fanem piłki nożnej i bez niego to spotkanie nie byłoby takie same.
0: Ekstra. Jak znalazł. Bawcie się dobrze, chłopaki. A uwaga, bo zostały dwie wejściówki teraz do wszystkich słuchaczy. Pytanie dodatkowe. Dowiadujesz się, że dostajesz mecz na ten super mecz Manchester...
2: Spokojnie.
0: Nie, bo to emocje. Dostajesz bilet na ten super mecz Manchester United AC Milan i co robisz?
2: 321-321-321. Dzwońcie, telefonujcie, kochani.

0: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Wakacyjna żądza
1: pieniądza. I teraz uwaga, jeżeli planujecie jeszcze wakacje, to musicie przygotować taką walizkę, żeby tam oprócz ciuchów, kosmetyków i bielizny na zmianę zmieściło się jeszcze 700 tysięcy złotych.
2: I to w 5 złotówkach. I to w 5 złotówkach, wiesz jak to dzwoni wtedy? Jakie to jest ciężkie, od razu robisz siłkę sobie. 700 tysięcy dzisiaj jest w finale wakacyjnej żądzy pieniądza.
1: Jak się odprawiasz z taką walizką na lotnisku,
2: to dzwoni.
1: To masz dopłatę bardzo dużą, bo tam tylko 20 kilo, a taka walizka waży, zaraz Artur wydawca sprawdzi, ile waży 700 tysięcy złotych w bilonie, proszę sprawdzić.
3: Bardzo dużo.
2: On mówi, że bardzo dużo. Słuchajcie, kochani, trzeba wysłać Radio Z pod numer 7353 i w ten sposób wchodzicie do gry o rzeczone 700 tysięcy w 5 złotówkach. I teraz możecie pomnożyć swoje szanse. Jeżeli wyślecie SMS-a do godziny 10, to każdego pomnożymy razy ile, Marek? Razy ile byś proponował?
1: Proponuję jakiś mega super hiper bonus, na przykład razy, niech będzie 17 tysięcy.
2: Ależ hojność! Proszę Państwa, wysyłajcie Radio Z pod 7353, zgarniajcie wielkie pieniądze i odpoczywajcie. Słuchajcie, kochani, Radio Z 7353.
1: Przepraszam, ja obliczyłem. 700 tysięcy złotych w 5 złotówkach waży dokładnie 915,5 kg.
2: Nie da się tego wziąć do samolotu.
1: Prawie tona.
2: No grajcie, zobaczymy. Jak dźwigniecie, to dźwigniecie.
1: Radio Z pod 7353. Radio Z
4: i już. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
5: Sąsiadko, witam.
6: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
5: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
7: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
6: Sylwester, mój kicisz wrócił.
5: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
6: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
7: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
8: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
12: Nie widzę żadnych słabych stron.
11: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków, a woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5-litrowych, 9,54. Kaufland.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
16: Ale chyba nie włosów.
3: Akurat włosy wypadają mi garściami.
16: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
3: Ale łysienia u ciebie nie widać.
16: No właśnie.
17: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
18: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w biegu.

0: Teraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
1: Po reklamie.

0: Chodź Michał, tak razem. DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Mi Chico. A u nas emocje piłkarskie, dlatego że już jutro we Wrocławiu Tarczyński Arena, mecz pokazowy Manchester United i AC Milan.
1: Proszę Państwa, mamy VIP-owskie zaproszenia na ten mecz. Naprawdę full wypas z Bigosem, bo tam w cateringu na pewno Bigos będzie, nie?
0: Bigos jest zawsze.
1: Powiem Ci, że nie byłem jeszcze na meczu, w którym w cateringu nie byłoby Bigosu. Mówię serio.
0: Różnych rzeczy nie ma. Jak spodziewasz się na przykład, będą krewetki. Nie, krewetek nie. Ale czy jest Bigos? Tak, jest Bigos.
1: Nie ma Sir Alexa Fergusona, ale jest Bigos. Jest są Bigos. Priorytety, kochani.
0: Kochani, zostały nam dwie wejściówki. Walczyliście pod 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Pytanie konkursowe brzmiało. Dowiadujecie się, że macie takie wejściówki. Co robicie? Uwaga, uwaga. Oto zwycięzca.
2: Cześć, jestem Łukasz ze Szczytna. Gdybym dostał taki bilet od was, krzyczałbym w niebo głośno tak: wow! Jest! Super! Wow! Jest! Super! Wow!
0: Jest! Super!
1: On tyle razy to powiedział, że to puściłeś kilka razy?
0: Nie, to tak.
1: Aha!
0: No tak cały stadion będzie robił. Wow! Jest! Super!
1: To czekaj, trzeba teraz oficjalnie poinformować. Sympatyczny panie ze Szczytna, wygrywasz pan dwa bilety na jutrzejszy super mecz.
0: Wielkie brawa, kochani, wszyscy słuchacze, którzy w tym tygodniu wygrali takie wejściówki VIP-owskie, jedna wartości 2,5 tysiąca złotych, rozdawaliśmy po 4 dziennie, czyli w sumie rozdaliśmy ich. No właśnie.
1: 40, nie wiem.
0: To bawcie się wszyscy dobrze.
3: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.

0: 3 za 3,69 zł i wejdź do gry o 700 tysięcy złotych.
1: Super!
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie!
0: Ty też możesz wygrać.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
10: dalej masz. Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki. Uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Cel efedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będący konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
13: Po reklamie.

0: Słuchacie Radia Z. My to wam powiem już z Kościelem. Nie mamy pomysłu na to, jak was zachęcić do tego, żebyście wysłali SMS i sięgnęli po pieniądze, które, jak mówiła była premier Szydło, wam się po prostu należą.
1: Oczywiście, że wam się należą. 700 tysięcy złotych dzisiaj w puli. Za 700 tysięcy złotych to można sobie pałac kultury kupić, na przykład. Sięgnijcie po te pieniądze. Wyślijcie Radio Z pod numer 7353, a jak zdążycie w ciągu najbliższych 4 minut, to wam tego SMS-a pomnożymy, co nie?
0: Razy 17 tysięcy. Wow. Mieliście kiedyś razy coś 17 tysięcy?
2: Nigdy.
0: No właśnie, a u nas takie cuda. Radio Z pod 7353.
3: Reklama.
4: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej 2 produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

0: do soboty mleko wybasione Mlekowita litr złoty 69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49 w delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
11: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
14: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
15: Marian, co ty robisz?
14: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: Bo z Media Expert taniej masz.
18: Po reklamie.
19: Piątek, 14 sierpnia, tu Radio Z. Czas na poranne wiadomości, które mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk.
20: Przepychanki polityczne przed świętem Wojska Polskiego. Nominacji w służbach wciąż nie ma.
21: Kontrowersje wokół aresztu rolnika z Gliwic to nadużycie i absurd, mówi część prawników.
20: Toronto prognostykiem dla Nowego Jorku. Iga Świątek odzyskuje formę.
19: 10.
20: Polityczny zgrzyt w przeddzień święta Wojska Polskiego. Choć wnioski o awanse dla szefów służb zostały złożone 3 miesiące temu, decyzji prezydenta wciąż nie ma. Pojawiają się więc apele o rozstrzygnięcie sprawy nominacji generalskiej.
21: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk jest doskonale zorientowana w tym, co dzieje się na linii rząd-pałac prezydencki.
20: Tak jest.
21: Co jest powodem zwłoki w tej sprawie?
22: Tego wciąż nie wiadomo. Rządzący przekonują, że tu awanse są zasłużone. Otoczenie prezydenta, że w takich sprawach po prostu nie ma terminu. Na sejmowych korytarzach słychać jednak o kolejnej odsłonie złośliwości. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak mówi krótko, liczę na refleksję i apeluje.
23: To jest dobry moment przy święcie Wojska Polskiego. Zróbmy też prezent tym, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo.
22: Teoretycznie jest jeszcze czas, by nominacje dla szefów służb zatwierdzić. Praktycznie wszystko zależy wyłącznie od głowy państwa.
21: Karol Nawrocki podpisał natomiast awanse dla 21 generałów w wojsku.
20: Największy rosyjski port na Bałtyku w ogniu. Na Ustługę w obwodzie królewieckim spadły ukraińskie drony.
21: A to jeden z kluczowych dla Rosji portów naftowych. To stamtąd wypływa większość statków z tak zwanej floty cieni, omijających w ten sposób sankcje na Moskwę.
20: Rozwój wypadków obserwuje reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, wiadomo, jak duże są zniszczenia w porcie?
0: Rosyjskie władze twierdzą, że atak nie był skuteczny i praktycznie nic się nie stało. Przeczą jednak temu zdjęcia w social mediach pokazujące gigantyczne kłęby dymu nad portem i buchające płomienie. Ukraińska armia w ataku na port użyła kilkudziesięciu dronów. Większość została zestrzelona, ale wiadomo co najmniej o kilku trafieniach. To nie pierwszy taki atak na port Ustługa. Ostatni zniszczył węzeł energetyczny i na kilka dni przyblokował eksport ropy.
21: Ukraina w nocy zniszczyła też kolejne rosyjskie magazyny Wildberries i przepompownie paliw na okupowanym Krymie.
20: Apel w sprawie rolnika z Gliwic. 60-letni Józef M., który tydzień temu zaorał asfalt na wyremontowanej właśnie ulicy, jest w areszcie. Zażalenie na tę decyzję trafiło już do sądu, ale z powodu błędów formalnych wciąż nie jest rozpatrywane.
21: W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich, a prawnicy apelują do prokuratury, by sama zawnioskowała o uchylenie aresztu.
20: O kontrowersjach, które wzbudza ta sprawa, reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
2: Znany śląski adwokat Paweł Matyja, prezes Fundacji Dowody Niewinności, w liście otwartym do sądu i prokuratury podkreśla, że areszt to ostateczność i powinien być stosowany tylko w poważnych sprawach oraz wobec groźnych przestępców, a zwykły biedny rolnik, który przeżył jakiś kryzys, z pewnością nie stanowi zagrożenia.
3: Dochodzimy do jakiejś granicy absurdu.
2: Według niego sprawa jest już wyjaśniona, rolnik się przyznał, dowody zostały zabezpieczone, dlatego nie ma powodów, by stosować areszt. Szymon Kastelik, Radio Z.
21: Sąd rejonowy w Gliwicach uzasadnił areszt surową karą, która grozi rolnikowi, oraz obawą, że mężczyzna będzie próbował uniknąć odpowiedzialności. Józefowi M. grozi do 10 lat więzienia.
20: Koncert Iggy Świątek w finale turnieju w Toronto. Na kanadyjskim twardym korcie Polka w nocy naszego czasu wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3.
21: O formie polskiej tenisistki dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
15: Iga odpoczęła ten miesiąc wypoczynku, regeneracji, ale też czas na solidne treningi sprawił, że wróciła z przytupem. Przypomniała sobie, jak grać z najlepszymi rywalkami i tutaj nie było czego zbierać w tysięczniku w Toronto.
24: Zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi i niezależnie od tego, jakie momenty przyjdą, czy trudniejsze, czy momenty zwątpienia, to po prostu dobra praca zawsze przyniesie odpowiedni skutek.
15: Iga zdobyła swój 26. tytuł WTA, a zrobiła to w 31. finale. 84% skuteczności robi olbrzymie wrażenie.
21: Iga awansuje na 5. miejsce w najnowszym rankingu światowego notowania. Będzie jedną z faworytek do zwycięstwa w wielkoszlemowym US Open, który rusza na przełomie sierpnia i września.
20: Teraz w Radiu Z Iwona Kutyna i wiadomości ekonomiczne.
25: Jestem, zapraszam.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Ropa na światowych giełdach idzie w górę, to po amerykańskich groźbach blokady Iranu. W Polsce natomiast już od poniedziałku rusza wakacyjne wsparcie dla kierowców. Paliwo będzie tańsze. Jutro większość sklepów będzie nieczynna. Jest święto i dzień ustawowo wolny. Otwarte będą mogły być jedynie małe placówki handlowe pod warunkiem, że klientów będą obsługiwać właściciele. Dziś zamknięte są m.in. placówki ZUS-u czy NFZ-u. Normalnie pracują sklepy, niektóre sieci handlowe będą dziś czynne dłużej. W lipcu najbardziej zdrożały napoje, tak wynika z raportu UC Research i Uniwersytetu WSB Merito. Droższa była także chemia gospodarcza, pieczywo, słodycze i desery. Więcej płaciliśmy za środki higieny osobistej, karmę dla zwierząt, warzywa i ryby. Najbardziej staniały tłuszcze o ponad 14% i nabiał o 3%. Ponad 20% użytkowników w ciągu miesiąca straciła chińska platforma Temu. Klienci zareagowali na nowe unijne cła, pisze Puls Biznesu. Od lipca obowiązuje opłata w wysokości 3 euro za każdą pozycję w przesyłce spoza Unii o wartości do 150 euro. AliExpress poniósł nieco mniejsze straty, ponad 15%.
26: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
27: Całkiem ładna pogoda dzisiaj, słuchajcie, na zachodzie 30 stopni, w centrum 24, na wschodzie chłodniutko 22, ale jutro już przygrzeje wszędzie.
19: Wszędzie przygrzeje. Ewelinie Pacenie już chyba przygrzało, bo ma taki...
25: Czy nie słychać?
19: Słuchajcie.
27: Tak, dzień dobry.
19: Dzień dobry. Słuchaj, ta koszulka twoja to jest w kolorze ekry, czy to jest
25: to
19: biały?
25: Jest
19: taki biel. Aha, a tak się nie dobrało.
25: W takim słynnym proszku.
19: Nie dobrało się, a myślałem, że
25: nie
19: ekry.
25: Nie dobrało się? Jest, no wiesz co?
19: Niedobrany biały to ekry.
27: A tu masz plamę taką.
25: Zaczynamy weekend.
27: Nabrała się.
26: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Błyski, prawie 17 minut po 10. I jeśli jakimś cudem stoicie dzisiaj w korku spóźnieni, to ważna przypominajka. W długi weekend pewne zasady nie obowiązują. Poza tym są pewne żelazne zasady, które przypomni dzisiejsza jubilatka.
1: Podobno dama nigdy się nie spieszy. No to jest przeciwko obecnemu światu, gdzie wszyscy strasznie się spieszą.
0: Pośpiech upokarza, a dzisiaj 88. urodziny pani Beaty Tyszkiewicz. Życzymy zdrowia i aby panią szanowną humor nigdy nie opuszczał.

0: Skarcym z co noc na antenie Radia Z. Dzisiaj wyjątkowy finał. Finał tygodnia w naszej wakacyjnej zabawie Żądza Pieniądza. 700 tysięcy złotych i właśnie tyle ktoś dzisiaj może wyciągnąć z naszych walizek. Ale to nie wszystko, bo grając teraz gracie też w finale wakacji o najnowszą Hondę ZR-V. Pełna hybryda o mocy 184 koni mechanicznych, rodzinny SUV z gigantycznym bagażnikiem. No to może jeszcze jakieś rady od zwycięzców?
1: Uważam, że żeby wygrać, trzeba grać. I właśnie szczęściu trzeba pomagać. Samo się nic nie zrobi.
0: Amen. To mówił Darek, który zagrał i wygrał. A teraz, jeśli wyślecie hasło Radio Z pod 7353 za 369 W, zyskujecie 7700 losów w grze o 700 tysięcy i Hondę. Radio Z pod 7353. Możecie grać także na radioz.pl.

Dyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: tankujesz regularnie, to regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra.

0: Southland.
1: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
2: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
6: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do Zakazanego Miasta. No, sporo tych rzeczy.
5: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
7: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Kotlin 650 gramów, 6,19 kupując dwa, a brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
1: Wakacyjna żądza pieniądza.
0: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
2: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
0: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Like Me. To Metka na Radio Z. A teraz taka ciekawostka, bo jak donosi jeden z portali modowych, Cristiano Ronaldo może mieć więcej torebek niż jego świeżo upieczona żona Gorginia. Przez lata portugalski piłkarz gromadził kolekcje luksusowych modeli od najbardziej prestiżowych domów mody świata. No ja jestem bardzo ciekawa, panowie, czy w przypadku męskich torebek też działa ta słynna zasada, że im mniejsza, tym ciężej znaleźć klucze.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złote 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złote 79.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się latem,

0: Lotto.
1: Jest super!
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert w

0: i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: piękne duety. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem. Tu Radio Z, ostatnie minuty, żeby zagrać o 700 tysięcy złotych w dzisiejszym finale, korzystając z ekstra okazji. 700 szans na taką kasę jeszcze przez 6 minut, czyli do 11 SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł. Grajcie, nie czekajcie, zegar tyka. 700 tysięcy złotych, naprawdę duża nagroda tuż przed długim weekendem. Radio Z 7353, powodzenia!
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Pani z pieskiem tu się przyszła schłodzić?
3: Z pieskiem i z trójką dzieci.
4: Fajnie się ochłodzić, tak.
5: W domu, jak nie ma u dzieci klimatyzacji, tam potrafi być 35 stopni.
6: Ta pogoda, która jest teraz, jest, będzie normą.
7: To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
2: Przemek Taranek, Radio Z.
8: Szymon Kastelik, Radio Z.
9: Michał Wieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
10: Reklama.
11: Mega,
10: Marian, co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
17: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Mega.
10: Marian, co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
18: Zamulowało mnie, zostałam bez słowa.
19: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
20: Wakacyjna żądza pieniądza.
19: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
21: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
19: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
22: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
23: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: I to już prawie 11 w Radiu Z. Najważniejsze wiadomości ma dla nas Iwona Kutyna. Słuchamy.
3: Przygotowania do wielkiej defilady przed świętem Wojska Polskiego. Jutro nie zrobicie zakupów, sklepy będą zamknięte. Największa w Europie figura Matki Boskiej we wsi Konotopie.
2: Jedenasta.
3: 9000 żołnierzy zaangażowanych będzie podczas jutrzejszych uroczystości Święta Wojska Polskiego. Prawie 2000 z nich przemaszeruje w największej jak dotąd defiladzie w Warszawie. Żołnierze przygotowują się do niej od kilku tygodni. Dziś na lotnisku w Bemowie, gdzie powstało wojskowe miasteczko, odwiedził ich minister obrony. Marcin Friedrich ze mną. Byłeś na tej odprawie. Dzień dobry. Jak idą przygotowania?
4: No to już koniec codziennych przemarszy i musztry. Jutro ostateczny sprawdzian wobec tysięcy obserwatorów i to w wymagających warunkach. Synoptycy zapowiadają 30-stopniowy upał. Gotowi są ludzie, gotów jest sprzęt, choć jak zapewnił Władysław Kosiniak-Kamysz, mimo świętowania w gotowości pozostawać będzie 10 tysięcy żołnierzy w normalnej służbie.
5: Będzie pełna gotowość Wojska Polskiego. To nie jest dzień tylko świąteczny, to jest dzień normalnej służby i ochrony granic.
4: Trwają operacje Bezpieczne Podlasie, Wschodnia Zorza. Oczy wojska skierowane są na wschód.
3: Dziś o 16:00 zamknięta zostanie warszawska Wisłostrada i przyległe ulice. Ponownie udostępniona zostanie kierowcom jutro po uroczystości. Kończą się konsultacje reformy ochrony zdrowia. Medycy, szpitale i samorządy zgłosiły sporo uwag do projektów ustaw, które przygotowano po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ministerstwo Zdrowia nie zgodziło się przedłużyć czasu na przesłanie opinii. Szpitale będą musiały wysyłać co miesiąc raporty dotyczące czasu pracy medyków. Z kolei ci ostrzegają przed wydłużającymi się kolejkami. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
6: Lekarze chcą wprowadzenia tachografów, które będą rozliczać ich czas pracy. Krytykują część zaproponowanych przepisów, ponieważ krótsze dyżury to mniej przyjętych pacjentów, ostrzega prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
7: Groźny jest zapis, który zmusi lekarza do pracy w wymiarze minimum pół etatów, bo sprawi, że lekarze przestaną dyżurować w szpitalach powiatowych.
6: Z kolei samorządy obawiają się, że limit w wynagrodzeniach doprowadzi do odpływu lekarzy do prywatnej ochrony zdrowia.
3: Rząd liczy, że jeszcze w sierpniu przyjmie ustawy wprowadzające zmianę w systemie. Jutro sklepy będą zamknięte z powodu święta. Pracownicy mają dzień wolny. W weekend nadal będzie można zrobić jednak zakupy, przypomina w rozmowie z Radiem Z profesor Jakub Czerniak, ekonomista z lubelskiego UMCS-u.
8: Nie do końca to będzie weekend tak całkiem bez handlu, bo przecież działają normalnie sklepy internetowe, to jest 10% polskiego rynku handlu detalicznego. Będą działały te mniejsze sklepy, te, w których za ladą może stanąć właściciel. Oczywiście działają także normalnie stacje benzynowe, czy sklepy na dworcach, czy lotniskach.
3: A dziś wiele supermarketów zdecydowało się wydłużyć godzinę pracy. 55 metrów, czyli o 2,5 metra więcej niż Jezus ze Świebodzina. Takie parametry ma figura Matki Boskiej we wsi Konotopie. To najwyższy tego typu obiekt w Europie. Ufundował go biznesmen Ryszard Karkosik. Przed planowaną na jutro uroczystością poświęcenia Konotopie odwiedził nasz reporter Maciej Bąk.
9: Kto chce sobie zrobić teraz zdjęcie figury, musi trochę kombinować, bo teren jest na razie zamknięty. Trzeba więc nieco kluczyć po małych drogach serwisowych, ale chętnych nie brakuje.
10: Ciekawość jest, nie? Zobaczyć, popatrzeć.
11: Fajnie jest, fajnie to wygląda, tak?
9: Kulminacja będzie w sobotę. Do Konotopia przyjadą tysiące ludzi obserwować poświęcenie figury. Lokalni księża dostali zadanie zorganizowania parkingów.
12: A my tak się cieszymy. Ile będzie osób, tyle będzie.
13: Tyle będzie, ja.
9: Figurę widać z daleka, nie ominie jej nikt jadący krajową dziesiątką z Lipna do Torunia, zwłaszcza, że wokół niej kompletnie nic nie ma, bo postawiono ją na środku pola. Konotopie Maciej Bąk, Radio Z.
3: Na figurę będzie można wejść, jej część bowiem będzie służyć jako taras widokowy.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
15: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl.
2: Piątek mamy przepiękny, niebo bezchmurne. Najwyższa temperatura dzisiaj w okolicach Zielonej Góry, 30 stopni. 22 na Podhalu, 27 nad morzem, 24 na Suwalszczyźnie. A w weekend wracają upały. Sobota będzie raczej bezpieczna, w niedzielę trochę burzowo.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
15: Na program zaprosił sponsor, dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl.
2: Radio Set i już. Pogoda idealna, weekend wolny, do tego trzydniowy. Czego chcieć więcej, moi drodzy? Może jakaś muzyka? Jakieś dobre tło? Stumbling in, Cyril, Ewelina Pacyna, dzień dobry, tu Radio.

0: to oczywiście Karol G i fantastyczne wakacyjne dźwięki. 10 minut po 11 tu Radio Z i taka ciekawostka, bo wszystko wskazuje na to, że Gucci złamie świętą zasadę luksusu. Zamiast podwyżek cen nowych produktów proponuje obniżki. Koncern będący właścicielem marki twierdzi, że era im drożej, tym lepiej, właśnie dobiega końca, a luksus będzie w przyszłości dostępny cenowo. Wiecie co? Chyba wiem, kogo ta wiadomość może naprawdę ucieszyć. Jest to Doda.
1: Jest to Gucci. Futerko. Wszystko.
2: Wszystko Gucci. Jak...
1: Oczywiście, Maja, podaj torbę.
2: Jest to torba, której nie ma nikt po prostu.
1: W Polsce ty po to jeździsz.
2: A już futerko tym bardziej. Wyrwałam rosyjskie milionerce z zębów to futro.

0: Szczątek w Radiu Z, 17 minut po 11. Ja wiem, że przed długim weekendem humory dopisują, ale może być jeszcze lepiej, może być na przykład tak.
1: Nigdy w życiu nic nie wygrałam, matko święta.
2: Ja naprawdę jeszcze nie ustygnąłem po tym telefonie po prostu.
3: Wszyscy jesteśmy w szoku, bo nie wiemy w ogóle jak zareagować, bo to jest jakaś w ogóle moja pierwsza wygrana.
0: Tak mówią zwycięzcy w Radiu Z, dzisiaj w naszych walizkach między innymi 100 tysięcy złotych i ogromna wakacyjna nagroda główna 700 tysięcy złotych. Ktoś dzisiaj na pewno rozpakuje swoją szczęśliwą walizkę. A żeby wam to ułatwić, żeby zwiększyć wasze szanse na wygraną, mam teraz premię. Każdy, kto wyśle zgłoszenie o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT, otrzymuje okrągłe 10 tysięcy szans na wygraną. Odliczam, czas start, a wy zgłaszajcie się do zabawy. Radio Z 7353.
4: Radio Z i już. Reklama.
5: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
11: Moim hobby jest udział w wyjazdach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na zawody albo na sprzęt.
10: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona. Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara na mediaexpert.pl.
4: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
5: Ale chyba nie włosów.
4: Akurat włosy wypadają mi garściami.
5: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
4: Ale łysienia u ciebie nie widać.
5: No właśnie.
6: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
7: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
2: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
3: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
7: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Po reklamie.
11: Cześć, tu Wiktor Waligura, Radio Z i już.

0: Takich numerów słuchasz na repeacie. Ripped It to Martin Garrix i Ed Sheeran. A jeśli nie macie planów na długi weekend, to zaplanujcie go razem z nami. Przebojowe Lato Z, kolejna odsłona w ten weekend wspólnego plażowania w Krynicy Morskiej. I za chwilę się tam przeniesiemy, więc nie odchodźcie za daleko.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Sąsiadko, witam.
3: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
2: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
4: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
3: Sylwester, mój kicisz wrócił.
2: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
3: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
4: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi. Pepsi zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
18: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
19: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
20: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Somber w Radiu Z, a my przenosimy się w piękne okoliczności przyrody.
1: Na relację zaprasza sponsor. Właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
2: Faster. Sponsorem relacji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
0: Przebojowe lato Radia Z. Kolejna odsłona naszego wspólnego, cudownego plażowania. Dzisiaj Krynica, morska pogoda wymarzona, a na miejscu biega z mikrofonem Kuba Olszewski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry bardzo. Oczywiście, że piękne okoliczności przyrody, dlatego że jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej. Krynica Morska wita całą... Zróbcie hałas! My, drodzy, jesteśmy w tej chwili w naszym miasteczku, dokładnie w naszej kolejowej strefie. Tutaj uczymy się, dlaczego na przykład warto jeździć koleją, bo wyobraźcie sobie, że kolej dojechała nawet na plażę tutaj. I mnóstwo młodych ludzi, młodych słuchaczy Radia Z z nami. Na przykład koleżanka, jak masz na imię?
4: Daria.
3: Daria, ty wiesz, ile lat ma kol na świecie?
4: Tak, 200.
3: 200, to nawet więcej niż Radio Z i więcej niż my tu wszyscy razem wzięci, słuchajcie. Niesamowicie się bawimy, mnóstwo konkursów, nagród, uśmiechy, fantastyczna pogoda przede wszystkim, świeci słońce, fajnie jest, słuchajcie?
5: Tak!
3: No to Radio Z
5: i już!
3: Warto do nas wpadać, moi drodzy, zapraszamy, jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej dzisiaj do godziny 15 i jutro od godziny 10 do 15 również zapraszamy was bardzo serdecznie.
0: Będziemy wracać w to boskie miejsce, aż Kubie zazdroszczę. Oczywiście na miejscu również nasze kultowe parawany.
1: Na relację zaprosił sponsor, właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
2: Faster.
1: Sponsorem relacji był importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.

Just Give Me a Reason to cudowna Pink w Radiu Z. Wy macie jeszcze 5 minut, żeby mnożyć swoje szczęście i szanse na 700 tysięcy złotych. W dzisiejszym finale aż 10 tysięcy razy. Korzystajcie, nim okazja przejdzie koło nosa. 5 minut, ostatnie 5 minut, aby mnożyć szanse. Radio Z pod 7353. Taki SMS wystarczy, on kosztuje 3,69 zł i wpada do gry o 700 tysięcy złotych i Hondę w wielkim finale pod koniec wakacji. Radio Z 7353. Grajcie i wygrywajcie.

Tyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
1: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Starcie gigantów już 15.

0: Organizacja turystyczna Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Cocon Out. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Z. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od

0: oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Po reklamie.
3: I to już prawie południe, 14 sierpnia. Tu Radio Z, pora na wiadomości. Iwona Kutyna.
4: Nie wybuchy na warszawskiej Woli, 4000 osób ewakuowanych. YouTuber Stu w areszcie, sprowadzony został z Wielkiej Brytanii. Więcej elektrycznych busów do Morskiego Oka chce tego Park Narodowy.
3: 12.
4: Ewakuacja w centrum Warszawy. Z powodu akcji saperów ewakuowanych zostało 8 budynków w rejonie skrzyżowania ulicy Grzybowskiej z Żelazną. Wczoraj znaleziono tam niewybuchy z czasów wojny. W studiu Marcin Friedrich. Ile osób musiało opuścić domy i biura?
5: Według stołecznej policji ewakuowano około 4000 osób. Z ruchu wyłączono też pobliskie ulice, mówiła mi przed chwilą podinspektor Magdalena Bieniak.
6: Podjęto decyzję o wyznaczeniu strefy bezpieczeństwa na odległość kilkuset metrów. Podjęto też decyzję o ewakuacji osób przebywających w sąsiednich budynkach.
5: Cztery niewybuchy wykopał wczoraj po południu operator koparki. Dziś na miejsce przyjechali saperzy.
4: To nie pierwsze takie znalezisko w Warszawie. W ostatnich dniach niewybuchy znaleziono także podczas prac przy torowisku tramwajowym w Alejach Solidarności. YouTuber Stu w warszawskim areszcie. W przyszłym tygodniu prokuratura zapowiada dalsze kroki. Wczoraj został sprowadzony z Wielkiej Brytanii w związku z tak zwaną Pandora Gate. Afera dotyczy relacji niektórych twórców internetowych z nieletnimi. A o szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
7: Znany YouTuber od blisko 3 lat był w brytyjskim areszcie, gdzie czekał na ekstradycję do Polski. Kiedy sąd się na nią zgodził, odwołał się od tej decyzji, twierdząc, że sędzia, który wydał nakaz aresztowania, był pod polityczną presją. W przyszłym tygodniu prokuratura chce go przesłuchać i postawić zarzuty. Chodzi o czyny o charakterze seksualnym wobec dziewczyn poniżej 15 roku życia, do których miało dochodzić w 2015 i 2018 roku. Stu miał też nakłaniać małoletnich do spożywania alkoholu.
4: Grozi mu do 12 lat więzienia. Wczorajsze zapowiedzi premiera Tuska wchodzą w życie. Od przyszłego tygodnia do końca wakacji państwo pomagać będzie kierowcom, ustalając m.in. ceny maksymalne paliw. W poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, a oleju napędowego 7,37. W Tatrach ma być więcej elektrycznych busów. Chce tego Tatrzański Park Narodowy. Dzisiaj otworzył oferty złożone w przetargu na dostarczenie kolejnych 16 pojazdów. Pomysł nie do końca podoba się ekologom, według których większa liczba elektryków oznacza zwiększenie ruchu turystycznego. Teraz kursują tam 4 e-busy, wożą turystów z Zakopanego nad Morskie Oko. A więcej o tym reporter Radia Z Przemek Taranek.
8: Dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski nie wyklucza, że na trasie do Morskiego Oka pojawi się więcej elektrycznych busów.
9: Otóż Morskie Oko jest najbardziej odporne na duży ruch turystyczny. Tam jest asfaltowa droga, dobra infrastruktura.
8: Według Radosława Ślusarczyka z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot elektryki można wykorzystać do odciążenia obleganych teraz miejsc.
10: Rozbudować linię elektrycznych samochodów, by można było dojechać z Zakopanego na Podtatrze.
8: Jak się dowiedziałem, TPN opracowuje właśnie strategię zarządzania ruchem turystycznym z uwzględnieniem 20 elektrycznych busów. Przemek Taranek, Radio Z.
4: Na razie park ogranicza kursowanie konnych zaprzęgów na drodze do Morskiego Oka. Od 1 września będą dojeżdżać tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie. Polska tenisistka wygrała prestiżowy turniej rangi 1000 w Toronto. W wielkim finale pokonała drugą rakietę świata, Kazaszkę Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. Raszynianka przyznaje, że zwycięstwo smakuje wybornie.
11: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo i to, że też mogłam zagrać przeciwko dziewczynom, z którymi przegrywałam w tym sezonie i w pewnym sensie zrewanżować, wyciągnąć wnioski.
4: Świątek po drodze do finału rozprawiała się z wysoko notowanymi Ukrainkami Kostiuk i Svitoliną, a także Rosjanką Schneider. Dla Świątek to 26. tytuł w karierze. A w Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Michał Adamiuk.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Drugi dzień Bittersweet Festiwalu w Poznaniu. Dzisiaj w parku Cytadela m.in. Rita Ora, 21 Pilots i Tom Odell. A tak bawiliście się w Poznaniu wczoraj.
12: Bardzo intensywnie, dużo ludzi, ale bardzo fajnie.
13: Muzycznie Jessie J zrobiła nam dzień. Poza tym jest fajna atmosfera. Ludzie są mili, naprawdę jest sympatycznie, fajnie.
14: Dużo muzyki z lat gimnazjum generalnie. Powrót do wspomnień.
15: Koncert Lord był wspaniały i niesamowity i myślę, że nic go nie pobije.
2: A może jednak dwa dni Bittersweet Festiwalu ciągle przed nami i także dziś po południu będziemy stąd nadawać specjalny program w Radiu Z. Reinterpretacja Kieślowskiego. Do kin wchodzą dziś Historie równoległe w reżyserii Asghara Farhadiego. Film inspirowany m.in. dekalogiem bada granice między prywatnością a obsesją w dobie mediów społecznościowych. W obsadzie gwiazdy francuskiego kina Isabelle Huppert, Vincent Cassel i Catherine Deneuve. Jednym z producentów wykonawczych jest Maciej Musiał.
16: Ten film wypełnił 7 lat ostatnich mojego życia. Jest bardzo ważny dla mnie. To była jedna z najtrudniejszych, ale też najpiękniejszych dróg, którą przeszedłem. Głównie dlatego, że szedłem nią obok pana Krzysztofa Piesiewicza, z którym wspólnie pracowaliśmy.
2: Krzysztof Piesiewicz, który przez lata współpracował z Kieślowskim, był też współscenarzystą i producentem wykonawczym Historii równoległych. Zmarł w dniu premiery filmu w Cannes.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
3: Ostrzegamy dzisiaj, ale przed upałami, szczególnie na zachodzie kraju, dzisiaj w okolicach 30 stopni, a na pewno 30 będzie w okolicach Zielonej Góry. W centralnej Polsce przyjemne 26, 27 nad morzem, tam się wreszcie dogrzejemy.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
18: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: 6 minut po południu. Ewelina Pacyna, dzień dobry, dzień dobry. Czy słyszeliście, czym jest passeggiata i dlaczego warto jej spróbować w weekend? To włoska metoda na zdrowego ducha i zdrowe ciało. Za chwilę szczegóły, a już teraz Lady Punk w Radiu Z.

mundialowa Shakira Daj Daj za nami w Radio Z. 10 tysięcy kroków dziennie dla zdrowia. Włosi mają lepszy sposób. Zamiast wyciskać na siłowni, wieczorem wychodzą na ulicę i oddają się rytuałowi, który nazywa się passeggiata, czyli wieczorny spacer. Ale Włosi nie robią tego z myślą o formie. Oni wychodzą na ulicę, żeby poplotkować, żeby zadać szyku. Efekt uboczny, lepsze trawienie, zdrowsza sylwetka i niższe ryzyko chorób serca, twierdzą eksperci. A jak dołożymy do tego letnią temperaturę statystyczną we Włoszech, to ja myślę, że na treningu się tak nie upocimy.

0: Pewnie kojarzycie ją z finału Voice of Poland. Hania Kuzimowicz, trzy razy bardziej. A w Radiu Z codziennie ktoś z naszych słuchaczy staje się gwiazdą w swojej okolicy.
1: To jest mała miejscowość. Wszyscy mnie tu znają. I po głosie mnie już poznali, kto ja jestem. I zaczynają dzwonić i gratulować. To już na pewno pół Golczewa wie.
0: To była Jadzia z Golczewa, która zagrała w naszej wakacyjnej Żądzę Pieniądza, wygrała, no i mówi o tym cała okolica. Dzisiaj mam nadzieję, to będzie waszym udziałem. W walizkach czeka między innymi 100 tysięcy złotych, ale przede wszystkim 700 tysięcy złotych. I od teraz do godziny 13 każde zgłoszenie wpada do gry 7777 razy. Dołączacie SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 3,69. Z VAT gracie również online, jeśli tak wolicie, radioz.pl albo SMS-em, bo tak najszybciej. Radio Z 7353. Grajcie i wygrywajcie.
2: Radio Z i już. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to gorące okazje z Intermarché. Jak chipsy Lay's, trzecie opakowanie gratis, a Pepsi 1,5 litra, tylko 4,99 przy zakupie dwóch.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
1: Uwaga,

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
6: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: śpiewam słów.
1: Ale to jest dobre. Sanach ITD IDP w Radiu Z. A Sanach dojechała do Krakowa ze swoją trasą koncertową na stadionach i faktycznie dzisiaj zagra na Stadionie Miejskim Wisły Kraków przy Rejmonta. Tu gra Wisła Wieczysta, grał Szachtar Donieck, ale koncertowanie na Wiśle to raczej nowość. No ale ktoś musi rozpocząć tę dobrą passę, więc trzymamy kciuki. Dajcie znać, jak było.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
7: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Eduszo Family.
8: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
9: Polecam. Ewa Swoboda.
10: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
11: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
12: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
13: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Marian, o czym myślisz?
15: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
14: O mega okazjach w Media Expert.
15: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Po reklamie.
18: Radio Z i już.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.
20: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Jennifer Page i fantastyczny Crash w Radiu Z. Zostały jeszcze ostatnie minuty, dokładnie 5,5 minuty, żeby mnożyć swoje szanse na 700 tysięcy złotych w dzisiejszym finale, aż 7777 razy. Tyle siódemek. Musi być to szczęśliwa opcja, dlatego dołączajcie do zabawy. 7353 Radio Z w treści SMS-a. To kosztuje 3,69 zł. Gracie nie tylko o 700 tysięcy, ale także o Hyundai w wielkim finale pod koniec wakacji. Radio Z 7353. Powodzenia.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Najlepsze koncerty i festiwale tego lata są w Radiu Z. Już w tym tygodniu Bittersweet Festival. Gorillaz, Robbie Williams, 21 Pilots, Tom Odell i wielu innych. Słuchaj już dziś od 19:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
9: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian, co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Media Expert.
13: Starcie giga.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
6: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
5: Nie masz pomysłu na lato?
6: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
7: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
8: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori Doriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori Doriente.
9: Po reklamie.
10: Dochodzi godzina 13, a to oznacza, że wracamy do studia wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna ponownie.
11: Ponad 1000 osób ewakuowanych, 36 rannych, pożary w Chorwacji. Święto w sobotę, pracodawca musi dać dzień wolny, inaczej grzywna. Szczyt pielgrzymkowy, tłumy na Jasnej Górze i w Częstochowie.
10: 13.
11: Groźny pożar w środkowej części Chorwacji. Ogień dotarł do miejscowości Lokwa Rogoznica i turystycznego kurortu Omisz. 36 osób zostało rannych, ponad 1000 ewakuowanych. Wiele domów zostało zniszczonych przez płomienie, inne są zagrożone. Do pomocy gotowe są 4 samoloty gaśnicze. Zamknięty został odcinek głównej autostrady nadmorskiej w tym rejonie. Pożar cały czas się rozprzestrzenia, nie pomaga silny wiatr i potężne upały. W Chorwacji temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza. Upały docierają także do Polski. Jutro ma być nawet 35 stopni. Jest bardzo sucho, na tyle, że na Podkarpaciu zaczyna brakować wody. Wiele gmin wprowadza zakaz podlewania ogródków, a więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
12: Dramatyczna sytuacja jest m.in. w gminie Bukowisko. Niektóre rzeki, potoki w ogóle tu wyschły. W kilku miejscowościach woda w kranach jest wyłączona lub dostępna tylko w wyznaczonych godzinach, mówią mieszkańcy.
13: Trzeba nas też zrozumieć, że my też jesteśmy ludźmi i chcemy po prostu korzystać z tej wody.
12: Gmina robi co może, mówi wójt Marek Bańkowski.
14: Dodatkowo ustawiliśmy beczkę.
12: W związku z suszą w gminie obowiązuje też całkowity zakaz używania otwartego ognia, w tym grillowania. Mateusz Kasiak, Radio Z.
11: Władze gminy zaplanowały też modernizację wodociągów. Wielu Polaków rozpoczęło dziś długi weekend, bo wielu ma dziś wolne w zamian za jutrzejsze święto, które w tym roku wypada w sobotę. Dlatego pracodawcy muszą oddać pracownikowi dzień wolny, mówi Przemysław Worek z Państwowej Inspekcji Pracy.
15: Decyzja, kiedy ma pracodawca zapewnić taki dzień wolny, należy do pracodawcy i może to być zarówno w piątek, bądź w poniedziałek, albo w kolejne dni okresu rozliczeniowego.
11: Pracodawca, który nie da wolnego za jutrzejsze święto, popełnia wykroczenie, może zapłacić grzywnę do 60 tysięcy złotych. Kulminacja pielgrzymkowa na Jasnej Górze przed jutrzejszym świętem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Od świtu do Częstochowy docierają pielgrzymki z całej Polski. Jak miasto Jasna Góra są przygotowane na ten szczyt i przyjęcie tysięcy wiernych, sprawdził to nasz reporter Szymon Kastelik.
16: Dodatkowe patrole, karetki, toalety, kosze i punkty z wodą w całym mieście. Także na Jasnej Górze uruchomiono dodatkowe punkty medyczne, bo jutro temperatura przekroczy 30 stopni.
17: To jest więcej niż w zeszłym roku.
16: Mówi ojciec Marcin Ciechanowski. Pielgrzymi chwalą organizację.
18: Z roku na rok jest coraz lepiej.
16: Na Jasnej Górze już tłumy, okolice sanktuarium zamieniają się w gigantyczne pole namiotowe, a o wolne miejsce, żeby choć na chwilę usiąść, naprawdę trudno. Jasna Góra, Szymon Kastelik, Radio Z.
11: Jutro uroczystości rozpoczną się wcześnie rano o 11:00, główna msza pod przewodnictwem arcybiskupa Wacława Depo. Uwaga kierowcy w Szczecinie, z powodu rozpoczynającej się imprezy żagle wiele ulic z centrum miasta dziś jest wyłączonych z ruchu. Chodzi przede wszystkim o ulicę Jana Skolna, Wały Chrobrego i Łasztownię. Wjechać tam mogą tylko osoby z przepustkami, mówi Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej.
9: Kolejne zmiany, tak aby w piątek już cały rejon wydarzenia był zamknięty, a przejazd był możliwy wyłącznie za okazaniem przepustek.
11: Ruch w mieście wróci do normy w poniedziałek.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
10: Dzisiaj 30 na zachodzie, ale jutro na zachodzie to już nawet 35, 27 to będzie najniższa temperatura w sobotę i tyle pokażą termometry na Suwalszczyźnie i na Podhalu. Jeśli chodzi o niedzielę, no to może ciut mniej, bo po 33 przede wszystkim na Podkarpaciu, ale na zachodzie i na północy będzie deszczowo i burzowo.
19: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
10: 4,5 minuty po 13. Ewelina Pacyna, dzień dobry. Mam nadzieję, że wszyscy w dobrych humorach z okazji długiego weekendu. Za chwilę bardzo ciekawy pomysł na biznes. Hot dogi po $100 to możliwe. Na razie nie w Polsce.

Black Eyed Peas, I Got a Feeling na antenie Zetki, 14 minut po 13. A klasyczny hot dog właśnie przeszedł najbardziej spektakularny glow up w historii. Parówka serwowana, uwaga, w maślanym croissancie, obłożona kawiorem z jesiotra, posypana jadalnym złotem, stała się nowym symbolem statusu w USA. Luksusowy hot dog wywołał sensację podczas Grand Prix Formuły 1 w Miami i w trakcie turnieju w Miami Open, gdzie zajadała się nim między innymi Aryna Sabalenka. Koszt? No i tutaj już jest niesmacznie. $100. Dlaczego tak drogo? Pomysłodawca żartuje, że $100 to jest okazyjna cena, skoro sama puszka kawioru kosztuje około 120. No, słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to za chwilę takie hot dogi pojawią się na Podhalu, nad polskim morzem. Tylko nie wiem, czy klienci też się pojawią. Mrozu teraz w Radiu Z.

0: internetowego wezi.pl. Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: 15 szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg, jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelat 1 litr, drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
8: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
7: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
9: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
10: mega,
3: co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
13: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
12: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
13: Znam ten sposób. Kosztowny.
12: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
13: To dlatego taka koperta.
12: A coś ty myślał, że od życzeń utyłam, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
14: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Mismo to gorące jak słońce Alvaro Soler na udany długi weekend od nas dla was, kochani. A w Radiu Z przypominajka w godzinie 13:00 przypominam, że finał coraz bliżej. 700 tysięcy złotych czeka w walizkach, ale mamy też inne bardzo nęcące kwoty, na przykład 100 tysięcy złotych, a gracie również o nową Hondę ZRV w wielkim finale pod koniec wakacji. Jak to się robi? Oto jest pytanie. Radzi tym razem Renia z Wyszkowa.
1: No, wierzcie, po prostu to naprawdę się dzieje. I trzeba ryzykować. Trzeba po prostu ryzykować i trzeba być cierpliwym też.
0: Co powiecie na 13 tysięcy szans do końca godziny 13? Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. To wystarczy, żeby dołączyć do zabawy, a potem koniecznie odbierajcie telefony od Zetki. radioz.pl, tam też możecie grać online, SMS-em, szybko, prosto. Radio Z pod 7353.

0: On jest zdolny, wrażliwy. Jasiek Piwowarczyk w Radiu Zadi Halo Houston. 20 minut do godziny 14. A w prasie taki tytuł: Niemcy szturmują polskich fryzjerów. I moi drodzy, nie chodzi tylko o cenę. Mieszkańcy niemieckich miejscowości położonych w pobliżu granicy z Polską doceniają również dostępność wolnych terminów. No ja nie wiem, jak to się robi. Mój nie odbiera w wakacje. Serdecznie pozdrawiam, ale skoro przy granicy, to działa, jak to mówią w Niemczech. Das ist optimal.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi. Pepsi zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu drogerii Superfarm.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: A, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też, to poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: to jest bez wątpienia przebój tych wakacji. The Bows of Magnetic w Radiu Z. A ja przypominam, moi drodzy, że tylko do 14 trwa nasz wspaniały bonusik, w którym 13 tysięcy szans na 700 tysięcy złotych w dzisiejszym finale, ponieważ finał coraz bliżej, nie czekajcie, grajcie. Radio Z 7353, taka wiadomość za 3,69 zł wystarczy i ona gra w waszym imieniu 13 tysięcy razy nie tylko o 700 tysięcy, ale także o Hondę ZRV w wielkim finale pod koniec wakacji. Do dzieła! Radio Z 7353.
1: Najlepsze koncerty i festiwale tego lata są w Radiu Z. Już w tym tygodniu Bittersweet Festival. Gorillaz, Robbie Williams, 21 Pilots, Tom Odell i wielu innych. Słuchaj już dziś od 17 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tutaj, szybko! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Uwaga!

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
3: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
12: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
15: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Po reklamie.
19: I to już prawie 14. Mamy piątek 14 sierpnia w Radiu Z Wiadomości. Iwona Kutyna.
20: Nie wybuchy na warszawskiej Woli, zamknięte ulice i ewakuacja. Pożary we Francji i Niemczech, nie pomaga pogoda, jest gorąco i sucho. Będzie się działo jutro we Wrocławiu. Manchester United zagra z AC Milan.
19: 14.
20: Trwa akcja saperów na warszawskiej Woli. Wczoraj podczas prac ziemnych przy ulicy Grzybowskiej znaleziono niewybuchy z czasów wojny. Z okolicznych domów i biur ewakuowano około 4000 osób. Marcin Frydrich śledzi tę sytuację.
21: Tak jest.
20: Czy wiadomo, kiedy akcja się zakończy?
21: No, nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Saperzy mają do podjęcia 4 niewybuchy, a zjawili się na miejscu około 10. Z niecierpliwością na koniec akcji czeka kilka tysięcy osób, którzy nagle na wezwanie policji musieli opuścić swoje mieszkania czy biura.
22: Skala się wydaje poważna, bo nawet policjanci przez megafon informują, żeby nie zbliżać się, nie podchodzić do taśmy i nie utrudniać działań.
21: Strefę bezpieczeństwa wyznaczono w promieniu kilkuset metrów. Kierowcy muszą omijać skrzyżowanie Grzybowskiej z Żelazną.
20: Ruchem kierują policjanci, którzy zabezpieczają miejsce akcji. Znów pożary we Francji. Płoną lasy sosnowe w departamencie Landy. Na zachodzie kraju ewakuowano ponad 500 osób. Z płomieniami walczy 500 strażaków. Mają do dyspozycji 6 samolotów. Również w departamencie Loara Atlantycka z powodu pożarów trzeba było ewakuować 2000 biwakowiczów. W znacznej części kraju obowiązują ograniczenia w zużyciu wody. Do Francji dotarła kolejna fala upałów. Dziś na termometrach nawet 36 stopni. Pożary lasu także na zachodzie Niemiec przy granicy z Belgią lokalne władze nakazały ewakuację mieszkańców małej miejscowości. Łącznie to ponad 1800 osób. Ze szczegółami z Berlina Wojciech Hernes.
0: Z żywiołem w nadrenii północnej Westfalii walczy kilkanaście jednostek straży pożarnej. Już ponad 400 strażaków gasi objęty płomieniami 25-hektarowy las w pobliżu Hürtgenwald. Na miejsce ściągają posiłki z sąsiednich miejscowości. W akcji jest helikopter i dwa czołgi Bundeswehry. Już prawie 2000 osób musiało opuścić domy, zabierając z sobą tylko niezbędne rzeczy, na przykład dokumenty, pieniądze i lekarstwa. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
20: Możliwe, że konieczna będzie kolejna ewakuacja, bo płomienie zbliżają się do budynków mieszkalnych następnej wioski. Jest finał prokuratorskiego śledztwa w sprawie zarejestrowanego w Krakowie Towarzystwa Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej. Prezes towarzyszenia i dwoje jego współpracowników usłyszeli zarzuty oszustwa i prania pieniędzy. Według prokuratury wyłudzili od darczyńców 3 miliony złotych na rzekome wsparcie chorych dzieci. Łączymy się z Krakowem, gdzie jest nasz reporter Przemek Taranek. Jak działali oszuści?
1: Towarzystwo przez 9 lat prowadziło w całej Polsce zbiórki datków do puszek na chore dzieci. Śledztwo zostało wszczęte 3 lata temu po zawiadomieniu złożonym przez jednego z dziennikarzy, mówi prokurator Mariusz Boroń.
2: Zauważył, iż na puszkach widnieją wizerunki dzieci, które są w ogólnie dostępnej bazie internetowej.
1: O, śledczy zatrzymali w tej sprawie prezesa Bartosza S., który też jest dziennikarzem, i dwoje jego współpracowników. Prawie 3 miliony złotych wydali na swoje potrzeby. Podejrzani nie przyznają się do winy, zostali tymczasowo aresztowani. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
20: Oszustom grozi do 10 lat więzienia. Centrum Wrocławia od dzisiaj zamienia się w strefę kibica. To przed jutrzejszym supermeczem Manchester United i AC Milan. Na stadionie spodziewany jest komplet widzów, ale i poza nim będzie wielu kibiców sławnych drużyn. Dlatego więcej będzie policji przy hotelach drużyn i w strefie kibica, mówi Radio Z Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej.
23: Duże siły i środki, nauczeni doświadczeniem, wprowadzamy zmiany reorganizacyjne i też kierujemy właśnie policjantów do centrum miasta, które zapewne będzie jedną wielką strefą kibica, a nie tylko Plac Wolności, po to, aby uniknąć wszelkich incydentów, które byłyby niebezpieczne.
20: Wrocławska policja jest już po odprawie i całą akcję ma przygotowaną. Rafał Piech będzie z wami od 15:00. Spokojnego popołudnia ode mnie.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Uf, jak gorąco, tak dzisiaj mogą mówić mieszkańcy zachodnich rejonów Polski, bo tam upalnie, ale pozostałe rejony z bardzo przyjemną temperaturą. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, nawet 35 stopni na zachodzie, a w niedzielę też gorąco, maksymalnie 33, ale przy okazji deszczowo i burzowo.
24: Radio Z i już.
25: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
19: Ale tak sobie myślę, że nie ma, absolutnie nie ma takiej pogody, która mogłaby nam popsuć humor i długi weekend. Kochani, mam nadzieję, że każdy z was będzie miał chociaż momencik, żeby naprawdę odpocząć i trochę zresetować głowę, a przy okazji złapać trochę promyków. U nas za moment o tym, gdzie jest najlepsza plaża dla foczek w naszym kraju. A już teraz na falochronie to Emigranci, to Paweł Kukiz, będzie Offenbach, będzie Temper City, będzie Monika Lewczuk i dużo dobrej muzyki w końcu. To Radio Z.

Mary Marlin, Sitting Down Here w Radio Z i prawie kwadrans po 14. Oj, ja coś czuję, że to są ostatnie minuty dla wielu z Was przed rozpoczęciem oficjalnym weekendu. No to taka ciekawostka, bo w sieci wyjątkowe nagranie z Mikoszewa, na którym widać setki fok, absolutne setki wypoczywające na plaży. Zwierzęta korzystają z letniej aury, wygrzewają się w porannym słońcu, bezstresowo oddając się plażowaniu. I ja Wam życzę, żeby chociaż na jeden moment w ten weekend mieć taki moment, gdzie można się pobyczyć, posmażyć albo po prostu coś przypiec na grillu. Chociaż nim rozjedziecie się na weekend, mam jeszcze jedną ważną sprawę dla Was, ale o niej za moment.

0: Monika Lewczuk, ty i ja w Radiu Z. Nieważne, czy jesteście we dwoje, czy może w jakimś trójkącie, czy solo, kochani, jest jedna niezawodna metoda, która niezmiennie poprawia humor. Posłuchajcie Ewki.
1: Szok, zaskoczenie i ogromna, ogromna radość. I to jest w ogóle dla mnie największe szczęście.
0: Tak mówią ludzie, którzy grają i wygrywają w naszej wakacyjnej Rządzę Pieniądza. Dzisiaj, kochani, 700 tysięcy złotych. To jest główna nagroda w naszych walizkach, ale oczywiście są też inne kwoty, na przykład kuszące

0: Słuchajcie, dobroć cioci Ewelinki od teraz do godziny 15. 17 tysięcy szans jednym zgłoszeniem o treści Radio Z pod 7353, które kosztuje 3,69 W. Grajcie, wygrywajcie i telefony odbierajcie. Radio Z 7353. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
3: mega,
2: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
6: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
11: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
12: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
17: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
3: mega,
2: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
20: Radio Z i już.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: Tylko kochaj mnie, to nowość od Zali, czyli dziewczyny, która idzie jak burza. Absolutne objawienie tegorocznego męskiego grania, laureatka dwóch Fryderyków, trzech nagród On Air Music Awards, a przecież ona się dopiero rozkręca, więc jeszcze nieraz nas zaskoczy, jestem absolutnie przekonana. Co za chwilę, a właściwie kto za chwilę? Panie, panowie, Lady Gaga!
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Reklama.
3: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
12: Marian,
11: mega,
12: co ty mega robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
17: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

Calvin Harris to jest dobra firma Rihanna. No i oczywiście, że radiowy przebój. A wy macie jeszcze 8 szczęśliwych minut, żeby zagrać o 700 tysięcy złotych, mnożąc szanse 17 tysięcy razy. Radio Z7353 to kosztuje 3,69 zł i jesteście w grze. Grajcie, wygrywajcie. Radio Z7353.

0: Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Pani z pieskiem tu się przyszła schłodzić?
2: Z pieskiem i z trójką dzieci.
3: Fajnie się ochłodzić, tak.
4: W domu, jak nie ma u dzieci klimatyzacji, tam potrafi być 35 stopni.
5: Ta pogoda, która jest teraz, będzie normą.
6: To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
1: Przemek Taranek, Radio Z.
7: Szymon Kastelik, Radio Z.
8: Michał Wieliński, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Sąsiadko, witam.
8: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
9: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
8: Sylwester, mój kicić wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
8: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
9: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Po reklamie.
20: Na zegarach prawie 15, więc czas na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech w studiu.
21: Dzień dobry, melduję się.
20: Słuchamy.
21: Europa wzmacnia ochronę infrastruktury krytycznej w obliczu możliwych rosyjskich prowokacji. Pierwsi zatrzymani po zamieszkach w centrum Zabrza. Lech po trudnej podróży na Wyspy Owcze dopiero dziś zagra w kwalifikacjach do Ligi Europy.
20: 15.
21: Kraje bałtyckie wprowadziły wzmożoną ochronę infrastruktury krytycznej. Chodzi o elektrownie czy ważne połączenia sieci energetycznych. Polska nie wyklucza rosyjskich prowokacji pod fałszywą flagą i użycia ukraińskich dronów. CIA ostrzega nasz region przed nasilonymi działaniami ze strony Moskwy. O tym, jak chronione są u nas kluczowe obiekty, reporter Radia Z Daniel Wrzos.
0: Instytucje cywilne odpowiadające za przesył gazu czy prądu współpracują ze służbami i wojskiem. Sieci elektroenergetyczne mają podpisaną umowę ze Sztabem Generalnym Wojska o współpracy na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa energetycznego państwa, wyjaśnia minister energii Miłosz Motyka.
19: Śmigłowce, patrole, zwiększona ochrona, ale także tam, gdzie jest to konieczne, siatki antydronowe. Naprawdę Polska jest znacznie lepiej przygotowana.
0: Wzmożona jest także ochrona m.in. budowanego terminalu gazowego w Gdańsku czy gazoportu w Świnoujściu.
21: Z kolei Bloomberg ostrzega Europę przed eskalacją rosyjskich ataków hybrydowych. Policja z Zabrza zatrzymała dwóch młodych kiboli podejrzewanych o udział w zamieszkach w centrum miasta. W środę grupa kilkudziesięciu zamaskowanych osób związana z górnikiem Zabrze zaatakowała restaurację, w której przebywało 10 kibiców węgierskiego Ferencvaros. Wybito szyby i użyto gazu łzawiącego, a to wszystko na oczach rodzin z dziećmi. Jeden z Węgrów został ranny i złamał nogę. Kim są zatrzymani? Jakie zarzuty? Mogą usłyszeć o tym nasz reporter Szymon Kastelik.
22: To 17-latek i 20-latek, obaj związani ze środowiskiem pseudokibiców górnika Zabrze, tak zwaną młodą torcidą. Usłyszeli zarzuty narażenia osób na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz zniszczenie mienia. Zostali doprowadzeni do prokuratury z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Zabrzeńska policja informuje, że nadal namierza kolejnych uczestników zdarzenia i nie wyklucza następnych zatrzymań. Szymon Kastelik, Radio Z.
21: Straty w zniszczonej restauracji oszacowano na 20 tysięcy złotych. Weekend z upałami IMGW wydał ostrzeżenia dla 15 województw, dla 6 nawet drugiego stopnia. W Opolskim, Śląskim, Świętokrzyskim oraz częściowo w Małopolsce i Łódzkiem termometry mogą jutro pokazać 34 stopnie. To jednak chwilowe uderzenie gorąca. W nocy z soboty na niedzielę pogoda zacznie się zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
23: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru. Tak jak to zawsze się dzieje, kiedy przechodzi chłodny front wypierający gorące powietrze.
21: W przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać 24 stopni. A w ten weekend kierowców w Warszawie czekają ogromne utrudnienia. Wszystko z powodu szykowanej na jutro wielkiej defilady wojskowej. Już za godzinę całkowicie nieprzejezdny będzie duży odcinek sześciopasmowej Wisłostrady. A to dopiero początek kłopotów. O wszystkich utrudnieniach już teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat.
24: Najważniejsza stołeczna trasa biegnąca z północy na południe przez centrum zostanie zamknięta od mostu Marii Curie Skłodowskiej do ulicy Gagarina na 24 godziny do około 16 w sobotę. Wyłączony z ruchu odcinek będzie można ominąć drugą stroną Wisły, gdzie ulice są jednak węższe. W sobotę dojdą dodatkowe zmiany.
25: W godzinach 11:30-13:30 zostanie całkowicie wstrzymany ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim.
24: Uprzedza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i przypomina, że zmienią się też oczywiście trasy licznych autobusów i tramwajów.
21: Ruch w centrum stolicy będzie stopniowo wracał do normy. W sobotę po południu Wisłostrada w pełni przejezdna ma być dopiero od czwartku. W końcu dolecieli, ale meczu nie rozegrali. Piłkarze Lecha Poznań dopiero dzisiaj zmierzą się na wyjeździe z Klaksvik w ramach kwalifikacji do Ligi Europy. Mecz został przełożony, bo kolejarz miał problem z dotarciem na Wyspy Owcze. Więcej o tej podróży Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
26: Lech na ten mecz miał wylecieć już przedwczoraj, ale przez mgłę nad lotniskiem w Wagar jego lot został odwołany. Kolejne podejście miał dzień później. Wzniósł się w powietrze, ale po drodze zmienił kierunek i zamiast na Wyspach Owczych wylądował w norweskim Bergen. Plany znów pokrzyżowała aura. Do 3 razy sztuka. Kolejne podejście zakończyło się sukcesem. Perypetie kolejorza wzbudziły zainteresowanie. Jego lot na portalu Flight Radar śledziło ponad 35 tysięcy użytkowników. Mistrz Polski w końcu dotarł do celu, ale zbyt późno i dlatego o awans zagra dopiero dzisiaj.
21: Początek meczu o 20:00, a już teraz w Radiu Z wiadomości ekonomiczne i Iwona Kutyna.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Jest rządowe wsparcie dla kierowców. Resort Energii podał maksymalne stawki, jakie obowiązywać będą na stacjach w poniedziałek. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, diesel 7,37. Firmy budowlane mają coraz większe problemy z wypłacalnością. Liczba upadłości wzrosła w ciągu roku o ponad 30%, zaś postępowań restrukturyzacyjnych o ponad 115%, wynika z raportu Polskiego Funduszu Rozwoju. Coraz większe problemy finansowe mają producenci mebli, głównie z powodu chińskiej konkurencji, wzrostu cen surowca i cen energii. Donald Trump ogłosił 100% cła na drony importowane m.in. z Unii Europejskiej i państw sojuszniczych. Administracja Waszyngtonia oceniła, że kraj jest zbyt zależny od importu bezzałogowców i ich komponentów z zagranicy. Cła na niektóre mniejsze maszyny wyniosą 25%.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Do wieczora ładna pogoda, bardzo ciepło na zachodzie, 30 stopni Celsjusza, albo prawie 30. No w centrum tak 25, 20 na północnym wschodzie. Nocą temperatura, owszem spadnie, ale nic innego od temperatury nie spadnie. Cały czas sucho.
1: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Radio Z i już. 6 minut po godzinie 15, Michał Adamski. No cześć, dzień dobry, dzień najlepszy, bo to przecież piątek i to jeszcze po południu. Dzisiaj ktoś z was, mam nadzieję, zostanie bardzo bogaty albo przynajmniej mega bogaty. No i gramy z tego podekscytowania The Pointer Sisters w

Coldplay w Radiu Z. 13 minut po 15 to dla tych, którzy nie mają dziś wolnego, bo są i tacy. Ale zaraz fajrant, weekend, pogoda, jest, wszystko gra. W Radiu Z też gramy o 700 tysięcy złotych. Za chwilę fajna będzie okazja dołączyć do gry, a jak grają w Poznaniu, na miejscu nasze miasteczko festiwalowe, nasi ludzie, specjalny program z Bittersweet Festival, a za chwilę, no dwie chwile, dziennikarka muzyczna Radia Z Magda Barczyk powie nam o tym, co się tam będzie działo dzisiaj i jak jest teraz. To co, zacznijmy weekend razem z Radiem Z na bogato, no i z muzyką numer jeden. Marisa.

Szer w Radio Z. Zastanawialiście się kiedyś może, ile kosztuje czołg? Taki najtańszy to minimum 30 milionów złotych. To jakbyście chcieli wziąć czołg w leasingu, no to mamy na pierwszą ratę dla was 700 tysięcy złotych dzisiaj do wygrania w wakacyjnej rządzy pieniądza. No i wcale nie trzeba kupować czołgu, bo jednym SMS-em za 3,69 zł wchodzisz teraz do gry o 700 tysięcy złotych dziś i nową Hondę ZRV w finale wakacji. Tak jest, Honda to jest 184 konie mechaniczne, pełna hybryda, przestronne wnętrze, proszę mi wierzyć, więcej miejsca niż w czołgu. I teraz, uwaga, wysyłając jednego SMS-a dostajecie 27 tysięcy losów. To jest 27 tysięcy razy większa szansa na 700 tysięcy złotych. Zagrajcie. Radio Z pod 7353.

Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Josh Project w Radiu Z. Uwaga, uwaga, nadchodzi, przepraszam, nadjeżdża robotaksi. Szczegóły za moment w wiadomościach Radia Z.
1: Reklama.
2: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: to była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania, karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Mega,
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w

0: Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
2: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No jest sporo tych rzeczy.
1: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
3: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: A, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
12: Jest 15.30, czas na wiadomości w Radiu Z, które ma Rafał Piech. Prosimy.
13: Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Już 281 osób straciło życie w kataklizmie, który dotknął zachodnią część kraju. Blisko 4000 osób zostało rannych, a setki nadal uznaje się za zaginione. Służby nadal szukają ludzi pod gruzami. Żywioł uszkodził ponad 40 tysięcy domów. Eksperci apelują, aby każdy zastrzegł swój numer PESEL. To po wielkim wycieku danych osobowych z serwisu MyDoktor. Powinny zrobić to także te osoby, które nie korzystały z tego serwisu, mówi Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14: To jest rzecz, którą rzeczywiście powinniśmy wszyscy zrobić prewencyjnie. Nie tylko i wyłącznie osoby, które podejrzewają, że mogły zostać dotknięte, ale generalnie jest to bardzo dobre narzędzie, które chroni nasze dane osobowe, naszą prywatność, ale pośrednio także właśnie interesy finansowe.
13: Zastrzeżenie najszybciej zrobimy za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Szacuje się, że w wyniku cyberataku serwisu wykradziono dane 19 milionów Polaków. Coraz bliżej robotaksówek. Uber łączy się z chińskim startupem i wprowadzi ponad 2000 autonomicznych taksówek w Europie. Na razie wiadomo tylko, że auta pojawiły się w 4 miastach kontynentu. Nie zdradzono, w których i kiedy. Od kilku miesięcy tego typu pojazdy są testowane w chorwackim Zagrzebiu. A już teraz zapraszam na wiadomości z dróg.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Powoli odkorkowuje się A2 za węzłem Łódź Północ. Na drodze w kierunku Warszawy służby posprzątały już po karambolu. Zablokowana krajowa 57 w Warmińsko-Mazurskiem. Stoicie za węzłem Dębówko między Biskupcem a Szczytnem. Spłonęła tam ciężarówka. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 3 godziny. Objazd drogami lokalnymi. Problemy są także na krajowej 19 na Podkarpaciu. W Małówce to odcinek Boguchwała do Marac. Osobówka zderzyła się z ciągnikiem. 2 osoby zostały ranne. Obecnie jest tam wahadło. Ruch wahadłowy także na drodze krajowej 63 na Mazowszu, we wsi Bielany Wąsy między Siedlcami a Sokołowem Podlaskim motocykl zderzył się z samochodem. Jeżeli widzicie utrudnienia na drodze, dzwońcie.
15: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
17: Fajnie, ciepło, jeszcze nie za gorąco. Dzisiaj jedyna szansa na odrobinę mrozu, no to w Poznaniu wieczorem. Zresztą za chwilę podsłuchamy, co tam na Bittersweet Festiwalu. No a tak poza Poznaniem to, no, zero mroza, słoneczko i ciepełko. A jutro mega ciepełko, upalnie, gorąco.
16: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
12: 15.33.

0: trawa odgrzewana, smakuje równie dobrze. One Direction w Radiu Z. Za 18 minut będzie godzina 16. A teraz przenosimy się szybciutko do Poznania, gdzie Bittersweet Festival, gdzie niesamowite muzyczne emocje i Magda Barczyk. Halo, halo, halo, halo. Halo, halo, halo.
1: Halo, halo, tutaj Poznań. Oczywiście pozdrawiamy bardzo gorąco z upalnego dzisiaj, bezchmurnego Poznania. To dobry znak przed rozpoczęciem drugiego dnia Bittersweet Festiwalu. Ja aktualnie przechadzam się jeszcze po rynku Starego Miasta, bo do startu drugiego dnia pozostało nam jeszcze kilkadziesiąt minut, więc postanowiliśmy go spędzić tutaj i w centrum Poznania tak naprawdę i zobaczyć, czy fani poszczególnych artystów są też tutaj już wcześniej. Oczywiście tak jest. Mnóstwo, szczególnie fanów zespołu 21 Pilots, którzy dzisiaj wystąpią na scenie, są tutaj ubrani w charakterystyczne koszulki z logotypami, no i widać, że już nie mogą doczekać się wieczoru. A przed nami dzisiaj jeszcze koncerty m.in. Mroza, Aloka, także będzie się działo. My niebawem ruszamy na teren festiwalu, więc do usłyszenia.
0: No właśnie, do usłyszenia. I słuchajcie, nie ma co zazdrościć, że was tam nie ma, bo włączcie sobie Radio Z. My tam jesteśmy i wy jesteście wszędzie tam, gdzie gra radio.
2: Radio Z.
3: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
13: Kolego Pikachu!
12: Nie.
13: Ha? Jak to?
12: To Lego Pikachu, jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
14: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
15: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
6: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
7: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
16: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
17: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę.

0: Margaret w Radiu Z prosi do tańca, a wy jak tam zatańczycie z nami, bo podobno naprawdę się opłaca.
1: No bardzo się opłaca. No, moja historia pokazuje, że można wygrać nawet wysyłając 2 SMS-y. Gorąco polecam i zachęcam.
0: No, dzisiaj gramy o 700 tysięcy złotych i tylko do godziny 16 mnożę szansę 27 tysięcy razy. Czyli jak 2 SMS-y to 54 tysiące losów. Ostatnie 7 minut. Radio Z pod 7353.

0: Polacy ruszyli na długi weekend. Za chwilę sprawdzamy, jak tam dróżka.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive, kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
4: Wygrałem.
3: Słucham?
4: Z bankiem wygrałem, w sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
3: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
6: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
10: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
9: Nie masz pomysłu na lato?
10: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
11: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Kotlin 650 gramów, 6,19 kupując dwa, a brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: Marian, okazja jest.
17: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
16: Ale to mega okazja w Media Expert.
17: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: 3 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 700 tysięcy złotych.
1: Wow, super!
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie!
0: Ty też możesz wygrać.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie, a zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
5: Po reklamie.
6: Dochodzi godzina 16. Przenosimy się zatem do studia wiadomości Radia Z. Na miejscu Rafał Piech. Słuchamy.
7: Polacy ruszyli w trasę, aby skorzystać ze świątecznego weekendu. Krytyczna sytuacja na Podkarpaciu, w jednej z gmin brakuje wody. Szczyt pielgrzymkowy na Jasnej Górze. Tłumy w Częstochowie.
6: Minęła właśnie 16.
7: Coraz większy ruch na drogach w związku z jutrzejszym świętem. Dla niektórych to długi weekend, a teraz w trasy wyjeżdżają ci, którzy nie mieli tyle szczęścia i dzisiaj musieli być w pracy. Tysiące aut jedzie na południe w góry. Łączymy się z naszym krakowskim reporterem Przemkiem Tarankiem. Przemku, jak wygląda sytuacja na Zakopiance?
8: Bez zaskoczenia, korki są tam, gdzie zwykle w godzinach szczytu między Nowym Targiem a Światłami w Szaflarach jest już ponad 4-kilometrowy zator. Można go minąć, odbijając w Rabce na Czarny Dunajec i Chochołów, ale na miejscu w Zakopanem też łatwo nie jest.
9: Na drogach panuje bardzo duży ruch samochodów, pieszych, rowerzystów, motocyklistów, dlatego apelujemy o dostosowanie zarówno prędkości, jak i zachowanie bezpiecznego odstępu pomiędzy pojazdami.
8: Przejazd trasy z obwodnicy Krakowa do Zakopanego zajmuje teraz około 2 godzin. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
7: Prawie godzinę zajmie dojazd do Zakopianki od strony autostrady Katowice-Kraków. Zakorkowana jest południowa obwodnica Krakowa. Awantura w centrum Poznania. Policja wyjaśnia okoliczności szarpaniny na miejskim deptaku. Internet obiegło nagranie, na którym widać dwie Polki, które wyzywają dwóch obywateli Ukrainy i biją jednego z nich. Informacje w sprawie zbiera i weryfikuje reporter Radia Z Jan Kielak.
10: Dzień dobry.
7: Dzień dobry, Janku. Powiedz, jak to wyglądało?
10: Na nagraniu widzimy, jak agresywna kobieta przed lokalem gastronomicznym obraża obywatela Ukrainy i spluwa na niego, a ten nie pozostaje jej dłużny. Następnie agresorka rzuca się na mężczyznę z pięściami, w czym pomaga jej druga kobieta. Jednak co działo się przed nagraniem, tego nie wiadomo. Policja bada sprawę, mówi Iwona Liszczyńska z Komendy Wielkopolskiej w Poznaniu.
11: Policjanci od razu podjęli czynności identyfikacyjne, aby ustalić tożsamość agresywnych kobiet.
10: Agresorki najprawdopodobniej były nietrzeźwe.
7: To już kolejny w ostatnich tygodniach incydent związany z agresywnym zachowaniem wobec Ukraińców. Podobne miały miejsce m.in. w Bielsko-Białej i Trójmieście. Drastyczne ograniczenia na Podkarpaciu z powodu suszy w gminie Bukowsko. Brakuje wody. W kilku miejscowościach woda w kranach jest dostępna tylko w wyznaczonych godzinach. Mieszkańcy załamują ręce.
12: Nie można było sobie wyprać, nie można było się wykąpać, nie można było normalnie funkcjonować po prostu.
13: Też jesteśmy ludźmi i chcemy po prostu korzystać z tej wody. Prośba, nie wiem, do władz gminy czy do kogo, żeby szukać jeszcze jakiejś studni głębinowej.
7: Woda jest dowożona do mieszkańców, zapewnia wójt Marek Bańkowski.
14: Dodatkowo ustawiliśmy beczkę na 2,5 tysiąca litrów z wodą pitną w centrum jak gdyby tego problemu, braku wody całodobowo. No i na dzisiaj czekamy na opady deszczu.
7: W związku z suszą w gminie obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, w tym grillowania. Setki kilometrów w nogach i wiele dni w drodze. Dzisiaj na Jasną Górę docierają pielgrzymki z całej Polski. Od rana do Częstochowy docierają tysiące pątników, m.in. z Warszawy, Płocka i Kalisza. Wszystko po to, by jutro wziąć udział w uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jak mówili naszemu reporterowi Szymonowi Kastelikowi, mimo bólu i zmęczenia, satysfakcja z dotarcia na Jasną Górę jest ogromna.
15: To jak długo panie szły tutaj?
16: 9 dni.
15: I zmęczenie troszkę jest.
16: No tak, jest, ale warto, zawsze warto jest iść.
17: Lublin wyrusza 3 sierpnia i 14 sierpnia dociera na Jasną Górę. Zmęczenie jest bardzo duże.
15: Dzień dobry, widzę z Warszawy pani na rowerze na Jasną Górę w tym roku, rozumiem.
16: Tak.
15: Jak długo taka podróż trwa?
16: 5 dni.
15: Pogoda też sprzyjała.
16: Ja mam zawsze pogodę.
15: Rozumiem.
16: Nigdy nie mam deszczu.
7: Jutro uroczysta msza święta na Jasnej Górze rozpocznie się o 8.
18: Radio
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Po bardzo fajnym, ciepłym dniu, bardzo fajna, ciepła noc. Minimalnie spadnie do 8, ale w Zakopanem. Do 10 spadnie w Suwałkach, w Białymstoku też do 10, w Olsztynie do 11, podobnie w Bydgoszczy. No ale Trójmiasto to minimum 13. Poznań, gdzie festiwal Bittersweet, minimum 15.
5: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: A jutro w Poznaniu nawet 32, a jeszcze dalej na zachód nawet 35 stopni Celsjusza. Tymczasem 1.8L, tu Radio Z.

0: w Radiu Z. 16.11 to na zegarze, czyli jeszcze godzina i 20 minut i startujemy z programem w Radiu Z prosto z Poznania, z Bittersweet Festiwalu. To jest najbardziej muzyczne miejsce w Polsce w ten weekend. A na miejscu są nasi. Magda Barczyk.
1: Halo, halo Warszawa, tutaj Poznań. Kłaniamy się bardzo nisko już z terenu festiwalu. Jak na razie Państwo słyszycie, może być trochę cicho, a to wszystko dlatego, że dosłownie za mniej więcej 20 minut ruszają pierwsze koncerty, więc na razie wszyscy jeszcze tutaj troszeczkę chillują, jeszcze zbierają siły przed tym, żeby oczywiście już za moment pojawić się przed samą sceną. A dzisiaj przed nami prawdziwy muzyczny rarytas. Koncerty m.in. Mroza, Rity Ory, Toma Odela, 21 Pilots, i na koniec to wszystko zamknie Alok swoim setem DJ-skim. To będzie naprawdę wielkie wydarzenie, bo jeżeli Alok zamyka scenę, to wiadomo, że na koniec szykuje nam się naprawdę spektakularna impreza. Dzisiaj przed nami również kilka rozmów z artystami. Będę mieć przyjemność pogadać z nimi. Oczywiście wszystko to usłyszycie na antenie Radia Z. Podobnie zresztą było wczoraj. I podczas tych rozmów okazuje się, że artyści doskonale pamiętają to, jak udzielali wywiadu Radiu Z już kilka lat temu. Zachęcam, żebyście weszli na Instagram Radia Z i zobaczyli moją krótką interakcję z Becky Hill, która występowała tutaj wczoraj. Oczywiście zapraszamy Was na Instagram, żebyście również tam mogli sprawdzać wszystko to, co dzieje się podczas Bittersweet Festival w Poznaniu. Pozdrowienia!
0: Pozdrawiamy. Słuchajcie Radia Z, jeśli jesteście ciekawi, kto na festiwalu da najlepsze show, żeby nie powiedzieć, kto pozamiata. Tak jak Dawid Podsiadło na Błysk w Radiu Z.

0: On tego seta gra na sam koniec. Z każdego miejsca w Polsce zdążycie do Poznania na Bittersweet Festival Alok w Radiu Z. Opowiem wam szczerze, aż łezka kręci się, jak pomyślę, że to już ostatni w tym tygodniu finał wakacyjnej Żądzy Pieniądza w Radiu Z. Ale jak pomyślę, że nie, za niecałą godzinę będę miał szansę komuś z was oddać 700 tysięcy złotych, to naprawdę aż sam nie dowierzam.
1: Jeszcze do mnie nie doszło, jestem w szoku, wszyscy do mnie dzwonią i nie wiem, jak to się stało. No, po prostu więcej wiary, no, że można wygrać.
0: Marcin wygrał 50 tysięcy złotych. Ciekawe, ile zdążył wydać, kiedy w końcu uwierzył. Mi wierzcie na słowo. Chcę pomóc, dlatego każdego jednego SMS-a, który kosztuje tylko 3,69 zł, zamieniam teraz na 17 tysięcy losów. To jest 17 tysięcy szans na 700 tysięcy złotych. Zagraj, wyślij SMS Radio Z pod 7353. Radio Z 7353.

0: Zauważycie, że artyści nam dziś tutaj podgwizdują. Był Podsiadło, teraz Mike and the Mechanics. Tu Radio Z, bo to jest piątek. A czy na drogach przegwizdane? Sprawdzamy za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunchips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Uwaga, uwaga!

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
4: Gotowy na wielki...

0: Lekkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian,
2: mega,
1: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
6: Jest 16:30, jest piątek. Wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech. Prosimy.
7: Koniec akcji saperów w centrum Warszawy. Podczas prac ziemnych przy ulicy Grzybowskiej koparka natrafiła na niewybuchy z czasów wojny. Od rana saperzy przeszukiwali to miejsce, łącznie znaleźli 50 pocisków. Ewakuowani mieszkańcy wrócili już do swoich domów. Wznowiono też ruch na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Żelaznej. Zmiana strategii wojny na niebie. Ukraina testuje nowy bojowy odrzutowy dron przechwytujący. Ma zwalczać cele lecące z prędkością do 600 km na godzinę, poinformował były minister obrony Ukrainy Michał Fedorow. Kreml coraz częściej bowiem atakuje zamiast szachedami właśnie szybkimi dronami odrzutowymi. Lublin świętuje swoje 709 urodziny. W weekend wielki finał dwutygodniowej fiesty. W programie m.in. spacery, spektakle czy pokaz lotów balonem, mówi Radiu Z Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
8: W ramach wydarzenia mieszkańcy i turyści będą mogli z bliska obserwować przygotowania do lotów, wejść do koszy oraz poznać sposób działania balonów, obejrzeć poranne pokazy lotów balonów nad miastem czy podziwiać panoramy Lublina podczas lotów na uwięzi.
7: Cały program znajdziecie na stronie lublin.eu. A już teraz zapraszam na wiadomości z dróg.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Zablokowana jest A1 w Łódzkiem w stronę Gdańska. Utkniecie w korku za węzłem Brzeziny. Służby jadą na miejsce. Jeżeli możecie, omijajcie to miejsce. Najlepiej zjeżdżając właśnie na węźle Brzeziny. 3 km ma korek na A4 za węzłem Dębica Zachód. Osobówka zderzyła się tam z busem. Zablokowany jest pas w kierunku Rzeszowa. Także w stronę Rzeszowa są problemy na obwodnicy Krakowa. Za węzłem Wieliczka stoi zepsuty tir. Jeden pas jest nieprzejezdny. Stoicie także na ekspresowej 7 w Gdańsku. Za węzłem Port zderzyły się 3 auta. Zablokowany jest jeden pas w stronę Gdyni. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej trasie są utrudnienia.
9: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Jeśli nie wiecie na przykład, gdzie jutro się wybrać, bo macie wolne, to polecam na północ, bo ceny paliwa niżej od poniedziałku dopiero, a jutro będzie wiało mocniej i będzie wiało z południa na północ, a jadąc z wiatrem w plecy spalanie auta spada. Można zaoszczędzić, tym bardziej, że na północy trochę chłodniej, 27-29, a nie jak na południu 30 czy 35 na zachodzie.
10: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: 19 minut, będzie 17. Jutro święto Wojska Polskiego, jest długi weekend. U nas w Polsce jest radość, a w Austrii, słuchajcie, smutek, złość, konsternacja. W Salzburgu, mieście słynnego kompozytora, ktoś ukradł 200 małych Mozartów i piesków. Chodzi o rozsiane po całym mieście złote figurki Mozarta i jego ukochanego psa złotego. Policja podejrzewa tutaj nawet zorganizowaną grupę przestępczą, ale stop, stop, prrr. A może, słuchajcie, może mali Mozartowie wyprowadzają na spacery swoje małe pieski. Szukajcie ich po złotych śladach na trawnikach. Radio Z
1: i już. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
2: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Starcie gigantów już 15 sierpnia we Wrocławiu. Na tarczy

0: organizacja turystyczna. Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Coconut. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Zet. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: W

0: MacBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

Dub Dog, Spizo, Zark w Radiu Z, a czas ucieka. Młodsi nie będziemy, ale możemy być bogatsi. To znaczy ja nie mogę, za to mogę pomóc. Dosłownie za chwilę. Zaraz piątkowy finał wakacyjnej rządzy pieniądza w Radiu Z. I ostatnie 8 minut, żeby 17 tysięcy razy jednym SMS-em za 3,69 zł wejść do gry o 700 tysięcy złotych. SMS-em o treści Radio Z pod 7353.

0: Najlepsze koncerty i festiwale tego lata są w Radiu Z. Już w tym tygodniu Bittersweet Festival. Gorillaz, Robbie Williams, 21 Pilots, Tom Odell i wielu innych. Słuchaj już dziś od 17 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
1: Reklama.
2: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Starcie

0: Organizacja turystyczna Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Coconut. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Zet. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
5: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips, wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
12: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
11: Nie masz pomysłu na lato?
12: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
13: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
14: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
15: Polecam. Ewa Swoboda.
1: Po reklamie.
16: Dochodzi godzina 17. Przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Rafał Piech na miejscu. Słuchamy.
17: Niższe ceny od poniedziałku. Minister w Radiu Z zapewnia, że paliwa nam nie zabraknie. Piloci gotowi. Przed nami największa defilada wojskowa w historii Polski. Jutro nie zrobicie zakupów. Sklepy będą zamknięte. Wraca program Ceny Paliw Niżej, a razem z nim codzienne ogłaszanie maksymalnych stawek na stacjach benzynowych. W poniedziałek litr 95 będzie kosztować 6 zł i 41 groszy, z kolei olej napędowy 7,37. Tymczasem minister energii Miłosz Motyka zapewnia, paliwa nam nie zabraknie. Do kiedy program CPN zostanie z kierowcami, o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
18: Niższe ceny będą obowiązywać przez 2 tygodnie. Ze względu na dynamiczną sytuację na Bliskim Wschodzie nie da się na razie określić, czy CPN będzie przedłużony. Litr 95 będzie tańszy o prawie 90 groszy.
19: Nie ma żadnego ryzyka, że paliwa w Polsce zabraknie. Realizowane są stale dostawy, a paliwo w Polsce dzięki wprowadzeniu pakietu CPN będzie jednym z najtańszych w Europie.
18: Minister Motyka dodaje, że VAT na paliwo obniżono do 8%, wprowadzono też stałą marżę.
17: Koszt dwutygodniowego CPN-u to 500 000 000 zł. Zostajemy na drogach, bo przed nami weekend świąteczny. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem, który monitoruje sytuację na trasach w okolicach Krakowa. Przemku, gdzie są największe utrudnienia?
20: No w tej chwili na południowej obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Wieliszka i Bieżanów zepsuła się ciężarówka. Stoi na środkowym pasie. Co prawda można ją ominąć z lewej i prawej strony, ale samochodów jest tak wiele, że już utworzył się tam 3-kilometrowy korek w kierunku Rzeszowa. Poza tym zakorkowany jest odcinek od zjazdu z płatnej autostrady z Katowic do zjazdu na Zakopiankę. Sytuacja jest już nieco lepsza niż godzinę, dwie godziny temu, ale przejechanie 15 kilometrów zajmuje teraz pół godziny. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
17: Przypominamy, że dziś od 18 do 22 obowiązuje zakaz ruchu ciężarówek. Prezydent zwleka z nominacjami generalskimi szefów służb specjalnych. Rząd jeszcze w maju skierował wnioski o nominacje dla szefów Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale do tej pory nie zostały rozpatrzone. Głównym argumentem za nominacjami był sukces związany z wymianą jeńców, podczas której z białoruskiego więzienia został uwolniony Andrzej Poczobut, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
21: Są to osoby, które absolutnie na to zasługują. Prowadzą polskie służby specjalne w bardzo trudnych czasach. Mamy akty dywersji, mamy zagrożenie, mamy agresję hybrydową, więc mam nadzieję, że ta sprawa będzie pozytywnie rozpatrzona.
17: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla, że prezydent nie ma ustawowego terminu na rozpatrzenie wniosków generalskich, nie wyklucza jednak ich podpisania. To ma być największa defilada w historii Polski. Jutro w Warszawie, w Święto Wojska Polskiego, zaprezentuje się prawie 2000 żołnierzy i 300 maszyn. Na niebie prawie 60 samolotów, w tym najnowsze myśliwce F-35. Nasz reporter Mateusz Szkudlarek rozmawiał z jednym z pilotów, podpułkownikiem Krzysztofem Snajper-Welke.
22: Lecimy prawie 60 różnymi statkami powietrznymi. No i przede wszystkim bezpieczeństwo jest najważniejsze. No i oczywiście, żeby pięknie zaprezentować się na defiladzie.
23: Z jakimi emocjami będzie pan jutro startować?
22: Lot, każdy wzbudza emocje. Tutaj troszeczkę może będzie więcej emocji, bo dosyć szczególny lot. Lecimy w ugrupowaniu mieszanym. Będą dwa F-16 plus dwa F-35. Emocje będą po locie, bo w trakcie lotu będzie pełne skupienie, nawet nie będzie chwili, żeby spojrzeć, ile osób jest zgromadzonych przy Cytadeli. Taka praca.
17: Samoloty F-35 na niebie nad Warszawą powinny się pojawić około godziny 12.30. A teraz ważne przypomnienie. Jutro z powodu święta większość sklepów będzie zamknięta. Łączymy się z naszym reporterem Mateuszem Kasiakiem. Mateuszu, czy to oznacza, że zakupów nie zrobimy?
24: Absolutnie nie. Otwarte tradycyjnie będą małe sklepiki osiedlowe. Za ladą musi jednak stanąć właściciel. O zakupy nie muszą martwić się też podróżni, mówi mi ekonomista z lubelskiego UMCS-u profesor Jakub Czerniak.
25: Oczywiście działają także normalnie stacje benzynowe, czy sklepy na dworcach, czy lotniskach.
24: Te duże zakupy lepiej zrobić jednak wcześniej. Dziś wiele sklepów wydłuża godziny pracy. Niektóre supermarkety otwarte będą nawet do północy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
17: A najbliższa niedziela handlowa 30 sierpnia.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Pierwszy deszcz w prognozach dopiero na niedzielę i tylko na północy kraju. Od jutra upał wszędzie, dzisiaj na zachodzie trochę się pojawił, a jutro ostrzeżenia nawet drugiego stopnia przed upałem, no praktycznie dla całego kraju. Na północy Polski jutro trochę chłodniej, tak stopień albo dwa poniżej 30 stopni.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
16: Tu Radio Z, to jest piątek, 5 minut po 17. Za chwilę dzwonię w sprawie ogromnych pieniędzy. Michał Adamski, kłaniam się nisko. No i gram Oena w Radio Z.

0: ATB w Radiu Z.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
0: A właśnie, jeśli ktoś z was pomyślał sobie, duże pieniądze dla mnie to niemożliwe. Możliwe. Dzisiaj możliwe jest nawet 700 tysięcy złotych. No tylko musimy tutaj porozmawiać, a przede wszystkim odebrać telefon i wybrać dobrą walizkę, ale to już ja nie wybieram. Numer wybrany, dzwonimy. Tradycyjnie będę czekał 5 sygnałów. Można odebrać już tuż przed samym piątym, ale najlepiej odebrać od razu, nie? Gwarantuję naprawdę miłą rozmowę. To już jest drugi sygnał, ale jeszcze...
3: Halo,
0: dzień dobry, Michał Adamski, Radio Z, wakacyjna żądza pieniądza z tej strony.
3: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry. Jak masz na imię?
3: Czesław.
0: Czesław?
3: Tak.
0: A czy z racji tego, że dzwonię do ciebie i mam od razu dla ciebie 15 tysięcy złotych, mogę do ciebie mówić jakoś bardziej zdrobniale?
3: Możesz mówić jak chcesz.
0: Pewnie, że tak. Słuchaj, Czesławie, Czesiu drogi, 15 tysięcy złotych jest już twoje, bo odebrałeś telefon.
3: Tak.
0: Tak. Czy te pieniądze robią na tobie wrażenie jakiekolwiek?
3: Wiesz co, szczerze mówiąc, robią duże wrażenie, bo jeszcze w życiu nigdy nic nie wygrałem, więc dla mnie jest to... No po prostu niesamowita niespodzianka.
0: Na mnie też by zrobiło.
3: Że zadzwoniliście, bo gram u was już 3 lata.
0: O kurczę, słuchaj, gdybyś zadzwonił do mnie i dał mi 15 tysięcy złotych, też zrobiłbyś na mnie wrażenie, muszę ci powiedzieć.
3: Tak? No to może kiedyś.
0: No dobra, ale wiesz, bo wiesz o co mi chodzi, no nie? Jeśli 15 tysięcy nie robi na tobie wrażenia, albo robi na tobie wrażenie, ale jesteś głodny jeszcze większych wrażeń, to wiesz, że w walizkach dzisiaj ukryte jest nawet 700 tysięcy złotych, co nie?
3: No wiem, że jest ukryte 700 tysięcy złotych, tylko że wiesz, no nie wiem, czy to moją rolą jest takie duże ryzyko.
0: Tak mówisz? To poczekaj, powiem ci może, ile to ryzyko wynosi, dobra? Bo jeśli tak? Zechciałbyś oddać ten pewniak 15 tysięcy i zagrałbyś w walizki, czyli wybrałbyś sobie jedną walizkę, to w niej mogłoby być albo 700 wspomniane tysięcy złotych, albo 100 tysięcy złotych, albo 20 tysięcy złotych, albo 10 tysięcy złotych, albo minimalnie 5 tysięcy złotych. Czyli to wtedy jednak dycha mniej, nie?
3: No dycha mniej.
0: Ale wiesz, że może być też, jeśli dobrze liczę, 685 tysięcy więcej, nie?
3: Wiesz co, no kusząca sytuacja, ale no nie wiem.
0: To czekaj, chyba może pomóc ci... Ci pomóc się zastanowić trochę, co nie?
3: Tak.
0: Na przykład masz wydatki na 15 tysięcy takie pilne?
3: Mam bardzo pilne.
0: Mm-hmm. A takich na 700 tysięcy nie masz?
3: No oczywiście, że mam.
0: To chyba nie pomogłem, co?
3: No nie, właśnie wprowadziłeś jeszcze większe, jak to się mówi, zwątpienie. Znaczy nie zwątpienie, tylko no zastanowienie.
0: Wolę jednak trzymać się tej opcji, że daję duże pieniądze. Dlatego, słuchaj, może żeby pomóc ci podjąć tę decyzję teraz,
3: tak,
0: dorzucam 2000 do tych 15, czyli 17 tysięcy złotych.
3: Wiesz co, i bardzo ci dziękuję i zostaję przy 17 tysiącach.
0: Przepraszam, czy możesz to powtórzyć?
3: Tak, jestem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy po prostu. No niesamowity, szczęśliwy. I wiesz co, no akurat to dla mnie jest super sprawa, super po prostu. W tym momencie, w dniu dzisiejszym.
0: Czyli co, ostatecznie zostajesz, bierzesz 17 tysięcy...
3: Ostatecznie biorę 17 tysięcy, tak.
0: No to, słuchaj...
3: I ostatecznie jeszcze będę grał jak zwykle do was.
0: Słuchaj, jak słyszysz, gramy już zwycięską melodię. 17 tysięcy złotych jest twoje!
3: Super! Bardzo, bardzo dziękuję.
0: To jest piąteczek, co? To jest długi weekend dopiero.
3: Super, to jest po prostu, nie masz nawet pojęcia, jak mnie uszczęśliwiłeś dzisiaj.
0: To spróbuj mi wytłumaczyć w 5 słowach.
3: W 5 słowach, więc mam w domu dwie córki, które nie mieszkają w Polsce, mam wnuczkę i tak dalej, więc te 15 tysięcy są, 17 tysięcy, przepraszam, bo dorzuciłeś, więc są super wakacje.
0: No okay? I ekstra, fantastycznie. Czesławie drogi, gratuluję wygranej.
3: Tak.
0: Trzymaj się ciepło, ochłoń chwilę, usiądź, dobra, napij się wody, bo jest gorąco.
3: No właśnie, jestem właśnie w tej chwili dosyć mocno spocony.
0: Oj tak, ja też, uwierz. Porozmawiamy jeszcze za chwilę, dobra?
3: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Z bogatym człowiekiem naprawdę miło rozmawiać, nie? No a wy pamiętajcie, że jeszcze gramy wakacyjna rządza pieniądza trwa. Teraz w grze 500 tysięcy złotych, a wejść do gry możecie już teraz, wysyłając SMS-a za 36902 to treści Radio Z pod numer 7353. No i właśnie też jeszcze Czesław wygrał 17 tysięcy, ale i on i wszystkie SMS-y wysłane w te wakacje biorą udział w finale wakacji. A tam gramy o Hondę ZRV. O nową Hondę.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna rządza pieniądza. Regulamin na radioz.pl. Ja się

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
1: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: przyjdź.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
8: To Lego Pikachu!
7: Nie.
8: Ha? Jak to?
7: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem

0: Nowym taniej aż o 1000 zł.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.
6: Tu Radio Z, jest 17.30, czas na wiadomości, które ma Rafał Piech.
7: Prokuratura uchyliła areszt rolnikowi, który zaorał świeżo położony asfalt w Gliwicach. 60-latek twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom wyrządzone szkody nie stanowiły mienia znacznej wartości, co oznacza, że grozi mu łagodniejsza kara. O czujność i przede wszystkim trzeźwość, o to przed weekendem apeluje policja. Bo to właśnie alkohol często towarzyszy tragediom nad wodą i na drodze, mówi Andrzej Fiołek, rzecznik prasowy komendanta głównego policji.
8: Bywają lata, że nawet 90% osób, które utonęły podczas takiego letniego wypoczynku, jeziora, morze, to są właśnie mężczyźni. Pod wpływem alkoholu jest większość z nich.
7: W letnie weekendy wypadków na drogach jest mniej, ale częściej przekraczamy prędkość. Bitwy o gród czy pokazy władania bronią będzie można oglądać w weekend w karpackiej Troi w Trzcinicy na Podkarpaciu. Festiwal archeologiczny odbędzie się w miejscu, gdzie ślady kolejnych osad zachowały się sprzed ponad 4000 lat. Na odwiedzających czeka zrekonstruowane dawne obozowisko, pojedynki wojowników oraz turnieje łucznicze. Impreza potrwa do niedzieli. A już teraz w Radiu Z zapraszam na wiadomości z dróg.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
7: Tylko jeden pas przejezdny jest na A1 w Łódzkiem. W kierunku Gdańska zderzyły się dwie osobówki. Bus za węzłem Brzeziny, obecnie korek ma 8 km. Wahadło na drodze krajowej 91 w Pomorskiem. We wsi Słupkowy między Tczewem a Gniewem zderzyły się dwa samochody. Korkuje się tam w obie strony. Także dwa auta zderzyły się na drodze krajowej 65 w Warmińsko-Mazurskiem w Gołdapi. Tuż przy granicy ruch wahadłowy. Może tak być do 19. A jeśli wy widzicie utrudnienia na swojej drodze, dajcie nam znać.
0: Czerwony telefon Radia Z 321-321-100.
9: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
10: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: W Warszawie fajnie, ciepło, przygotowujemy się na defiladę wojskową, a w Poznaniu, dzień dobry Kasia.
11: Dzień dobry, w Poznaniu około 30 stopni, wszyscy festiwalowicze tutaj w parku Cytadela są osłonieni od słońca, czapki, przygotowane kremy z filtrem też, doskonały humor również, bądźcie koniecznie razem z nami tutaj na Bittersweet Festival.
10: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
6: No to zostawiam was w dobrych rękach, Kasia Wilk. A ja uciekam, cześć, papa. Bawimy się dobrze, nie? Na tym
11: 27 minut do 18, bądźcie z nami.

0: Oto i Mrozu w Radiu Z i w tym samym czasie występuje w Poznaniu w parku Cytadela na głównej scenie. Oj, tłumy zgromadziły się, żeby i podziwiać wokalnie i wizualnie Mroza na scenie. Dzisiaj przed nami jeszcze m.in. Rita Ora, pojawi się również Tom Odell, pojawi się Alok późno w nocy. Bądźcie razem z nami, słuchajcie nas do samej północy. Będziemy mówić wam o tym wszystkim, co dzieje się tutaj w tym najbardziej roześmianym, najcieplejszym, najbardziej kolorowym miejscu w Polsce. Mrozu teraz na scenie, ale wczoraj widziałam, jak bawi się i szaleje do grupy Gorillaz, więc jestem ciekawa, jak po takim wieczorze sobie poradzi. Będziecie to mogli również śledzić na naszych mediach społecznościowych, do czego was gorąco zachęcam. Jesteśmy dzisiaj w Poznaniu, to drugi dzień Bittersweet Festival.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
11: Moim hobby jest udział w wyścigach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na zawody albo na sprzęt.
10: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
12: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
13: Sąsiadko, witam.
14: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
13: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
15: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
14: Sylwester, mój kicisz wrócił.
13: Pozytywne zakończenie, wiedziałam.
14: Pewnie miał coś do załatwienia.
13: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
15: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
16: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
17: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
16: Tak, ciebie stać.
17: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
16: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
18: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
19: Po reklamie.
20: Radio.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: czary. Za każdym razem Legendary w Radiu Z. Już za moment godzina 18. W wiadomościach Radia Z sprawdzimy to, gdzie stoicie najdłużej. I tym razem wyjątkowo nie mówimy tutaj o drogach, ale turyści ruszyli w Tatry. No i niestety szlaki zaczynają się korkować. Co na to TPN? To między innymi punktualnie o godzinie 18 w wiadomościach Radia Z. To już za moment. Bądźcie z nami koniecznie.
1: AC Milan kontra Manchester United. Super mecz z Radiem Z. Przed nami wielkie piłkarskie święto, a dla śmiałków wielka nagroda, warta nawet 10 tysięcy złotych. Codziennie graj i wygrywaj w Radiu Z. Bilety VIP na mecz AC Milan Manchester United. Zgłoś się na naszym Facebooku i słuchaj nas od rana, bo zawsze jest szansa na dogrywkę. AC Milan, Manchester United. Super mecz z Radiem Z.
2: Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Słuchaj, Marian.
9: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Po reklamie.
0: To piątkowe późno popołudnie, zbliża się już godzina 18, czas na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, dajmy głośniej i posłuchajmy.
22: Polacy poszkodowani w pożarach w Chorwacji. Pierwsze zatrzymania po awanturze w centrum Poznania. Rozpoczynamy świąteczny, sierpniowy weekend. Szykują się korki na tatrzańskich szlakach.
0: Osiemnasta.
22: Czworo obywateli Polski poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji. Jedna osoba jest na oddziale intensywnej terapii, pozostałe opuściły już szpital, mówi rzecznik MSZ Maciej Bewiór.
23: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
22: Ponad 1000 osób zostało ewakuowanych po tym, jak ogień dotarł do popularnego turystycznego kurortu Omisz w środkowej części kraju. Chorwacja zmaga się też z falą upałów, które przekraczają 40 stopni. Jedna z agresorek już w rękach policji, to po awanturze, do której doszło obok jednego z lokali przy poznańskim Deptaku. Nagranie z szarpaniny obiegło internet. Widać na nim dwie Polki, które wyzywają dwóch obywateli Ukrainy, pracowników lokalu, i biją jednego z nich. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak z najnowszymi informacjami.
24: Tak jest.
22: Janku, co jeszcze wiemy?
24: Na podstawie nagrania policja ustaliła, kim są obie kobiety. Jedna z nich została już zatrzymana. Policjanci zapukali też do domu drugiej agresorki, ale jej nie zastali. Jej zatrzymanie to kwestia czasu, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
25: W uzgodnieniu z prokuratorem będziemy albo przedstawiać tym kobietom zarzuty, albo też doprowadzać je do prokuratury na przesłuchania.
24: Według policji kobiety najprawdopodobniej były nietrzeźwe. Przyczyna awantury wciąż jednak nie jest znana.
22: A to kolejny w ostatnich tygodniach incydent związany z agresywnym zachowaniem wobec Ukraińców. Wcześniej do podobnych sytuacji doszło m.in. w Bielsku Białej i w Trójmieście. Ukraina chce rozejmu na Morzu Czarnym. Kijów poprzez swoich partnerów wysłał do Moskwy sygnał, że chce zawieszenia broni na trasach żeglugowych. To po tym, jak w odpowiedzi na ukraińskie ataki na czarnomorskie porty Rosja zaczęła ostrzeliwać jednostki cywilne płynące z ukraińskim zbożem. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, takie porozumienie jest możliwe?
26: Na razie bardziej zależy na nim Ukrainie niż Rosji, więc odpowiedzi z Kremla brak. Zablokowanie żeglugi z czarnomorskich portów zbiegło się z niskim poziomem Dunaju, przez co Ukraina nie może eksportować swojego zboża także rzecznymi barkami. Negocjacje w sprawie eksportu drogami lądowymi toczą się m.in. z Polską, Rumunią czy Węgrami, ale po kryzysie zbożowym z początku pełnoskalowej wojny rozmowy, delikatnie rzecz ujmując, nie są proste. Zboże zalega w ukraińskich magazynach, a co za tym idzie, do kraju nie płyną pieniądze.
22: Blokada portów trwa już blisko 2 miesiące. Komornik zablokował pieniądze z KPO Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Powodem są wielomilionowe długi placówki. Ta jednak zapewnia, że unijne pieniądze na inwestycje są bezpieczne. Po zaskarżeniu decyzji komornika konto zostało odblokowane. Jak mówi rzeczniczka Angelika Kawecka, szpital może nadal remontować oddziały i kupować specjalistyczny sprzęt.
27: Szpital podjął wszystkie możliwe kroki prawne i to jest dla nas dobra wiadomość, dlatego że tych inwestycji jeszcze w planie wiele mamy. Chociażby rozpoczęliśmy remont teraz oddziału neonatologii. Zależy nam nie tylko na dorosłych, ale i też tych małych pacjentach, więc chcemy nieustannie się rozwijać, poszerzać ofertę diagnostyczną, a do tego, jak wiadomo, pieniądze i środki są potrzebne.
22: Częstochowski szpital jest zadłużony na 170 milionów złotych. Placówka przygotowała już plan naprawczy, ale zapewnia, że szukanie oszczędności nie będzie kosztem pacjentów. Przed korkami na tatrzańskich szlakach ostrzega TPN. Właśnie rozpoczyna się świąteczny, sierpniowy weekend. To tradycyjnie okres największego ruchu turystycznego na Podhalu. Piękna słoneczna pogoda będzie też sprzyjać wyprawom w góry. Na pewno będą zatory na szlakach na Rysy, na Orlej Perci, na Giewoncie i Szpiglasowej Przełęczy, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
28: Przy dużej ilości osób, no po prostu nie wszyscy są w stanie się tam zmieścić, więc kolejka czasem osiąga 2-3 godziny. Musimy to po prostu zaakceptować w takim okresie wysokiego ruchu turystycznego. No i pamiętajmy o podstawowym savoir-vivre, czyli no nie przepychamy się, jedna osoba znajduje się na danym odcinku łańcucha.
22: Żeby uniknąć tłumów, można się wybrać na przykład do Doliny Lejowej i Doliny Małej Łąki na Kopieniec albo Trzydniowieński Wierch. A na kolejne wiadomości w Radiu Z za pół godziny zapraszam w imieniu Idali Tomczak.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Ależ musieliśmy być wszyscy grzeczni w tym tygodniu, że taka cudowna pogoda szykuje nam się w długi weekend. Dzisiaj do końca dnia słonecznie, bez opadów, upalnie. W Poznaniu, gdzie dzisiaj Radio Z świętuje Bitterspeed Festival, 28 stopni na ten moment. I dobrze, że z każdą godziną ta temperatura będzie maleć, no bo tego cienia jednak trochę się przyda.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pięć minut po godzinie 18:00. Kasia Wilk, nisko się kłaniam, Tina Turner w Radiu Z.

0: Jesteśmy dzisiaj w Poznaniu. Ze mną jest Mikołaj, który pracuje od wielu lat w barze, który zajmuje się wyłącznie tym złotem poznańskim, czyli pyrami. Cześć Mikołaj.
1: Cześć, witam serdecznie, witam w Poznaniu.
0: Powiedz mi, czym się różni pyra od ziemniaka?
1: Nazwą, tak naprawdę. Tak ją tutaj ochrzciliśmy, od pyros, od pyrunia, czyli jakby wiadomo z pochodzenia z Peru. Stamtąd wędrowały ziemniaki, no nie bezpośrednio do Poznania, ale przez szlak tutaj wiedeński bodajże droga wiodła. Ale stąd jakby nazwa pyra. Faktycznie stoimy na ziemniaku, stoimy na pyrze, stoimy na kartoflu i jesteśmy w Pyrlandii.
0: A dlaczego to właśnie Poznań jest tą stolicą ziemniaka w Polsce?
1: Myślę, że dużo tego uprawialiśmy przez właśnie też bliskość jednak granicy niemieckiej, gdzie te kartofle też stanowiły poważną podstawę diety naszych sąsiadów zza Odry. Więc myślę, że siłą rzeczy tutaj Poznań jako ten najbliższy przyczółek jakby też stanowił to miejsce, gdzie tak bardzo w tym okrzepliśmy, staliśmy się z tego dumni. Choć oczywiście podróżując po Polsce też doskonale się nagle przekonujemy, że przecież wschód to też kiszka ziemniaczana, to babka ziemniaczana i rzeczy, które też są zrobione od A do Z z ziemniaka, ale jednak Poznań.
0: To nie tłuszcz na patelni, to akurat Kacperczyk, Daria Zawiało w Radiu Z. 13 minut po 18:00.

No pięknie, pięknie wam idzie to śpiewanie. Razem z Nelly Furtado, to Man Eater w Radiu Z. I co do dnia, dokładnie rok temu Nelly Furtado zaśpiewała również tutaj w Poznaniu na Beatles Feet Festival, gdzie dzisiaj jest Radio Z w naszym specjalnym studiu festiwalowym, w naszej specjalnej czerwonej strefie. Rok temu ten numer śpiewało tysiące gardeł, dzisiaj wy w samochodach, w domach. Mam nadzieję, że o tej porze już nikt nie jest w pracy, ale jeżeli tak, to my ten festiwal dostarczamy dla was również tam dzisiaj na scenie, między innymi Rita Ora, Mrozu, myślę, że już kończy koncertować, pojawi się również Tom Odell i o tym wszystkim dzisiaj będziecie mogli się dowiedzieć z naszej anteny do północy. Bądźcie koniecznie z nami, to Bittersweet Festival Poznań.

0: Ależ to jest całuśny numer, oczywiście, że można się inspirować. 18.30 niebawem w Wiadomościach Radia Z sprawdzimy, jak radzicie sobie na drogach, a wiemy, że niestety jest gęsto. No długi weekend zobowiązuje, cudowna pogoda również będzie nam towarzyszyć, więc niestety swoje musimy odstać. A więcej o tym o 18.30, bądźcie blisko radia. Radio Z
1: i już. Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Mamo, chcę pić!
10: Dzień dobry!
9: Chcę pić!
10: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
11: Pewnie plusz?
9: Tak, chcę plusz!
10: Już kupuję! To najlepszy wybór?
11: Na 100%.
12: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
11: Plusz?
12: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
11: Na 100%.
12: Dziękuję.
11: Na zdrowie.
13: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
15: Ale chyba nie włosów.
14: Akurat włosy wypadają mi garściami.
15: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
14: Ale łysienia u ciebie nie widać.
15: No właśnie.
16: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
17: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
6: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
7: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
18: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Z Poznania przenosimy się do Warszawy. Tam w studiu już Idalia Tomczak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jest 18.30, czas na wiadomości Radia Z.
4: Rok po zabójstwie Mai z Mławy jest akt oskarżenia przeciwko Bartoszowi G. 18-latkowi grozi do 30 lat więzienia. Usłyszał zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Po morderstwie wyjechał na szkolną wycieczkę do Grecji. Tam został zatrzymany. Rosja odrzuciła propozycję Ukrainy w sprawie zawieszenia broni na Morzu Czarnym. Ataki na statki utrudniają eksport ukraińskiego zboża. Od początku sierpnia Ukraina wyeksportowała zaledwie 30% ilości zbóż, jaką powinna była w tym czasie. Ataki mogą w tym roku znacząco wpłynąć na światowe ceny żywności. Cyberatak na stronę Instytutu Pileckiego, doszło do niego minionej nocy. Hakerzy opublikowali materiały noszące znamiona rosyjskiej propagandy i dezinformacji. Treści były wymierzone w polską historię i wzmacniały narracje antyukraińskie. Zaatakowane strony udało się wyłączyć i zablokować atak. To wiadomość dla wszystkich, którzy planują weekend spędzić w lesie. Straż pożarna apeluje o ostrożność w związku z dużym zagrożeniem pożarowym. Jutro i w niedzielę w większej części Polski będą obowiązywać alerty przed upałami. Prognoza zaraz po wiadomościach dla kierowców, a te w Radiu Z już teraz. Posłuchajcie.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
4: Zablokowana w stronę Konina jest krajowa 15 w Kujawsko-Pomorskiem. W strzelnie między Inowrocławiem a Koninem ciężarówka zderzyła się z osobówką. Korek ma 3 kilometry. Wciąż są duże utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta. Po zderzeniu 6 osobówek stoicie w Juszkowie na trasie do Łodzi. Zablokowany jest jeden pas. Dzwonicie do nas z A4 na Śląsku.
6: Odcinek od zjazdu Strzelce Opolskie do zjazdu na Gliwice skorkowana.
4: A powodem prace drogowe w stronę Gliwic. W Warszawie całkowicie zamknięta jest Wisłostrada na odcinku od Mostu Północnego aż do ulicy Gagarina. Jutro odbędzie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Utrudnienia drogowe potrwają do 16. Uważajcie i dzwońcie, jeśli obok Was dzieje się coś ważnego.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
5: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Przed nami cudowny dzień, przed nami cudowny wieczór i noc. Będzie znacznie cieplej niż było wczoraj. Prawie ta tropikalna noc się pojawi. Najcieplej 16 stopni na zachodzie, około 11 w centrum. Chłodno będzie tylko na Suwalszczyźnie i południu, 8 i 10 stopni. Sobota piękna, upalna, słoneczna. Z tego weekendu trzeba skorzystać.

0: Lubię to w Radiu Z. Bittersweet Festival.
1: Bawimy się tutaj w Parku Cytadela w Poznaniu. To już drugi dzień festiwalu Bittersweet. Są ze mną wspaniali mali dżentelmeni. Cześć, jak masz na imię?
2: Antek.
1: Antek, a ile masz lat?
2: 7.
1: A ty jak masz na imię?
3: Adam.
1: I Adam, ile masz lat?
3: 5.
1: A powiedz mi, Adam, co jest takiego najfajniejszego, co można tu robić na festiwalu?
3: Nudzić się.
1: O, rozumiem. Jakbym słyszała swojego syna, rodzice organizują atrakcje za miliony monet. Jest brokat, są sceny, najlepsi artyści na świecie. Dzieci się nudzą. Co na to rodzice?
4: Rodzice za godzinę odwożą dzieci do dziadków i wracają.
1: Gorąco pozdrawiamy dziadków. Mówimy też do innych słuchaczy, żeby się inspirowali wspaniałą postawą dziadków i wtedy rodzice odpinają wrotki.
4: Dokładnie tak. Dzieci wracają w niedzielę.
0: Radio Z i już. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Starcie giga.

0: Organizacja turystyczna Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Cocon Out. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Z. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips, wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów, a z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
11: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
12: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
11: To w ogóle możliwe?
12: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer

0: Gloria Kida i Księga Żywiołu w Radiu Z. Zbliża się godzina 19. Zapraszamy Was na wiadomości, które już za kilka chwil sprawdzimy, co ważnego, co dzieje się w kraju i na świecie. Bądźcie blisko, bądźcie z nami. Radio Z i już.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Pod oddziały, pasuj!
3: Będzie to największa defilada, jaka dotychczas była, z największą ilością sprzętu.
4: Wszystko to, czym polskie wojsko może i powinno się chwalić.
5: Czołgi no zawsze robią duże wrażenie.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Marcin Friedrich, Radio Z.
7: Przemek Taranek, Radio Z.
8: Michał Wieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.
10: Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie.

0: Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę...
4: Oryginalnego plusza?
2: Tak.
5: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
5: Dziękuję.
0: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian,
9: mega,
10: co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
11: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Po reklamie.
13: Mamy piątek, 14 dzień sierpnia. Zbliża się godzina 19. Pora na wiadomości w Radiu Z. Zaprasza Idalia Tomczak.
14: Wojska Polskiego nominacji w służbach ciągle nie ma. Susza uderza w uprawy, rolnicy boją się strat. Na koniec wiadomości, Wrocław gotowy na super mecz.
13: Dziewiętnasta.
14: Szefowie polskich służb specjalnych wciąż bez stopni generalskich. Wnioski o ich nominacje utknęły w kancelarii prezydenta. Rządzący złożyli je jeszcze w maju, ale do tej pory nie zostały rozpatrzone. Reporter Radia Z Jan Kielak zbiera komentarze w tej sprawie. Janku, co wiadomo?
15: Rządzący nie chcą komentować postawy prezydenta i liczą, że szefowie służb otrzymają jeszcze nominacje generalskie. W pełni na to zasłużyli, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
16: Był taki kontekst, nikt tego z nas nie ukrywa, sukces polskich służb przy wymianie, dzięki której obok innych osób pan Andrzej Poczobut mógł być wypuszczony z więzienia.
15: Minister wskazuje też na trudne czasy, w jakich szefom służb przyszło pełnić swoje obowiązki z trwającą wojną hybrydową i wrogimi aktami dywersji. Jan Kielak, Radio Z.
14: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla, że prezydent nie ma ustawowego terminu na rozpatrzenie wniosków generalskich. Nie wyklucza jednak, że prezydent je podpisze. Susza dziesiątkuje uprawy w Polsce. Zjawisko objęło już prawie cały kraj, wynika z najnowszego raportu Instytutu Gleboznawstwa w Puławach. Części upraw nie uda się uratować. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak rozmawiał z rolnikami z Lubelszczyzny.
17: Kukurydza i buraki wyglądają tak, że pola są łaciate na ziemiach lżejszych, powiedzmy powschodziły i one tam się jakoś trzymają.
18: Spadek plonów na pewno będzie, a czy to wpłynie aż tak bardzo na poziom cen? Pewnie też.
17: Mniejszy plon, mniejszy zbiór, no i nie będzie zakładanego zysku, tylko może być strata.
14: Sezon jest trudny w całej Europie. Ekstremalne wysuszenie gleby może utrudniać zasiewy ziarna. Częstochowa gotowa na tysiące pielgrzymów. Są dodatkowe patrole, karetki, toalety i punkty z wodą. Na Jasną Górę docierają piesze pielgrzymki z całej Polski. Według ojca Marcina Ciechanowskiego w tym roku pielgrzymów może być więcej niż przed rokiem. Uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczną się o 8:00. Najważniejszy moment to msza o godzinie 11:00. Gwiazdy światowego futbolu we Wrocławiu, piłkarze Manchesteru United i Milanu są już w stolicy Dolnego Śląska w przededniu supermeczu. Jutro na Tarczyński Arena zmierzą się w spotkaniu sparingowym, które zwiększy ich przygotowania do nowego sezonu. O szczegółach dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
10: Dwa legendarne kluby, prawdziwa plejada gwiazd w składach obu drużyn i mecz, który będzie czymś więcej niż tylko sparingiem. To dla szkoleniowców obu ekip ostatni oficjalny sprawdzian przed rozpoczęciem sezonu ligowego. Wymiar sportowy będzie miał dlatego duże znaczenie. A kogo zobaczą kibice we Wrocławiu?
12: Po stronie Manchesteru United wystąpi m.in. Bruno Fernandes, Marcus Rashford czy Matthias De Ligt, a po stronie Milanu m.in. Gonzalo Ramos i oczywiście legendarny chorwacki pomocnik Luka Modric.
10: Mówił Cezary Andrzejczyk, rzecznik prasowy Supermeczu. Nie wiem jak państwo, ale ja już nie mogę się doczekać starcia gigantów.
14: Supermecz Manchester United AC Milan jutro o 16:45, a w Radiu Z wiadomości kulturalne. Zapraszam.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: W Poznaniu trwa Bittersweet Festival. Na miejscu jest dziennikarka muzyczna Radia Z, Magda Barczyk. Magdo, jakie muzyczne atrakcje czekają dziś festiwalowiczów?
20: Drugi dzień Bittersweet Festival to prawdziwa gratka dla miłośników muzyki pop. Swój koncert na scenie głównej rozpoczyna właśnie Brytyjka Rita Ora. Dwie godziny później pojawi się tu ze swoją emocjonalną twórczością Tom Odell. Scenę główną zamkną panowie z duetu 21 Pilots. A na koniec tego muzycznego wieczoru gość prosto z Brazylii, Alok ze swoim DJ-skim setem.
14: Do kin wchodzą dziś Historie równoległe w reżyserii Asghara Faradiego. To reinterpretacja Kieślowskiego. Film inspirowany jest m.in. Dekalogiem. Jednym z producentów wykonawczych jest Maciej Musiał.
21: Moje zadanie polegało na tym, żeby rozpocząć pewien proces na samym początku, jeżeli chodzi o prawa i znalezienie właściwych partnerów.
14: W obsadzie filmu są gwiazdy francuskiego kina Vincent Cassel czy Catherine Deneuve.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
13: Noc nam się trafiła wymarzona, szczególnie dla tych wszystkich, którzy dzisiaj bawią się razem z nami na Bittersweet Festival w Poznaniu. Tam około 15 stopni, 16 na zachodzie, 10 w centrum, około 11 na Suwalszczyźnie, 13 nad morzem. Ze mną już Robert Karpowicz. Dzień dobry.
23: Dzień dobry. Jednym słowem mogę powiedzieć, że ten nasz fyrtel tutaj będzie cieplutki.
13: Jaki przygotowany.
22: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
24: Radio Z i już.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Bo jeżeli chodzi o Gwarę Poznańską, to ja póki co potrafię powiedzieć tylko, że lubię pyry, ale obiecuję, że się poprawię.
23: Tej, Wiara, 5 po 19, bawimy się dobrze w Poznaniu.

0: Robię to w Radiu Z. Bittersweet Festival.
1: O, jaka piękna pogoda w Poznaniu. Ani jednej chmurki i to jest ten moment, kiedy możemy przywitać się z wyjątkowej urody dziewczyną. Halo, halo, Rita Ora?
2: I'm gonna take you.

0: zaczynamy, drodzy Państwo, zaczynamy show Rity Ory, która dzisiaj chyba najlepiej wyczuła pogodę w Poznaniu, bo jest wybitnie skąpo ubrana, ale to oznacza, że po prostu zapowiada się bardzo gorące show. Rita Ora już teraz na scenie z towarzyszącym jej chórem w pięknym anturażu gigantycznych kwiatów. No więc zapowiada się naprawdę fantastyczny koncert pod sceną tłumy, a my oczywiście czekamy na te największe przeboje, których na pewno tutaj nie zabraknie. Bądźcie razem z nami!
1: Waszymi oczami na festiwalu Bittersweet jest Madzia Barczyk, z którą jeszcze nie raz połączymy się w tym programie, a o uszy zadbamy już teraz. Let You Love Me i Rita Ora w Radiu Z. Dajcie głośniej, śmiało, jeszcze trochę.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Hej, tu Paweł Urlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
5: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
6: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
7: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
11: Na zdrowie.
10: Dziękuję.

0: Organizacja turystyczna, Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Cocon Out. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Z. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach.

0: Automoto. To tu.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Po reklamie.
7: Cześć, to Dawid Podsiadło. To jest Radio Z. I już.

0: Robię to w Radiu Z. Bittersweet Festival.
1: To już drugi dzień nadajemy dla Was wieczorami z naszej specjalnej radiowej strefy tutaj w Poznaniu, w parku Cytadela, pod samą sceną, w tym ścisku, ponieważ frekwencja naprawdę dopisała. Jest również Madzia Barczyk, która obserwuje to, co dzieje się na scenie, no a można powiedzieć, że dzieją się tu naprawdę historyczne chwile.
2: No drodzy Państwo, kiedy ja zapowiadałam, że to będzie wyjątkowy koncert, nie spodziewaliśmy się tutaj przed sceną, że aż tak, bo Rita Ora, która właśnie gra na scenie głównej, przed momentem popłakała się na scenie, śpiewając piosenkę For You, którą w oryginale wykonywała z tragicznie zmarłym członkiem zespołu One Direction, czyli Liamem Payne'em. Do tego stopnia ją wzruszyła, a w zasadzie wzruszyła ją niesamowita reakcja publiczności tutaj przed sceną, że co chwilę przerywała tę piosenkę i wycierała swoje łzy. Takie cuda w Polsce, w koncertach w Polsce przed polską publicznością. Powiedziała przed momentem, że to był jeden z jej ulubionych momentów w historii jej kariery.
3: Niezwykłe także jest to, że polscy fani śpiewają właściwie każdą piosenkę od początku do końca razem z Ritą Orą. Miło jest na to patrzeć, takie emocje prawdziwe, szczere na Bittersweet Festival. Chciałoby się powiedzieć, że życie jest piękne, ale o tym to już grupa Hertz, która w zeszłym roku wystąpiła na Bittersweet Festival w Poznaniu.

0: Radiu Z. Za 21 minut będzie godzina 20. My wciąż w Parku Cytadela, Bittersweet Festival, drugi dzień tego wielkiego wydarzenia. No ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy trochę Poznania nie chcieli poznać bliżej. Wypuść Kasię na miasto! Wypuść Kasię na miasto, to wiadomo, że trafi do restauracji, ale nie byle jakiej, bo zajmującej się od samego początku do końca pyrami.
1: U mnie w domu, jak je się ziemniaki na obiad, to wybór mamy taki: albo całe z wody, albo pire, albo z drugiego dnia odsmażone na patelni. A jak jest w poznańskich domach? Czy ten ziemniak jest podawany zupełnie inaczej?
2: To jest faktycznie ta klasyka, o której wspomniałaś, ale no, na pewno, jeśli miałbym o czymś pomyśleć, to jest to szara kluska. To jest rzecz... Stąd to jest rzecz bardzo regionalna, to jest rzecz, którą oczywiście mamy też u nas w karcie. To są kluski robione z surowego ciasta, czasami z surowego ciasta ziemniaczanego mieszanego na pół z ciastem już ugotowanym, ziemniakiem ugotowanym, przyciśniętym przez praskę, ale nazwa szare kluski wiąże się z tym, że ziemniak, jak wiadomo, po starciu, po przygotowaniu wraz z upływem czasu co nieco szarzeje, więc zanim byliśmy w stanie przygotować tą masę na kluski, połączyć ją jeszcze z mąką ziemniaczaną, jajkiem i zaczynaliśmy te kluski robić, no to ta szarzejąca masa, formująca się potem zrzucana łyżeczką z talerza ładnie do miski, tworzyła nieregularne kształty, więc jakby myślę, że to jest hit Poznania, to są szare kluski, choć oczywiście tym najbardziej znanym są pyry z gzikiem.
1: A jak taką pyrę z gzikiem przygotować, to na pewno o tym jeszcze się przekonacie przed północą. I jeżeli jesteście przed kolacją, to ja naprawdę z całego serca bardzo, bardzo przepraszam.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.

0: organizacja turystyczna. Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Coconut. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Z. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
2: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
1: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
2: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło. I sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
3: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
5: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Tak zakręcone.

0: Spad. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
3: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
4: Po reklamie.

0: Bawimy się cały czas na Bittersweet Festival w Poznaniu. Karpiu, jeżeli ja wczoraj zrobiłam jakieś 18 tysięcy kroków,
1: Ale tańcząc czy chodząc?
0: Jedno i drugie.
1: Okay.
0: To czy ta wiadomość mogłaby się pojawić w serwisie sportowym Radia
1: Powinna,
0: Z?
1: Powinna, ale czy się pojawi, przekonamy się za chwilę. O 20:00 zapraszamy na wiadomości Radia Z. Poza moment.
2: AC Milan kontra Manchester United. Super mecz z Radiem Z. Przed nami wielkie piłkarskie święto, a dla śmiałków wielka nagroda, warta nawet 10 tysięcy złotych. Codziennie graj i wygrywaj w Radiu Z. Bilety VIP na mecz AC Milan Manchester United. Zgłoś się na naszym Facebooku i słuchaj nas od rana, bo zawsze jest szansa na dogrywkę. AC Milan, Manchester United. Super mecz z Radiem Z.
3: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
8: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
9: Oczywiście.
8: Dziękuję.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
10: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
9: Oczywiście.
10: Dziękuję.
9: Poproszę
11: oryginalnego plusza.
9: Tak, multivitaminę, tę na 100%, bez dodatku cukru.
11: Oczywiście.
9: Dziękuję.
12: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
13: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
14: W lodówce tej nowej!
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
17: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
19: Ach, to niska cena.
20: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
21: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
22: Sposób na twój dobry dzień?
20: Mamy to w Lewiatanie.
21: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
23: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
24: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
25: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
26: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz los tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Po reklamie.
2: Mamy piątek, 14 sierpnia. Zbliża się godzina 20. To czas wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Idalia Tomczak.
3: Idą upały, a za nimi burze, na termometrach znowu powyżej 30. Obie napastniczki zatrzymane po ataku na Ukraińców w Poznaniu. Przed nami Święto Wojska Polskiego, jutro defilada wojsk i parada morska. Przed nami dwa upalne dni. IMGW wydał ostrzeżenia. Temperatura w sobotę miejscami sięgnie 34 stopni. W nocy z soboty na niedzielę pogoda zacznie się zmieniać. Czy to ostatnie podrygi lata? Sprawdzał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: Niedziela tylko w części kraju upalna. 30-stopniowych temperatur doświadczą mieszkańcy i odwiedzający południowo-wschodnie rejony Polski. Od północnego zachodu zaś napływać będzie już chłodniejsze powietrze, ale jak zapewnia Przemysław Makarewicz z IMGW, to jeszcze nie koniec lata.
5: Te temperatury w przyszłym tygodniu chociaż niższe, to myślę, że takie bardziej optymalne, ale też nie będzie jakiegoś dramatu pod tym względem.
4: Czyli nieco ponad 20 stopni. Niebo częściej też zasłaniać będą chmury, z których miejscami pokropi. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: W nocy z soboty na niedzielę miejscami pojawią się burze, którym towarzyszyć mają ulewne opady deszczu, a gdzieniegdzie też gradu. Po ataku na Starym Mieście w Poznaniu zatrzymano drugą z napastniczek. Dwie kobiety, 35-latka i 36-latka, zaatakowały Ukraińców, którzy są pracownikami jednego z lokali gastronomicznych przy ulicy Półwiejskiej. Najprawdopodobniej jutro kobiety zostaną przesłuchane, wtedy też mogą usłyszeć zarzuty. SpaceX nie wykluczy Polski ze wspólnego europejskiego obszaru satelitarnego internetu. Firma Ilona Maska zareagowała na żądanie ministra cyfryzacji. Sprawę zna reporter Radia Z Daniel Wrzos.
6: Polscy użytkownicy internetu satelitarnego nie będą gorzej traktowani, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Poprzednia decyzja skomplikowałaby korzystanie z systemu Starlink w momencie podróży po Europie poprzez wzrost opłat. Dlatego interwencja rządu była konieczna, dodaje Gawkowski.
27: Pokazuje, że platformy duże, cyfrowe, wydaje im się, że rządzą światem, że nie liczą się żadne standardy prawa międzynarodowego, że nie ma w tym rozsądku i roztropności.
6: Z kolei szef naszej dyplomacji Radosław Sikorski podziękował Maskowi na X-ie za to, że Polacy jako obywatele Unii Europejskiej nie będą dyskryminowani.
3: Według Radosława Sikorskiego Polska rocznie płaci 50 milionów dolarów za usługi firmy SpaceX. Teraz o trochę mniejszych, ale też dużych pieniądzach. 170 milionów złotych zadłużenia i od lat problemy z komornikami. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie ma plan, jak wyjść z kryzysu finansowego. Zakłada cięcia kosztów i szukanie oszczędności. Jak zapewnia rzeczniczka szpitala Angelika Kawecka, zmiany nie odbiją się na pacjentach i nie będą oznaczać ograniczenia świadczeń.
28: Tam, gdzie się da, szukamy oszczędności, ale w żaden sposób ma to nie dotykać pacjenta i jego zapotrzebowania medycznego. Każda jednostka ma swoje wytyczne do swojej sytuacji dopasowane propozycje programu naprawczego.
3: Szpital może nadal remontować oddziały za pieniądze z KPO. Niedawno komornik zajął konto z tymi środkami, ale po złożeniu skargi zostało ono odblokowane. W Gdyni parada 20 okrętów marynarki wojennej, w Warszawie największa jak dotąd defilada. Jutro Święto Wojska Polskiego. Do udziału w tym wydarzeniu zachęca Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej.
29: Święto Wojska Polskiego jest dniem wdzięczności wobec munduru żołnierza Wojska Polskiego, ale jest też wyrazem uszanowania dla podatników, którzy składają się na te możliwości zakupowe Wojska Polskiego, na największą w historii transformację.
3: W paradzie na Wisłostradzie weźmie udział około 300 różnych pojazdów wojskowych, a w powietrzu zobaczymy 60 samolotów i śmigłowców. Zaginiona grafika Picassa, odnaleziona w mieszkaniu w Stanach Zjednoczonych, wisiała na ścianie, a znalazł ją właściciel nieruchomości podczas sprzątania po eksmisji lokatora, który nie płacił za wynajem. Grafika skradziona została ponad 8 lat temu z Galerii Sztuki w amerykańskim Milwaukee. Jej wartość szacowano na 50 tysięcy dolarów. W Radiu Z wiadomości sportowe. Mateusz Ligenza z Wrocławia.
30: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Piłkarze Lecha z jednodniowym opóźnieniem, ale jednak rozpoczęli przed chwilą rywalizację na Wyspach Owczych z KL Klaksvík w rewanżowym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Kolejorz broni jednobramkowej zaliczki sprzed tygodnia przy bułgarskiej. Jeśli Lech postawi kropkę na D, zapewni sobie grę co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji. Iga Świątek, królową Toronto, nasza najlepsza tenisistka, zdobyła pierwsze trofeum w sezonie i to jakie, wywalczone w prestiżowym kanadyjskim tysięczniku. Raszynianka w finale nie pozwoliła dojść do głosu Kazaszce Jelenie Rybakinie, którą ograła 6-2 i 6-3.
7: Na pewno to był intensywny tydzień i cieszę się, że skończył się pozytywnie. Myślę, że bez dnia na dzień po prostu byłam bardzo skoncentrowana na celu i grałam coraz lepiej, dlatego na pewno dużo pewności siebie mi da ten turniej.
1: Sukcesu Idze pozazdrościł Hubert Hurkacz. Nasz zawodnik świetnie zaczął turniej rangi 1000 na twardym korcie w amerykańskim Cincinnati. Hubi błyskawicznie rozprawił się w pierwszej rundzie z Japończykiem Shoshi Maburo 6-2 i 6-4. Rywal dostał się do drabinki głównej jako tak zwany szczęśliwy przegrany, bo z rywalizacji w ostatniej chwili wycofał się Francuz Corentin Moutet. Polak w drugiej rundzie zagra z rozstawionym z numerem 18 Amerykaninem Tomim Polem.
30: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Ależ to będzie fantastyczna noc. Mam wrażenie, że to może być jedna z ostatnich tak ciepłych, więc trzeba ją wycisnąć jak cytrynę. No, połowa sierpnia już dawno, kiedy był Anki i od Anki zimne noce i poranki, to w lipcu była. Teraz połowa sierpnia tej nocy będzie rewelacyjnie. Od 15 stopni na zachodzie, przez 12 w centrum, po 8 na południu kraju.
30: A program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
2: No to 8 pod Tatrami to rzeczywiście jest już taki moment, kiedy trzeba kołderkę trochę głębiej i mocniej zarzucić na siebie. 6 minut po godzinie 20. Piątkowy wieczór, ciepły, letni i niech taki będzie. A my wciąż w Parku Cytadela w Poznaniu. Drugi dzień festiwalu Bittersweet.
8: Jesteśmy w naszym specjalnym studiu czerwonym, pięknym. Obserwujemy
2: ładne.
8: To, jak wyglądają festiwalowicze. Jest ciepło, wszyscy rozbierani.

0: Ciebie to w Radiu Z Bittersweet Festival.
1: Słońce już powoli zachodzi. Rzeczywiście na zewnątrz robi się coraz przyjemniej w Poznaniu, w parku Cytadela. I ludzi też przybywa. I już w tym momencie można kupić sobie bilety na następną edycję festiwalu Bittersweet. Pierwsza pula, ta najtańsza, już została wyprzedana. No a nie jest łatwo złapać te bilety, więc jeżeli macie jakiś pomysł na to, jak sprawić komuś niespodziankę, to polecamy. Zresztą sami posłuchajcie, co powiedzieli nam festiwalowicze, których chwilę temu spotkaliśmy tutaj na terenie festiwalu.
2: Wiesz co, generalnie kupiliśmy wejściówkę na 3 dni. Moja żona obchodzi 40 urodziny, tak więc to jest głównie prezent dla niej. Z tego względu wczoraj świętujemy. Jest przepiękna pogoda, super artyści, fajna atmosfera, tak więc spędzamy bardzo miło czas.
3: Czy to jest udany prezent?
4: Oczywiście, jak najbardziej. Pierwszy raz się tak zdarzyło, a 40 urodziny to wyjątkowa okazja. Świętujemy w wybitnych humorach, w wybitnym miejscu i bardzo fajnym festiwalu.
2: Rany boskie, wiesz co, wczoraj zrobiliśmy chyba 16 tysięcy kroków, tak więc jak wróciliśmy o 2 nad ranem do domu, to nogi myślałem, że mi wyjdą z drugiej strony. Mieliśmy oczywiście taki swój line-up wybrany już wcześniej, także mieliśmy artystów, na których chcemy iść, wybranych. No więc trochę się kręciliśmy przez to też dla tych kroków, bo trochę na scenie Bittersweet, trochę na scenie Enea. Dzisiaj mi się wydaje, że głównie będziemy przebywali na scenie Bittersweet jednak, ale no to właśnie tutaj żona ma dzisiaj pierwsze skrzypce w wyborze.
4: Tak jak mąż powiedział, wybieramy scenę Bittersweet, scenę główną, także...
2: To Rita Ora,
4: Tom Odell. W każdym razie robimy sobie piknik, mamy kocyki, będziemy siedzieć sobie na górce, będą znajomi, będziemy się rozkoszować tą chwilą i celebrować urodziny, jakże zacne.
5: Chciałem powiedzieć, że brzmi jak plan. Rzeczywiście Rita Ora, Tom Odell i na koniec 21 Pilots. Tak dzisiaj wygląda ta główna scena Bittersweet Festiwala. Szanownemu mężowi możemy podpowiedzieć, że 41 urodziny też są fajne.
1: Radio Z i już. Tak brzmiała jedna ze scen Bittersweet Festival rok temu. Sarah James, nie jest za późno w Radiu Z, 18 minut po 20.

0: i już. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Reklama.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
5: Sposób na twój dobry dzień.

0: smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko ₺99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie $15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Glow i skorzystaj z Summer Sale do -80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
10: 20:28, ulubiona piosenkarka Kasi Wilk, czyli Britney Spears, Born to Make You Happy.
11: Jeżeli myśleliście, że to koniec niespodzianek, to nic z tych rzeczy. Już za moment u nas Madzia Barczyk razem z Mrozem. Razem trafili na hamak, co z tego wynikło, za chwilę okaże się na naszej antenie. Bądźcie z nami.

0: No przepięknie ten kawałek wpisuje się w klimat, jaki mamy w Polsce. Piękne lato, cudowny sierpniowy wieczór. 20:35, tu Radio Z.
1: O 17:15, kiedy Mrozu wychodził na scenę Bittersweet Festival w Poznaniu, myślę, że było około 33 stopni. I jak tylko z tej sceny zszedł, to spotkał Madzie Barczyk, która zaprosiła go na hamak.
2: A my tutaj za kulisami sobie z Mrozem się bujamy. Bujamy się, Mrozu.
3: Bujamy się.
2: No tak, ty już po koncercie, to się możesz teraz już pobujać na spokojnie. Jak było?
3: Jak było? Było gorąco, bo graliśmy no w pełnej krasie słońca sierpniowego, ale co tam słońce, publiczność, to było coś fenomenalnego. Zaczęliśmy set od piosenki Nie ma miejsca jak dom, która w Zetce sobie dobrze daje radę.
2: Jeszcze jak?
3: Jeszcze jak? No i powiem szczerze, że nie musiałem nawet zachęcać publiczności do czegokolwiek, a oni już tam machali rękami, już śpiewali. Naprawdę to było wymarzone rozpoczęcie koncertu.
2: Słuchaj, koncert koncertem, ale ja wiem, że ty wczoraj miałeś taki moment, swój fan moment.
3: Masz na myśli moje spotkanie z panem Damonem Albarnem?
2: No a jakże, jeszcze jak?
3: Tak, no wczoraj rzeczywiście koncert Gorillaz po raz kolejny, bo to już był mój drugi, mnie rozłożył na łopatki. No a tak się złożyło, że spotkaliśmy się dzisiaj z chłopakami z Gorillaz na śniadaniu, no i jak taki fanboy po prostu podszedłem i poprosiłem o fotę.
2: To teraz, drodzy państwo, tylko w Radiu Z Mrozu udzieli rady, co zrobić, żeby otrzymać autograf albo zrobić sobie zdjęcie z idolem. Jak to zrobić, Mrozu? Mów.
3: Nie mam takiego przepisu, trzeba mieć po prostu farta, to musi być odpowiedni moment.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
1: Sąsiadko, witam.
2: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
1: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
3: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
2: Sylwester, mój kicić wrócił.
1: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
2: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
3: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
5: ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Starcie!

0: Organizacja turystyczna Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Coco Naut. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radioset. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
5: Ale chyba nie włosów.
4: Akurat włosy wypadają mi garściami.
5: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
4: Ale łysienia u ciebie nie widać.
5: No właśnie.
6: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
7: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Po reklamie.
13: O, Ace of Base w Radiu Z. Czego ona chce?
14: 8 godzin nieprzerwanego snu, żeby kawa była zawsze ciepła i poduszka zawsze chłodna. Zrobi się?
13: O tym jest ta piosenka.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem w Radiu Z. Niby narzekaliśmy na sezon turystyczny, a tu padł kolejny rekord. O tym, które miejsce wybieraliśmy najczęściej, powiemy więcej w wiadomościach Radia Z punktualnie o 21:00.
1: Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Tak zakręcam.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko ₺99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie $15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Poproszę oryginalnego plusza.
18: Którego?
17: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
18: Oczywiście.
17: Dziękuję.
19: Poproszę oryginalnego plusza.
18: Którego?
19: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
18: Oczywiście.
19: Dziękuję.
18: Poproszę
17: oryginalnego plusza.
18: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
17: Oczywiście.
18: Dziękuję.
20: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
21: Po reklamie.
22: Piątek, 14 sierpnia, dochodzi pierwsza, więc to czas wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Idalia Tomczak.
23: PiS chce deportować obywateli różnych krajów, szykuje projekt ustawy. Niemiecki wywiad wzmocniony, Berlin reaguje na zagrożenie. Rekord w Zakopanem, takiego obłożenia nie ma nawet w Sylwestra. Prawo i Sprawiedliwość za deportacją niepracujących Ukraińców, ale też obywateli innych krajów. Nie widzę powodu, by Polska miała utrzymywać zdrowych mężczyzn w wieku poborowym, mówi Jacek Sasin i zapowiada konkretne rozwiązania prawne, czyli poselski projekt ustawy. Jego szczegóły zna reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
24: Sprawa jest bardzo poważna, a deklaracje PiSu to już nie tylko teoretyczne rozważania, bo jak zapowiada w Radiu Z Jacek Sasin, potrzebne są regulacje prawne, będzie więc projekt ustawy. Co ciekawe, były wicepremier jest zwolennikiem, by przepisy objęły nie tylko Ukraińców, ale też obywateli innych krajów.
25: No, mamy problem dzisiaj z jakimiś mafiami gruzińskimi, uzbeckimi. Ja nie widzę powodu, dlaczego trzeba czekać na jakichś wyroków sądowych, żeby tych ludzi po prostu wyprosić z Polski.
24: Bo jak przekonuje, Polska ma prawo decydować, kogo zaprasza, a kogo nie.
23: Na razie nie wiadomo, kiedy poselski dokument zostanie złożony w Sejmie. Nie wiadomo też, czy i kiedy trafi pod obrady. Zwrot w sprawie rolnika, który zaorał drogę w Gliwicach. Prokuratura zmieniła treść zarzutów i uchyliła mężczyźnie areszt. W studiu obok mnie reporter Radia Z Jan Kielak. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
23: Janku, dlaczego śledczy zmienili decyzję?
0: Bo straty, które wyrządził rolnik, okazały się mniejsze niż pierwotnie zakładano. Gliwicki Zarząd Dróg Miejskich wycenił naprawę drogi na ponad 300 tysięcy złotych, co śledczy przyjęli jako zniszczenie mienia o znacznej wartości. Grozi za to nawet 10 lat więzienia. Według nowej wyceny prokuratury straty spowodowane przez rolnika nie przekraczają 200 tysięcy złotych, dlatego zarzut został złagodzony. Zniknęła też podstawa do aresztowania rolnika, który otrzymał jednak dozór policji.
23: Rolnik z Gliwic uważa, że miasto buduje drogę na jego ziemi. Urzędnicy zaprzeczają. Incydent z dronem na lotnisku w Lipsku zmienia reguły gry. Niemiecki wywiad zyska nowe uprawnienia. Agenci będą mogli dokonywać aktów sabotażu, prowadzić operacje ofensywne i szpiegowskie. Takich uprawnień służba nie miała od czasów II wojny światowej. Reporter Radia Z Miłosz Gocłowski ze szczegółami tych zmian.
1: Historyczna reforma wynika z rosnącego zagrożenia ze strony Rosji i spadku zaufania do danych wywiadowczych płynących do Niemiec z USA pod rządami Donalda Trumpa. Przez lata w obawie przed powtórką z historii sprzed II wojny światowej niemieckie agencje wywiadowcze miały o wiele mniejsze uprawnienia niż podobne służby na świecie. Teraz jednak mają uniezależnić się od danych wywiadowczych z innych krajów i dostać cały zakres nowych możliwości i działać także w ofensywie, a nie tylko w obronie.
23: Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez parlament. Mają wejść w życie w przyszłym roku. Zakopane pęka w szwach. Dzisiaj rozpoczął się tam długi sierpniowy weekend. To tradycyjnie czas największego ruchu turystycznego w mieście. Tym razem można mówić o rekordowym obłożeniu miejsc noclegowych, przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Ludzi jest o 20% więcej niż na Sylwestra.
2: Faktycznie uruchomienie w okresie letnim obiektów, które nie są w stanie przyjmować gości zimą, obiektów mniej ogrzewanych, mniej docieplonych, ale także sezonowych domków typu brda, do tego także kampingów, no coraz mocniejsza turystyka kamperowa, to powoduje, że faktycznie w tym okresie mamy absolutnie najwięcej gości na Podhalu.
23: Z każdą godziną przybywa samochodów w Zakopanem i sypią się mandaty za nieprawidłowe parkowanie.
3: Podczas ostatnich działań policjanci wystawili blisko 200 wezwań dotyczących nieprawidłowego parkowania, około 130 w rejonie Brzezin i Morza-Sichla. Dużo pracy mamy również na Palenicy Białczańskiej, na drodze prowadzącej w kierunku Morskiego Oka. Tam policjanci ujawnili około 50 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.
23: Mówił Maciej Kasprzycki z zakopiańskiej policji. Piłkarze Lecha Poznań grają rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z Klaksvik i do przerwy prowadzą na Wyspach Owczych 1-0. Gola dla kolejorza w 20 minucie spotkania strzelił Sajat Manesz. A co jeszcze dzieje się w sporcie, najlepiej wie Mateusz Ligenza.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Piłkarze Manchester United i Milanu są już we Wrocławiu. To właśnie w stolicy Dolnego Śląska już jutro dojdzie do super meczu z udziałem tych legendarnych drużyn na Tarczyńskiej Arena. Spotkanie zwieńczy ich przygotowania do nowego sezonu ligowego. To nie będzie zatem tylko sparring, a prawdziwa próba sił. Dlatego kibice będą mogli oklaskiwać na murawie prawdziwą plejadę gwiazd.
26: Wystąpi między innymi Bruno Fernandes, Marcus Rashford czy Luka Modric. Smaczku całej historii dodaje fakt, że nowym trenerem Milanu jest Ruben Amorim, który jeszcze nie tak dawno zasiadał na ławce trenerskiej Manchester United.
21: Mówił rzecznik prasowy supermeczu Cezary Andrzejczyk. Pierwszy gwizdek tego pojedynku jutro, kwadrans przed 17:00. Selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski kobiet bez pracy. Stefano Lavarini nie jest już szkoleniowcem Verovoli Milano. Włoski klub, mimo że jeszcze niedawno przedłużył umowę ze szkoleniowcem, dziś poinformował, że drogi się rozchodzą. W dwa sezony Lavarini dwukrotnie sięgnął po srebrny medal na krajowym podwórku, a także raz wywalczył brąz Ligi Mistrzyń. Teraz będzie mógł skupić się tylko lub aż na pracy z biało-czerwoną kadrą.
22: No i ładnie wjechał ten długi weekend. Jeśli marzyliście o upałach, to wasze marzenia się spełnią. Od 27 stopni jutro na Sobalszczyźnie przez 30 w centrum do 35 w Zielonej Górze. Trzymajcie się tam bardzo mocno. W niedzielę już pierwsze burze i pierwsze opady deszczu, ale to dopiero po południu. Będą przychodziły od zachodu i południowego zachodu. No a teraz łupnie mocno, grzmotnie, Bon Jovi, It's My Life w Radiu Z. 5 po 9. It's

0: Czuję to w Radiu Z. Bittersweet Festival.
1: Dla takich chwil się przyjeżdża na wielkie festiwale. Na ten koncert czekały prawdziwe tłumy, a mówimy oczywiście o spotkaniu na Bittersweet Festival w Poznaniu z Tomem Odelem. Na miejscu jest Madzia Barczyk.
2: Tom Odell rozpoczął właśnie swój koncert na scenie głównej Bittersweet Festiwalu. No i już od początku tego koncertu jest bardzo emocjonalnie. Brytyjczyka przywitały gromkie owacje zgromadzonej tutaj pod sceną publiczności. Muszę powiedzieć, że to są absolutnie nieprzebrane tłumy artysty, który dosyć często pojawia się w Polsce, bo ma tutaj naprawdę gigantyczną grupę fanów. No i już widzę, że pojawiają się pierwsze chusteczki, pojawiają się pani, którzy znają absolutnie każdy wers piosenek Toma Odella. Jest pianino, jest oczywiście czarny garnitur, więc wszystko się zgadza. Tom Odell na scenie głównej już teraz, przez najbliższą godzinę.
1: Oj, mam wrażenie, że to będzie jeden z piękniejszych koncertów całego festiwalu. No i Tom Odell też musi się pojawić teraz w Radiu Z. Co gdyby nie ten przebój?

0: Reklama.
1: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców, bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenix.kultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje Tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
7: Na zdrowie.
6: Dziękuję.
7: Po reklamie.
8: Cześć mamo, tu Natalia
9: i Kamila.
8: Pozdrawiamy Cię z Poznania. Fajnie, że już skończyłeś pracę. Jedziesz sobie do Aficzka, do swojego czuczka. Pozdrów go od nas, uściskaj i uważaj na serninę na drodze.

To już drugi dzień, kiedy Radio Z nadaje prosto z serca festiwalowego Bittersweet. Na scenie w tym momencie to model, ale dzisiaj jeszcze 21 Pilots. A w samo południe wybraliśmy się na poznański rynek, żeby wreszcie dowiedzieć się, jaka jest prawdziwa historia poznańskich koziołków. A ta jest dość nieprawdopodobna. Za chwilę się przekonacie w Radio Z.

0: Lady Gaga, Abrakadabra w Radiu Z za 20 minut 10. Jesteśmy oczarowani Bittersweet Festiwalem. Po raz drugi gości w Poznaniu, więc korzystamy z uroków tego miasta i przy okazji podpytujemy, jak to było z poznańskimi koziołkami.
1: Jan Mazurczak, poznańska lokalna organizacja turystyczna.
2: Słuchaj, czytałem dzisiaj historię i legendę koziołków. Można śmiało powiedzieć, bo nie każdy o tym wie, że tym koziołkom się trochę upiekło.
1: Upiekło się, to wiem, do czego nawiązujesz. To jest legenda z połowy XVI wieku. Wówczas to, kiedy przebudowaliśmy ratusz i ten architekt przyjechał, przebudował w stylu renesansowym. My w tej chwili stoimy, więc widać, że ten ratusz jest kolorowy, taki na bogato. Nawet mówi się, że to najładniejszy renesansowy budynek na północ od Alp. No i wówczas wydano wielką ucztę na cześć tej przebudowy i miało się pojawić fantastyczne danie. Prawdopodobnie sarniny, no ale kucharz spalił to danie i postanowił nie przyznać się do tego i znalazł dwa koziołki nad wartą, przyprowadził. Chciał oczywiście je upiec, a one mu uciekły. W pewnym momencie znalazły się na wieży ratuszowej, zgromadzona publiczność, w tym burmistrz miasta, zauważyli dwa koziołki przy zegarze. No i na cześć tego wydarzenia postanowili zlecić wykonanie podobnego mechanizmu, który przypominałby właśnie o tym wydarzeniu. Natomiast wiemy, że oczywiście jest to nieprawda.
2: A, no to tyle się nagadałeś, żeby opowiadać o mitach.
1: Zachował się kontrakt z mistrzem, zegarmistrzem Bartłomiejem Wolfem z Gubina, zawarty rok przed otwarciem ratusza. To znaczy, że poznaniacy pomyśleli o tym błazeńskim urządzeniu, bo tak je nazwano w tym kontrakcie, już rok wcześniej.
2: Poznaniacy naprawdę oszczędzali, żeby później zapłacić i wydać pieniądze?
1: W XVI wieku byliśmy bardzo bogatym miastem i nie oszczędzaliśmy. Wystarczy zobaczyć ratusz i myślę, że każdy wie, że wtedy miasto było bardzo na bogato. No dość powiedzieć, że ten włoski architekt Jan Baptista Quadro przyjechał tutaj do nas do Poznania i został. Miał kamienicę, co prawda przegrał potem wszystko w hazardzie w Poznaniu, ale to dobrze w sumie, bo pieniądze zostały u nas.
3: Reklama.
4: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenix.kultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Po reklamie.

jest Mika w Radiu Z. Relax. No właśnie, relax i chillerka. No i do tego jeszcze grupa przyjaciół. Tak powinien wyglądać plan idealny na piątkowy wieczór. I robimy wszystko, żeby te plany wam się zrealizowały. Ania Dąbrowska w Radiu Z też trochę pomoże. Za 10:10. Nie pytaj.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Pani z pieskiem tu się przyszła schłodzić?
2: Z pieskiem i z trójką dzieci.
3: Fajnie się ochłodzić, tak.
4: W domu, jak nie ma u dzieci klimatyzacji, tam potrafi być 35 stopni.
5: Ta pogoda, która jest teraz, będzie normą.
6: To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
1: Przemek Taranek, Radio Z.
7: Szymon Kastelik, Radio Z.
8: Michał Wieliński, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: Borys Szyc.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
0: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
0: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
0: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Po reklamie.
6: Zbliża się 22, jest piątek, 14 sierpnia. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas i Dalia Tomczak.
7: Apel pamięci i awanse, oddano hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej. Koniec konsultacji reformy zdrowia, lekarze ostrzegają, kolejki mogą się wydłużyć. Pogoń Szczecin rozdaje bilety, zaproszone samotne matki z dziećmi.
6: 22.
7: Prezydent, szef MON i najważniejsi dowódcy oddali hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Wzięli udział w uroczystym apelu pamięci na warszawskich powązkach wojskowych. Pośmiertny awans na kapitana otrzymał uczestnik walk i pisarz Sergiusz Piasecki. Dobiegają końca konsultacje reformy ochrony zdrowia. Lekarze, szpitale i samorządy zgłaszają sporo uwag do projektów ustaw, które przygotowano po wybuchu afery w Warszawie. Placówki będą musiały wysyłać co miesiąc raporty dotyczące czasu pracy medyków. Ci z kolei ostrzegają przed wydłużającymi się kolejkami. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
8: Lekarze chcą wprowadzenia tachografów, które będą rozliczać ich czas pracy. Krytykują część zaproponowanych przepisów, ponieważ krótsze dyżury to mniej przyjętych pacjentów, ostrzega prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
9: Groźny jest zapis, który zmusi lekarza do pracy w wymiarze minimum pół etatów, bo sprawi, że lekarze przestaną dyżurować w szpitalach powiatowych.
8: Z kolei samorządy obawiają się, że limit w wynagrodzeniach doprowadzi do odpływu lekarzy do prywatnej ochrony zdrowia.
7: Rząd liczy, że jeszcze w sierpniu przyjmie ustawy wprowadzające zmiany w systemie. Jest głos Kościoła katolickiego w sprawie narastającej przemocy wobec Ukraińców w Polsce. List napisał kardynał Grzegorz Ryś. Zwraca w nim uwagę, że nie ma dnia, by media nie informowały o nowych aktach przemocy wobec dzieci, kobiet czy migrantów, a szczególnie Ukraińców. Po lekturze listu jest reporter Radia Z Przemek Taranek.
10: Kardynał, cytując papieża Leona, zachęca do tego, żeby patrzeć na świat od dołu, a nie z góry, z pozycji maluczkich, a nie z perspektywy władzy i siły, mówi rzecznik kurii ksiądz Piotr Studnicki.
11: To jest jedna z myśli księdza kardynała, że właśnie z takiego patrzenia z góry na drugiego człowieka rodzi się takie wchodzenie w relacje przemocowe czy traktowanie drugiego z przemocą.
10: Szczególnie tracenie władzy według kardynała odpowiada za takie przemocowe postawy. Im bardziej słabnąca pozycja, tym więcej agresji, stwierdza duchowny. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
7: List kardynała zostanie odczytane jutro w kościołach archidiecezji krakowskiej. Płoną lasy na zachodzie Niemiec, pożar szaleje przy granicy z Belgią. Władze nakazały ewakuację. Z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
12: Z żywiołem w nadrenii północnej Westfalii walczy kilkanaście jednostek straży pożarnej. Już ponad 400 strażaków gasi objęty płomieniami 25-hektarowy las w pobliżu Hürtgenwald. Na miejsce ściągają posiłki z sąsiednich miejscowości. W akcji jest helikopter i dwa czołgi Bundeswehry. Już prawie 2000 osób musiało opuścić domy, zabierając z sobą tylko niezbędne rzeczy, na przykład dokumenty, pieniądze i lekarstwa. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
7: Już wiadomo, że konieczne mogą być kolejne ewakuacje. Szczecińska Pogoń zaprasza na mecz samotne matki z dziećmi. Klub przygotował darmową pulę biletów dla tych, których nie stać na wejściówki. Na najbliższym spotkaniu skorzysta z nich 200 osób. Skąd wzięły się bilety, wie reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
13: Na początku tego sezonu prezes klubu kupił 2000 wejściówek na poszczególne mecze. Teraz rozdaje je tym, którzy na bilety nie mogą sobie pozwolić. W ubiegłym tygodniu 50 wejściówek trafiło do dzieci z domu dziecka. Teraz kolejna pula ma trafić do samotnych matek. Jak przekazał w komunikacie właściciel Pogoni, pieniądze nie powinny stać na przeszkodzie w piłkarskiej pasji, więc przynajmniej w ten sposób chce umożliwić niektórym zobaczenie widowiska na żywo. Szczecin, Miłosz Gosłowski, Radio Z.
7: Widowisko było na Wyspach Owczych. Zakończyło się spotkanie Lecha Poznań. Kolejosz wygrał z Klaksvik 5-0. Mistrz Polski awansował tym samym do czwartej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europy. A więcej o wydarzeniach ze świata sportu powie Mateusz Ligenza.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Iga Świątek błyskawicznie pnie się w górę światowego rankingu tenisistek. Po wielkim zwycięstwie w finale tysięcznika w Toronto Raszynianka awansowała z 8 na 5 miejsce i jest wciąż w grze o to, by zakończyć sezon na fotelu liderki tego zestawienia. Polka na kanadyjskim twardym korcie w finale nie pozostawiła złudzeń kazaszce Jelenie Rybakinie, którą ograła gładko w dwóch setach.
14: Zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi i niezależnie od tego, jakie momenty przyjdą, czy trudniejsze, czy momenty zwątpienia, dobra praca zawsze przyniesie odpowiedni skutek.
5: Świątek będzie jedną z faworytek do wygrania wielkoszlemowego US Open. Impreza w Nowym Jorku rusza za 2 tygodnie. Myślami o pierwszym trofeum w Chicago Fire powoli może być Robert Lewandowski. Jego zespół awansował do ćwierćfinału Pucharu Ligi Rozgrywek, w których rywalizuje po 18 drużyn z ekstraklasy meksykańskiej i amerykańskiej MLS. Na przełomie sierpnia i września odbędą się playoffy. Rywalem drużyny lewego będzie CF Monterrey. Obie polskie sztafety 4x400 metrów wywalczyły w dzisiejsze popołudnie kwalifikacje do finałowych biegów lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, które odbywają się w Birmingham.
15: No, ale pokażemy jeszcze lepszą formę.
5: Mówiła Anastazja Kuś z żeńskiej sztafety, która niedawno została indywidualnie mistrzynią świata do lat 20.
6: W nocy zimno, właściwie tylko pod Tatrami, bo tam około 8 stopni 10 będziemy mieli na Suwalszczyźnie, właściwie na całym Podlasiu. 11 stopni zobaczymy na Kujawach, ale 15 czy 16 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Tu będzie wyjątkowo ciepła noc, a jutro upały 30 praktycznie w całym kraju, jedynie na Podlasiu 27. O, jaki to jest dobry numer. O, jak on pięknie pasuje do tej godziny. 9:55. Nieważne, czy sąsiedzi śpią, czy nie, możecie zrobić trochę głośniej. Robert Karpowicz na to pozwala. Jak coś, to zwalicie na zetkę. Mysłowic, scenariusz dla moich sąsiadów w Radiu Z.

0: Ariana Grande z Break Free w Radiu Z, kwadrans po 22. No pierwsze skojarzenie z Poznaniem, jak tak sobie pomyślicie. Dzisiaj to wiadomo, dzisiaj to Bittersweet Festival, z którego Radio Z nadaje, ale na co dzień koziołki.
1: Koziołki poznańskie za chwilę się pojawią, turyści już się zbierają, ale one mają swoje imiona, prawda?
2: Mają swoje imiona, ale od niedawna, ponieważ na początku XXI wieku poznaniacy głosowali, jak nazwać te bezimienne dotąd koziołki. Wybrano dwa imiona, Pyrek i Tyrek. Pyrek od Pyry, wiadomo, to jest symbol Poznania, natomiast Tyrek to jest od tyrania. No my w Poznaniu lubimy tyrać, czyli ciężko pracować, ale można też spotkać inne imiona, mianowicie koziołki związane z klubem piłkarskim Lech Poznań zostały ochrzczone Abrem, czyli takim trochę urwisem i gzubem, czyli takim małym dzieciakiem, więc wciąż jest to dosyć dynamiczne i ta walka między tymi imionami gzubem, Abrem, a Pyrkiem i Tyrkiem wciąż trwa.
0: No to chciałbym tylko dodać, że Ejber i Gzub powinny być zadowolone, bo przecież kolejarz dzisiaj na Wyspach Owczych wygrał 5-0 i gra dalej w Lidze Europy. Dawid Podsiadło na błysk w Radiu Z. A co dzieje się na Bittersweet Festival? Już niedługo wrócimy tutaj.

0: Wody. Borys Szyc.
1: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
3: Po reklamie.

0: to w Radiu Z Bittersweet Festival.
1: Tak jest, bo to jest drugi dzień naszego pobytu na Bittersweet Festival. Nadajemy z Parku Cytadela, ze środka pięknego Poznania. No to są trzy dni dużego imprezowania. Mówimy tutaj oczywiście o koncertach, o świetnej zabawie, o tańczeniu do białego rana. I pytanie do festiwalowiczów. Jak się zregenerować po czymś takim?
2: My regenerujemy się w ten sposób, że dużo śpimy przede wszystkim. Aczkolwiek nie jesteśmy bardzo wymagający, bo od razu jesteśmy gotowi do akcji. Zazwyczaj jak jeździmy właśnie na takie festiwale kilkudniowe, to jednak szybko dochodzimy, że tak powiem, do siebie. Dlatego regeneracja to nie jest raczej dla nas jakiś większy problem.
3: Myślę, że sen to przede wszystkim. Oprócz tego, no też się dobrze najeść, pożywne śniadanie, obiad, nie tylko jakieś takie właśnie przekąski, czy jakieś batoniki, bo to też nie jest jakby dobre źródło pożywienia, tak żeby wytrzymać tyle godzin tutaj. I przede wszystkim dobre towarzystwo. Myślę, że to jest odpowiednie, bo też jak wszyscy marudzą, to nie idzie podnieść morali, a jak wszyscy są tacy, że każdy chce się dobrze bawić, no to zawsze idzie łatwiej.
1: Oj, dobrego towarzystwa do dobrej zabawy tutaj nie brakuje. Tysiące fantastycznych festiwalowiczów i słuchaczy Radia Z na miejscu. Tom Odell zszedł już ze sceny, no ale za chwileczkę, za momencik, o 23.15 21 Pilots, na co wszyscy czekamy.

0: Żyje to w Radiu Z. Bittersweet Festival.
1: Na każdym festiwalu łatwo rozpoznać, kto jest najważniejszą gwiazdą dnia. Dzisiaj, no widać to po fanach 21 Pilots. Spotkałem przed chwilą grupę dziewczyn, które powiedzą o pewnym tajemniczym przygotowaniu się do tego koncertu.
2: Natalia, Magda i Daria, słuchajcie, łatwo w was odnaleźć wielkie fanki 21 Pilots, bo jesteście przepięknie przygotowane. Skąd przyjechałyście do Poznania?
3: Z Wrocławia.
2: Okay.
3: Bydgoszczy, również Bydgoszcz.
2: Cudownie. Maska jest dość czytelna, wiem o co chodzi. Ale jeśli mogłabyś wyjaśnić, o co chodzi z czarnymi szyjami i z czarnymi dłońmi, bo cała masa ludzi dzisiaj właśnie w taki sposób się przygotowała.
3: No taki klasyczny lore, no sam zobaczysz na scenie naszego wspaniałego wykonawcę, pomalowanego w ten sam sposób. O. Niestety koszulka mi do tego zestawu nie pasuje, ale no zobaczysz, to jest po prostu, nie chcę nazywać tego troszeczkę kultem, ale tak to będzie wyglądało.
2: Tyler, jesteś przekonana, że dzisiaj także będzie miał czarną szyję i czarne ręce?
3: No oczywiście, no bez tego to się nie ruszy.
2: Dzięki śliczne, bawcie się dobrze.

0: Reklama.
1: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
2: Poproszę
3: oryginalnego plusza.
2: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Tak, zakres.

0: Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: Piątek, 14 sierpnia, dochodzi 23, czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Dalia Tomczak.
3: Nominacji w służbach ciągle nie ma, zgrzyt przed świętem Wojska Polskiego. Susza uderza w uprawy, rolnicy boją się strat. Wrocław czeka na supermecz, jutro starcie Manchester United kontra AC Milan. Prezydent zwleka z nominacjami generalskimi szefów polskich służb specjalnych. Rząd skierował wnioski w maju, ale do tej pory nie zostały rozpatrzone. Głównym argumentem za nominacjami był sukces związany z wymianą jeńców, podczas której z białoruskiego więzienia został uwolniony Andrzej Poczobut, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
4: Są to osoby, które absolutnie na to zasługują. Prowadzą polskie służby specjalne w bardzo trudnych czasach. Mamy akty dywersji, mamy zagrożenie, mamy agresję hybrydową, więc mam nadzieję, że ta sprawa będzie pozytywnie rozpatrzona.
3: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla, że prezydent nie ma ustawowego terminu na rozpatrzenie wniosków generalskich. YouTuber Stu w areszcie czeka na przyszły tydzień. Prokuratura zapowiada dalsze kroki po sprowadzeniu mężczyzny do Polski z Wielkiej Brytanii. Sprawa jest związana z Pandora Gate. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Znany YouTuber od blisko 3 lat był w brytyjskim areszcie, gdzie czekał na ekstradycję do Polski. Kiedy sąd się na nią zgodził, odwołał się od tej decyzji, twierdząc, że sędzia, który wydał nakaz aresztowania, był pod polityczną presją. W przyszłym tygodniu prokuratura chce go przesłuchać i postawić zarzuty. Chodzi o czyny o charakterze seksualnym wobec dziewczyn poniżej 15 roku życia, do których miało dochodzić w 2015 i 2018 roku. Stu miał też nakłaniać małoletnich do spożywania alkoholu.
3: Grozi mu do 12 lat więzienia. Zbliża się 8 dzień paraliżu lotniska w Katanii na Sycylii. Port będzie zamknięty co najmniej do 15 w sobotę. To z powodu ciągłej aktywności wulkanu Etna. Susza dziesiątkuje uprawy w Polsce. Zjawisko objęło już prawie cały kraj. Wynika z najnowszego raportu Instytutu Gleboznawstwa w Puławach. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Skutki suszy widać gołym okiem choćby w sadach czy na polach. Gleba jest jak papier, dlatego niektórzy rolnicy nie mają wątpliwości, że nawet deszcz już nie pomoże. Jak mi opowiadają, warzywa są poniszczone.
7: Kukurydza i buraki wyglądają tak, że pola są łaciate.
6: A ten sezon jest wyjątkowo dokuczliwy dla całej Europy. Według ekspertów mniej urodzajne plony będą tańsze, a to oznaczać może wyższe ceny na naszych półkach. Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Na poprawę się nie zanosi. Według prognoz sucho może być nawet do września. Największy szpital w Częstochowie tonie w długach, ale jest plan, jak go uratować. Chodzi o wojewódzki szpital specjalistyczny, który od lat zmaga się z zadłużeniem i komornikami. Placówka miała czas do 15 sierpnia na przygotowanie programu naprawczego i jak ustalił reporter Radia Z Szymon Kastelik, dokument jest już gotowy.
8: Plan zakłada spore cięcia kosztów i trafi już do NFZ-u oraz władz województwa, które muszą go zatwierdzić. Rzeczniczka szpitala Angelika Kawecka zapewnia, że pacjenci nie muszą obawiać się ograniczenia zabiegów ani wizyt.
9: Przede wszystkim nie kosztem pacjenta, przede wszystkim nie kosztem świadczenia usług medycznych.
8: Cięcia mają dotyczyć głównie administracji, usług zewnętrznych i na przykład sprzątania. Szczegóły, na czym dokładnie szpital zaoszczędzi, będą znane po zatwierdzeniu planu. Częstochowa, Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Szpital zapewnia, że bezpieczne są też pieniądze z KPO na remont oddziałów. Niedawno komornik zajął konto z unijnym dofinansowaniem, ale po skardze zostało ono odblokowane. Zadłużenie wynosi 170 milionów złotych. Zbliża się największa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego w historii naszego kraju. Przygotowania trwają nie tylko w Warszawie, ale też w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. To właśnie stąd wystartują samoloty F-35, które po raz pierwszy wezmą udział w defiladzie. Jak mówi dowódca bazy, pułkownik pilot Krzysztof Duda, to powód do dumy.
10: To jest szacunek dla wszystkich żołnierzy, dla całych sił zbrojnych, które są elementem funkcjonalnym państwa, które dba o bezpieczeństwo wszystkich obywateli.
3: Dowódcą klucza technicznego, czyli obsługi naziemnej samolotów w 32. bazie jest kobieta, pierwsza w Polsce zajmująca takie stanowisko. Jutro również będzie się zajmować obsługą samolotów przed wylotem na defiladę.
11: Samo przygotowanie do takiego lotu nie różni się zbytnio od przygotowania go do lotów szkolnych, które mamy na co dzień. Różnica jest tylko taka, że na pewno będziemy czekać i obserwować, jak wypadł już podczas defilady.
3: Samoloty F-35 z polskimi szachownicami powinny pojawić się na niebie nad Warszawą około godziny 12:30. Manchester City i AC Milan zmierzą się jutro w supermeczu we Wrocławiu. Drużyny mają przyjechać zgodnie z obietnicami w pierwszym składzie. Spodziewane są tłumy kibiców nie tylko na stadionie, ale też w mieście. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
0: Strefa kibica jest przygotowana na Placu Wolności. Oprócz Telebimu będą też inne atrakcje, jak wizyty legend obu klubów i symboliczna wymiana koszulek.
1: Wes Blount z Manchesteru to jest człowiek, który 25 razy był reprezentantem Anglii i oczywiście naprzeciwko niego stanie Daniele Massaro, no mistrz świata z 82 roku.
0: Mówił Łukasz Wójcik, szef Młodzieżowego Centrum Sportu. Będzie działać też specjalna linia komunikacji zbiorowej między strefą kibica a stadionem. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Kolejne wiadomości w Radio Z za godzinę. Zapraszam Michał Krasucki.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: To będzie ciepła noc, ale nie wszędzie. Najcieplej ma być na Dolnym Śląsku, na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce, bo nawet do 16 stopni. 10 stopni za to zobaczymy na Podlasiu, 8 stopni pod Tatrami. Tam to już rzeczywiście bardzo zimno. A jutro upały ponad 3 dyszki w całym kraju, poza Podlasiem, ale tam też 27. Przyjemnie.
13: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Radio Z i już. 5, prawie 6 minut po 23. Jeszcze się nie poddajemy, jeszcze zostajemy na Bittersweet Festival. To dopiero drugi dzień, jeszcze jutro cała masa fantastycznych koncertów. Teraz czekamy na 21 Pilots. To za chwilę.

0: Ciebie to w Radiu Z Bittersweet Festival.
1: Oj, Poznań jest dla nas bardzo przyjazny. Tysiące festiwalowiczów pozdrawia nas w naszym wyjazdowym, specjalnym, przeszklonym studiu w samym środku Bittersweet Festivalu. To jest Park Cytadela w Poznaniu, bardzo ładne, zielone miejsce. Na scenę dokładnie 45 sekund temu wyszła grupa 21 Pilots. No, powiedzieć, że kilka tysięcy osób to chyba mało czeka na to wydarzenie i na ten koncert. Po północy pojawi się specjalny set Aloka. A jutro Sobel, Fukaj, Sierra, no i ten, na którego warto poczekać, czyli Robbie Williams, który akurat, jeśli chodzi o koncerty, to jest w tym wielkim mistrzem. Jesteśmy tu z wami i dla was w Radiu Z.

0: jogę na rowerze. Gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: północ. Sobota, 15 sierpnia, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. 9 tysięcy żołnierzy zaangażowanych będzie podczas dzisiejszych uroczystości Święta Wojska Polskiego. Prawie 2 tysiące z nich przemarszuje w największej jak dotąd defiladzie w Warszawie. Żołnierze przygotowują się do niej od kilku tygodni. Na lotnisku w Bemowie, gdzie powstało wojskowe miasteczko, odwiedził ich minister obrony. To już koniec codziennych przemarszy i musztry. Dziś ostateczny sprawdzian wobec tysięcy obserwatorów i to w wymagających warunkach. Synoptycy zapowiadają 30-stopniowy upał. Gotowi są ludzie, gotowy jest i sprzęt, choć, jak zapewnił Władysław Kosiniak-Kamysz, mimo świętowania w gotowości pozostawać będzie 10 tysięcy żołnierzy w normalnej służbie.
1: Będzie pełna gotowość Wojska Polskiego. To nie jest dzień tylko świąteczny, to jest dzień normalnej służby i ochrony granic.
0: Trwają operacje bezpieczne Podlasie i Wschodnia Zorza. Oczy wojska skierowane są na wschód, a w Warszawie zamknięta jest Wisłostrada i przyległe ulice. Ponownie udostępniona zostanie kierowcom po uroczystościach. Donald Trump kreśli kolejny, zaskakujący scenariusz. Cieśnina Ormus wkrótce stanie się częścią Stanów Zjednoczonych. Gdy już skończymy pokonywać Iran, który pokonujemy bardzo mocno, wkrótce ogłoszę cieśninę Ormus terytorium Stanów Zjednoczonych. Trump przypomniał, że amerykańskie siły utrzymują blokadę irańskich portów. Strona irańska utrzymuje z kolei, że cieśnina pozostanie zamknięta, dopóki USA nie spełnią warunków Teheranu, w tym nie zakończą wojny i nie odmrożą irańskich aktywów zagranicznych. Prezydent USA zapowiada też mocny atak gospodarczy na Iran. Wcześniej minister finansów USA Scott Bessent zapowiedział, że Iran zostanie poddany izolacji gospodarczej, jakiej świat nigdy wcześniej nie widział. Nowe środki mają zostać wprowadzone w przyszłym tygodniu, niezależnie od trwającej blokady cieśniny Ormus. Donald Trump ogłosił 100% cła na drony importowane m.in. z Unii Europejskiej i państw sojuszniczych. Administracja w Waszyngtonie oceniła, że kraj jest zbyt zależny od importu bezzałogowców i ich komponentów z zagranicy. Cła na niektóre mniejsze maszyny wyniosą 25%. Kończą się konsultacje reformy ochrony zdrowia. Medycy, szpitale i samorządy ogłosiły sporo uwag do projektów ustaw, które przygotowano po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ministerstwo Zdrowia nie zgodziło się przedłużyć czasu na przesłanie opinii. Szpitale będą musiały wysyłać co miesiąc raporty dotyczące czasu pracy medyków. Z kolei ci ostrzegają przed wydłużającymi się kolejkami. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: Lekarze chcą wprowadzenia tachografów, które będą rozliczać ich czas pracy. Krytykują część zaproponowanych przepisów, ponieważ krótsze dyżury to mniej przyjętych pacjentów, ostrzega prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
3: Groźny jest zapis, który zmusi lekarza do pracy w wymiarze minimum pół etatów, bo sprawi, że lekarze przestaną dyżurować w szpitalach powiatowych.
2: Z kolei samorządy obawiają się, że limit w wynagrodzeniach doprowadzi do odpływu lekarzy do prywatnej ochrony zdrowia.
0: Rząd liczy, że jeszcze w sierpniu przyjmie ustawy wprowadzające zmiany w systemie. Komornik zablokował pieniądze z KPO Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Powodem są wielomilionowe długi placówki. Ta jednak zapewnia, że unijne pieniądze na inwestycje są bezpieczne. Po zaskarżeniu decyzji komornika konto zostało odblokowane. Jak mówi rzeczniczka Angelika Kawecka, szpital może nadal remontować oddziały i kupować specjalistyczny sprzęt.
4: Szpital podjął wszystkie możliwe kroki prawne i to jest dla nas dobra wiadomość, dlatego że tych inwestycji jeszcze w planie wiele mamy. Chociażby rozpoczęliśmy remont teraz oddziału neonatologii. Zależy nam nie tylko na dorosłych, ale i też tych małych pacjentach, więc chcemy nieustannie się rozwijać, poszerzać ofertę diagnostyczną, a do tego, jak wiadomo, pieniądze i środki są potrzebne.
0: Częstochowski szpital jest zadłużony na 170 milionów złotych. Placówka przygotowała już plany naprawcze, ale zapewnia, że szukanie oszczędności nie będzie kosztem pacjentów. Zapowiedzi premiera Tuska wchodzą w życie. Od przyszłego tygodnia do końca wakacji państwo pomagać będzie kierowcom, ustalając m.in. ceny maksymalne paliw. W poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, a oleju napędowego 7,37. Weekend z upałami. INGW wydało ostrzeżenie dla 15 województw, dla 6 nawet drugiego stopnia. W Opolskim, Śląskim, Świętokrzyskim oraz częściowo w Małopolsce i Łódzkiem termometry mogą pokazywać dziś 34 stopnie. To jednak chwilowe uderzenie gorąca. W nocy z soboty na niedzielę pogoda zacznie się zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z INGW.
5: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru. Tak jak to zawsze się dzieje, kiedy przechodzi chłodny front wypierający gorące powietrze.
0: W przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać 24 stopni. Susza dziesiątkuje uprawy w Polsce. Zjawisko objęło już prawie cały kraj. Wynika z najnowszego raportu Instytutu Gleboznawstwa w Puławach. Części upraw nie da się uratować. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak rozmawiał z rolnikami z Lubelszczyzny.
6: Kukurydza i buraki wyglądają tak, że pola są łaciate na ziemiach lżejszych, powiedzmy powschodziły, i one tam się jakoś trzymają.
7: Spadek plonów na pewno będzie, a czy to wpłynie aż tak bardzo na poziom cen? Pewnie też.
6: Mniejsze plony, mniejszy zbiór, no i nie będzie zakładanego zysku, tylko może być strata.
0: Sezon jest trudny w całej Europie. Ekstremalne wysuszenie gleby może utrudnić zasiewy ziarna. W Tatrach ma być więcej elektrycznych busów. Chce tego Tatrzański Park Narodowy. Wczoraj otworzył oferty złożone w przetargu na dostarczenie kolejnych 16 pojazdów. Pomysł nie do końca podoba się ekologom, według których większa liczba elektryków oznacza zwiększenie ruchu turystycznego. Teraz kursują tam 4 e-busy. Wożą turystów z Zakopanego nad Morskie Oko. Więcej o tym reporter Radia Z Przemek Taranek.
8: Dyrektor TPN-u Szymon Ziabrowski nie wyklucza, że na trasie do Morskiego Oka pojawi się więcej elektrycznych busów.
9: Otóż Morskie Oko jest najbardziej odporne na duży ruch turystyczny. Tam jest asfaltowa droga, dobra infrastruktura.
8: Według Radosława Ślusarczyka z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot Elektryki można wykorzystać do odciążenia obleganych teraz miejsc.
10: Rozbudować linię elektrycznych samochodów, by można było dojechać z Zakopanego na Podtatrze.
8: Jak się dowiedziałem, TPN opracowuje właśnie strategię zarządzania ruchem turystycznym z uwzględnieniem 20 elektrycznych busów. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Na razie park ogranicza kursowanie konnych zaprzęgów na drodze do Morskiego Oka. Od 1 września będą dojeżdżać tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam punktualnie o 1:00.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. W Gdyni parada 20 okrętów marynarki wojennej, w Warszawie największa jak dotąd defilada. Dziś Święto Wojska Polskiego. Do udziału w tym wydarzeniu zachęca Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej.
1: Święto Wojska Polskiego jest dniem wdzięczności wobec munduru żołnierza Wojska Polskiego, ale jest też wyrazem uszanowania dla podatników, którzy składają się na te możliwości zakupowe Wojska Polskiego, na największą w historii transformację.
0: W paradzie na Wisłostradzie weźmie udział około 300 różnych pojazdów wojskowych, a w powietrzu zobaczymy 60 samolotów i śmigłowców. Polska może sprzedać Ukrainie część rakiet Patriot. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych dni. Jak zapowiedział wicepremier i minister obrony narodowej, rozmowy na ten temat ze stroną ukraińską toczą się na specjalne życzenie dowództwa NATO i przedstawicieli USA. Reporter Radia Z Miłosz Gocłowski zebrał doniesienia w tej sprawie.
2: Po tym jak Ukraina praktycznie wystrzelała się z wszystkich pocisków Patriot, wysłała prośbę o pomoc do wszystkich swoich sojuszników. Ta została wsparta przez NATO i jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak, członkowie sojuszu zobowiązali się do pomocy.
1: Wnioski od sojuszników i z kwatery głównej NATO w tej sprawie płyną. Bardzo silnie te wnioski akcentuje strona amerykańska w wielu rozmowach. Z obowiązaniem NATO ze szczytu w Ankarze jest wspieranie Ukrainy.
2: W najbliższych dniach wicepremier będzie o tym rozmawiać z ukraińskim ministrem obrony. Na razie żadne decyzje jeszcze nie zapadły.
0: Polska już kilka miesięcy temu sprzedała Ukrainie część pocisków do baterii Patriot. YouTuber Stu w warszawskim areszcie. W przyszłym tygodniu prokuratura zapowiada dalsze kroki. W czwartek został sprowadzony z Wielkiej Brytanii w związku z tak zwaną Pandora Gate. Afera dotyczy relacji niektórych twórców internetowych z nieletnimi. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: Znany YouTuber od blisko 3 lat był w brytyjskim areszcie, gdzie czekał na ekstradycję do Polski. Kiedy sąd się na nią zgodził, odwołał się od tej decyzji, twierdząc, że sędzia, który wydał nakaz aresztowania, był pod polityczną presją. W przyszłym tygodniu prokuratura chce przesłuchać i postawić zarzuty. Chodzi o czyny o charakterze seksualnym wobec dziewczyn poniżej 15 roku życia, do których miało dochodzić w 2015 i 2018 roku. Stu miał też nakłaniać małoletnich do spożywania alkoholu.
0: Grozi mu do 12 lat więzienia. Jest finał prokuratorskiego śledztwa w sprawie zarejestrowanego w Krakowie Towarzystwa Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej. Prezes stowarzyszenia i dwoje jego współpracowników usłyszeli zarzuty oszustwa i prania pieniędzy. Według prokuratury wyłudzili od darczyńców 3 miliony złotych na rzekome wsparcie chorych dzieci. Jak działali oszuści, wyjaśni reporter Radia Z Przemek Taranek.
4: Towarzystwo przez 9 lat prowadziło w całej Polsce zbiórki datków do puszek na chore dzieci. Śledztwo zostało wszczęte 3 lata temu po zawiadomieniu złożonym przez jednego z dziennikarzy, mówi prokurator Mariusz Boroń.
5: Który zauważył, iż na puszkach widnieją wizerunki dzieci, które są w ogólnie dostępnej bazie internetowej.
4: O, śledczy zatrzymali w tej sprawie prezesa Bartosza S., który też jest dziennikarzem, i dwoje jego współpracowników. Prawie 3 miliony złotych wydali na swoje potrzeby. Podejrzani nie przyznają się do winy, zostali tymczasowo aresztowani. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Oszustom grozi do 10 lat więzienia. Eksperci apelują, aby każdy zastrzegł swój numer PESEL. To po wielkim wycieku danych osobowych z serwisu MyDoctor. Powinni to zrobić także ci, którzy z niego nie korzystali, mówi Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6: To jest rzecz, którą rzeczywiście powinniśmy wszyscy zrobić prewencyjnie. Nie tylko i wyłącznie osoby, które podejrzewają, że mogły zostać dotknięte, ale generalnie jest to bardzo dobre narzędzie, które chroni nasze dane osobowe, naszą prywatność, ale pośrednio także właśnie interesy finansowe.
0: Zastrzeżenie najszybciej zrobimy za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Szacuje się, że w wyniku cyberataku z serwisu wykradziono dane 19 milionów Polaków. Policja z Zabrza zatrzymała dwóch młodych kiboli podejrzewanych o udział w zamieszkach w centrum miasta. W środę grupa kilkudziesięciu zamaskowanych osób związana z górnikiem Zabrza zaatakowała restaurację, w której przebywało 10 kibiców węgierskiego Fenerzvaros. Wybito szyby i użyto gazu łzawiącego, a to na oczach rodzin z dziećmi. Jeden z Węgrów został ranny i złamał nogę. Kim są zatrzymani i jakie zarzuty mogą usłyszeć? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
7: To 17-latek i 20-latek, obaj związani ze środowiskiem pseudokibiców Górnika Zabrze, tak zwaną Młodą Torcidą, usłyszeli zarzuty narażenia osób na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz zniszczenie mienia. Zostali doprowadzeni do prokuratury z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Zabrzeńska policja informuje, że nadal namierza kolejnych uczestników zdarzenia i nie wyklucza następnych zatrzymań. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Straty w zniszczonej restauracji oszacowano na 20 tysięcy złotych. Centrum Wrocławia zmieniło się w strefę kibica, to przed dzisiejszym supermeczem Manchesteru United i AC Milan. Na stadionie spodziewany jest komplet widzów, ale i poza nim będzie wielu kibiców sławnych drużyn. Dlatego więcej będzie też policji przy hotelach drużyn i strefie kibica, mówi Radio Z Aleksandra Frois z Komendy Miejskiej.
8: Duże siły i środki, nauczeni doświadczeniem, wprowadzamy zmiany reorganizacyjne i też kierujemy właśnie policjantów do centrum miasta, które zapewne będzie jedną wielką strefą kibica, a nie tylko plac wolności po to, aby uniknąć wszelkich incydentów, które byłyby niebezpieczne.
0: Wrocławska policja jest już po odprawie i całą akcję ma przygotowaną. Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie. Polska tenisistka wygrała prestiżowy turniej rangi 1000 w Toronto. W wielkim finale pokonała drugą rakietę świata, Kazaszkę Jelenę Rybakinę 6-2 i 6-3. Raszynianka przyznaje, że zwycięstwo smakuje wybornie.
9: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie byłem najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo i to, że też mogłam zagrać przeciwko dziewczynom, z którymi przegrywałam w tym sezonie i w pewnym sensie się zrewanżować, wyciągnąć wnioski.
0: Świątek po drodze do finału rozprawiła się z wysoko notowanymi Ukrainkami Kostiuk i Świtoliną, a także Rosjanką Schneider. Dla Świątek to 26 tytuł w karierze. Na triumfatorka zawodów WTA 1000 w Toronto Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w turnieju tej samej rangi w Cincinnati. Raszynianka zagra z kolumbijską kwalifikantką Emiliano Arango, która pokonała słynną Amerykankę Venus Williams 6-2, 6-2.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Służby są na tropie grupy, która wykradła dane 19 milionów Polaków z firmy MyDoctor, poinformował na antenie Polsat News wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wyciek obejmuje m.in. numery PESEL, dane kontaktowe, informacje o receptach i stanie zdrowia pacjentów. Służby monitorują Darknet i sprawdzają, czy skradzione dane nie są wystawione na sprzedaż. Na razie takiej oferty nie znaleziono. Do wycieku 500 000 Polaków zastrzegło swoje numery PESEL. Dane mają też trafić do państwowej bazy, dzięki której będzie można sprawdzić, czy nasze informacje znalazły się wśród wykradzionych. Szefowie polskich służb specjalnych wciąż bez stopni generalskich. Wnioski o ich nominację utknęły w kancelarii prezydenta. Rządzący złożyli je jeszcze w maju, ale do tej pory nie zostały rozpatrzone. Reporter Radia Z Jan Kielak zebrał komentarze w tej sprawie.
1: Rządzący nie chcą komentować postawy prezydenta i liczą, że szefowie służb otrzymają jeszcze nominacje generalskie. W pełni na to zasłużyli, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Był taki kontekst, nikt tego z nas nie ukrywa, sukcesu polskich służb przy wymianie, dzięki której obok innych osób pan Andrzej Poczobut mógł być wypuszczony z więzienia.
1: Minister wskazuje też na trudne czasy, w jakich szefom służb przyszło pełnić swoje obowiązki z trwającą wojną hybrydową i wrogimi aktami dywersji. Jan Kielak, Radio Z.
0: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla, że prezydent nie ma ustawowego terminu na rozpatrzenie wniosków generalskich. Nie wyklucza jednak, że prezydent je podpisze. Kraje bałtyckie wprowadziły wzmożoną ochronę infrastruktury krytycznej. Chodzi o elektrownie czy ważne połączenia sieci energetycznych. Polska nie wyklucza rosyjskich prowokacji pod fałszywą flagą i użycia ukraińskich dronów. CIA ostrzega nasz region przed nasilonymi działaniami ze strony Moskwy. O tym, jak chronione są u nas kluczowe obiekty, powie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: Instytucje cywilne odpowiadające za przesył gazu czy prądu współpracują ze służbami i wojskiem. Sieci elektroenergetyczne mają podpisaną umowę ze Sztabem Generalnym Wojska o współpracy na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa energetycznego państwa, wyjaśnia minister energii Miłosz Motyka.
4: Śmigłowce, patrole, zwiększona ochrona, ale także tam, gdzie jest to konieczne, siatki antydronowe. Naprawdę Polska jest znacznie lepiej przygotowana.
3: Wzmożona jest także ochrona m.in. budowanego terminalu gazowego w Gdańsku czy gazoportu w Świnoujściu.
0: Z kolei Bloomberg ostrzega Europę przed eskalacją rosyjskich ataków hybrydowych. Prawo i Sprawiedliwość za deportacją niepracujących Ukraińców, ale też obywateli innych krajów. Nie widzę powodu, by Polska miała utrzymywać zdrowych mężczyzn w wieku poborowym, mówi Jacek Sasin i zapowiada konkretne rozwiązania prawne, czyli poselski projekt ustawy. Jego szczegóły zna reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
5: Sprawa jest bardzo poważna, a deklaracje PiSu to już nie tylko teoretyczne rozważania, bo jak zapowiada w Radiu Z Jacek Sasin, potrzebne są regulacje prawne, będzie więc projekt ustawy. Co ciekawe, były wicepremier jest zwolennikiem, by przepisy objęły nie tylko Ukraińców, ale też obywateli innych krajów.
6: No, mamy problem dzisiaj z jakimiś mafiami gruzińskimi, uzbeckimi. Ja nie widzę powodu, dlaczego trzeba czekać na jakichś wyroków sądowych, żeby tych ludzi po prostu wyprosić z Polski.
5: Bo jak przekonuje, Polska ma prawo decydować, kogo zaprasza, a kogo nie.
0: Na razie nie wiadomo, kiedy poselski dokument zostanie złożony w Sejmie. Nie wiadomo też, czy i kiedy trafi pod obrady. Znów pożary we Francji, płoną lasy sosnowe. W departamencie Landy na zachodzie kraju ewakuowano ponad 500 000 osób. Z płomieniami walczy 500 strażaków, mają do dyspozycji 6 samolotów. Również w departamencie Loara Atlantycka z powodu pożarów trzeba było ewakuować około 2000 biwakowiczów. W znacznej części kraju obowiązują ograniczenia w zużyciu wody. Do Francji dotarła kolejna fala upałów. Wczoraj na termometrach było nawet 36 stopni. Pożar lasu także na zachodzie Niemiec przy granicy z Belgią. Lokalne władze nakazały ewakuować.